0: rzeczywiście ta podstawa, ten pierwszy krok to jest w ogóle się uspokoić, wyciszyć, żeby móc racjonalnie ocenić i spojrzeć na siebie. Więc kiedy myślę, ten spokojny mózg, tak, zanim zaczniesz dążyć do szczęścia, biegać, zmieniać swoje życie i cokolwiek, weź ty się najpierw, uspokój, usiądź spokojnie, pooddychaj, zastanów się, w jakim jesteś miejscu. Kim ty w ogóle jesteś? Czego tak naprawdę pragniesz? Mm-hmm. Bo to są wszystko te pytania, których sobie bardzo często nie zadajemy.
1: Absolutnie.
0: Mówimy, ja jestem nieszczęśliwy. No a co byś chciał zrobić? To jest w tej książce. Też dlatego mówiłem, że one się uzupełniają, bo chociaż tu mamy teoretycznie o hejcie, to jednak też właśnie o poczuciu wartości i szczęściu, a to jest ta podstawa. Najczęściej myślę, naszymi działaniami kierują jakieś potrzeby, pragnienia, no czasami instynkty i popędy, ale jednak w tym takim bardziej rozłożonym w czasie życiu myślimy o karierze zawodowej, o miłości, o rodzinie, czy wybudować dom, gdzie pojechać na wakacje, bliższe, dalsze plany, ale jakąś tam wizję sobie budujemy. A później na co dzień tego nie robimy. Gdzieś mamy zakodowane, że najważniejsze Teneryfa w tym roku, nie? Coś nie wyszło, nieszczęście, tragedia, kłótnie, rzucanie garnkami. No, trzeba być przygotowanym na porażkę. Myślę, że to jest ten drugi biegun. Że to uspokojenie to jest raz i dążenie do szczęścia, ale cały czas w tyle głowy, że choćbyśmy wszystkie te książki na pamięć wyryli, to i tak to nie jest tak, że pani Justyna Rzejmo dała nam teraz gwarancję, że przyjdę, ja przeczytałem wszystkie pani książki, a i tak mi się posypało.
2: Ja uwielbiam takie osoby, które przychodzą i na przykład mówią tak, ja już to wiem, ale ja już to też wiem, to mam na przykład, ten schemat mam od babci, ten schemat mam od prababci, ten mam od taty, ten mam od dziadka, ten mam od mamy, ja wszystko wiem. Tylko nic się w moim życiu nie zmienia, nie? To, co pan powiedział o tym spokoju, super, bo dokładnie tak to jest, że żebym ja w ogóle mogła ruszyć w drogę, to ja się muszę zatrzymać i się zorientować w ogóle, gdzie ja jestem, to po pierwsze, kim ja w ogóle jestem i co ja chcę. I bez zatrzymania to nie jest możliwe, dlatego że mózg jest tak przebodźcowany i tak bardzo dużo mamy informacji dookoła i tak bardzo dużo ludzi, którzy od nas czegoś oczekują, że po prostu wpadamy w jakiś taki wir zaspokajania tych oczekiwań i my nie zatrzymujemy się w ogóle. A jak ja się z tym czuję? Dobra, ja spełniłam to dla mojej mamy, ja spełniłam to dla taty, dla teścia, dla teściowej, dla innych, dla babci, dla dziadka, ale czy ja się zatrzymuję, czy jest mi z tym w ogóle, czy to jest w ogóle moje? Czy to jest dla mnie okej? Okay? Czy ja nie ponoszę z tego tytułu jakiegoś dużego kosztu emocjonalnego? Ale nie zatrzymujemy się. I spokojny mózg mówi o tym, że mózg się ładuje, jakby gdzieś i ta pojemność pamięci się zwiększa i regeneracja układu nerwowego i zaczynam nabierać wielkiego dystansu do różnych sytuacji, kiedy ja potrafię zatrzymywać swoją głowę w tym pędzie, czyli zatrzymywanie w ogóle. Ta autorefleksja, właśnie to takie trochę odpowiadanie sobie na pytania, gdzie ja jestem, w jakim miejscu, czy to miejsce jest dla mnie dobre, a jeżeli czuję, że coś nie jest dobre, no to odpowiadam sobie na pytanie, co konkretnie powoduje, że ja ponoszę jakiś koszt emocjonalny, co konkretnie powoduje, że jest mi źle. Jeżeli ja już sobie odpowiem, jak już sobie odpowiem na pytanie, co jest nie tak, to wtedy zaczynam się zastanawiać nad tym, to co ja bym chciała w takim razie w zamian. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że zawsze od tego się zaczyna, bardzo często, i to też jest coś takiego, co obserwuję, że większość społeczeństwa naszego ma coś takiego, że jak coś pan na przykład zapyta, nie? Czym dla pani jest szczęście, albo czym dla pana jest spokój, to proszę mi wierzyć, że większość ludzi odpowiada, że kiedy będziesz mieć spokój, i na przykład ludzie odpowiadają, kiedy nie będę się kłócić z mężem, kiedy nie będę mieć kredytów, więc odpowiadają wszyscy na nie. Czego nie? A teraz tak. W mózg, w neurobiologii, neurobiologia mówi nam bardzo wyraźnie, że mózg działa troszkę jak GPS, że dokładnie tak działa. I to jest twój GPS. I teraz sobie proszę wyobrazić, że wpisujemy do GPS-a nie Opole. I ten GPS wariuje. I ciągle krąży i jest ciągle i tak w sumie w tym samym miejscu. Więc jeżeli my mamy narrację w głowie na nie, a przecież ja nawet tego nie złapię, jak ja się nie zatrzymam. I mam taką narrację na nie, że tłumaczę wszystko, ja nie chcę takiej pracy, nie chcę takich pieniędzy, ja nie chcę takiego szefa, ja nie chcę takich wrzasków, ja nie chcę takich krzyków, ja nie chcę takich i nie chcę takich, no to tak jakby nic się nie zmieni, ja będę ciągle w tym samym miejscu, ponieważ mój mózg nie GPS-uje się na to, na czym mi zależy. Więc super byłoby, oto jest taki pierwszy, konkretny taki element do tego, nad czym pracować, czyli jeżeli ja na przykład zaczynam widzieć tą narrację, że ja mówię, żeby być szczęśliwa, nie chcę kłótni, to sobie odpowiedzmy na pytanie, a co chcesz w zamian? Co chcesz w zamian? Żeby ten mózg zaczął, i wtedy ten GPS łapie. Jak ja sobie powiem, w zamian chcę spokojne rozmowy, nie, to proszę zobaczyć, to kora przedczołowa od tego jest, żeby szukać rozwiązań, ale ona przynajmniej wie, na co ma to szukać tych rozwiązań, bo ona nie będzie szukać rozwiązań na to, że ja nie chcę takiego męża. mhm. albo żony, nie? Więc też jest dobra ta narracja, bardzo dobrze jest to nad tą narracją pracować, żeby ten mózg w ogóle wiedział gdzie, bo tak funkcjonuje nasz mózg, nie?
0: No tak, bo to troszeczkę jest tak, że w pierwszym odruchu możemy pomyśleć, że skoro wiem, czego nie chcę, no to powinienem się zastanowić, czego chcę, prawda? Niby to wiemy.
2: Ale my tego nie robimy.
0: Ale my tego nie robimy.
2: W ogóle.
0: Ale to może też wynikać, i tu jest taki przykład w tej książce Mózg odporny na krytykę, pani, która no właśnie, nie chce być z mężem, bo ją denerwuje, jest toksyczny, nawet więcej niż toksyczny, a z drugiej strony, jak ona myśli o tym, no to przecież możesz odejść. Nie, no u nas nikt się nie rozwodzi, u nas to nie do Dokładnie. Pomyślenia w rodzinie, no jak? I w gruncie rzeczy jest wtedy w klinczu, ale ten klincz może wynikać z tego, że ona widzi bardzo zero-jedynkowo, czyli że albo zostaje tak jak jest i jestem nieszczęśliwa, a albo odchodzę. No nie, ja myślę, że jeszcze jest troszeczkę więcej rzeczy po drodze, tylko my niestety właśnie jakoś nie chce nam się pozastanawiać, no dobrze, ale może są jeszcze inne drogi. Czy te inne drogi są, o tym wam za chwilę spróbujemy opowiedzieć. A teraz, nawiązując do spokojnego mózgu, mam nadzieję, że posłuchamy spokojnej muzyki, która was wyciszy, zrelaksuje, a później będzie na pewno gorąco, myślę. Chociaż naszym celem nie jest pobudzanie was i sianie jakiegoś zamieszania. Będziemy starali się przekonać was, że to wszystko, o czym rozmawiamy i to, co jest w książkach pani Justyny Rzejmo, to są rzeczy, które naprawdę mogą wam pomóc zacząć troszeczkę inne i mam nadzieję lepsze życie. Więc zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest pani Justyna Rzejmo. Mówimy o trzech książkach. Wszystkie łączy mózg i tego, co z tym mózgiem możemy zrobić. Bo okazuje się, że możemy zrobić. Bo to wyciszenie się, ten spokój i to wszystko, co, o czym pani pisze, służy temu, żebyśmy mieli lepszy kontakt ze swoją świadomością, bardziej świadomie żyli i coś mogli rzeczywiście zmienić. Teraz jest taki modny termin sprawczość, no ale myślę, że skoro on już jest, no to możemy go użyć, tak, bo często właśnie taka jedna z bohaterów, o której wspomniałem przed przerwą, która mówi, no dobra, no źle mi jest w małżeństwie, jestem nieszczęśliwa, ale rozwód, te wszystkie inne sprawy mnie przerażają, też nie. I jakby się na tym zatrzymuje i dalej jest nieszczęśliwa. A pani pisze po to i pracuje też z ludźmi, bo od razu powiem i to państwo możecie sprawdzić na stronie, bo pani Justyna ma też swój profil. Jakbym czytał, co tam jest, to by nam audycji zabrakło. Ale są też szkolenia, są półroczne, jak się okazuje, akademia to się nazywa,
2: tak.
1: Budowania odporności psychicznej. Bo to jest to drugie ważne słowo. Ono się tutaj w tym tytule nie pojawia, ale wszędzie ono znowu jest kluczowe. Szczęście to jedno, ale odporność. Bo nawet jak nam się uda coś osiągnąć, i pani myślę, wiele przykładów, które są w tych książkach, no to mamy z drugiej strony to, że ten, jak mówią filozofowie, nic nie jest dane na zawsze, prawda? Więc możemy coś stracić. I to jest to, na co często nie jesteśmy przygotowani. Powiem, przepracowaliśmy coś, pół roku poświęciliśmy, wow, a nagle bach. I wtedy nawet nie tyle, że możemy wrócić do punktu wyjścia. Możemy popaść po prostu w jeszcze gorszy stan, w którym nigdy nie pomyślelibyśmy, że moglibyśmy się znaleźć. Depresja, załamanie, brak wiary w siebie. Wszystko, co zbudowaliśmy, nagle runie. I myślę, że tu jest ten klucz, że budowanie odporności to jest proces długotrwały i chyba taki, który trzeba cały czas pracować. Nawet jak nam się wydaje, że już jak ci ludzie, którzy pani wspominała, no ja to wiem. No okej, wiem, a robisz coś w związku z tym? I z odpornością chyba tak jest. Jest to ten drugi ważny aspekt, którego musimy się nauczyć, żeby czytanie tych książek i praca nad sobą miała sens?
2: Tak, ja powiem, odporność psychiczna się pojawia tutaj bardzo często w moich książkach, dlatego że po pierwsze, odporność psychiczna, zazwyczaj kiedyś był taki mit, że mówiono, że on ją się dziedziczy, że moja mama narzekała, mój tata narzekał, no to ja też nie mam tego, po prostu ja też jestem narzekaczem, nie? To troszkę to, co mówiliśmy też przed przerwą. A właśnie ta wiadomość zła dla tych, którzy tak to tłumaczą, jest taka, że to nie jest genetyczne, tylko to my dziedziczymy predyspozycję do odporności psychicznej, do widzenia szklanki do połowy pełnej, do połowy pustej, to są predyspozycje. Ale teraz te predyspozycje są właśnie troszkę tak jak ziarno. Zasiewamy, mamy zasiane ziarno od rodziny, od rodziców i jeżeli ja jestem w takim środowisku i jeżeli ja używam takich samych sformułowań, takiej samej narracji w głowie jak rodzice, no to ja tą roślinkę w sobie wychowam, nie? To jest, wykształci się i będę faktycznie tak powielała jakby ten rodzaj, ten poziom odporności psychicznej, który, lub jego brak, jaki mają rodzice. Natomiast jeżeli ja się zacznę właśnie, nie wiem, dokształcać, słuchać takich fajnych audycji w radio, jak będę rozwojowych, będę słuchać jakichś podcastów, będę czytać książki, będę szukać środowiska, które podobnymi tematami się interesuje, to ja zaczynam sobie zasiewać inne ziarno i zaczynam podlewać inną roślinę. I tamta mi usycha i zaczyna mi rosnąć ta nowa. Więc odporność psychiczna według neuronaukowców jest cechą, jest takim zbiorem kilku cech, takich kilku cech i kilku umiejętności, można nawet bardziej powiedzieć, które się składają na odporność psychiczną. I te umiejętności to jest coś takiego, co każdy człowiek przez neuroplastyczność swojego mózgu, czyli przez to, że ten mózg jest jak plastelina, wystarczy go rutynowo, systematycznie ćwiczyć jakąś umiejętność, żeby to w sobie wyrobić i żeby stało to się wręcz twoją cechą charakteru. I tymi czterema elementami, na które składa się, i to nam pokazuje się neuronauka z badań, że przeprowadzono takie badania, gdzie przyglądano się mózgom osób, które są narażone, pracują w środowisku bardzo stresogennym. To byli sportowcy, trenerzy, lekarze, którzy ratują życie, to byli tam menadżerowie zarządzającymi jakimiś zespołami, projektami, które gdzieś tam mają za sobą jakieś pieniądze, jakieś inwestycje, więc to są stresogenne środowiska. I skanowano te mózgi i pokazywano, co się dzieje w mózgu osoby, która w trudnej sytuacji potrafi jakoś wstać na nogi, potrzebuje tam zaledwie kilku chwil, kilku może dni, wstaje na nogi i wykorzystuje to jeszcze lepiej dla siebie, a są osoby, które po prostu, których to rozkłada i ucina im w ogóle totalnie kontakt ze światem. I sprawdzono, co się dzieje w mózgach. I pokazali, że w mózgach osób, które są, które potrafią wstać z trudnego wydarzenia i wyciągnąć z tego jakieś dla siebie dobre jeszcze rzeczy i wyjść z tego kryzysu mocniejsi, są aktywne, konkretne struktury odpowiedzialne za pewne umiejętności, które są nieaktywne u tych osób, które sobie kompletnie nie dają rady z tym. I te umiejętności to jest wpływ, to jest sprawczość, czyli poczucie wpływu na własne życie i taka kontrola emocjonalna, to jest jakby w jednym, to kontrola. Kontroluje swoje życie, kontroluje wpływ na własne życie i kontroluje emocje. I to jest jedno. Druga umiejętność to jest jakiś sens, cel. Zorientowanie na cel, zorientowanie na coś, że ja jeszcze chcę coś zrobić, że ja jeszcze do czegoś dążę, że ja jeszcze coś mam do zrobienia. To jest drugi element. Trzeci element to jest podejście do swoich błędów, do swoich potknięć z przeszłości. Czy ja o tym myślę jak o porażce, czy ja o tym myślę jak o lekcji życia. I ci, co mają tą odporność wysoką, to myślą o tym, że okej, to mi się zdarzyło po to, wyciągam wnioski, wiem, że tego już nie chcę, co chcę w zamian, wyciągam wnioski, żeby nie popełnić tego samego błędu, a zrobić coś inaczej w przyszłości. I to jest podejście do wyzwań i wdrożenie wniosków. I ostatni element to jest pewność siebie, na którą składa się właśnie ta samoświadomość w głównej mierze. Samoświadomość, czyli co ja o sobie wiem, kim jestem, jakie mam potrzeby, co jest moimi wartościami, jaki jest mój kręgosłup mentalny. I to są cztery elementy, które jak mam, to mogę powiedzieć, że jestem odporną psychicznie osobą, czyli można powiedzieć taką silną, mocną, w swoim spokoju wewnętrznym, że niezależnie od tego, co się wydarzy, ja przeżywam te emocje, ale nie wyrywa mnie to z butów. Nie? I to jest ta odporność psychiczna. I te książki dlatego łączą pewne elementy. Tam w spokojnym mózgu akurat o tej odporności psychicznej opowiadam bardzo dużo. Z badań też dzielę te części, co powiedzieliśmy, są tam ćwiczenia na te umiejętności i tak dalej, ale to jest właśnie udowodnione naukowo. I faktycznie tak jest, że jak człowiek się zaczyna zatrzymywać, zaczyna się zastanawiać, zaczyna odpowiadać na różne pytania, które padną właśnie na przykład w tej audycji, które padają w książkach, ale ja tego nie przeczytam i nie posłucham i sobie pójdę, tylko ja chwilę, jak ta audycja się zakończy, to ja sobie zapiszę te pytania, które powiedział dziennikarz i które powiedziała pani Justyna i ja sobie chwilę z nimi pobędę. Nie wiem, pójdę do pracy, przejdę się przez park, usiądę na ławce. Ja pomyślę, jak ja bym odpowiedziała na to pytanie dzisiaj, nie? Ale znowu, my kompletnie tego nie robimy. Te pytania padają, nam to gdzieś w tej głowie ucieka i my po prostu pędzimy dalej w ten cały nasz świat i nie zatrzymujemy się w ogóle. I to jest w ogóle podstawa, żeby zacząć w ogóle budować ten fundament i te kompetencje, które składają się na tą odporność psychiczną.
1: Aha, i to mi się też podoba, bo tutaj w tym mózgu odpornym na krytykę taki jest. I w ogóle, tak jest, myślę, że pani to lubi, że nie tylko podaje definicję, opisuje przypadki i mówię, co macie robić, ale co jakiś czas zmusza pani czytelnika do tego, żeby sam zadał sobie pytanie i na nie spróbował odpowiedzieć. Jest też plecak życia tak zwany. Teraz mówi się dużo o tym plecaku przetrwania. Ja myślę, że o plecaku życia też warto pomyśleć. Podoba mi się to. Wiele takich właśnie metafor, bardzo poetyckich. To sprawia, że te książki się dobrze czyta. Chociaż jest bibliografia imponująca, jak naprawdę w dobrej książce naukowej, więc widać, że tu się...
2: Bo tam są badania. Ja bardzo dużo rzeczy opieram o badania i żeby to pokazać w ogóle, jak to funkcjonuje i skąd to jest, że to nie jest mój wymysł, tylko to są lata pracy neuronauki, która pokazuje, jak ten mózg funkcjonuje. Natomiast ta forma, fajnie, że to też pan widzi, bo dużo dostaje takich informacji czytelników, że to jest niby na trudny temat, bo to jest o mózgu, o neuronauce, ale tak napisane, jakby się czytało jakąś ciekawą opowieść.
1: No i tak właśnie jest.
2: I ćwiczenia tam są
1: dlatego.
2: Ja
1: na niektóre pytania sobie odpowiadałem wczoraj, czytając jeszcze w nocy. No i wydawało mi się, że okej, odetchnąłem z ulgą, czyli miałem przede wszystkim odpowiedź, nawet jeżeli ona była niepochlebna, to nie będę się oczywiście zwierzał na antenie przed słuchaczami, ale bardzo mi się to spodobało właśnie, że myślisz sobie, kiedy ostatni raz na przykład byłeś zły, prawda? Albo kiedy ostatni raz kogoś oceniłeś, bo to jest jednak, żeby było wiadomo, to nie jest tylko książka, która ma budować odporność na hejt.
2: Absolutnie. Ta mózg odporny na krytykę jest bardziej o tym, żeby budować poczucie wartości, dlatego że jeżeli moje poczucie wartości jest zaniżone, nieadekwatne do tego, jaka ja jestem, to ja będę miała tendencję do oceniania i jednocześnie do lęku przed oceną. Osoba, która ocenia, będzie miała lęk przed oceną tym samym. Im bardziej oceniam, tym większy będę miała lęk. Im mniej zaczynam ja oceniać, bo akceptuję innych i akceptuję, że mogą tak mieć, i to też jest okej, to ja się wtedy przestaję bać oceny. To ja wtedy też nie mam tego lęku przed oceną, bo rozumiem, że ktoś ma swoją historię, ja mam swoją historię i nie mamy na to paszportu, ani legitymacji, ani certyfikatu, żeby to ocenić.
1: Mhm. I to troszeczkę tak czasami jest, że rzeczywiście mówimy o tym, że jak ktoś jest agresywny, to najczęściej sam był bity w dzieciństwie, więc tego, czego doświadczył, teraz powiela. I tutaj mi się, znaczy to mnie bardzo poruszyło, przynajmniej najbardziej, bo bardzo często rozdzielamy. Albo są ci fajni, którzy są hejtowani, oczerniani, krytykowani, biedni, nieszczęśliwi, im trzeba pomagać, albo ci hejtujący i krytykujący, i ci są niedobrzy, niefajni, nie lubimy ich. Okazuje się, że to są ci sami ludzie, bo wszyscy jesteśmy tymi samymi ludźmi. Jest tylko kwestia, za czym pójdziemy, czy też co nam podsunie nasz mózg, bo to, co mi się też przykuło moją uwagę, my wiemy i teoretycznie od Freuda, że pogrzebmy w dzieciństwie, prawda, i wszystkie remedium znajdziemy, jak pogrzebiemy w dzieciństwie. Rzeczywiście, pani tutaj na podstawie tych różnych badań, także neuronauki, pokazuje, że to, czym nasiąkamy w dzieciństwie, nasz mózg koduje.
2: Tak.
1: To są przecież lata. Tam między, od kilku lat, tam sześciu najczęściej.
2: Ale pan przeanalizował tą książkę. O kurczę.
1: Wiem, może być później, tak, że nie wiem, czy nam czasu wystarczy. Jest tak, że buduje się nasze poczucie własnej wartości. My często o tym nie myślimy. Oczywiście, jak ktoś jest w jakimś deficycie albo w życiu, to mówi, no bo miałem trudne dzieciństwo. Ale znowu, ale co to znaczy, prawda? Ale przecież wchodzi moment buntu. Ten moment buntu też jest fajnie opisany, bo to właśnie wtedy, jak się okazuje, budujemy to poczucie własnych wartości. Czyli to, co mówili rodzice, już jest najczęściej niefajne, ale nie dlatego, że jest niefajne, tylko dlatego, że zaczynamy bardzo świadomie być świadomymi już ludźmi i poznawać inne ideologie. Sam pamiętam, że to się zmieniało bardzo labilnie. Ja w jednym roku chciałem być żołnierzem, obejrzałem coś tam, zobaczyłem Her, nagle stwierdziłem, że pacyfizm jest sensowny, wojna jest zła, giną, ludzie się zabijają, ja chcę być hipisem, prawda? Cuda się działy w mojej głowie. Ale to wszystko, zgodnie z pani książką, pokazuje, że to nie jest jakiś kociokwik, w który wpadłem i rozdarcie, tylko po prostu zobaczyłem, że świat oferuje więcej. Jest więcej światopoglądów, więcej idei, norm etycznych, religii. I to wszystko, to nie tak, że możemy sobie wybrać, bo to musimy się w jakiś sposób przekonać, tylko mamy znowu coś takiego, że później przychodzi ten okres, no to dobra, trzeba już być spoważnieć i wracamy niestety bardzo często i to bardzo często do toksycznego dzieciństwa. Bo jeżeli odrzucimy to wszystko, czyli zrzucamy skórę i taki zakładamy garniaka, bo teraz to ja będę poważnym biznesmenem, buduję dom i płodzę co najmniej dwójkę dzieci, prawda?
2: I się okazuje, że jestem właśnie dokładnie kopią swojego taty, albo dziadka, albo kogoś. Bardzo poruszył pan temat psychologii rozwojowej, która też pięknie opisuje, jak się tworzy, jak rozwija się osobowość człowieka. I to jest gruby temat, więc tutaj chyba ze trzy audycje by nam zeszły.
1: To możliwe, bo jest szansa, że jeszcze pani Justyna przyjedzie do Opola, muszę powiedzieć, wtedy na pewno się spotkamy.
2: Ale na pewno dotknijmy tego poczucia wartości, bo faktycznie w etapach rozwoju osobowości psychologia rozwojowa nam bardzo piękną mądrość pokazała, bo pokazała nam mądrość, że między 5 a 12 rokiem życia rozwija się w mózgu tego małego stworzenia poczucie wartości albo ten kompleks niższości, czyli to że i teraz środowisko, bo dziecko się rodzi czyste od oceny, kompletnie czyste. Dziecko się rodzi takie, jakby wie, że jest świetną postacią, każdy obok jest świetną postacią, nawet nie ma znaczenia kolor skóry. Więc my się rodzimy nieoceniający. A później, jeżeli jesteśmy w środowisku i to mogą być dziadkowie, to mogą być rodzice, to może być też to, że nasz mózg wtedy ma tak bardzo dużo synaps, tak bardzo dużo połączeń, że chłonie jak gąbka wszystko, co się dzieje. Jeżeli dziadkowie do rodziców odzywają się oceniająco, krytykująco, ja też to chłonę. Jeżeli rodzice do mnie mówią coś krytykująco, porównują mnie z rodzeństwem, porównują mnie z koleżanką ze szkoły, a ty dziecko się widzisz, nauczysz, że z nią się godzinę, ona dostaje piątkę, ty przychodzisz z trójką, tak ty się uczysz. Nie, jakieś takie różnego rodzaju...
1: Ja znam takich, pamiętam do dziś kolega, przepraszam, że wszedłem słowo, ale popatrz, tylko o tym powiedziałaś i ja od razu widzę kolegę, jak on płacze, idziemy razem po szkole, ja mówię, czemu ty beczysz? Mówię, ja dostałem czwórkę. I on był przerażony i zapłakany.
2: No,
1: i
2: dokładnie.
1: Dziś, kiedy o tym słyszę, teraz jak o tym mówimy, tak od razu widzę. Minęło 40 lat ponad.
2: No,
1: a ja mam go przed oczami.
2: Ma to ładunek emocjonalny.
1: Bo ja byłem przerażony jego nieszczęściem. Jak można? Ja bym się cieszył z czwórki, nie? Mi nikt nie urwie za to głowy w domu. Ale jemu niestety tak.
2: Ale jemu urwie, tak. No właśnie. I co wtedy to powoduje? To powoduje w tym mózgu takie przekonanie, że ja jestem urodziłem się niewystarczająco dobry. I jeżeli to cały czas jest i to jest podlewane, no to ja z tym jakby idę 5-12, to jest wchodzę do podstawówki. Wchodzę do podstawówki już z poczuciem, że jestem niewystarczająco dobry. I mam dużą podatność na to, że będę się wycofywać, mam dużą podatność na to, że jeżeli ktoś tylko mnie skrytykuje, albo nie daj Boże, tak jak teraz to się dzieje na jakichś grupach WhatsAppowych, są jakieś takie żarty, które są jakieś takie ośmieszające, no to ja mam taką podatność, że ja właśnie będę tą jakby ofiarą tego, tej takiej przemocy słownej i mam na to podatność. Czuję się niewystarczająco dobry, nie odzywam się, kiedy chcę coś powiedzieć, jak pani pyta, a mam coś do powiedzenia, na przykład dużo mądrego, bo ja czytam książki, ale nie odzywam się, bo czuję, że mogę wypaść gorzej. I to jest całe podłoże z tego dzieciństwa. I teraz, jeżeli ja tego nie uzdrowię nigdzie na żadnym etapie, no to ja w dorosłym życiu będę albo super perfekcjonistą, który po prostu cały czas chce zrobić coś super idealnie, bo gdzieś w podświadomości chcę usłyszeć od rodziców, że jesteś super dobry, więc ja sobie ciągle podwyższam tą poprzeczkę, albo nie odzywam się nigdzie, albo przytakuję dla świętego spokoju, na wszystko się godzę, żeby tylko nikt mnie nie pytał, bo ja nie chcę nie mieć tego uczucia, co było w dzieciństwie, więc to ma bardzo duży wpływ. I teraz ten etap tego czasu 12-18, który też przez chwilę powiedzieliśmy, ten etap, co my nazywamy, że to jest etap buntu nastolatków, to jest etap, który w psychologii rozwoju nazywa się budowaniem tożsamości, co oznacza, że mózg tworzy jakiś taki obraz w głowie tego, kim ty jesteś. I mogę mieć albo tą tożsamość zbudowaną, czyli wiem, kim jestem, albo mam w głowie pomieszanie ról. I zaczynam, jak mam pomieszanie ról, czyli nie mam tego wsparcia takiego, że możesz sobie testować i rodzice ze sobą porozmawiają o tym, powiedzą, okej, no zapaliłeś tego papierosa, no my akurat nie jesteśmy zapaleni papierosa, bo jest niezdrowy, no ale co się dzieje u ciebie, że w ogóle zacząłeś to palić? Chcesz przynależeć do jakiejś grupy? Nie radzisz sobie z czymś? Mam jakąś przestrzeń na eksplorowanie i rozmawianie z rodzicami o tym, to zaczynam przychodzić do tych rodziców, ufam im, zaczynam im mówić, na przykład, słuchajcie, tutaj mam taką kulturę, oni są rockmanami, to ja chcę się do nich dołączyć na koncert, jechać i w ogóle. I ja, jeżeli mam z rodzicami jakieś ustalone zasady dotyczące zaufania, ale też mam jakąś taką przestrzeń do eksplorowania, to bardzo szybko jestem w stanie poczuć, kim ja jestem i gdzie ja chcę zmierzać. Ale jeżeli ja mam zakazy, jeżeli ja mam kary, jeżeli ja mam wściekłego tatę albo mamę na to, że coś przynoszę do domu, albo o czymś mówię, albo nie wiem, zapalę papierosa i gdzieś mnie ktoś złapie, albo pójdę na wagary i tam dostanę lanie w domu, no to jeżeli ja mam 12-18, jestem w tym wieku i idę do tego środowiska, to tak jak powiedziałeś, że nagle widzę, że mi zakazują w domu, ale tamten ktoś może. Za chwilę widzę, że my mamy taką Mika, że taką na taką do kościoła chodzić, a tam ktoś, nie wiem, medytuje, a tam ktoś w ogóle do kościoła nie chodzi i mówi, że ten kościół wcale nie jest okej. Okay. No i teraz to wszystko nie jest złe, tylko to wszystko jest perspektywa świata. I teraz jak ta osoba z tymi zakazami wchodzi do tego świata, no to naturalną reakcją mózgu jest to, Jezu, jaki świat jest w ogóle szeroki, bo wychodzę z tego tunelu i widzę świat i masz ochotę eksplorować. Jeżeli rodzic mi tego nie daje, to ja i tak będę w buncie i to jeszcze większym. Nie będę mówić tym rodzicom niczego, tylko będę po prostu testować, nie? I potem się rodzice budzą, że dziecko jest narkomanem, dziecko jest gdzieś coś innego robi, no bo nie ma tej przestrzeni na rozmowę, nie ma tego zaufania między nami, nie? I to jest niezwykle ważne do budowania poczucia wartości. I teraz jeżeli to poczucie wartości jakby jest właśnie zaburzone i ta tożsamość też nie może powstać, bo to poczucie wartości jest zaniżone, no to wtedy potrzebujemy w dorosłym życiu dać sobie to, czego nie dali nam rodzice. Czyli my wtedy potrzebujemy w dorosłym życiu właśnie zatrzymać się, dać sobie to poczucie wartości w kontekście takim, że zacząć widzieć, rozumieć, widzieć, słyszeć, co ludzie mówią na przykład o tym, że Boże, to świetnie robisz, w ogóle jesteś, nie wiem, super opiekuńczy, jesteś w ogóle mega wyrozumiały, dajesz duże wsparcie. Widzieć to, co mówi większość ludzi, bo jeżeli większość ludzi to mówi o tobie, to znaczy, że ty to masz naturalnie, nie? I żeby to zauważyć, żeby zacząć zauważać, co jest we mnie mocnego, żeby zacząć właśnie, nie wiem, sięgać po tego typu książki, po tego typu audycje, po tego typu podcasty, żeby tego słuchać, odpowiadać sobie na pytania i zacząć sobie budować tą tożsamość na nowo, ponieważ nie miałam możliwości sobie tego wybudować. Im bardziej tą tożsamość mam, im bardziej wiem, kim jestem, tym bardziej świadomie mogę dokonywać wyborów w swoim życiu i nie znaleźć się w czarnej przysłowiowej D w wieku 40-65 lat, gdzie w psychologii rozwojowej nazywa się to kryzysem wieku średniego. Jeżeli całe życie spełniasz oczekiwania i nie idziesz w życiu w stronę tego, kim naprawdę jesteś i co chcesz, no to kryzys wieku średniego dotknie cię na 100%.
1: No i często dotyka i to w sposób taki, że próbujemy nagle, bo niektórzy to tłumaczą tak, że ojej, to jest ostatni gwizdek, żeby coś jeszcze w swoim życiu zrobić, żeby coś jeszcze w swoim życiu zmienić. Ostatni gwizdek jest zawsze, bo wiemy doskonale, że nie ma gwarancji, że będziemy żyli do setki, niestety. Więc ja bym proponował jednak z tym ostatnim gwizdkiem nie czekać do 60.
2: Jest takie fajne powiedzenie, że jedna pani czekała na najlepszy moment. I on nie nadszedł i potem miała taką tabliczkę na cmentarzu. Czekała na najlepszy moment, ale on nigdy nie nadszedł. I żebyśmy takiej tabliczki nigdy nie mieli na swojej płycie, nie?
1: To prawda. I teraz też jeszcze, jeszcze mamy chwilkę, jeszcze porozmawiajmy. Nie zdążymy o wszystkim. Bo jest tutaj też w tej książce takie ważne hasło. Odsyłam też do jednej z piosenek Natalii Grosiak. Ona tam używa bardzo dosłownego określenia. Ja go oczywiście nie użyję, bo nie używamy w radiu publicznym i w tego typu po audycjach wulgaryzmów, ale wiemy, że one istnieją i czasami są potrzebne i zresztą trudno ich uniknąć często w tych sytuacjach życiowych, o których tutaj rozmawiamy, ale jest słowo bardziej łagodne, czyli odwal się od siebie, bo to jest tak, jak rozmawialiśmy, z jednej strony cieszy każda nagroda i wydawałoby się, że jak to rzadko chwalone dziecko, to takie, od czego ciągle się wymaga, że ciągle źle, kuzynka robi lepiej, tamten zrobił lepiej, no dlaczego, a zobacz, a Stasiu dostał nagrodę, a ty nie dostałeś nagrody, nie? To podcina skrzydła.
2: Bardzo.
1: I nawet jak nas pochwalimy, coś się uda i wydaje się, no nareszcie, teraz się odbije. Nie, to tak niestety nie działa. To zadziała na 5 minut, a po 5 minutach nasz mózg, bo nic z tym nie robimy. Nic tak. nie robimy z tą nagrodą. Nie potrafimy się tym nacieszyć i powiedzieć, popatrz, do tej pory nic ci niby nie wychodziło, byłeś nikim, a jednak zrobiłeś coś ważnego, a jednak to się komuś podoba.
2: My sobie sami te skrzydła podcinamy, dlatego że mamy taki schemat od tego, że tak tam robiono i zaczynamy sami sobie to robić, a przecież znajdzie się 1000 chętnych do podcięcia ci skrzydeł, to czemu to masz być ty?
1: No właśnie,
2: kurde, odwal się od tego, swoich skrzydeł, bo one są piękne tak, jakie są i tylko je w nie dmuchaj, tylko je koloruj, tylko je rozkładaj i po prostu leć i jak polecisz nimi, to wszystko inne nie będzie miało znaczenia.
1: Chociaż odrobina oczywiście szaleństwa czasami jest też wskazana, no nie bądźmy w tacy, no nie jesteśmy robotami, przy czym dobrze jest i na pewno jest łatwiej, myślę, pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa wtedy, kiedy mamy względnie nad sobą kontrolę jednak, nie?
2: Zdecydowanie.
1: Kiedy to nie jest taka odrobina szaleństwa, że no mógłbym pójść na terapię i nie ćpać i nie pić, a ale co tam, prawda? Mieliśmy słynnych rockmanów, była Janis Joplin, Kurt Cobain, proszę bardzo, prawda? A jestem tacy jak oni, prawda? Napisałem kilka wierszy, zagrałem na gitarze i teraz mogę skoczyć z mostu. No bo tak działa ten mózg. On wybiera znowu to, czym nasiąknęliśmy w młodości. Nasłuchaliśmy się tego, byliśmy w buncie i wydaje, i ten wzorzec jest zakorzeniony. Ja przepraszam, że to powiem, ale wydaje mi się, bo kiedy czytałem na swoim profilu, że ta Akademia Odporności Psychicznej trwa pół roku. Państwu się może wydawać, o Jezu, ale to jest długotrwały proces, gdzie ja znajdę na to czas. I często jest tak, że sięgamy po książkę.
2: Terapia trwa czasami 2 albo 3 lata,
1: wiem.
2: Nie?
1: A czasami całe życie.
2: A czasami całe życie.
1: I takie są te książki. To nie jest coś, że przeczytamy i już. Bo my często mówimy, no dobra, a potem nagle, ale dzisiaj nie mam czasu, może za tydzień dokończę. No jak przerwiemy pracę, to przerwiemy. Tak. A to, czym nasiąkliśmy, nie było przerywane. My jako dzieci chłoniemy wszystko dokładnie.
2: To jest to trochę, co powiedzieliśmy lata. Tych roślinach. Nie?
1: My chcemy dzisiaj jedną książką, jedną stroną, jedną poradą zmienić 6, 7, 10 lat życia kodowania mózgu.
2: Tak, to jest trochę tak jak drzewo. Jak zasiali nam ziarenko i nam podlewali, no to nam trochę tam urosło drzewo i teraz, żeby to drzewo uschło, to potrzeba czasu i teraz my musimy w tym czasie zasiać inne ziarenko, pielęgnować to ziarenko, żeby urosło nam drzewo i wtedy tam to możemy sobie wyciąć albo ususzyć, nie? I zostawić w ogóle totalnie, ale to wymaga, to jest proces. Nie ma żadnego guzika w głowie, który można nacisnąć i zmienić coś. To jest coś takiego jak każda praca treningowa. Trenuję, zobacz, jakie to jest fajne, trenuję siebie. Co robisz? Trenuję siebie. Siadam sobie na ławce i sobie odpowiadam na pytania i słucham jakiegoś podcastu i sobie odpowiadam na pytania, które tam padły i zaczynam o sobie coraz więcej wiedzieć. No to jest właśnie proces, nie?
1: Aha, tak, więc jak już Państwo zadacie sobie takie pytanie, ich było kilka, znaczy przede wszystkim możecie ją zapytać, myślę, no, co daje Wam szczęście? Czy jesteście szczęśliwi?
2: A jeżeli albo zadajmy sobie takie pytanie, na ile ja dzisiaj odczuwam szczęście od 0 do 10 i sprawdź na ile. Jeżeli odczuwasz na 3, to zastanów się, to co ja już mam na te 3. Jeżeli nie odczuwasz, jeżeli odczuwasz na przykład, nie wiem, na 6, zapytaj się siebie, co ja już mam na to 6. I drugie pytanie, które sobie zadaj, co by było na 10? Co by było na 10? Co ja sobie wyobrażam na tej 10? Co tam miałoby być? I nawet jeżeli przychodzi ci do głowy coś, co tobie się wydaje dzisiaj nierealne, to ty to wypowiedz i pomyśl sobie, to by było moje 10. I ważne, żeby to 10 nie zależało od świata zewnętrznego. Czyli na przykład to, że powiem sobie, chcę mieć, nie wiem, lepszego męża i chcę mieć tam, nie wiem, żonę taką i tutaj
1: miliony
2: dom
1: na
2: i na koncie, tak, że, bo to jest uzależnione od świata zewnętrznego. Ważne, żeby sobie powiedzieć, jak ja chcę się czuć za, nie wiem, 10 lat, jak ja chcę się czuć za 5 lat, w jakim miejscu chciałabym być i mogę sobie wyobrażać miejsce, w sensie, nie wiem, chcę w bloku, chcę w apartamencie, możemy sobie wyobrażać jakieś miejsce, gdzie. I nawet jeżeli nam się wydaje nierealne, jest to ten GPS w mózgu, przynajmniej konkretnie nazywasz coś w mózgu i ten GPS w mózgu działa tak, że jak ty sobie to bardzo dokładnie wyobrazisz, to tak jakbyś bardzo dokładnie wpisywał adres do tego GPS-a, gdzie on ma jechać. I mózg ma taką rolę, że on będzie cię najkrótszymi możliwymi drogami doprowadzał do tego miejsca poprzez aktywowanie różnych zmysłów i sensorów, które masz, że na przykład jak ty już to sobie widzisz i ty wiesz, do czego chcesz dotrzeć, to nagle zaczynasz słyszeć kogoś, kto o tym mówi. Nagle zaczynasz widzieć jakieś takie spotkania, które o tym są. Nagle spotkanie autorskie z kimś, kto by napisał książkę, nie wiem, o Japonii, a ja do Japonii chcę jechać przez wiele lat, a nie mam pieniędzy. Idziesz na to i tam dowiadujesz jakieś zdanie, które ci pomaga realizować ten cel. Ale jeżeli ja tego nie widzę, albo mam narrację na nie, nie chcę tego, to twój mózg w ogóle nie włącza tych sensorów i ty tego nie słyszysz. Obok gada ktoś o Japonii, ty tego nawet nie słyszysz. Mhm. Nie? Więc to jest takie ważne, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, na ile ja się czuję szczęście od 0 do 10. Jeżeli na 5, na 4 odpowiedz sobie, co już masz, a co by miało być na 10.
1: Mhm. A poza tym jeszcze myślę tak z własnego doświadczenia na zakończenie, że jeżeli wiem, że do Japonii mnie nie stać, albo ja na pewno nie boję się latać samolotem, a statkiem też jakoś za daleko, ale jest pytanie zawsze, ale czy ja na pewno muszę tam być, bo we wszystkich miejscach na świecie i tak nie będę, no nie jestem w stanie. Tak jak nie przeczytam wszystkich książek, nie posłucham wszystkich płyt, nie poznam wszystkich fajnych ludzi, ani tych czasami też niefajnych. Oni akurat się sami napatoczą, jakoś tak jest w życiu. Więc spokojnie, no czy mam się katować?
2: Tak, to jest pierwsze, żeby się nie katować.
1: A może pojadę sobie na jezioro tutaj blisko, albo pójdę na spacer na boko, posiedzę nad rzeką i Jezu, tam jest fajnie.
2: To jest fajna pierwsza rzecz, zweryfikować to, tak, zdecydowanie. Ale może być taka osoba, która jednak na przykład, wiesz, Japonię ma w korzeniach i czuje, że po prostu chce tam być. I nawet jak nie stać, to chociaż żeby sobie... Albo nawet jak się boi ktoś latać. Tak jak
1: ale są czasami dni kultury japońskiej. Jak się bardzo chce i w Warszawie na przykład można sobie pojechać, przyjeżdżają artyści, prawdziwi muzycy, pisarze.
2: Jest taki ośrodek również taki typowo japoński w Polsce, gdzie są te rytuały. Tak, to zawsze można na początek sobie dać. Natomiast jak będzie cię ograniczał lęk przed lotem, no to ja wtedy polecam spokojny mózg. Mhm. Żebyś jednak wsiadł i poleciał i zrealizował to marzenie.
1: Ja tak czułem, że spokojny mózg to najbardziej mi się przyda z tego wszystkiego. I mam nadzieję, że Państwu też. Będzie to na pewno lektura na dłuższy czas, ale to nie są wyścigi, naprawdę. Wasze życie nie jest żadnym wyścigiem. Ważne, żeby rozpocząć w ogóle jakiś proces, a do tego myślę te wszystkie książki zachęcają i mam nadzieję, że Was zachęciliśmy i musimy naprawdę kończyć. Przypomnę, że Justyna Rzejmo była moją i Waszą gościnią. Bez trudu sobie znajdziecie też wszystkie tytuły, dokładnie opis, okładki w internecie, to już ten GPS wewnętrzny jest ważniejszy, a ten to jest akurat banalny. Może to być pierwszy krok. Justyna, bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Mam naprawdę nadzieję, że na kolejne, bo tu się tyle wątków pojawiło, że ja już bym chętnie rozmawiał.
2: Mam nadzieję, że zapisałeś te wątki, bo dyskusja nasza mogłaby potrwać jeszcze za 3 godziny, więc myślę, że to są na kolejne jakieś 3 przynajmniej audycje, więc jak tylko się pojawię w Opolu, to chętnie tutaj do Państwa przybędę, do Ciebie, do Państwa, więc bardzo też dziękuję za to spotkanie, dziękuję za zaproszenie, za zaopiekowanie dziękuję, bo też po mnie szlachetnie przyszedłeś i przeprowadziłeś. Może gdzieś tam jakieś odgłosy, jak usłyszycie, to właśnie to mój pies, który zawsze wszędzie ze mną też jeździ. Także ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłam się też podzielić tym, co popularyzuję i co mam poczucie, że jest moją misją duszy, misją życia. Zapraszam Państwa na stronę justinbrain.pl. Tak samo zapraszam Was na Instagram, jeżeli Was interesują te treści. Ja tam wrzucam różne takie treści króciutkie, jakieś pigułki na Instagramie pod tą samą nazwą justinbrain.pl. Zapraszam na Akademię do książek i zapraszam do tej fenomenalnej audycji.
1: Aha, ojej, bardzo dziękuję. To takim, czuję się dosłodzony, dowartościowany, moje poczucie wartości bardzo, bardzo teraz wzrosło. Dobrze. Drodzy Państwo, musimy już naprawdę kończyć. Ja życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru. No i do usłyszenia. Jak słyszeliście, jest szansa, że również z Justyną Rzejmo się ponownie kiedyś usłyszycie. Co będzie za tydzień, jeszcze Wam nie zdradzę, ale już kilka naprawdę ciekawych rozmów mam umówionych i oczywiście o ciekawych książkach. No a teraz wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Rusz się z Radiem Opole.
1: Witam Państwa serdecznie. W programie Rusz się z Radiem Opole dziś zaglądamy do Opolskiego Centrum Akrobatycznego. Sprawdzimy, jak wyglądają treningi, kto może rozpocząć przygodę z akrobatyką i ile pracy potrzeba, żeby wykonać efektowne ewolucje. Będzie sportowo, aktywnie i może trochę zaskakująco.
2: Jesteśmy klubem, który uczy akrobatyki sportowej. Maciej Trojan, trener Opolskiego Centrum Akrobatycznego T-Gym i założyciel. Przyjmujemy dzieci od 5 roku życia po nawet dorosłe osoby. Mamy 3 filie. Jesteśmy w Opolu, w Dąbrowie i w Przyworach. Rozwijamy tutaj zdolności akrobatyczne. Skupiamy się głównie na tumblingu, czyli na skokach na ścieżce. To jest wykonywanie różnych trudnych elementów ewolucji jedynych po sobie, które się składają w jeden długi układ elementów.
3: Ja powiem szczerze, że jak zobaczyłam Was na Facebooku, to jestem pełna podziwu, bo Wy po prostu się odbijacie i skaczecie i lądujecie.
2: To wygląda, jakby to było takie odbić się, zakręcić, wylądować, ale za tym się kryje ogrom pracy i mojej, i przede wszystkim dziewczyn, i dyscypliny. To nie jest tylko odbić się, zakręcić, tylko za tym wszystkim się kryją właśnie ćwiczenia siłowe, które musimy wykonać, żeby usprawdzić nasze ciało do tych właśnie elementów.
3: No właśnie, z tego co wiedziałam, chętnych Wam nie brakuje.
2: To prawda, grupy mamy pełne, aktualnie prowadzimy listę rezerwową. Jest więcej chętnych na nasze zajęcia niż mamy po prostu miejsca w grupie. Staramy się trzymać standard zajęć, nie przyjmować więcej niż 15 osób na jednego trenera i no po prostu tak się rozrosło to.
3: No właśnie, czy akrobatyka jest dla każdego?
2: Ciężkie pani pytanie zadała. Ja ogólnie jestem takiego zdania, że talent to jest tam 1, może 2% sukcesu, reszta to jest po prostu ciężka praca. Czy akrobatyka jest dla każdego? Uważam, że tak, bo to, czy ktoś ma większe zdolności, mniejsze, to nic nie znaczy. Miałem i osoby z super talentem, które jak coś szybko przyszło, to też szybko poszło, że nie czerpały z tego takiej frajdy, a osoby, które powoli dążyły do czegoś, czują się w tym po prostu lepiej, mam wrażenie. Czasami talent nie zawsze idzie z większą pasją.
3: No ale jednak jakieś predyspozycje trzeba mieć, bo jak widzę tutaj dziewczyny, one mają pięknie wysmuklone ciało, pięknie umięśnione, ale to tak jak pan wspomniał, to jest też ciężka ich praca, dyscyplina przede wszystkim.
2: No te ciała to jest zasługa treningu. Jak...
3: To ja przychodzę, od razu się zgłaszam.
2: Zapraszamy. Wszystko to jest zasługa tego treningu. No te dziewczyny, które już pani widziała, one nie ćwiczą tutaj rok czy dwa. Już trochę się znamy. Idzie to do przodu, pod każdym względem.
3: To jak ta przygoda się zaczyna? Bo przychodzimy, najpierw zapisujemy dziecko na trening, później przychodzimy i jak jest dalej?
2: Mamy ogólnie w naszym klubie 3 grupy poziomowe. W pierwszej grupie zaczynamy od najprostszych rzeczy. Przewrót w przód, przewrót w tył, stania na rękach, przerzuty bokiem. Czasami jakieś tam salta w przód i przejścia w przód do tyłu. W drugiej grupie już się zaczynają takie bardziej... Już powoli się zaczynają łączenia elementów, czyli dochodzi jakieś salto w tył, fiflak i teraz największa frajda to jest łączyć te rzeczy. Rundak z saltem w tył, rundak z fiflakiem, potem rundak, fiflak i salto w tył. A potem już trzecia grupa nasza, no to już są zaawansowane dziewczyny i chłopaki. Już robią trudniejsze rzeczy, salta tempowe, śruby i o wiele dłuższe kombinacje elementów.
3: Mówi się, że dzieci mają problem z koordynacją teraz ruchową. Pytanie, czy no właśnie na akrobatyce to widać, czy nie? No bo wy chyba jesteście najlepszym sportem, żeby to wyłapać.
2: Szczerze nie zauważyłem. Jestem trenerem 9 rok. Nie zauważyłem, żeby teraz jakoś ta młodzież była jakoś, że tak powiem, gorsza. Każdy ma jakiś potencjał i go odkrywa w sobie.
3: To co nam daje akrobatyka? Co może tym dzieciakom dać? Oprócz tego, że mają pewnie sprawność ruchową na wysokim poziomie.
2: Uważam, że akrobatyka, jak każdy sport, daje bardzo wiele rzeczy. Uczy te dzieci, nastolatki, jak pokonywać swoje lęki. Jednak to nie jest takie hop siup zrobić salto i tyle, tylko jednak jest ten strach, że coś może nie wyjść. Więc akrobatyka uczy pokonywać swoje bariery. jeździmy też na zawody, więc tam się uczymy i wygrywać, ale też przegrywać. To jest też bardzo ważne, żeby umieć z porażki się podnieść. Jeździmy na różne obozy, zgrupowania, więc też się tworzą super wspomnienia, chwile, które zostają na pewno w pamięci na resztę życia i przyjaźnie, które też są, już zostają na resztę życia.
3: Czy uważa pan, że akrobatyka to jest sport niszowy?
2: Uważam, że tak. Jednak patrząc na to, ile jest jakichś szkółek piłkarskich czy innych sportów zespołowych, a ile jest tego z akrobatyki, no to jest duża różnica, aczkolwiek widać, że ten sport się bardzo rozwija. Kiedyś mówię, był w Opolu jeden klub i drugi pod Opolem. Teraz ja jestem jako trzeci klub, a chętnych, no mówię, jest aż tyle, że już nie przyjmujemy, tylko listy rezerwowe.
4: Salto, dobra, i po salcie ładny wyskok, hop, góra i ręce, wyciągaj te ręce w górę, pola, mocno, i ręce, o właśnie, ładne odbicie potem.
3: Ile to już trwa u was, że tak powiem, ta przygoda z tą akrobatyką?
5: Ja trenuję już 4,5 lat. No i w sumie na początku trenowałam w innym klubie, ale teraz zmieniłam i trenuję mi się o wiele lepiej.
3: Czyli miałaś 10 lat, jak zaczęłaś?
5: 11.
3: No właśnie, twoim zdaniem późno czy nie późno?
5: Większość osób uważa, że to trochę taki późny wiek, że lepiej wcześniej, ale ja w sumie nie odczułam jakoś tego, że mega późno zaczęłam. Mi dobrze się trenuje, nie mam jakichś tam problemów.
3: No to jak to się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł na akrobatykę?
5: Mnie zachęciła Marta, żebym przyszła do klubu, ale w domu sama coś gdzieś tam trenowałam, ale takie mega podstawy.
3: Czyli co, stanie na rękach, szpagat?
5: Tak, takie jak szpagaty, stanie na rękach właśnie, mostki, gwiazdy, takie mega postawy.
3: Dobra, to Hania, powiedz mi, co ci przez te 4,5 roku dała akrobatyka? Co się zmieniło w tobie, w twoim życiu, w twojej postawie?
5: We mnie to myślę, że taką trochę pewność siebie nabyłam jakby przez to, bo byłam mega nieśmiałym dzieckiem. A teraz to już tak, przez to, że startujemy na zawodach i ogólnie jakby w grupie pracuję, to jestem o wiele jakby pewniejsza siebie. W życiu to mam trochę mniej czasu, tak jak przez te treningi. No i jestem...

0: jak na spotkania z znajomymi, no i na rodzinę, więc w sumie to nawet podoba mi się to, że są tak trochę później.
1: No właśnie, akrobatyka to jest to, co chcesz w życiu robić, czy jest coś innego? No bo jesteś w klasie licealnej, pierwsza klasa, więc podejrzewam, że i na natłok nauki plus treningi to łatwe do pogodzenia nie jest, więc potrzebna będzie pewnie determinacja, żeby to wszystko pogodzić.
0: Póki co nie chcę jakby rezygnować z tej akrobatyki. Staram się to pogodzić i jak na razie to sobie radzę. I też nie mam na razie tak dużo tej nauki. Już zaczynają się tam pojawiać jakieś kartkówki, ale jeszcze ogarniam.
1: Akrobatyka jest trudna?
0: Tak. Jest trudna.
1: No właśnie, ja muszę powiedzieć, że jak zobaczyłam wasze filmiki w mediach społecznościowych, to się tak zastanawiałam, czy tak można. Czy tam są jeszcze jakieś, nie wiem, mięśnie, kości, czy to po prostu jest, nie wiem, grawitacja?
0: Ogólnie to jest ona ciężka właśnie przez to, że musisz jakby fizycznie pracować, ale tak samo mentalnie, bo te elementy jakby, najpierw trzeba się do nich jakby przekonać, bo to, że jakby ma się siłę, gdzieś tam kondycję, to jest jedno, ale ta mentalność jednak jest mega ważna.
1: To co jest najtrudniejsze dla ciebie? Które, nie wiem, ćwiczenie, który układ, no bo właśnie jak to wszystko też wygląda krok po kroku?
0: No ja teraz tak zaczynam coraz więcej elementów łączyć i myślę, że to jest dla mnie właśnie najtrudniejsze, bo ja przeważnie skaczę w tył, bo w przód to tak słabo mi wychodzi, ale przy to, że skaczę w tył, to mega mi się kręci w głowie po tym, więc też mój błędnik musi się wytrenować jeszcze. I w sumie to chyba tyle, bo resztę elementów już tak zdążyłam w miarę opanować, z tych co umiem, no i tak.
1: No ale właśnie to jest tak, że wy ćwiczycie na zawody jakiś pewien układ, czy po prostu, nie wiem, robicie partię skoków, jak to wygląda?
0: To zależy, jakie są zawody, ale zawsze dostajemy jakby przed te jakby kategorie, w których możemy się zapisać i tam mamy na przykład wyznaczone, od ilu elementów musi być ten układ, no i dostajemy tak samo tabelę z punktacją, jaki element jest co warty. No i do tego jakby dobieramy, bo są jeszcze jakby punkty za połączenie elementów. Staramy się dobierać tak, żeby tych punktów było najwięcej. No i głównie takie salta w tył robię, różne rodzaje jakby łączę.
1: Dobrze, to teraz Marta, sprawczyni tego, że Hania jest tutaj, zamieńcie się miejscami. To Marta, ja muszę jedno sprawdzić. Napnij nogę. Czyż ty jesteś w stanie udem zabić?
2: No, jest bardzo ciężko i trenujemy mocno, więc jednak są te mięśnie, tak?
1: No właśnie, bo co tutaj się liczy? Bo wy jesteście w stanie z palców odbić się, przeskoczyć, zrobić takie salta, że no ja nie wiem, czy ja bym z trampoliny potrafiła.
2: No trener nam robi bardzo takie mocne siłówki, że tak to bym powiedziała. No i jednak mamy te siły w nogach i rękach, żeby potrafić to skoczyć.
1: Siłówki, czyli co? Najpierw przed tym, jak skaczecie, to nie wiem, trenujecie podnoszenie, pompki, czy jak to wygląda?
2: Bardziej po każdym treningu sprzątamy salę i po sprzątaniu sali robimy właśnie takie siłówki, czyli różne ćwiczenia takie wzmacniające właśnie mięśnie, stawy i tak dalej.
1: Czyli generalnie to nie jest sport dla każdego, bo jeśli ktoś tego nie wytrzymuje, no to odpada.
2: No tak, trzeba być bardzo wytrzymałym, żeby właśnie wytrzymać na takich treningach.
1: Miałaś dość?
2: Miałam już parę razy, miałam taką myśl, żeby się poddać, zrezygnować, ale jednak coś mnie cały czas trzyma i jest ten sport jednak w sercu.
1: No właśnie, co jest najtrudniejsze w tym sporcie?
2: Właśnie myślę, że taka mentalność, najtrudniejsze są blokady, bo jednak dużo osób ma problem, żeby je przełamać.
1: Czy w ogóle ten sport według was jest doceniany? Bo akrobatyka kojarzy się trochę z cyrkiem, trochę z teatrem, trochę z tańcem. Pytanie, czy to jest sport, który, nie wiem, jak komuś mówicie, że trenujecie akrobatykę, to jest takie wow, czy bardziej, co tam takiego?
2: No ja uważam właśnie, że jest za mało doceniany, tak jak na przykład piłka nożna, która jest bardzo popularnym sportem, a akrobatyka, nie mówi się tak bardzo o niej jakby.
1: No właśnie, a mimo wszystko jest to wielkie poświęcenie.
2: No jest to bardzo duże poświęcenie.
1: To Marta, pytanie, ile ty trenujesz, bo skoro Hania trenuje 4,5 roku, a ty ją zachęciłaś, to ty trenujesz, rozumiem, dłużej, tak matematycznie patrząc.
2: Tak, ja trenuję prawie 5 lat i w sumie to złapałam takiego bakcyla od kuzynki, która trenowała chyba 3 lata wcześniej ode mnie i jakoś tak mi się to po prostu spodobało.
1: Co było najtrudniejsze na początku?

0: małej dziewczynki, dla małej Marty, która przyszła na pierwszy trening?
1: Dla mnie było najcięższe takie zapoznanie się z osobami i właśnie ta psychika, żeby skakać te wszystkie elementy.
0: To od czego zaczynam? Od przeskoczenia kozła? Od wybicia się czy jak?
1: No ja na przykład się uczyłam od przewrotów w przód i właśnie gwiazd, takich typowych podstaw.
0: Czy to jest tak, że ty jesteś w stanie, nie wiem, na lince przejść i tak równowagę zachować?
1: Nie, ja na przykład nie mam takiej dużej równowagi. Nie potrafiłabym przejść na takiej lince, ale są na przykład w gimnastyce sportowej, trzeba na równoważni takie no, elementy skoczyć.
0: Ja sądzę, że wam chętnych do zajęć nie brakuje, patrząc na to, że jest wrzesień, pewnie dużo osób przychodzi i rozpoczyna te zajęcia. No ale pytanie, jak byś zachęciła te małe dziewczynki, bo wiadomo, że wszystkie marzą o tym, żeby być w brokatach, występować, skakać i być pięknym i osiągać sukcesy i zdobywać medale. Później jest weryfikacja, ale właśnie jak byś zachęciła?
1: Ja bym zachęciła tym, że jest to sport, który dużo uczy i właśnie można być dzięki niemu takim silnym psychicznie, jak i mentalnie.
2: Hip-hop, o właśnie, dobra. Pola na ścieżkę i po rundaku. Rundak, salto kuczne i po salcie ładny wyskok w górę. Lecisz. Ania. Mocnie za nogi łap. Tak, masz je złapać, a nie dotknąć.
0: Aniu, przed chwilą rozmawiałam z twoimi koleżankami, które mówiły, że no właśnie akrobatyka do najłatwiejszych sportów nie należy. Jak jest twoim zdaniem? Co tutaj jest ważne i co trzeba pokonać? No bo w każdym sporcie jest coś, co musimy w sobie złamać, pokonać.
3: No moim zdaniem no to nie jest najłatwiejszy sport. Trzeba pokonać po prostu swój strach. Trzeba po prostu jakby, no nie wiem, po prostu przyjść na te pierwsze zajęcia, porobić jakieś łatwe elementy i się po prostu do tego, po prostu się tego nauczyć.
0: Było to dla ciebie trudne?
3: Tak szczerze mówiąc nawet nie, bo od najmłodszych lat coś tam trenowałam. Było to dla mnie takie po prostu normalne.
0: Wspomniałaś od najmłodszych lat, to kiedy ta twoja przygoda z akrobatyką się zaczęła?
3: Tutaj się zaczęła trochę ponad rok temu, ale już wcześniej trenowałam w jakichś różnych innych klubach.
0: Czy to była tylko akrobatyka, czy gdzieś jeszcze, nie wiem, gimnastyka artystyczna, czy coś takiego podobnego?
3: Wcześniej tańczyłam, byłam cheerleaderką. No i też tańczyłam ogólnie.
0: Pomógł taniec w tej akrobatyce?
3: Moim zdaniem nawet trochę tak, bo jednak to tak trochę przygotowało mnie do tej akrobatyki.
0: No i właśnie, przez ten rok i wcześniej też, jak ten sport zmienił twoje życie?
3: Naprawdę bardzo dużo, bo wcześniej tak nie lubiłam zbytnio chodzić na te tańce, ale teraz na tą na akrobatykę naprawdę bardzo lubię chodzić. Bo po prostu bardzo mi się tutaj podoba.
0: Było coś, co sprawiało ci trudność? Bo wy tu robicie takie rzeczy, jak ja tutaj rozmawiałam z koleżankami, że mam wrażenie, że wy w ogóle, grawitacja i wy to jest coś, co jest.
3: No, szczerze mówiąc, na samym początku tak, bo się uczyłam tych elementów takich trudniejszych od podstaw. Sprawiało to trochę trudność, trzeba było się tego naprawdę nauczyć. No, ale już tak teraz jest, nie sprawia mi to teraz jakiejś większej trudności.
0: Czyli rozumiem, że co, przewroty w przód, w tył, skoki, szpagaty, co jeszcze?
3: No na przykład, nie wiem, jeszcze stoję na rękach jakieś, to są takie podstawowe elementy, no a potem do tych mniej podstawowych to jakieś rundak salto łamane, fiflaki, coś takiego.
0: Aniu, ile ty masz lat?
3: Ja mam aktualnie 13.
0: To powiem ci, że ty jak na 13-latkę to jesteś no, wysokiego wzrostu.
3: Tak, no.
0: To pomaga czy przeszkadza w akrobatyce? Bo ja muszę powiedzieć, że jesteś większa ode mnie, no to nie akurat jest problem, żeby być wyższym ode mnie, przy 1,60 m, no ale jednak mimo wszystko.
3: Mi to nie przeszkadza w ogóle, jakby po prostu nie mam z tym większego problemu. To jest takie, okej, to jest.
0: Czy ty wiążesz swoją przyszłość z akrobatyką?
3: Tak, wiążę. Bardzo bym chciała pójść albo w trenerstwo, albo w fizjoterapię.
0: Okej, czyli żeby później wiedzieć, jak leczyć swoje koleżanki młodsze.
3: Tak, tak.
0: No właśnie, urazy często się zdarzają?
3: Ja nie miałam żadnego urazu w moim życiu, typu złamanie albo skręcenie, nie miałam w ogóle. Ale no zdarzają się czasami, ale jakoś tak, nie wiem, tak nie, po prostu nie za często to widzę, że coś poważnego się stało.
0: Okej, dziękuję bardzo. To teraz naszego rodzynka zapraszam. Dawid, Zapraszam Cię, Dawidzie. Właśnie, Dawid, jesteś jedynym na sali mężczyzną.
4: No, czasami jest jeszcze dwóch, ale zasadniczo to tak.
0: No to skąd Ty i akrobatyka? No bo zazwyczaj to, przepraszam, ale kojarzy się pewnie z tym, że to jest sport dla dziewczyn, choć pewnie mylnie, bo jak widzieliśmy i na olimpiadzie, i na mistrzostwach, to występują też mężczyźni i radzą sobie doskonale.
4: Tak, bo ja kiedyś trenowałem razem z siostrą, bo mama nas zapisała i spodobało mi się to. Potem przyszły zakłady z kolegami o salto na betonie i tak dalej i jakoś tak to się potoczyło.
0: Rozumiem, że siostra wyniękła.
4: Siostra trenuje gdzie indziej, ale tak, bo tak nam akurat czasowo pasuje.
0: Co Ci się tak spodobało w tej akrobatyce? No bo podejrzewam, że okej, najpierw trzeba było chodzić, bo rodzice kazali. No ale później jednak coś musiało, że no nie było to dla Ciebie, nie wiem, zmęczenie czy niechęć, tylko chciałeś tu przychodzić.
4: Chyba to, że to jest taki sport indywidualny, że każdy sam się rozwija i to, że można ze swoim ciałem praktycznie latać, na przykład na trampolinie i to jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, jak się przełamuje tą grawitację siłą własnego ciała. Chyba to mnie przekonało.
0: No właśnie, wspomniałeś o jednej ważnej kwestii, o której zapomniałam zapytać dziewczyn, no bo to jest ten sport, którym my nie jesteśmy zależni od nikogo. My jesteśmy sami dla siebie i my sami dla siebie pracujemy na swój wynik.
4: Tak, i tutaj najważniejsza jest chyba systematyczność i też rozciąganie, ćwiczenia siłowe i generalnie rozwijanie swojego ciała, żeby potem móc bardziej efektowne rzeczy wykonywać.
0: A co dla Ciebie jako dla mężczyzny było najtrudniejsze w tej akrobatyce?
4: Rozciąganie, szpagaty i chyba to.
0: Rozumiem, że teraz szpagat już bez problemu.
4: Nie.
0: Czyli dalej jeszcze ćwiczymy.
4: Dalej, dalej.
0: No właśnie, ale jakieś przewroty czy coś, no bo podejrzewam, że miałeś trochę więcej odwagi niż koleżanki.
4: Ja raczej już poszedłem w salta. One oczywiście najpierw były brzydkie, ale potem się uczyłem gdzieś tam tej techniki i także ja już raczej zaczynałem, że tak powiem, od hardkoru.
0: No to co Ci dała akrobatyka?
4: Jakby się tak zastanowić, to radość z tego, że potrafię na przykład skoczyć salto gdzieś tam w praktycznie każdym miejscu.
0: Czyli rozumiem, że na basenie jest takie wow.
4: Tak, na trawie, na betonie, zakłady z kolegami.
0: Czyli jednym słowem nie przestaniesz tego robić, no bo podejrzewam, że chcesz być jeszcze lepszy.
4: Raczej nie przestanę i raczej chciałem też więcej się skupić gdzieś tam na tym skakaniu na ziemi, na betonie, ale ścieżka też bardzo fajna, więc...
0: No to jak byś zachęcił innych kolegów, żeby tu przyszli, żeby spróbowali, choć wiem, po co konkurencja, skoro mamy 40 dziewczyn, podejrzewam, dla siebie, no ale może jednak jakby któryś kolega chciał, usłyszał nas, to jak byś zachęcił?
4: Przede wszystkim to, że to jest sport bardzo niszowy u facetów i bardzo łatwo wygrać zawody w kategorii. Była tak, że byłem jedyny w kategorii, ale tak naprawdę to, bo to też rozwija siłę, gdzieś tam mięśnie i myślę, że tutaj jest to lepsze niż siłownia czasem, bo też daje więcej radości chyba.
5: To był nasz akrobatyczny trening w Opolskim Centrum Akrobatycznym. Jak się okazuje, akrobatyka to nie tylko efektowne figury, ale przede wszystkim dużo pracy, systematyczności i dobrej zabawy. Pamiętajcie, warto się ruszać, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Rusz się z Radiem Opole.
6: Rusz się z Radiem Opole.

0: Kreatywnie i aktywnie.
1: Wrzesień, jesień to taka przestrzeń, kiedy warto wybrać się do lasu i nawet las można wykorzystać do edukacji, do kreatywnych działań i nie tylko. Dzisiaj w studiu Radia Opole Rafał Miłkowski, z którym się znamy, który od czasu do czasu odwiedza nasz program Kreatywnie i Aktywnie. Już chyba z 2 lata temu ostatnio rozmawialiśmy, ale dzisiaj trochę zaktualizujemy wszelkie informacje, bo okazało się, że Rafał, ty od niedawna jesteś takim terapeutą leśnym, mogę to tak nazwać? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Rafał Miłkowski. No powiedzmy, że tak, jestem leśnikiem, byłem na specjalnym szkoleniu i ukończyłem to szkolenie z certyfikatem kąpieli leśnych, więc na taki spacer w ramach kąpieli leśnych oczywiście mogę zaprosić do lasu, możemy się przejść i skorzystać z tego takiego odświeżenia naszego.
1: No dobrze, to co w tym jest takiego innego? Dlaczego się mówi o tym, że te kąpiele leśne są takie coraz bardziej popularne? Ja już gdzieś w programie rozmawiałam o tym przy okazji przedszkola leśnego, ale dlaczego to jest takie popularne, coraz bardziej też potrzebne i rodzicom, i dzieciom, i wszystkim w ogóle?
2: Nasza natura człowieka potrzebuje kontaktu z przyrodą, kontaktu z lasem. Las daje nam pewną wolność. Kiedy udajemy się do tej, można powiedzieć, takiej zielonej świątyni, gdzie możemy las poczuć wszystkimi zmysłami, wzrokiem, słuchem, węchem, dotykiem, w tym momencie nasze ciało troszkę inaczej zaczyna funkcjonować. Zaczyna być bardziej wrażliwe.
1: Krew inaczej płynie, jest tak?
2: Oczywiście, że tak.
1: Mhm. O to
2: zupełnie inaczej oddychamy, staramy się zwolnić tempo dnia codziennego. Ludzie codziennie gdzieś pędzą. Pędzą gdzieś z zegarkiem w ręku, mieszkając w betonowych miastach i tego kontaktu właśnie z tą przyrodą, z tą naturą brakuje. Więc uczestnictwo w takich zajęciach z kąpieli leśnej przypomina naszemu organizmowi, skąd naprawdę się wziął, skąd ten człowiek przyszedł, że właśnie przecież kiedyś las był domem człowieka, w szczególności człowieka słowiańskiego, tutaj gdzie się znajdujemy.
1: O, to tak ładnie brzmi, słowiańskiego,
2: tak,
1: prawda, człowieka?
2: Więc wyszliśmy z lasu, zanim zaczęliśmy mieszkać w blokach. Mieszkaliśmy pierw w ziemiankach, potem w drewnianych domach wybudowanych z bali i gdzieś nam ciągle brakuje tego kontaktu z lasem, więc jeśli zaczynamy mieszkać w luksusowych apartamentach, nie wychodzimy z samochodu, bo przecież jedziemy od punktu A do punktu B,
1: no
2: w zasadzie
1: tak
2: non-stop,
1: jest.
2: Nie mamy tego kontaktu, nasze zmysły w pewien sposób są wyłączone. I w momencie, kiedy idziemy na taką, można powiedzieć, leśną kąpiel, czyli na taką terapię lasem.
1: O, właśnie, bo tak ładnie powiedziałeś.
2: Nawet te kilka 10 minut, czy 1,5 do 2 godzin przebywania w tym sąsiedztwie lasu powoduje to, że nagle zaczynamy inaczej postrzegać otaczający nas świat. Zatrzymaliśmy się na chwilę i czujemy się lepiej. Nasz organizm zaczyna inaczej funkcjonować, nasze myśli są bardziej, można powiedzieć, takie lekkie, nasze ciało się lepiej czuje, dlatego że poczuliśmy czyste powietrze, natlenione powietrze, więc automatycznie krew się natleniła. Wszystkie komórki dostały tej witalności ludzie czują zmianę.
1: Ale na taką kąpiel leśną wybieramy się w grupie, wybieramy się sami. A zanim zapytam cię o te szczegóły, to ty praktykowałeś właśnie taką kąpiel leśną? Jak wyglądała twoja taka pierwsza kąpiel leśna, kiedy rzeczywiście chciałeś sprawdzić, czy to działa?
2: Bo jeśli mamy zobaczyć coś blisko i coś daleko w tym lesie, usłyszeć coś blisko i coś daleko w tym lesie, lewym uchem, prawym uchem, jeśli mamy poczuć szorstkość, ścioły, szelest ścioły albo szum wody, która gdzieś jest tam w oddali, wtedy zaczynamy uruchamiać wszystkie zmysły. Nasz organizm włącza pewien tryb działaj, poszukuj, zacznij funkcjonować tak, jak funkcjonowałeś kiedyś. I pierwsze minuty, można powiedzieć, nie widać różnicy, ale po tej pół godzinie poszukiwania tych takich innych bodźców w tym środowisku lasu, to działa. organizm zaczyna po prostu inaczej funkcjonować, bo przestawił się już na ten tryb, można powiedzieć, taki pierwotny, że musi funkcjonować w środowisku leśnym.
1: Czy jako edukator też tych grup młodszych, w ogóle dzieci, uważasz, że takie zajęcia dla dzieci są jak najbardziej wskazane? One rządzą się trochę innymi prawami. Jak one mogą wyglądać? Czy rzeczywiście dobrze by było, gdyby dzieci uczestniczyły w takich kąpielach leśnych same, z rodzicami albo w ogóle?
2: Tak, wspomniałaś, tu wcześniej rozmawialiśmy o leśnych przedszkolach. Są leśne przedszkola w Polsce i te leśne przedszkola działają właśnie w ten sposób, że dzieci mają kontakt z naturą, kontakt z lasem bardzo bliski. Przyprowadzenie grupy dzieci do lasu to jest bardzo duży plus dla nich, dlatego że dzieci w tym momencie dostają pewną wolność i swobodę do tego, żeby poczuć, jak wygląda przyroda, jak ona pachnie, jak ona wydaje dźwięki, jak ona ma strukturę, jeśli chodzi o dotyk. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o rozwój dziecka w tych nawet najmłodszych latach rozwoju człowieka, dlatego że to później procentuje na przyszłość. Jeśli dziecko młodości tego nie poczuje, to ono nie będzie, będzie miało później z biegiem upływu lat problemy z rozpoznawaniem i zrozumieniem tego świata przyrody. Natomiast czym wcześniej dziecko zrozumie, że przecież jest gatunkiem, który z tego lasu gdzieś tam w przeszłości wyszedł i musi umieć korzystać z tego lasu. Właśnie w sposób taki naturalny.
1: A czy uważasz, że las może inspirować całe rodziny do różnych działań twórczych, kreatywnych?
2: To jest bardzo piękne, bo często właśnie rodziny z dziećmi, czyli mama, tata, dwoje dzieci, czasami troje, czasami jedno, przychodzą też na takie wycieczki do lasu i oni rodzinnie właśnie korzystają z tej dobroci lasu i te emocje złe zostawiają przed lasem, natomiast wchodzą czyści do lasu i w sposób, można powiedzieć, taki bez barier korzystają z tych dobroci wszystkich takich, które las nam może dać.
1: A czy wy jako nadleśnictwo teraz w tym okresie takim wrześniowym już też pewnie planujecie jakieś różne ścieżki edukacyjne poprzez takie różne kreatywne zabawy dla najmłodszych? Z czego w najbliższym czasie będzie można też skorzystać?
2: Tak, cały czas mamy zapisy, jeśli chodzi o przedszkola, szkoły u nas w Nadleśnictwie do Izby Przyrodniczej.
1: Ale to są dla grup zajęcia?
2: Dla grup,
1: jakie
2: tak.
1: Na przykład?
2: To są różne zajęcia w tematyce pracy leśnika, aktualnych problemów o polskich lasów, ale robione są też zajęcia tematyczne. Między innymi, tak wspomniałem, były już nietoperze, bo ten temat ostatnio stał się modny. Możemy zrobić zajęcia jakiekolwiek, które są w tematyce przyrodniczej, tylko oczywiście z wcześniejszym uzgodnieniem, bo muszę się do tego przygotować, muszę poprosić kogoś o pomoc, żeby te zajęcia zorganizować, ale nie zdarzyło nam się przez ostatnie lata, żeby komuś odmówić, więc staramy się, żeby każdy, kto tylko chce poznać te tajniki lasu i chce do nas przyjść, to staramy się te zajęcia zorganizować.
1: Ty jako edukator też korzystasz z takich innych narzędzi, nowszych narzędzi, żeby dotrzeć do tego młodszego pokolenia?
2: Jeśli chodzi o multimedia, nie szedłbym w tym kierunku, dlatego że dzisiaj dzieci i młodzież są przebodźcowane tymi wszystkimi obrazami z telewizji.
1: No właśnie odwrotnie, dzisiaj jest tendencja odwrotna, nie? Że jeszcze, nie wiem, jak pamiętasz z czasów szkolnych takich naszych, to było tak, że o, to takie multimedialne, to fajne, a dzisiaj jest taka zupełnie w edukacji taka tendencja, że powrót do korzeni właśnie,
2: tak,
1: dotknąć
2: i dlatego
1: lasu.
2: To dokładnie tak mówisz, staram się, żeby te zajęcia były bardziej takie praktyczne i żebyśmy
1: właśnie
2: poczuli to, co mamy w lesie, żebyśmy ten
1: las
2: zobaczyli.
1: A co na przykład praktycznego robicie?
2: Wiesz co, mam fajne miejsce przy nadleśnictwie, mam ten luksus, że mam i sale edukacyjne i grunt grudzicki, który jest doskonałym miejscem na właśnie taki spacer. Spacer krótki, zajmuje on kilkanaście minut i tam w tym prawie 3-hektarowym kawałku lasu naprawdę wiele możemy się nauczyć. Grunt grudzicki jest bardzo bogatym siedliskiem, więc są to gatunki przede wszystkim liściaste i można zobaczyć zarówno drzewa, krzewy, jak i masę ptaków.
1: I tak się powinno uczyć przyrody, prawda?
2: Tak, bo to najlepsza lekcja, to jest lekcja właśnie przez praktykę. Bo wtedy najlepiej się zapamiętuje i samemu dochodzi się do pewnych kwestii. Do kwestii takich poznawczych. Więc jeśli sami poznamy przyrodę, to się jej najlepiej nauczy.
1: A o co dzieci pytają na takim spacerze ciebie jako leśnika? Jakie są takie najciekawsze pytania? Albo właśnie może nie najciekawsze, tylko takie, które się powtarzają cały czas.
2: Na przykład, dlaczego to drzewo tutaj się przewróciło i leży?
1: O!
2: Ja mówię,
1: dlaczego?
2: Bo to jest grunt grudzicki, użytek ekologiczny. To drzewo po prostu zostanie tutaj do naturalnego rozkładu. Może poleży 10 lat, może 15. Nie wiem, jak szybko grzyby i owady to drzewo załatwią, że tak powiem, żeby, można powiedzieć, rozłożyło się do pierwotnych mikroelementów. No bo dla dzieci jest takie troszkę, o, przewróciło się drzewo, nic z tym nie robicie. No, no tak, no to jest użytek.
1: Ale wiesz co, to jeszcze dla dzieci to pół biedy, bo fajnie, że są takie zajęcia edukacyjne i dzieci zapytają, ale też dla dorosłych to też wcale nie jest oczywiste.
2: No oczywiście, że tak. Zawsze jakieś pojawiają się takie trudne pytania, no i trzeba jakoś wybrnąć, żeby no, pokazać, że jednak coś dla tej przyrody robimy, nie zabieramy tego drewna, wszystkiego z tego lasu, tylko zostawiamy to drewno również, żeby tutaj owady, które żerują na tym drewnie, one miały swoje miejsce,
1: no
2: bo one
1: właśnie,
2: muszą mieć,
1: to jest
2: żeby
1: dom.
2: Grzyby, które rozkładają to drewno, miały swoje miejsce, bo przecież tych gatunków jest dziesiątki, a nawet i setki i gdzieś to swoje miejsce muszą mieć. No i takie miejsca właśnie są. Takimi miejscami też są rezerwaty, które w nasze lasa występują. No i to są takie miejsca, których nie dotykamy, tam przyroda rządzi się swoimi prawami.
1: A czy rodzice na przykład mogą sami jakoś się do was zgłaszać, albo te szkoły zgłaszać, żeby właśnie organizować takiego różnego rodzaju zabawy przyrodniczo-kreatywne dla dzieci?
2: Jestem na etapie tworzenia raz w miesiącu takiego otwartego spotkania, chciałbym, żeby to było w sobotę, żeby właśnie ci, którzy w ciągu tygodnia nie mogą, żeby mogli właśnie w sobotę, w wolnym dniu przyjść do lasu na spacer z leśnikiem.
1: O, spacer z leśnikiem, tak to się będzie nazywać?
2: W różnych miejscach. Spacer z leśnikiem, tak, w zeszłym roku robiliśmy już taki spacer z leśnikiem. Powinien taki spacer z leśnikiem się odbyć, bynajmniej w zeszłym roku, w październiku się odbywał. I myślę, że to będzie fajnie spędzony czas, bez pośpiechu, na luzie, przejście fragmentem lasu po ścieżce edukacyjnej, którą też mamy u nas w lesie, nawet mamy dwie takie ścieżki, gdzie na tablicach każdy indywidualny może przeczytać sobie coś ciekawego o lesie. Tablice są wyposażone też w kody QR, więc ta technologia, że tak powiem, w lesie też jest, więc jeśli ktoś ten telefon już musi wyciągnąć, to wyciągnie i sobie poczyta.
1: Tak, ale to może sam, ale jeśli jest leśnik, no to zupełnie inaczej, tak, jak ty o tym
2: to
1: opowiadasz.
2: Staramy się wtedy odpowiedzieć na każde pytanie, które pada z grupy i w tym momencie ta grupa się też integruje, bo każdy zada inne pytanie najczęściej, więc ktoś coś nowego się dowie, o czym wcześniej nawet nie pomyślał, bo wiadomo, że grupa powoduje to, że ta współpraca jest inna, więc są ciekawe te wydarzenia, naprawdę te spotkania z ludźmi i motywujące do działania, bo leśnik jest dla ludzi, bo leśnik jest dla lasu i cieszy nas to, jeśli takie zainteresowanie jest.
1: Jest takim pomostem, albo takim mostem między lasem, a po prostu takim przeciętnym.
2: Tak, jest takim, można powiedzieć, łącznikiem,
1: łącznikiem
2: między światem przyrody a światem codziennym.
1: Drodzy słuchacze, zaglądajcie na stronę Nadleśnictwa Opole, tam też taka przestrzeń edukacyjna, bo edukacja taka leśna, wydaje mi się, że ona jest też taką przyjemną i otwiera bardzo mocno głowę.
2: Tak.
1: Wracamy do korzeni tak naprawdę.
2: Że często społeczeństwo nie wie podstawowych rzeczy. I właśnie o to chodzi, żeby przyszli do nas, żebyśmy z nim mogli porozmawiać, żebyśmy mogli właśnie pokazać tą przestrzeń tego lasu, który naprawdę jest bardzo fajnym miejscem i miejscem, które jest zawsze życzliwym i zapraszamy do lasu, kiedy tylko macie wolny czas, bo to naprawdę i uczy, i też uzdrawia.
1: I fajnie można aktywnie spędzić czas. Rafał Miłkowski z Nadleśnictwa Opole był moim gościem. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Kreatywnie i aktywnie.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zaczynamy oczywiście od powtórki. Sformułowanie without a scrape, czyli bez szwanku, bez zadrapania nam towarzyszyło i było też takie sformułowanie there is no escape without a scrape, czyli że nie ma ucieczki bez szwanku, że nie da się z czegoś wyjść bez poniesienia żadnej ceny.
2: Dokładnie. Kasia jest dowodem tego, że jak się ileś razy posłucha piosenki, to wszystko już zostaje w głowie, także bardzo Wam to polecamy. Korzystać też z playlisty, którą mamy na Spotify, na której można sobie wszystkie piosenek posłuchać i te wrażenia, jak one padają w piosence, nagle mnie rozpoznajemy później i one zostają bardzo mocno w głowie. To był zespół The Cars 40 lat temu, a teraz skaczemy do aktualnych czasów, 24 rok. Sabrina Carpenter, kolejna osoba, której w ogóle nie kojarzyłem, usłyszałem piosenkę, pomyślałem, że ciekawa, zobaczyłem teledysk i powiem kolokwialnie, szczęka mi spadła, jak zobaczyłem ten teledysk, a zaraz powiem dlaczego. Piosenka pod tytułem Taste i tutaj z tym teledyskiem jest tak, że dawno nie widziałem teledysku, w którym są takie sceny wyciągnięte z horrorów, ale jest to zrobione w tak fajny, śmieszny, lekki sposób, że tak nie przeraża, ale zaskakuje kompletnie. Jak się ogląda ten teledysk i ta pierwsza scena się pojawia, one zostały też, te sceny jakby zaczerpnięte z tych takich klasycznych filmów, jak Kill Bill, Psycho, także tam fani cały czas doszukują się połączeń z tymi różnymi filmami. Natomiast ogląda się na spokojnie początek, a nagle zaczyna się dziać i te oczy się otwierają szeroko i tak jak mówiłem, my jaw dropped, to w angielskim oznacza, że mi szczęka opadła, jak to zobaczyłem, też fajne wyrażenie. My jaw dropped when I saw the video. Piosenka ma w sobie bardzo ciekawe, krótkie wyrażenie.
1: Hit different, czyli że coś się zmienia.
2: Tak, czyli coś działa inaczej na nas niż działało wcześniej.
1: Czyli to musi być odniesienie też do przeszłości koniecznie.
2: Tak, dokładnie. Jest jakaś zmiana. Ta przeszłość może być niedawna, albo może być bardzo dawna. Ja mogę powiedzieć na przykład, że Bread with honey hits different for me now. When I was a child, I loved it. Now, not really.
1: Okay.
2: Czyli ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, jak dostawałem od babci kromkę chleba z miodem, to było coś najlepszego na świecie. A na chwilę obecną to taki przeciętny snack. Także to jest fajne wykorzystanie tego hits different, ale mamy jeszcze dwa zdania tutaj.
1: Coffee on Monday morning hits different, czyli że kawa w poniedziałkowy poranek smakuje, nie, może coś działa inaczej.
2: Działa robi inaczej. Masz takie wrażenie?
1: Znaczy, ja już tak dużo piję kawę, że nie wiem, czy ona działa.
2: Okej.
1: The movie hit different when I watched it again as an adult, czyli ten film działa inaczej, kiedy oglądam go ponownie jako dorosły.
2: Mm-hmm. Są takie filmy, które na przykład robiły ogromne wrażenie, jak byliśmy dziećmi, a teraz to jest dla nas, są takie trywialne dla nas, a jest też czasami odwrotnie. Masz jakiś taki przykład?
1: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to film Dracula, który mnie bardzo przerażał, kiedy byłam dzieckiem. Dracula Coppoli, a teraz wydaje mi się nawet taki dość zabawny.
2: Zabawny, trochę romantyczny i tak dalej, prawda?
1: Tak.
2: Także wszystko dziś zupełnie zmieniło oblicze. I to jest to hit different, jak coś zmienia oblicze w stosunku do tego, jak było wcześniej. W piosence Sabrina Carpenter śpiewa tak.
1: He's funny now, all his jokes hit different, czyli że on jest taki zabawny teraz, jego żarty działają inaczej.
2: Czyli wcześniej tak nie było.
1: Nie było tak, bo on jest funny now.
2: No właśnie.
1: Jest zabawny teraz.
2: Dokładnie tak. Czyli wcześniej nie było tego efektu na Sabrinie i teraz nagle spotyka go po raz kolejny w jakimś czasie i się okazuje, że wszystko jest inaczej i działa zupełnie inaczej na nią. Tak wykorzystamy hit different w wyrażeniu i słuchamy sobie Sabriny Carpenter w piosence Taste. Jeszcze raz, Kasiu, wyrażenie?
1: Hit different, czyli że coś działa inaczej niż działało wcześniej.
2: Zapraszamy. Oh.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 25. niedzielę zwykłą. Przed nami jutro święto świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty, a w środę wspomnienie świętego ojca Pia z Pietrelciny. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Leon XIV skończył 71 lat. Francja mobilizuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa na wizytę papieża. Dzisiaj w programie także uroczystości odpustowe w Giedrzwałdzie, uroczystości z okazji rocznicy urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i zakończenie akcji Żukiem dla życia. Będzie również podsumowanie koncertu charytatywnego na Itaka Arenie w Opolu, nagroda dla Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim i zaproszenie do udziału w uroczystościach związanych z 50. rocznicą śmierci biskupa Franciszka Jopa. A teraz zapraszam już do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej, dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy ma przy domu ogródek albo działkę gdzieś za miastem. Może nawet pole lub szklarnię, gdzie uprawiacie Państwo warzywa, owoce, kwiaty, gdzie siejecie i zbieracie zboże. Ile pracy potrzeba, aby nasze oczy ucieszyły się obfitym plonem? Regularne koszenie, podlewanie, usuwanie chwastów, przycinanie przekwitłych kwiatów, krzewów i drzew, grabienie liści, orka, siew i wreszcie zbieranie plonów. Godziny trudów w pocie czoła, czasem w złej pogodzie, po to, by móc utrzymać siebie i bliskich, by coś sprzedać albo by nasz przydomowy ogródek był zadbany i podziwiany. Dzisiejsza przypowieść Pana Jezusa o robotnikach w winnicy podejmuje właśnie temat pracy polowej. W naszym kraju co prawda winnic wielu nie ma, ale nie miejsce jest tu najważniejsze, a to jak zachowują się robotnice. Oto gospodarz kilka razy wychodzi do miasta i szuka robotników, którzy mogliby mu pomóc w pracy na gospodarstwie. Umawia się na konkretną zapłatę, wszystkim uczciwie wypłaca ustaloną kwotę, ale wtedy zaczyna się szemranie tych, którzy pracowali cały dzień, że dostali tyle samo, co najęci pod sam wieczór. Podejrzewam, że argumenty były mniej więcej takie: to niesprawiedliwe, to wyzysk, oszustwo, rozbój w biały dzień, tak się nie robi. Przypominam, że ustalona wcześniej zapłata została uregulowana co do grosza, więc nie ma mowy o kradzieży czy oszustwie ze strony właściciela winnicy. Tą zapłatą był jeden denar. Ile to było pieniędzy? Tyle zarabiał w czasach Jezusa przeciętny pracownik fizyczny za cały dzień pracy.

0: Wymieniana wśród siedmiu grzechów głównych, dokładnie jako czwarty grzech. Chyba każdy z nas poczuł kiedyś przynajmniej raz w życiu zawiść i zazdrość wobec drugiego człowieka. Problemem jest, gdy te uczucia pojawiają się często lub trwają ciągle od dłuższego czasu. Kiedy najczęściej czujemy zazdrość lub zawiść? Gdy komuś lepiej się powodzi w życiu pod względem materialnym, zawodowym lub osobistym. Przyziemny powód, ale powszechny, to także zazdrość z powodu wyglądu lub talentów, których nie posiadamy. Czy jest na to lekarstwo? Jak pokonać zazdrość i zawiść? Rozwiązanie jest bardzo proste, a zarazem piękne. Zazdrość i zawiść ginie, gdy człowiek zaczyna być wdzięczny za to, co ma i dziękuje za to Panu Bogu. Zbyt często myślimy o tym, czego nie mamy, a zapominamy o tym, co już dawno temu otrzymaliśmy od Stwórcy, a czego może nigdy dotąd nie dostrzegaliśmy i nie docenialiśmy. Zazdrość i zawiść zaślepia, a leczy się te grzechy modlitwą dziękczynienia. Kiedy ostatnio modliliśmy się dziękując, a nie tylko ciągle o coś prosząc? Czy chociaż raz w życiu podziękowałeś Panu Jezusowi za życie, za swoją rodzinę, za rodziców i dzieci, za to, że skończyłeś szkołę czy studia, że masz pracę, że masz dach nad głową, pełną lodówkę, jakieś oszczędności, że mimo tego, że ze zdrowiem różnie bywało, dożyliśmy wieku emerytalnego, że możesz cieszyć się wnukami? Za to, że mimo różnych trudnych sytuacji Pan Bóg cię z nich ratował i to nie jeden raz. Lista osób i rzeczy, za które powinniśmy być wdzięczni, jest bardzo długa. Narzekać i zazdrościć jest łatwo. Może dziś na mszy świętej należałoby w końcu Panu Bogu powiedzieć dziękuję. Pan Bóg, jak widzi, że jesteśmy wdzięczni i że dostrzegamy Jego dary, zsyła nam kolejne. Ten natomiast, który tylko narzeka i patrzy, że czegoś nie ma, nawet jakby otrzymał to, co chce, to znajdzie kolejny powód, by mówić, że życie jest niesprawiedliwe. Pomyśl dziś o tych, którzy są przykuci do łóżka w szpitalu, w domu czy w hospicjum. Ich marzeniem jest spacer, wyjście do kościoła czy do sklepu. Pomyśl o tych, którzy żyją w kraju ogarniętym wojną albo spustoszonym przez kataklizmy. Na ulicach widzimy bezdomnych i żebraków. A co z tymi, którzy z dnia na dzień dowiedzieli się o diagnozie na oddziale onkologicznym albo z dnia na dzień stracili pracę? Naprawdę mamy za co dziękować i taka modlitwa dziękczynienia niech będzie naszą częstą modlitwą.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Życzenia z całego świata płynęły do Leona XIV. Papież 14 września skończył 71 lat. I choć była to okazja do świętowania, Leon XIV spędził ten dzień pracując. Rano w Bibliotece Apostolskiej w Watykanie otworzył wystawę poświęconą wodzie, a potem wrócił do codziennej posługi. Wierni przybywający na plac świętego Piotra złożyli papieżowi życzenia za pośrednictwem serwisu Vatican News w wielu językach świata. Życzenia napływały także od włoskich biskupów, którzy podkreślali papieskie wezwanie do pokoju i przebaczenia. W urodzinowym dniu papież podjął też decyzję o rozbudowie biblioteki i archiwum watykańskiego. Dotychczasowe przestrzenie nie wystarczają już na rosnące zbiory dokumentów i książek. Robert Francis Prevost urodził się 14 września 1955 roku w Chicago. To były jego drugie urodziny jako papieża. Dodajmy, że 17 września były imieniny papieża i był to w Watykanie dzień wolny od pracy. A teraz już Watykan News, a prezentuje je Krzysztof Brąk.
2: Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się sztafetowa pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Pątnicy przebyli ponad 1700 kilometrów, idąc po trasie, którą w 1567 roku przebył sam Stanisław, aby wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów. Ostatnią mszę dla pątników odprawił kardynał Gianfranco Ghirlanda. W homilii przypomniał dramatyczne losy młodego Stanisława, a także przykład, jakim jest dla współczesnego świata.
3: Kardynał Ghirlanda zauważył, że pochodzący z zamożnej i wpływowej rodziny Stanisław Kostka w pełni zrozumiał marność rzeczy tego świata. Pogańskie społeczeństwo, w którym dzisiaj żyjemy, nieustannie wystawia nas na pokusę, na wiele sposobów nęcąc tym, co próżne i przemijające.

0: Święty Stanisław uczy nas, że powinniśmy oprzeć się tej pokusie i dochować wierności Bogu, nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić niezrozumieniem ze strony otoczenia.
1: Na zakończenie Eucharystii pomysłodawca pielgrzymki, ordynariusz płocki biskup Szymon Stłukowski, zapowiedział, że inicjatywa będzie kontynuowana. Kolejna pielgrzymka z Wiednia do Rzymu już za rok.
2: Przede wszystkim mam w sercu radość. Radość, że udało się ten projekt pastoralny zrealizować. Wielu mówiło, że za rok może się uda, ale w tym roku nie damy rady. Daliśmy radę i jestem pod ogromnym wrażeniem entuzjazmu ludzi, którzy się odważyli pójść na tę pielgrzymkę, bo nie wiedzieli, na co się szykują, co wybierają. Droga nie była łatwa, więc to wielka radość i wdzięczność Panu Bogu za to, że udało się to zrealizować.
1: Kontynuując rozważania o dokumentach Soboru Watykańskiego II, Leon XIV skupił się w katechezie środowej na drugim rozdziale Konstytucji Gaudium et Spes. Przypomina ona, że Bóg chciał, aby ludzie stanowili jedną rodzinę i traktowali się nawzajem w duchu braterstwa.
3: Wizja ludzkości jako wspólnoty osób jest cennym dziedzictwem, które pozostawił nam Sobór Watykański II. Pomaga ona każdemu z nas dokonywać rozeznania osobistego i wspólnotowego, aby odpowiedzialnie oceniać współczesne projekty społeczne i polityczne w świetle kryteriów godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej oraz wolnego uczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego. Przyszłość ludzkości zależy bowiem od zaangażowania każdego z nas we współpracę z Bogiem i z braćmi na rzecz budowania bardziej ludzkiego świata.
1: Stolica Apostolska wydała dokument na temat soborowej deklaracji Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Został on przygotowany przez trzy dykasterie: nauki wiary, do spraw popierania jedności chrześcijan oraz dialogu międzyreligijnego. Ponawiają one wezwanie do przeciwstawiania się fundamentalizmowi i ekstremizmowi, ochrony wolności religijnej i współistnienia opartego na braterstwie.
4: Serwis Vatican News przygotował Krzysztof Brąk. Pozostajemy w temacie papieża. Francja mobilizuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed jego wizytą. Leon XIV odbędzie ją 25 września. Będzie to pierwsza od 18 lat tak ważna wizyta głowy kościoła nad Sekwaną. Szczegóły Stefan Folzer.
5: Dla francuskich służb będzie to największe wyzwanie od czasu letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Papież odwiedzi także Metz i Lourdes, ale to właśnie w centrum francuskiej stolicy skoncentrowane zostaną największe siły. Zmobilizowano około 15 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy oraz 2,5 tysiąca strażaków. Służby będą wspierane przez drony i systemy antydronowe, a także patrole konne. Wiele ulic w centrum Paryża zostanie wyłączonych z ruchu samochodowego, a na Sekwanie obowiązywać będzie zakaz żeglugi. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa mają związek przede wszystkim ze spodziewanymi tłumami. Nad Sekwaną mówi się, że tak dużego zainteresowania wizytą papieża nie było we Francji od czasów pielgrzymek świętego Jana Pawła II.
4: Dodajmy, że francuskie media informują o zgrzytach między Watykanem a Pałacem Elizejskim. Leon XIV miał odrzucić kilka próśb prezydenta Emmanuela Macrona dotyczących m.in. wspólnego zwiedzania katedry Notre Dame oraz udziału w państwowej kolacji.
5: Paryż wyobrażał sobie wizytę państwową, Watykan planuje podróż apostolską. Tak różnicę stanowisk podsumowuje katolicki dziennik La Croix, który ujawnił sprawę. Według gazety prezydent Francji zabiegał o zorganizowanie wspólnego 10-minutowego zwiedzania katedry Notre Dame, ale Watykan odmówił. Papież planuje tam jedynie odprawić nieszpory. Watykan miał również odrzucić kilka elementów protokołu proponowanego przez Pałac Elizejski, które zazwyczaj towarzyszą państwowym wizytom. Nie będzie więc Gwardii Republikańskiej podczas oficjalnego powitania, państwowego przyjęcia w rezydencji prezydenta Francji, ani wręczenia papieżowi Legii Honorowej. Oficjalnym powodem odmowy miał być napięty program wizyty oraz chęć skupienia się na spotkaniach z wiernymi. W Watykanie mówi się jednak, że papież chciał w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec przyjętej niedawno we Francji ustawy legalizującej dostęp do eutanazji. Leon XIV miał także obawiać się, że francuski prezydent zdominuje jego wizytę. W przeszłości podobne obawy miały skłonić jego poprzednika, papieża Franciszka, do unikania wizyt we Francji.
4: A ze względu na ogromną liczbę zgłoszeń podjęto decyzję o powiększeniu strefy dla wiernych podczas papieskiej mszy na Polach Elizejskich. Wydarzenie zapowiada się jako jedno z największych zgromadzeń w historii francuskiej stolicy.
5: Plenerowa msza święta, którą papież odprawi na Polach Elizejskich, ma być kulminacyjnym punktem jego czterodniowej wizyty nad Sekwaną. Zainteresowanie wydarzeniem jest tak duże, że liczba zgłoszeń przekroczyła początkowo zakładany limit 500 000 osób. Gdy liczba zgłoszeń zaczęła zbliżać się do ustalonego limitu, paryska diecezja zamknęła platformę zapisów. W sobotę 26 września tłumy wiernych zgromadzą się na trasie liczącej ponad 3,5 kilometra, biegnącej od placu Concorde, gdzie znajdować się będzie główny ołtarz, przez pola elizejskie i łuk triumfalny, aż do obwodnicy miasta. Mszę będzie można śledzić na dziesiątkach wielkich ekranów rozmieszczonych w całej strefie. Paryż przygotowuje się na największe wydarzenie religijne od niemal 30 lat, czyli od Światowych Dni Młodzieży w 1997 roku, gdy na spotkanie z Janem Pawłem II przybyło około 1 200 000 wiernych. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Tysiące wiernych z całej Polski wzięły udział w uroczystościach odpustowych w Giedrzwałdzie. Uroczysta suma na błoniach upamiętniła 149. rocznicę objawień maryjnych. Pątnicy dotarli na Warmię w zorganizowanych grupach pieszych, autokarami oraz własnymi samochodami. Dla wielu z nich ta wizyta to znacznie więcej niż tylko religijna tradycja. Jak sami podkreślają, to miejsce ma swój niepowtarzalny klimat, a do Matki Bożej przyjeżdżają z prawdziwej potrzeby serca.
2: Tak jak u siebie w domu.
3: Tak się pani czuje?
2: Tak.
3: Dlaczego?
2: No jest tutaj taka atmosfera, że człowiek się czuje tutaj, jakby był u siebie.
4: Gabriel zwiastował, że porodzi syn.
5: No do tej Matki Bożej się idzie, prosić o łaski, ale się kocha Matkę Bożą i się czuje, że ona jest obecna w naszym życiu i chcemy do niej wracać.
1: Niedzielne obchody oficjalnie rozpoczęły czas bezpośrednich przygotowań do przyszłorocznego wielkiego jubileuszu 150-lecia objawień. W archidiecezji warmińskiej ruszyła wielomiesięczna peregrynacja kopii giedrzwałdzkiego obrazu, który odwiedzi po kolei wszystkie lokalne parafie. W Suchowoli uczczono 79. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Złożono kwiaty pod pomnikiem duchownego. Otwarto też wystawę Popiełuszko w rzeźbie. Następnie w rodzinnej miejscowości księdza Okopach odprawiono mszę polową. Odbył się też koncert zespołu Watacha pod biało-czerwoną.
6: Ksiądz Jerzy pokazuje swoją postawą, że tą prawdę należy zawsze głosić i o nią po prostu trzeba walczyć, bo bez prawdy nie da się dalej żyć.
7: Skoro mamy życie jedno, to trzeba je przeżyć godnie. On bardzo często to podkreślał w swoich homiliach. Nigdy ludzi nie zostawiał, zawsze z nimi był. I to jest też coś, co ja bym chciała realizować w swoim życiu.
8: To jest postać pełna autorytetu, przede wszystkim dla młodzieży. Inspirująca, pokazująca te wartości uniwersalne, których każdy z nas powinien się trzymać. Prawda, nadzieja, pokój, walka o wolność i wiarę.
9: Ważna jest pamięć o księdzu Jerzy.
10: Bratanek księdza Popiełuszki, Marek Popiełuszko.
9: Patrzę też, żeby właśnie młodzi się zbierała i świadkowie księdza Jerzego. No ja miałem 14 lat, jak ksiądz Jerzy zginął, także pamiętam go dość dobrze. I to jest taki mój też testament, że to tutaj się dzieje, że się zbieramy, że to muzeum się buduje.
11: Jest to wystawa Popiełuszko w rzeźbie, która nam pokazać różne oblicza księdza Jerzego, ale widziane oczami ludzi z różnych krajów.
12: Wicedyrektor Muzeum Podlaskiego Bogusława Szczerbińska.
11: W różnych formach. I takie też prace do nas napływały.
1: Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku, jak już wspomnieliśmy, w Okopach. O jego życiu przypominać będzie muzeum, które powstaje właśnie w jego rodzinnej miejscowości. Według zapewnień ma być gotowe jesienią przyszłego roku. Kierownik placówki Barbara Bojaryn-Kasberuk zapewnia, że prace idą zgodnie z harmonogramem.
13: Prace są bardzo zaawansowane. Planujemy otworzyć muzeum jesienią przyszłego roku. Myślę, że nie ma żadnych w tej chwili zagrożeń, które by na to nie mogły pozwolić. Jest to bardzo nowoczesna bryła, która jest oczywiście wkomponowana w otoczenie, ale jeżeli chodzi o wystawę, to przede wszystkim będziemy się tutaj posiłkowali nowoczesnymi narzędziami.
1: Muzeum cały czas zbiera pamiątki związane z księdzem. Barbara Bojaryn-Kasberuk dodaje, że posiadają już bardzo cenne przedmioty, które przekazała im rodzina duchownego.
13: Mówię tutaj przede wszystkim o sutannie księdza Jerzego. Mówię tutaj również o komży i koszuli księdza Jerzego, osobistych rzeczach księdza Jerzego Popiełuszki, ale także o całym wyposażeniu mieszkania przy ulicy Chłodnej w Warszawie, mieszkania, w którym mieszkał ksiądz Jerzy Popiełuszko. Te wszystkie rzeczy z tego mieszkania znajdą się w odwzorowanym mieszkaniu w muzeum.
1: W maju tego roku wmurowano kamień węgielny pod powstające Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Jest decyzja Watykanu w sprawie księdza Mieczysława Puzewicza, który w przeszłości miał naruszyć nietykalność osobistą młodych kobiet. Stolica Apostolska poleciła nałożenie na duchownego nakazu karnego. Chodzi o zakaz pracy duszpasterskiej z dziećmi oraz zakaz jakiegokolwiek kontaktu z osobami małoletnimi, zarówno na żywo, jak i przez internet czy telefon. Taki nakaz ma zmienić niewłaściwe zachowanie księdza, komentuje kanonista ksiądz Przemysław Kaleta.
14: To jest pewien rodzaj polecenia służbowego. Nie jest to jakieś pogrożenie palcem, jakaś forma dania drugiej szansy. To jest nakaz służbowy. Jeśli on to złamie, nałoży na niego sankcję karną. Każdy nakaz karny ma na celu zapobieżenie, zatrzymanie pewnego zachowania.
1: W przypadku złamania zakazu karnego na księdza Puzewicza nałożona zostanie kara suspensy. Przypomnijmy, że w sierpniu tego roku dziennikarze Radia Lublin ujawnili, że ksiądz Puzewicz mimo wcześniej wydanego już kościelnego zakazu kontaktowania się z małoletnimi spotykał się z ukraińską młodzieżą. Zdjęcia z tego spotkania opublikowano na Facebooku Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie. Metropolita Przemyski arcybiskup Adam Szal zaapelował w czasie dożynek prezydenckich na Podkarpaciu o większy szacunek dla rolników. W homilii podczas uroczystej mszy świętej dziękczynnej za zebrane plony hierarcha podkreślił znaczenie pracy na roli.
15: Musi być utrzymana należyta proporcja między pracą rolną a pracą przemysłową, bo przecież ludzie pracujący w przemyśle, górnictwie, hutnictwie, pracownicy umysłowi czy fizyczni potrzebują również chleba naszego powszedniego, a tego chleba w fabrykach nie da się wyprodukować.
1: Arcybiskup Adam Szal, nawiązując do czasów okupacji niemieckiej i trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę, powiedział, że Polacy pokazali, iż potrafią się dzielić z potrzebującymi.
15: Mimo przeszkód i trudności zawsze dbano w naszej ojczyźnie, aby nikomu nie brakowało chleba. I tak jak błogosławiona rodzina Ulmów, nieraz żyjąc w skromnych warunkach, wojennych warunkach, nasi rodacy potrafili, potrafią dzielić się chlebem i pożywieniem z potrzebującymi, dać im schronienie.
1: Dożynki prezydenckie odbyły się w Trynczy. Do Wilna w niedzielę dotarli uczestnicy akcji Żukiem dla Życia na rzecz jedynego na Litwie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Żuk, którym wyjechali z Krakowa, przywitany został przez wolontariuszy oraz siostrę Michaelę Rak. Polska zakonnica założyła tę placówkę ponad 17 lat temu i od tej pory nią kieruje.
16: Sebastian Jaworowski, członek rodziny hospicyjnej Fundacja L, przedsiębiorca z Łomży.
17: Trzęsę się cały, mam gęsią skórkę, zobaczcie, naprawdę widać to, ale jestem przeszczęśliwy. 10 dni, 1600 kilometrów, po kilka koncertów dziennie, po kilka spotkań. Coś niesamowitego.
18: Świetna akcja, sprawa Wilna, żółta życia, dotarł właśnie do Wilna.
19: Aneta Górniewicz, wicedyrektor hospicy błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie.
20: Wiele trudności Żuk napotkał na swojej trasie. Tutaj też taki jest symbol, bo potrzebny jest człowiek, mechanik, który się zna na tym, nie? Podobnie jest też w przypadku naszych pacjentów. Często są słabi, bezbronni w wyniku choroby, ale gdy mają właśnie zespół hospicyjny i wtedy po prostu razem możemy pokonać te trudności, które się pojawiają w codzienności.
1: To zakończenie sezonu pielgrzymkowego w archidiecezji białostockiej. Sprzed katedry w Białymstoku wyruszyli pielgrzymi z krzyżami, by pomodlić się przed obrazem Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Wielu pątników wraca co roku, by ofiarować Bogu swoje intencje.
21: Dużo, dużo razy byłam i dopóki mam siłę, to będę chodzić.
22: Wpisuję nasze imiona na krzyżu, który będę niosła w intencji naszego zdrowia w pielgrzymce. Ja idę sama, mama mnie tylko odprowadza. Krzyż pokazuje mi to, że mogę mieć siłę do walki z różnymi trudnościami w życiu. Swoją chorobą.
23: My jesteśmy katolicy od początku, tak jesteśmy wychowani. I ja wychowuję tak swoje dzieci. Bo nawet wczoraj byłam u lekarza i jestem szczęśliwa.
24: Chcieliśmy podziękować Panu Bogu za to, czym nas obdarował, za wszystkie łaski.
25: Dużo intencji, dużo osób chorych wokół, dużo bied, trudnych spraw, żeby to wszystko ofiarować Matce Bożej. Proszę się o pomoc. Wiara. Lekarz robi tyle, ile może, a Pan Bóg decyduje o reszcie. To jest taki plaster miodu, bo jeżeli jest ciężko i ofiarujesz to wszystko Panu Bogu, naprawdę jest lżej. Z Bogiem jest dużo łatwiej. Młodzi tego jeszcze nie czują. Teraz jest im po prostu dobrze, a jak przyjdą trudności, to jest taka nadzieja, która nie zawodzi.
1: Pielgrzymkę zakończyła msza święta w sanktuarium w Świętej Wodzie i droga krzyżowa niesione przez siebie wota pątnicy zostawili wraz z intencjami na górze krzyży. Ośrodek Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim otrzymał jedno z najważniejszych wyróżnień architektoniczno-budowlanych w kraju, czytamy w mediach społecznościowych diecezji opolskiej. Ksiądz prałat Albert Glezer odebrał na Zamku Królewskim w Warszawie prestiżową Nagrodę Budowli 30-lecia, która jest przyznawana zwycięzcom w konkursie laureatów na Nagrodę Modernizacji Roku. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach jubileuszowej 30. edycji ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku – Budowa XXI wieku. W konkursie oceniającym obiekty modernizowane i wznoszone na przestrzeni ostatnich trzech dekad eksperci docenili wizję, jakość wykonania oraz ogromny wkład ośrodka w ratowanie dziedzictwa i tworzenie nowoczesnej infrastruktury służącej pacjentom i pielgrzymom.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Ponad 700 tysięcy złotych trafi na renowację organów w Opolskiej Katedrze. To bilans koncertu charytatywnego na Itaka Arenie w Opolu, w którym wystąpił m.in. portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme. Pomysłodawcy wydarzenia są zadowoleni z efektu zbiórki, bo organizacja koncertu na opolskim stadionie niosła za sobą duże koszty. Między innymi zabezpieczenie murawy pochłonęło 111 tysięcy złotych, a ustawienie sceny, oświetlenia czy pirotechnika to kolejnych 300 tysięcy. Jesteśmy na etapie rozliczania koncertu, mówi ksiądz Jerzy Kostosz, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu i główny organizator wydarzenia.
2: Udało się zebrać kwotę, mimo dużych kosztów, bo takie były na stadionie, dla katedry na renowację organów ponad 700 tysięcy. Jest to kwota imponująca, duża. Cegiełek, które sprzedaliśmy, to jest gdzieś liczba około 8 tysięcy. Do tego też imponujące wpłaty sponsorów przed i po koncercie, bo takie też miały miejsce.
1: Duży wkład w organizację koncertu miał Opolski Ratusz i Urząd Marszałkowski. Okazało się, że można zrobić wyjątkowe w skali całego kraju widowisko, mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
3: Teraz oczywiście są pytania o to, co dalej, czy będzie więcej. Będziemy się starali, żeby było więcej, może już nie o takim charakterze, czyli charytatywnym, ale po prostu stadion jest do dyspozycji na takie wydarzenia. Czekamy na oferty, bo oczywiście można wynająć stadion, taką imprezę tam zorganizować i w ten sposób po prostu zarobić na tym.
4: Wszyscy od wielu lat, my jako samorząd województwo, miasto Opole, parafianie, mieszkańcy regionu staramy się o to, aby ta katedra, która jest sercem diecezy, która jest również jednym z najważniejszych obiektów turystycznych w naszym województwie, była jak najpiękniejsza, była otwarta.
1: Dodaje Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek regionu. A remont organów to koszt blisko 3 milionów złotych. Zebranie wymaganej kwoty było największym zmartwieniem proboszcza parafii katedralnej. Znając efekt zbiórki, jestem już spokojny, mówi ksiądz Waldemar Klinger.
5: Projekt na 2 lata założenia renowacji organów w tym roku i w przyszłym roku domaga się od nas też kilkuset tysięcy wkładu własnego. Dzięki temu, że pozyskaliśmy te fundusze, mogę spokojnie spać i myśleć o następnych przedsięwzięciach.
6: Mamy jeszcze i ścianę tutaj od strony Koraszewskiego, zakrystii do renowacji, ale mamy ten plac cały, mamy w środku w katedrze jeszcze i pomieszczenie nad zakrystiami, i te odkryte wejścia średniowieczne i wejścia do góry na wieżę. Mamy też jeszcze i krypty, więc jest wiele jeszcze też możliwości do eksponowania.
1: Dodaje biskup opolski Andrzej Czaja. Ordynariusz diecezji opolskiej zauważa, że na podkreślenie zasługuje wyjątkowość atmosfery na stadionie i podczas koncertu. Organizacja i kultura bycia nadały temu wydarzeniu niesamowitą, wręcz wzorową jakość, powiedział. W charytatywną pomoc przy organizacji koncertu zaangażowanych było wielu wolontariuszy, ratowników medycznych czy ochroniarzy, a miasto bezpłatnie udostępniło stadion. Gdyby taki koncert był organizowany komercyjnie, koszty stworzenia widowiska opiewałyby na ponad 1 000 000 złotych. Miody, sery, wędliny, pamiątki i oczywiście tradycyjne krówki. Na ulicach wokół klasztoru ojców franciszkanów w Opolu było w ubiegły weekend wiele straganów. Odbył się 26. jarmark franciszkański. Przypomnijmy, że dochód z imprezy będzie przeznaczony na renowację kompleksu zespołu kościelno-klasztornego. To już tradycja, do tego cel jest szczytny, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
7: Cel bardzo szczytny, charytatywny, jakkolwiek dla niektórych obiekt kultu religijnego, ale nade wszystko zabytek miejski i o zabytki trzeba dbać.
8: Mariusz, co my tu mamy na tym stoisku?
9: Pomagamy tutaj klasztorowi franciszkanów w zbieraniu na remont kościoła, rozprowadzamy pajdę chleba ze smalcem oraz robimy watę cukrową.
8: Zainteresowany jest?
9: Bardzo duże.
8: Jak zainteresowanie miodkami? Tutaj na jarmarku.
10: No, zainteresowanie tak jak widzimy. Na jarmarku prawie sam miód, czyli zainteresowanie jest wielkie.
8: Rozumiem, że sporo osób się kręci wokół waszego stoiska.
10: Narzekać nie można.
1: Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza do udziału w uroczystościach związanych z 50. rocznicą śmierci księdza biskupa Franciszka Jopa, pierwszego biskupa opolskiego, które odbędą się w czwartek, 24 września w Opolu w Auli Muzeum Diecezjalnego. O godzinie 15 rozpocznie się konferencja naukowa, której program jest następujący. O 15 przywitanie biskupa Andrzeja Czaji. Kwadrans później rozpoczną się wykłady dotyczące działalności posługi biskupa Franciszka Jopa. Głos zabiorą ksiądz biskup Jan Kopiec, biskup Waldemar Musioł i ksiądz profesor Erwin Mateja. O 17.00 ksiądz Wojciech Lippa zaprezentuje wystawę poświęconą biskupowi Franciszkowi Jopowi, a następnie będzie czas na spotkanie przy kawie w sali w budynku domu księży emerytów. Centralnym punktem obchodów będzie msza święta za zmarłego biskupa sprawowana o godzinie 18.30 w katedrze opolskiej. 2 lata temu wielka woda wdarła się do wielu miejscowości na Opolszczyźnie. Zniszczenia były ogromne. Fala powodziowa zerwała mosty, zalała drogi, uszkodziła wiele domów, zakładów pracy czy budynków publicznych. Mieszkańcy ratowali swój dobytek i ewakuowali się z zalewanych terenów. Wtedy na pomoc ruszyła im m.in. opolska Caritas. Opolski ordynariusz zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy ofiarom powodzi. W tym trudnym i bolesnym doświadczeniu nie możemy ich pozostawić samymi sobie. Jako wspólnota Kościoła Opolskiego towarzyszymy im od samego początku naszą modlitwą. Naszej diecezjalnej Caritas zleciłem też troskę o to, aby dostarczać żywność i najbardziej potrzebne artykuły tam, gdzie ich najbardziej potrzeba, wyjaśniał opolski ordynariusz. W nawiązaniu do apelu biskupa, Kuria i Caritas Diecezji Opolskiej prowadziły zbiórkę darów dla powodzian. Jak wtedy informował ksiądz Arnold Drexler, dyrektor opolskiej Caritas, w pierwszej kolejności gromadzone były artykuły niezbędne do życia.
11: Zabierają rzeczy najpotrzebniejsze, udają się do miejsc ewakuacji albo gdzieś, powiedzmy, uciekają na wyższe poziomy swoich mieszkań, budynków i tam po prostu trzeba do nich dotrzeć z tym, co jest potrzebne do życia, więc woda, pieczywo, środki higieniczne, to jest to najbardziej potrzebne, żeby ten chleb codzienny był i woda do picia.
1: Caritas dysponowało listą prawie 100 zalanych miejscowości na Opolszczyźnie. Kiedy woda opada, naszym zadaniem jest także wejście w drugi etap pomagania, czyli pomoc przy sprzątaniu, dodał ksiądz Arnold Drexler.
11: I tutaj też apelujemy o takie rzeczy do sprzątania, więc buty gumowe, rękawiczki, takie narzędzia, łopaty, grabki, miotły, ścierki. No i oczywiście, ale to już przerasta możliwości takich indywidualnych osób, to są osuszacze, generatory prądu, kerchery, takie aparaty do czyszczenia pod ciśnieniem.
1: Ksiądz mówił także na naszej antenie, że pomoc napływała z innych diecezji, a także z zagranicy.
12: Mamy około 300 parafialnych zespołów Caritas w naszej diecezji i żeby ułatwić wszystkim ludziom dobrej woli, ofiarodawcom, przekazywanie pomocy, to uruchamiamy w parafiach takie punkty zbierania najbardziej potrzebnych artykułów. Takim największym walorem tych zbiórek jest to, że one będą organizowane właśnie w parafiach. To nie będzie gdzieś tam, a gdzie możemy to dowieść, a kto może to odebrać. I drugi aspekt, mianowicie korzystamy z naszego wieloletniego doświadczenia, a szczególnie z 97 roku, mianowicie jak ludzie będą przynosili te dary, to wolontariusze tych parafialnych zespołów i szkolnych u Caritas będą je sortowali i pakowali w takie paczki kilkukilogramowe. To będą takie swoiste zestawy przeżycia. Myśmy otworzyli także specjalne konto, subkonto dla powodzian. To jest także dla całej Polski, dlatego że już także spływa do nas pomoc z innych Caritas diecezjalnych. Kraków ogłosił potężną zbiórkę, tam już szacują, że będą grube tysiące płynęły także dla poszkodowanych. Inne diecezje się odzywają, nawet z zagranicy. Mój przyjaciel, przewodniczący takiego silnego koła Maltańczyków w Ratyzbonie, przedstawiał na takiej konferencji dla całej Bawarii mój apel, żeby po prostu przesłali nam osuszacze oraz generatory prądu.
1: Mając na celu sprawniejszą dystrybucję darów, kurialno-karitasowy sztab kryzysowy zorganizował wtedy 4 magazyny pomocowe, które znajdowały się w rejonach szczególnie dotkniętych powodzią. W Nysie był to dom parafialny przy Placu Katedralnym, w Otmuchowie dom parafialny przy Placu Jana Pawła II, a w Harbielinie świetlica wiejska, w Głubczycach dom katechetyczny przy ulicy Jana Pawła II. Inną formą pomocy była, przypomnijmy, akcja Parafia Parafii, która polegała na tym, że specjalne komitety mogły nawiązać kontakt w parafiach, które nie ucierpiały wskutek powodzi, że będą pomagać konkretnej parafii, która rzeczywiście była bardzo poszkodowana. Wracamy do obecnej rzeczywistości. Dni od 17 września, czyli liturgiczne wspomnienie stygmatów świętego Franciszka z Asyżu, do 4 października, czyli wspomnienie samego świętego Franciszka z Asyżu, które w tym roku przypada w niedzielę, jest w diecezji opolskiej przeżywane jako czas modlitwy do Boga przez przyczynę świętego Franciszka. W sposób szczególny jest to prośba o odnowę Kościoła opolskiego, łaskę nowych powołań do służby w Kościele i o pokój na całym świecie. Biskup opolski Andrzej Czaja zachęca, aby w tym czasie każdego dnia po zakończonej mszy świętej lub podczas nabożeństw odmawiać modlitwę ku czci świętego Franciszka. Ksiądz Jan Polok, diecezjalny duszpasterz rolnika, zaprasza na dożynki diecezjalne, które odbędą się dzisiaj na Górze Świętej Anny. Suma dożynkowa zostanie odprawiona. O godzinie 11 Eucharystii przewodniczyć będzie ksiądz biskup Rudolf Pierskała, a tegoroczne dożynki organizuje rejon raciborski, dekanat Koźle. Wolontariuszy poszukuje Szlachetna Paczka w naszym regionie. Bez tych osób dotarcie do najbardziej potrzebujących rodzin nie będzie możliwe. W kilku lokalizacjach brakuje również liderów, którzy pokierują swoimi zespołami. Co roku dzięki pracy społeczników pomoc trafia do kilkuset rodzin, mówi Klaudia Wróbel, zastępca menadżera operacyjnego Szlachetnej Paczki w województwie opolskim.
13: To jest minimum, które jest nam potrzebne, żeby zaopiekować wszystkie rejony. Kietrz, Lewin Brzeski, Strzelce Opolskie, Otmuchów, Paczków i Brzeg. Są to rejony, w których nie mamy ani jednego wolontariusza, ale również też nie mamy lidera. Te rejony, jeżeli do końca września nie znajdą dwóch osób tak naprawdę, które chciałyby tam działać, to zostaną zamknięte.
14: Największe moje obawy budzi rejon Ozimek. Tam mamy zrekrutowaną jedną wolontariuszkę, nie mamy lidera. Drugim takim trudnym rejonem jest rejon Dobrodzień, który reaktywowaliśmy.
1: Do zadań lidera należy pozyskiwanie wolontariuszy i potrzebujących rodzin, opieka nad swoim rejonem. Jedną z osób, która w tym roku podjęła się roli lidera w Zdzieszowicach, jest Bartłomiej Kałużny. Jak mówi, żeby zostać wolontariuszem, wystarczy empatia i trochę czasu. Z jednej strony jest to niesienie pomocy, ale również szansa na własny rozwój, mówi.
15: Jest to praca zespołowa, jest to odpowiedzialność za powierzone zadania. Czasami te relacje zostają na lata. To też troszeczkę otwiera oczy, jak poznajemy historię rodzin. Czasami nie wyobrażamy sobie, że te osoby mogą żyć w tak trudnej sytuacji. To po poznaniu tej historii jako wolontariusze czasami inaczej wtedy patrzymy na ten świat. Nie wybrzydzamy, czy na przykład mamy w lodówce coś do zjedzenia, czy jest nam za zimno, za ciepło. Niektórzy po prostu tego nie mają i marzą o takich podstawowych, codziennych potrzebach.
1: Aby zostać liderem lub wolontariuszem, należy wypełnić zgłoszenie na stronie www.superw.pl. W sobotę w Częstochowie odbędzie się męskie oblężenie na Jasnej Górze, czyli coroczne spotkanie, które z całej Polski gromadzi mężczyzn pragnących pogłębić swoją wiarę i umacniać relacje z Bogiem. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszy hasło Nie zatrzymuj Ewangelii dla siebie. W programie m.in. msza święta pod przewodnictwem biskupa Artura Ważnego, konferencja arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza, świadectwa mężczyzn i wspólna modlitwa. Pielgrzymka do Krakowa do grobu błogosławionej Bronisławy, patronki diecezji opolskiej. Wyjazd odbędzie się także w sobotę 26 września. Zbiórka o godzinie 6.30 w Opolu przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, czyli przy ulicy Drzymały 1, lub o godzinie 7 w Przyworach przy kościele parafialnym. Przejazd do kościoła klasztornego sióstr Norbertanek na Zwierzyńcu, następnie msza święta przy relikwiach błogosławionej Bronisławy. Będzie też zapoznanie z historią jej życia. Przejazd do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, modlitwa przy grobie świętej siostry Faustyny Kowalskiej w klasztornej kaplicy. Będzie też czas wolny na indywidualny posiłek w domu pielgrzyma. A o godzinie 15 tradycyjnie koronka do Miłosierdzia Bożego, następnie przejazd do centrum Jana Pawła II w Krakowie i nawiedzenie kościoła. Około godziny 17.30 wyjazd w drogę powrotną. I to już wszystko w tym wydaniu programu EFATA. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6.00. Kłania się Roman Jurany.

0: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
1: Czas zaczynać. Ireneusz Procherek, kłaniam się Państwu. Senator Piotr Woźniak, Koalicja Obywatelska.
2: Witam serdecznie.
1: Karolina Kucwir, Partia Razem.
3: Dzień dobry.
1: Piotr Dancewicz, Nowa Lewica.
4: Dzień dobry.
1: Jerzy Wrębiak, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Dzień dobry Państwu.
1: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I Mariusz Rybczyński, Konfederacja Korony Polskiej.
7: Dzień dobry.
1: A więc gości Państwo znają, uczestników naszego dzisiejszego spotkania, dzisiejszej dyskusji. Czas na pierwszy temat. A zaczynamy od wystąpienia premiera w Sejmie z informacją o aktualnych zagrożeniach ze strony Rosji, podczas którego to wystąpienia padły poważne ostrzeżenia, że Polska i cała Europa, jak się wyraził premier, musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Według źródeł późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej, mówił w Sejmie Donald Tusk. Podkreślał, że informacje wywiadowcze o takich planach są coraz bardziej spójne i przekonujące. Pytanie, czy wszystkich Państwa te informacje, które do nas za pośrednictwem mediów napływają, przekonują do tego, że mamy do czynienia z groźbą eskalacji zagrożenia wynikającego z tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, bo też nie brak i głosów, że premier trochę na wyrost straszy Polaków, by uzyskać tak zwany efekt flagi, czyli skupienia narodu, wyborców wokół tych, którzy rządzą. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Panie senatorze.
8: My mamy jako ludzie niestety krótką pamięć, dlatego że ta wojna blisko 5 lat już niestety trwa i tak samo na Ukrainie, w Polsce i w innych krajach powoli ona spowszedniała. I w związku z tym, jeżeli spowszedniała, to pojawiają się różnego rodzaju pomysły, w jaki sposób zajmować się innymi tematami, a gdzieś zgubić ten wątek główny, czyli polskie bezpieczeństwo. To, że my otrzymujemy od naszych sojuszników jasne, konkretne informacje, z których wynika, że najbliższe miesiące to będzie próba Putina i putinowskiej Rosji do przełamania Ukraińców, nie mamy żadnych wątpliwości. To, że mamy wojnę hybrydową i wiele ataków na infrastrukturę krytyczną w Niemczech, w Polsce, w innych krajach, to są fakty. Wszyscy ci, którzy zaklinają rzeczywistość i mówią, że Rosja nie jest tutaj agresorem, bo zacznijmy od początku. No, to Rosjanie zaatakowali Ukrainę, a nie Ukraina Rosję w 22 roku, a wcześniej w roku 14. To Rosjanie przejęli Krym od Ukraińców, a nie odwrotnie. W związku z tym my musimy to przypominać. Tak jak wspomniałem w pierwszej frazie, mamy krótką pamięć i te 5 lat nam bardzo mocno spowszednieje. Czy to jest eskalacja? Tak, to jest eskalacja i niestety mamy najbliższe miesiące, chyba najtrudniejsze w historii po 45 roku w Polsce i miejmy tego świadomość. To nie jest kwestia straszenia, bo jeżeli nie byłoby jakichkolwiek informacji ze strony premiera, nie wszystkie nadają się zapewne do opinii publicznej, do przekazywania, bo są to dane wywiadowcze, to nie jest próba straszenia, tylko próba odpowiedzialnego powiedzenia polskiemu społeczeństwu, żeby się pilnowało. Trwa rosyjska infiltracja polskiego społeczeństwa. Te schematy, które ma Rosja, są bardzo proste. Nie mówię o Polsce, mówię o innych krajach. Doniesienia medialne mówią jasno. Wynajęcie najczęściej obcokrajowca za kilkanaście tysięcy dolarów i akty dywersyjne w innych miejscach w całej Europie. To, co się Rosji na tą chwilę udało, to udało się w części polskiego społeczeństwa pokłócić nas z Ukraińcami i o to właśnie im chodzi. W związku z tym wszyscy ci, którzy są dzisiaj przeciwko Ukrainie i wszyscy ci, którzy mówią o tym, że Ukraińcy właściwie są powodem tej wojny, idealnie wpisują się w retorykę narracji moskiewskiej. Co się udało jeszcze Rosji do tej pory? Rosji udało się rozbić potężny kraj, mówię tutaj o Wielkiej Brytanii, wyprowadzić Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Tam schematy były bardzo podobne, choć mniej militarne. Straszono, mówiono, informowano i w końcu udał się Brexit, dlatego że wszyscy myśleli, że Wielka Brytania będzie krajem miodem płynącym i mlekiem po wyjściu z Unii Europejskiej. Na koniec, drodzy Państwo, naprawdę jest pora, żebyśmy 3 obszary wyjęli spod sporu politycznego bieżącego, dlatego że Polak zawsze jest mądry po szkodzie, a ja bym chciał, żeby było trochę odwrotniej. czyli obrona cywilna, czyli polityka zagraniczna, czyli obronność. To są te trzy główne wątki tworzące wspólny mianownik, które powinny być wyjęte spod sporu politycznego. I o to apeluję dlatego, że czasy są, jakie są i czeka nas trudna jesień.
1: Dziękuję bardzo. Karolina Kucwir, przekonał panią premier, że to zagrożenie jest realne?
2: Przede wszystkim to tej rozmowy nie byłoby, gdyby nie rosyjska agresja na Ukrainie.
1: Tak, to mówił pan senator przed chwilą.
2: Tak, dokładnie i ja się z tym zgadzam. Rosjanie nadal mordują dzieci, kobiety, cywilów i musimy przestać żyć tą iluzją, że wojna to jest odległa rzeczywistość. Odpowiadając na pytanie, każdy ma częściowo rację tutaj, bo z jednej strony mam nadzieję, że nie zobaczymy, jak czołgi wjeżdżają do państw NATO. Z drugiej, w Polsce już teraz trwa wojna hybrydowa. Widzimy, co dzieje się w cyberprzestrzeni. Dawna granica między pokojem a konfliktem staje się coraz mniej wyraźna i ta eskalacja to jest fakt. W zeszłym roku szokowały nas pojedyncze drony, a dzisiaj spotykamy się z rakietami, podpalanymi fabrykami czy wysadzaniem torów.

0: To nie my celujemy w Moskwę, to Moskwa celuje w nas, a my ponosimy koszty. Jako kraj musimy być gotowi na każdy scenariusz, dlatego musimy mieć własne fabryki i elektrownie jądrowe. Jako partia Razem postulujemy niezależność lekową, militarną i energetyczną.
1: Dziękuję bardzo. Piotr Dancewicz.
2: No cóż, ja bym chciał przypomnieć takie stare przysłowie polskie, że Polak mądry po szkodzie. Oby tak było faktycznie, bo ta szkoda już nastąpiła. Natomiast, proszę Państwa, my mamy w zwyczaju kontestowanie wszystkiego, co no, jest nie do końca po naszej myśli. No na miłość boską, Ukraińcy są w gazie. Oni w tej chwili wiedzą, w jaki sposób interpretować ruchy i działania Moskwy i Putina i jego załóżników, popleczników, różnie ich można nazywać. I oni, okazuje się po czasie, że zazwyczaj mają rację. Skoro płynie ze strony z jednej naszych sojuszników z Zachodu, z drugiej strony od Ukrainy płynie informacja, że może być przesilenie, może nastąpić rzeczywiście jakaś forma przesilenia, no to przepraszam, ale obywatele mają prawo do takiej informacji, więc wcale nie uważam, że premier straszy, on po prostu przedstawia realne zagrożenia. Natomiast chciałbym jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, bo tutaj się za chwilę pojawi informacja albo pojawi się przegłos pod tytułem "Przestańmy wspierać Ukrainę". No proszę Państwa, Europa ma wręcz obowiązek tą Ukrainę wspierać, bo jak sobie Państwo przypomnicie, to po upadku Związku Radzieckiego Ukraina mogła być mocarstwem atomowym. Została, mówiąc wprost, przekonana gwarancjami do tego, żeby z arsenału atomowego zrezygnować.
3: Porozumienia budapesztańskie 90.
2: Dokładnie. I teraz gdybyśmy mogli w jakiś sposób sobie tutaj napisać scenariusz pod tytułem "Ukraina ma arsenał atomowy". Myślicie Państwo, że Putinowi byłoby tak łatwo wejść i rozpocząć tę wojnę? A więc to jest moralny obowiązek Europy, żeby dalej Ukrainę wspierać, bo z jednej strony trochę zostało to sprowokowane właśnie takim lekkim podejściem do tematu, z drugiej strony te zagrożenia, o których moi przedmówcy mówili, one są widoczne po prostu na co dzień.
4: No właśnie, tylko chodzi o szczegółowość tych przedstawienia tych zagrożeń, bo pojawiają się też pod adresem czy resortu obrony, czy premiera takie zarzuty, że te wszystkie ostrzeżenia są mgławicowe, że no, premier nie mówi konkretnie, o tutaj jest zgromadzonych 100 tysięcy żołnierzy, prawda, w tym miejscu oni się szykują, tutaj jest inne zagrożenie.
2: No tak, ale my nie mamy wyobrażenia, jak będzie wyglądała nowoczesna wojna, bo nam się może wydawać, że to rzeczywiście wjadą czołgi i tak dalej. Tu się okazuje, że to jest wojna prowadzona w cyberprzestrzeni, a ci, którzy operują dronami, siedzą parę tysięcy kilometrów od linii frontu. I był taki obrazek, to jest po prostu przerażające, jakim trzeba być odczłowieczonym, żeby polować na człowieka dronem, na człowieka, który ucieka, prawda, próbuje się schronić, żeby go dopaść. No to nie świadczy dobrze o właśnie tej drugiej stronie konfliktu.
4: Dziękuję bardzo. Jerzy Wrębiak.
5: Mam wrażenie, że Państwo uciekacie od tematu, ponieważ pytanie było, czy rzeczywiście ten raport jest. Natomiast dla mnie właśnie jest zasadnicze pytanie, czy ten raport rzeczywiście jest taki przerażający.
4: Przepraszam, ja uzupełnię tylko tym, którzy nie wiedzą. Raport CIA, na który powoływał się premier.
5: Tak, oczywiście. I ja myślę, że głównie pan premier bazuje na tym spotkaniu z Radcliffe'em i tymi informacjami, które uzyskał. I mamy tutaj do czynienia z dwoma aspektami. Po pierwsze, nikt z nas nie ma wątpliwości, że jeżeli wojna toczy się u bram, czyli przy granicach jakiegoś państwa, to państwo jest zagrożone. Po drugie, pytanie było o tym, o zasadności tych informacji. Otóż ja uważam, że pan premier przekazuje niespójne informacje, bo z jednej strony mówi o jakimś raporcie na biurku, z drugiej strony mamy tutaj raport i rozmowę z panem wiceministrem, ministrem obrony, wicepremierem, ministrem obrony Kosiniakiem Kamyszem, który nic o tym nie wie. Mówi tylko o spotkanie z panem ministrem Siemoniakiem, który wrócił 2 tygodnie temu ze Stanów. I mamy najważniejszy przekaz, który płynie z kancelarii pana prezydenta, który

0: obecnie jest w Stanach Zjednoczonych, który mówi o tym, że nie było żadnego raportu CIA, który by miał specjalnie jakby wymuszać jakieś działania. W związku z tym są dwa aspekty. Albo rzeczywiście jest brane pod uwagę zagrożenie, które nikt nie kwestionuje i uważamy, że Polska odrobiła lekcję i się zbroimy i dobrze. Ale jest też drugi aspekt. Mamy agencję Moody's, która mówi, że od 24 lat obniża rating Polski. Mówimy o ogromnym długu, mówimy o zamachu na Trybunał Konstytucyjny, mówimy o brakach środków w służbie zdrowia, mówimy o lekarzach zarabiających miliony, mówimy o tych zapowiedziach z dniach, o zmian, o tych 100 konkretach. I myślę, że społeczeństwo traci powoli zaufanie albo już straciło. I to jest prawdziwy ten powód właśnie eskalowania napięcia po to, żeby odwrócić uwagę, żeby ludzie czuli się zagrożeni, wtedy być może nie będą się zajmowali tymi sprawami przyziemnymi. Niestety suwerenność możemy stracić na dwa sposoby. Po pierwsze, rzeczywiście wchodząc w konflikt zbrojny, gdzie muszę przypomnieć też, że mamy za sobą NATO i to jest główny gwarant bezpieczeństwa Polski. Mamy teraz właściwie negocjowaną już bazę amerykańską stałą w Polsce. Mamy żołnierzy amerykańskich na naszym terenie. I mamy też jedną pewność, że Stany Zjednoczone są mocarstwem jedynym, który jest zdolny odstraszyć właśnie Rosję Putina. I dzisiaj wiemy o tym, że mało prawdopodobne jest uderzenie Rosji z uwagi na to, że ona 5 lat walczy z Ukrainą i moim zdaniem to tak naprawdę Putin walczy o swoją reputację i swój byt, dlatego że porażka w Ukrainie tak naprawdę przekreśli jego prezydenturę w Rosji. Wydaje mi się, i obym się tutaj nie mylił, że sprawy obronności są sprawami podstawowymi, ale jeszcze to nie jest ten moment, kiedy Rosja zdecydowałaby się na to, aby wkroczyć na terytorium państw NATO, bo chyba takiej desperacji jeszcze po tej stronie nie ma. I uważam, że gwarantem Polski i bezpieczeństwa jest współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. To już wiemy, że Unia Europejska nie będzie w stanie zrobić armii.
1: Panie burmistrzu, pan mówi tutaj o otwartym uderzeniu Rosji, ale przecież nas równie boleśnie odczuwamy te uderzenia w trakcie wojny hybrydowej. No tutaj pani z partii Razem przed chwilą przywołała dane, że ile ten konflikt ukraińsko-rosyjski kosztował Polskę.
0: Proszę państwa, ale my tego i to wyjaśnię. My tego nie kwestionujemy. My uważamy, że pieniądze właśnie, jeżeli chodzi o obronę cywilną, one powinny się znaleźć i to powinno być organizowane. Przecież Szwajcaria nigdy nie była zagrożona, mają świetnie zorganizowany system obrony cywilnej i uważamy, że w Polsce przez lata to było zaniedbane. Dlaczego budujący deweloperzy domy nie mieli obowiązku, aby po prostu przy tym budować jakieś schrony, zabezpieczenia? Dlaczego nie szkolimy na przykład młodzieży? Kiedyś były te zajęcia takie z obrony cywilnej. Dzisiaj również powinniśmy do tego wrócić i o tym mówimy. I wreszcie przeznaczamy środki finansowe na obronę cywilną. Natomiast ja mówię o tym, że też nie kwestionujemy wsparcia Ukrainy, tylko tu już się pojawia drugi aspekt. Jeżeli pomagamy, to wynegocjujmy też za co. Jeżeli dzisiaj pomoc Ukrainie jest bezgraniczna i bezinteresowna, a mamy w zamian sytuacje takie, którego byliście świadkami w momencie rzezi wołyńskiej i różnych sytuacji, kiedy pan prezydent musiał odbierać po prostu odznaczenie Orła Białego, to o czymś świadczy.
1: Kropka. Jarosław Krzywań, proszę bardzo.
2: Pomoc Ukrainie nie jest bezgraniczna i bezinteresowna, co pokazuje obecny rząd. Bardzo się cieszę, że pan z PiS-u zauważa, że mamy w końcu działania podjęte w kierunku wzmocnienia obrony cywilnej. Przez bodaj 2 lata waszych rządów nie mieliśmy w ogóle ustawy w tym temacie normującej te sprawy, więc jeżeli jakieś zapóźnienia mamy akurat przez ten czas 8 lat rządów, no to są akurat zapóźnienia powstałe po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Ja polecam wszystkim dokonanie takiego zabiegu semantycznego polegającym na odcięciu od premiera słowo Tusk, od ministra obrony narodowej słowo Kosiniak-Kamysz, od prezydenta słowo Nawrocki, bo dzisiaj musimy patrzeć na te sprawy jak na sprawy obrony narodowej, jak na sprawy bezpieczeństwa narodowego przede wszystkim i to nie jest ważne, czy premierem w tym momencie jest Tusk, czy ministrem obrony jest Kosiniak-Kamysz, czy prezydentem jest Nawrocki. Jeżeli premier Rzeczypospolitej Polskiej ostrzega o realnym zagrożeniu, to dla mnie jest to jasny wyznacznik, że premier mojego kraju ostrzega, iż Polska może być w jakiś sposób zagrożona. I pewne symptomy, pewne faktory są widoczne, chociażby z przeciągu ostatniego tygodnia. Dron bojowy znaleziony na plaży, który był uzbrojony. Wybuch w bezpośrednim sąsiedztwie polskiego przejścia granicznego. No to są sytuacje, które w dawnych czasach już powodowałyby wybuch konfliktu zbrojnego. Natomiast my dzisiaj musimy być bardzo zjednoczeni jako państwo, jako naród, po to, aby zachować swoją identyfikację i po to, aby być gotowym w odpowiedzi na ewentualne zagrożenie ze strony rosyjskiej. Dlaczego ono może być realne? Dzisiaj mamy wybory w Rosji. Już wcześniej mówiło się, że Putin szykuje wielką mobilizację i możecie być państwo pewni, że po tych wyborach ta mobilizacja nastąpi, bo tylko na to, na ten kalendarz wyborczy Putin czekał. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, bardzo niepokojąca, to niestety to, jak pan Donald Trump związał się w wojnie z Iranem i w tej chwili są doniesienia, że zasoby armii amerykańskiej, jeżeli chodzi o pociski przechwytujące, stopniały o 50%. Jeżeli chodzi o pociski Tomahawk, stopniały o 1/3%. Przemysł amerykański nie jest w stanie nadążyć, aby te braki załatać. Ostatnio Niemcy zwrócili się z prośbą o zakup Tomahawków do Stanów i usłyszeli, że muszą czekać 5 lat. 5 lat, proszę państwa, to jest właśnie ten moment i to okienko, które Putina może zdeterminować do większej aktywności względem Polski i państw wschodniej flanki NATO.
1: Dziękuję bardzo. I Mariusz Rybczyński.
3: Na początku chciałbym przypomnieć bardzo stary dowcip, jeszcze stworzony przez anonimowych twórców, jeszcze za czasów pierwszej komuny. Słuchacz zadzwonił do Radia Erewań i pyta, czy będzie wojna. Na to Radio Erewań odpowiedziało, żadnej wojny nie będzie, ale będzie taka walka o pokój, że z naszych wrogów nie zostanie kamień na kamieniu. Jesteśmy w takiej sytuacji. Ale na poważnie, bo temat jest poważny. Zarówno rząd Donalda Tuska, jak wcześniejszy rząd Mateusza Morawieckiego prowadzą taką samą politykę wpędzania Polski w wojnę i w koszty. Ze starych dobrych czasów użyczanie swojego terytorium jako bazy logistycznej, dostarczanie pieniędzy, uzbrojenia, materiałów wojennych dla jednej ze stron konfliktu było powodem wypowiadania wojny, casus belli. Dlatego te dzisiejsze rzeczy, które dotykają Polski, są wynikiem rządu, są wynikiem polityki prowadzonej przez polski rząd, ustępowania jakimś zewnętrznym ośrodkom władzy, naszym sojusznikom tak zwanym. Ja panu nie przeszkadzałem.
2: To jest ważne pytanie.
3: Ja panu nie przeszkadzałem. Rosja tego nie robi, nie atakuje nas, ponieważ nie ma do tego potencjału. W tym momencie nie może sobie poradzić z Ukrainą. Oczywiście ta Ukraina jest wspierana przez wiele państw, co powoduje, że wojna trwa dłużej. Ten drugi etap tej wojny, bo chciałbym przypomnieć, że to nie jest prawda, że wojna się zaczęła 7 lat temu. Rosja zajęła pierwsze tereny w 2014 roku bodajże, czyli mamy już 12 rok wojny, a nie 7. Polska znajduje się w takim stanie, dodatkowo jest zadłużona po uszy, sponsorująca wojnę niewdzięcznej i wrogiej nam Ukrainie, ponieważ to Ukraina nie tylko będąc w tej sytuacji potrafi swoje oczekiwania, swoje interesy także realizować w Polsce. Więc należy uznać, że jeśli to, co mówi premier, jest prawdą, to znaczy, że sam i jego ministrowie, tacy jak Zdradek Sikorski, Plecak Ucieczkowy, Władysław Kosiniak-Kamysz, się do tego
4: Chyba, że pod ambasadą samochód przyjechał z orderami dla pana rosyjskiej.
3: Nie przyjechał żaden order. To Radek Sikorski wpędza, to Radek Sikorski wpędza Polskę w wojnę kinetyczną swoimi wypowiedziami. To w tym momencie polskim interesem jest, żeby ta wojna nie dotknęła Polski kinetycznie i trzeba wszystko zrobić, żeby do tego nie doszło.
1: Ale czy pomoc Ukrainie nie służy temu celowi?
3: to, co tutaj padło, pani z partii Razem powiedziała, 600 miliardów. Są pewne rzeczy, na które po prostu nas nie stać. Nie, nie służy. Wydajemy pieniądze, żeby tą wojnę przedłużać.
5: To są pieniądze, które są wydawane większość z uwagi na rosyjską agresję na Ukrainę.
3: Z uwagi, być może tak, są wydawane przez polskiego podatnika, mało tego, większość tych pieniędzy, tego pani nie powiedziała, to są rzeczy, które, bo to nie jest koszt, który wydał polski rząd, to jest koszt, który ponieśli polscy obywatele poprzez podwyżki, różne rzeczy. Tam w tej kwocie były, samych wydatków państwowych było dużo mniej.
2: I uważa pan, że Putin zostanie zaspokojony i wystopuje, tak?
3: Nie wiem, czy zostanie zaspokojony. W tej chwili nie ma, widać to, że nie ma potencjału na to, żeby zająć Ukrainę i zająć Polskę. Po prostu to jest na ten moment niemożliwe. A
4: pan
3: Polska
4: jest
3: pan jest
4: ekspertem od
3: takimi takim samym ekspertem jak wy.
4: Tak? Proszę państwa, ale jakie pan ma wykształcenie, żeby tak.
3: A pan jakie ma wykształcenie?
4: Ja mam wykształcenie ekonomiczne.
3: No państwa, dobrze, no i co? I mogę... zna się pan na armii, tak? Na polityce,
4: ja twierdzę,
3: na geopolityce.
4: Ja twierdzę, co mówią wywiad amerykański na przykład, tak? Czyli rozumiem, że pan bardziej wierzy wywiadowi rosyjskiemu. Że są...
3: Nie mam danych wywiadu rosyjskiego.
4: No nie wiem,
3: danych...
4: właśnie odnoszę wrażenie, że pan mówi tak, jak momencie, Moskwa sobie życzy.
3: Pan mówi tak, jak życzy sobie, życzą sobie Niemcy, życzy sobie Stany Zjednoczone.
1: Ale wróćmy do...
3: Tak,
1: do,
3: czy nie?
4: Wie pan, to jest
3: dobrze.
1: Podsumowanie.
3: Podsumowanie jest takie, że Polska, że dzisiejszy rząd polski próbuje wepchnąć Polskę do wojny kinetycznej. To jest jedna część, a druga wykorzystuje te rzeczy, które się dzieją, tak, do prowadzenia polityki wewnętrznej, tak?
1: Dziękuję. Piotr Woźniak.
4: Szanując debatę, bo tych bzdur to się nie dało słuchać, nie denerwując, drodzy państwo, nikt nikogo nie ciągnie do wojny. Ukraina została napadnięta przez Rosję i takie są fakty. Jeszcze raz też panu chcę to przypomnieć. Sojusz Północnoatlantycki jest sojuszem obronnym. Jeszcze raz to panu powtórzę.
3: Co ma do rzeczy Sojusz Północnoatlantycki w tej kwestii?
4: A to, że Polska jest w NATO.
3: Dlaczego Sojusz Północnoatlantycki jest zaangażowany w wojnę na Ukrainie?
4: Rozumie pan? Wy byście chcieli, żeby wrócił Układ Warszawski
3: i
4: relacje podległe wobec Moskwy. Ja sobie tego nie życzę i jako jedyną
3: siłę...
4: Ale to wie pan, to są pańskie słowa, że...
3: To nie są moje słowa.
4: To dobra, to w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej, kto jest agresorem, kto jest ofiarą? Niech pan powie.
3: Nie wiem, kto jest agresorem i nie wiem, kto jest ofiarą.
4: No właśnie, powinno kończyć dyskusję.
3: Nie kończy dyskusji.
4: Putin zaczął zajmować Ukrainę, czy Ukraina zaczęła zajmować Rosję?
3: Wie pan co, a czy był układ...
4: Czy pan mi daje...
1: Bo panowie przejmują moją rolę, przepraszam bardzo.
4: To jest operacja jakaś.
0: Jeżeli mogę zająć słowo, to chciałbym tutaj uzupełnić, bo myślę, że pan to zbyt dosadnie nie wyartykułował, bo ja zgadzam się z niektórymi tezami, które przedstawił tutaj pan, ale to są tezy związane z językiem dyplomacji. Rzeczywiście muszę przyznać, że wicepremier Radosław Sikorski to nie...
1: To miało być krótko.
0: Język dyplomacji to nie był. I wręcz uważam, że to było rzeczywiście obraźliwe dla Polaków. Jeszcze jedna rzecz. Ja również widzę pewną analogię, tylko może państwo nie pamiętacie, ale ja pamiętam, kiedy straszono nas stanem wojennym i właśnie Jaruzelskim, a Rosjanie, Sowieci byli zaangażowani w Afganistan i tam się wykrwawili, a wszyscy mówili nam, że wejdą tutaj. Oni nie wchodzili dlatego, że się wykrwawili w Afganistanie. I dzisiaj jest podobna historia. Rosjanie się wykrwawiają w Ukrainie, my im pomagamy i dobrze. I dobrze, że pomagamy Ukraińcom. I myślę, że panu o to chodziło, że dzisiaj ludzie, którzy nas mają chronić, nie robią tego.
4: Słuchajcie, to jest, wiecie, pomieszanie z poplątaniem wątków, czasów, relacji. Czas się zmienia, dzisiaj wojny trwają inaczej. I to, że nie ma ataku kinetycznego na Polskę z wyłączeniem tego 9 czy 10 września w ubiegłym roku, kiedy spadło kilkadziesiąt dronów, to rozumiem, że to aniołki zrzucały te drony na polską ziemię, a nie wiem, albo to robił, rozumiem, według relacji pańskiej, nie armia Putina.
3: Wie pan, pan rakiety w przewodowie.
4: Wie pan co?
0: Ale pan powiedział, że nie było ataku.
4: Ja z panem skończyłem dyskusję w momencie, kiedy nie odpowiedział pan, a właściwie pan odpowiedział na proste pytanie, kto jest agresorem w tej wojnie, a kto ofiarą. Pan nie był w stanie powiedzieć, że Rosja jest agresorem,
3: panu tak,
4: a Ukraina ofiarą. Tak pan powiedział. W związku tak z tym ja nie będę z panem już dyskutował, proszę mnie zwolnić. To nie jest poziom, na którym ja chcę z panem w ogóle rozmawiać i w tych relacjach już bardzo bym prosił, żeby nie wchodzić. Wracając do tego, co się wydarzyło na polskim przejściu granicznym kilka dni temu. Drodzy Państwo, to jest przesuwanie o kolejne etapy spójności Paktu Północnoatlantyckiego. To jest wywołanie właśnie takich dyskusji, jak tutaj w dzisiejszym radiu. Putin osiąga swoje cele, to znaczy próbuje skłócać społeczeństwa krajów, które pomagają Unii Europejskiej. Tak się, ten kazus jest z Brexitu doskonały, choć nie militarny, ale to są strategie rosyjskie, jakbyśmy poczytali dokumenty albo te, które przenikają do świata zachodniego, to wiemy jedno, że strategia Rosji nie jest rozpisana na rok, dwa, to są dekady. Rozmontowanie Unii Europejskiej, przypomnę, ja to zawsze powtarzam z uporem maniaka, od Pirenejów po Ural z wyłączeniem krajów byłej Jugosławii i dzisiejszej Ukrainy, od 80 lat nie mamy działań wojennych w tej części świata i to jest wynik tego, że powstała wspólnota europejska, która przebiegunowała właściwie wszystko. Kiedy ktoś jest agresorem? Kiedy łatwiej złupić sąsiada, wzbogacić się na jego majątku, a nie ciężką pracą? W związku z tym Rosja próbuje zrobić wszystko, żeby rozmontować Unię Europejską, próbuje wspierać siły nacjonalistyczne w wielu krajach i jej się to powoli udaje. Przykład AfD w Niemczech, przykład Le Pen we Francji i wiele jeszcze innych przykładów, które nas niestety czekają. W Polsce mamy także siły, które niestety bardziej ciążą ku wschodowi, a nie zachodowi. I ja mam apel właściwie do tylko tej części odpowiedzialnej prawicy. Państwa spuścizna po Solidarności w 1989 roku jest oto następująca. Wszyscy, jak jeden mąż, z wyłączeniem skrajnej lewicy wówczas w 1989 roku, chcieliśmy, aby nasz azymut był na zachodzie Europy, a nie na wschodzie. I dzisiaj to, że przedstawiciel prawicy mówi, że dobrze, że wspieramy Ukrainę, to dobrze. Jeżeli mówicie Państwo, że coś za coś, no to ja powiem Panu, Panie Burmistrzu, za co wspieramy Ukrainę. Za to, żeby Pańskie dzieci, Pańskie wnuki, Pańska rodzina, tak samo jak moja, mogła chodzić do pracy, dzieci do przedszkola i żeby nam bomby na głowy nie spadały. Za to wspieramy Ukrainę, a poza tym jest jeszcze jeden bardzo ważny czas. Właśnie nomen omen ten czas. My kupujemy czas na to, żeby przez 5 lat, kiedy Ukraińcy walczą, można było dozbroić polską armię, żeby można wzmocnić siły odstraszania i to jest ten transakcjonizm, który musimy w tych relacjach z Ukrainą mieć.
1: To nie jest atak na pana,
4: ja tylko rozumiem. Mój apel do sił Prawa i Sprawiedliwości.
0: Apel
4: do sił Prawa i Sprawiedliwości, bo jest spora grupa, część państwa środowisku politycznym, która myśli tak jak my wszyscy, ale jest też spora część, która prześciga się Dziękuję z takimi bardzo. Osobami, które reprezentują skrajne siły prawicowe.
1: Ale dwa zdania, tak, panie Burmistrzu, ale, bo monopolizują o, panowie
0: panie dyskusję. Senatorze, to Mamy ja kolejkę. Chciałbym przypomnieć, proszę państwa, fakt, że gdyby nie rząd właśnie Prawa i Sprawiedliwości, to mielibyśmy słynne hełmy i właściwie te kraje Zachodu, reprezentowane przez prezydenta Macrona, przez kanclerza Niemiec, one zaakceptowały właściwie tą wojnę, która miała się zakończyć po 3 dniach. To właśnie działania pana prezydenta Andrzeja Dudy, pana premiera Morawieckiego spowodowały...
1: Działania wymuszone aktywnością obywateli.
0: W Sejmie, proszę państwa, właśnie wielu miało wątpliwości, a to był właśnie ten pierwszy, najważniejszy moment. Gdybyśmy to odpuścili, to dzisiaj nie wiadomo, jakby się wojna potoczyła.
1: Pani Kucwil, proszę bardzo.
5: Dziękuję bardzo. To teraz tak. Odnosząc się tutaj do pana, po pierwsze, niepodległa i niezależna Ukraina jest stricte w polskim interesie. Po drugie, Rosja od bardzo dawna prowadzi wojnę dezinformacyjną, w której, jak widzę, bierze pan udział. No a po trzecie, nie szokuje mnie, że pan tak mówi, skoro przedstawiciele Grzegorza Brauna chodzą na rauty do ambasady rosyjskiej i piszą oświadczenia, gdzie obwiniają Zachód za konflikt na Ukrainę, pomimo tego, że to Rosja zaatakowała.
6: I jeżdżą do Moskwy.
5: W ten weekend są wybory do rosyjskiej Dumy i trudno tutaj mówić o autentycznej, demokratycznej rywalizacji. Można zastanowić się, czy będą w ogóle uczciwe. Dla Kremla to jest przede wszystkim demonstracja kontroli, stabilności i politycznej siły wobec własnego społeczeństwa i całego świata. Przejdźmy do tego, co potrzebne jest też w Polsce. Bezpieczeństwo nie zaczyna się na granicach. Zaczyna się od sprawnego państwa, niezależnej łączności, niezawodnej łączności, przygotowanej infrastruktury i sprawnych samorządów. W sytuacji kryzysowej nie liczą się deklaracje, lecz zdolność do działania. Doktor Bartosz Maziarz podkreślał ostatnio tutaj na antenie nawet, że mamy problem z łącznością i to systemowy. Doświadczenia kryzysowe, takie jak powódź w 2024 roku, pokazują, jak istotne jest jej sprawne działanie. Dlatego potrzebujemy rzetelnego przeglądu odporności państwa i infrastruktury na poziomie lokalnym i krajowym.
1: Tak mi się wydaje tutaj. Piotr Dancewicz, proszę bardzo.
7: Proszę państwa, przepraszam za te słowa, ale trzeba być naprawdę ignorantem, żeby lekceważyć imperializm rosyjski. On jest, o tym mówią wszyscy. Od prawa do lewa, wszyscy eksperci. I absolutnie zgadzam się z panem senatorem, że to są działania, które są rozłożone na dziesiątki lat. Absolutnie. Rosja ma na tyle potencjału, żeby takie działania prowadzić. Natomiast, wiecie państwo, no, tacy ludzie właśnie są potrzebni Putinowi i jego zgrai, żeby siać dezinformację w Polsce. Wydaje mi się, że to, co pan z Konfederacji zaprezentował, to rzeczywiście jest no, mocno zastanawiające, ale państwa też za chwilę dopadnie efekt zbliżających się wyborów, bo w końcu będziecie musieli powiedzieć tak naprawdę, na czym stoicie, jakie macie propozycje dla Polaków, bo póki co zasadą jest brak zasad w waszym wykonaniu.
1: Dziękuję. Jarosław Krzywoń, proszę bardzo.
2: Znaczy, proszę państwa, to co żeśmy tutaj w tej odsłonie programu zobaczyli, to niestety jest ale zwycięstwo Putina, ponieważ cała jego strategia właśnie polega na tym, aby Polaków z Polakami skłócić. Jeżeli wojna polsko-polska idzie do tego poziomu, że my nie wierzymy w zapewnienia najważniejszych osób w państwie, no to już jest w jakiś sposób pewien sukces, który Kreml osiągnął. Bardzo ciekawa wypowiedź tutaj pana z Konfederacji, który stwierdził w jednej części, że Polska nie jest przez Putina atakowana, po czym przywołał przykład Przewodowa, gdzie spadła rosyjska rakieta, więc to wiele... Rosyjska. Więc to wiele mówi o waszych właśnie przemyśleniach i nastawieniach na tą sytuację. Natomiast patrząc trochę w przyszłość, no to na czym to zagrożenie może też polegać? Właśnie na tym, że takich wlotów w polską przestrzeń powietrzną będziemy mieli więcej, że różnych zdarzeń dywersyjnych czy wręcz terrorystycznych możemy mieć więcej. Oczywiście będą one dokonywane przez Ukraińców zwerbowanych przez Kreml tylko po to, aby właśnie przedstawiciele Konfederacji mogli jeszcze bardziej podgrzewać temat i jeszcze bardziej destabilizować sytuację wewnętrzną w Polsce i to jest realny plan Putina, moim zdaniem, na najbliższe miesiące dla naszego kraju.
3: Pan ze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oczywiście mija się z prawdą, bo rakieta w Przewodowie była rakietą ukraińską. Nie twierdziłem nigdy, że w Polsce nie działają rosyjscy agenci.
2: A ostatni wybuch na polu niedaleko granicy to
3: ale ja o tym
2: ukraińska...
3: nie mówiłem akurat.
2: Dobrze, ale neguje pan to, że potwierdzamy
3: fakt, że
2: Polska
3: że
2: jest
3: do Polski,
2: atakowana.
3: Nie tak, Polska jest atakowana. W Polsce działają dywersanci wszystkich stron tego konfliktu.
2: No przed tym mówił pan co innego, nie ma zagrożenia ze strony rosyjskiej.
3: Nie powiedziałem
2: to pan.
3: Nie powiedziałem
1: to. Sugeruje pan, że ukraińscy pan dywersanci również
3: zgodnie z rzymską zasadą trzeba zobaczyć, kto zyskuje na tym, żeby na przykład Polska czy Unia Europejska weszła do konfliktu zbrojnie. Niestety na Ukrainie...
2: Ale nikt nie mówi, że my mamy wchodzić do konfliktu zbrojnie.
3: Niestety na Ukrainie kończą się rezerwy ludzkie. Więc przedłużanie tego konfliktu, nie dość, że niszczy demografię Ukrainy, co jest niekorzystne dla Ukraińców. Dla Ukraińców jest niekorzystne.
2: Wystarczy, żeby Putin zaprzestał działań wojennych.
3: Dobrze, Państwa, na to nie ma pan
1: jeszcze chciałem
3: też
1: zapytać.
0: Można słówko jeszcze w tym temacie. W tym temacie, bo nie mogłem się wypowiedzieć, a chciałbym, ponieważ tutaj pan senator bardzo dużo mówił na temat działań obecnej koalicji, a zapominamy o tym, że wszystko się zaczęło od właśnie rządu obecnej opozycji, dlatego że te działania, które zostały podjęte, one tak naprawdę wskazały zagrożenie Zachodowi. Później współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj zobaczcie państwo, będę obnażał państwa hipokryzję, bo pani mówiła o czynach, nie o słowach. Kto wybudował zapory na granicy? Przecież to były te pierwsze akty sabotażu właśnie.
4: Ale nie kłóćmy się, panie burmistrzu.
0: Ale to, to było bardzo istotne.
4: To
0: I dzisiaj, proszę państwa,
7: państwo byli czujni,
0: nie pozwalacie nam
7: sławnej wypowiedzi.
0: Nie pozwalacie państwo się wypowiedzieć, a pan mówi też tutaj o obronności. Ja powiem tak, to pan powinien rozpocząć też od swojego szefa, który nie złożył oświadczenia lustracyjnego. Przecież mówili
1: panowie,
0: oficerowie kontrwywiadu.
1: Kolejnego tematu,
0: marszałek, który ma dostęp do informacji tajnych, nie składa oświadczenia.
1: Kolejny absurdny temat, chciałem państwa zapytać o opinię odnośnie corocznego wystąpienia orędzia przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, bo ona przedstawiła taki raport o stanie Unii i tam padła między innymi taka ważna propozycja odnosząca się do bezpieczeństwa europejskiego, bo zaproponowała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa i wymieniła, kto miałby wejść w skład tej rady, mówiąc o Unii Europejskiej, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Ukrainie. Natomiast tak z imienia nie wymieniła Stanów Zjednoczonych. To dobrze czy źle? Czy to jest jakiś ważny sygnał? Jak powinniśmy to interpretować? I czy taka rada, zacieśnianie współpracy Unii Europejskiej właśnie z tymi aktorami polityki międzynarodowej, których wymieniła, powinno mieć miejsce, czy będzie służyło wzmocnieniu bezpieczeństwa europejskiego? Panie senatorze.
4: To nie są tak do końca dobre informacje, bo wszystko, co dzieli Europę i Stany Zjednoczone, jest na korzyść Rosji. I takie są fakty. Zawsze anglosasi współpracowali i tak zawsze było w tym porządku po 1945 roku, kiedy Wielka Brytania, wszyscy dookoła, Amerykanie, później Polska, wstępując do Paktu Północnoatlantyckiego. My powinniśmy być zawsze razem. Myślę, że Donald Trump, kiedy wygrywał wybory, miał na myśli radykalizowanie swoich nastrojów, mając na uwadze też swój stan gospodarki w Stanach Zjednoczonych. Natomiast dzisiaj to, co proponuje Unia Europejska, to jest dobry kierunek, dlatego że ten twór, jakim jest Europejska Wspólnota Węgla i Stali, później WG, teraz Unia Europejska, on nigdy nie miał charakteru militarnego, dlatego że był Pakt Północnoatlantycki. Natomiast jeżeli Unia Europejska dostrzega potrzebę militaryzacji armii w poszczególnych krajach, a przykładem jest program SAFE, to jest dobra informacja, dlatego że to daje większy potencjał krajom, które są na terenie Europy. Jeżeli mamy zapowiedzi największego gracza, czyli Stanów Zjednoczonych, o zmniejszeniu ilości kontyngentu żołnierzy amerykańskich. Uwaga, radykalnego zmniejszenia. W Europie mówię, na szczęście dobre relacje, i tu chcę powiedzieć, dobre relacje prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, to jest dobra informacja dla Polski. I jestem w stanie to powiedzieć, dlatego że jeżeli Amerykanie zapowiadają 25 tysięcy zmniejszenie kontyngentu amerykańskich żołnierzy w Europie, a zapowiadają jednocześnie budowę bazy i zgodę na budowę bazy stałej w Polsce, to są dobre informacje. Sukurs temu oczywiście powinna pójść, myślę, że bardzo, tak skracając już wypowiedź, bardzo ważnym elementem tego, w jakim to kierunku pójdzie, będą wybory połówkowe za kilkanaście tygodni w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Donald Trump tam radykalnie przegra, pewnie będą czekały nas zmiany w retoryce. Natomiast jeśli Donald Trump tam utrzyma swój zasób, będzie podtrzymywana ta strategia, którą ma do zrealizowania. Więc konkluzja jest prosta. wspólne działanie Polski z Unią Europejską w ramach tej rady, którą proponuje pani przewodnicząca, ale też próba porozumienia się z największym graczem w Pakcie Północnoatlantyckim, jakim są Stany Zjednoczone.
1: Czyli można powiedzieć gra na dwóch fortepianach.
4: Ale absolutnie, w Polsce jest to możliwe. Dobre relacje premiera Tuska z partnerami z Europy to jest absolutny fenomen. I druga bardzo dobra informacja, dobre relacje prezydenta Nawrockiego. Wykorzystajmy to, nie kłóćmy się o to, bo naprawdę sytuacja jest niebezpieczna.
1: Karolina Kucir.
5: Dziękuję. Tak, ja bym chciała, żebyśmy spojrzeli na Europę bez tego całego demokratycznego lukru. Nasza przestrzeń to nie jest tylko mapa geograficzna, to jest gigantyczna połączona sieć fabryk, serwerowni i elektrowni, która ma jedną poważną wadę, mianowicie jest zależna. Jest zależna od ograniczonej liczby dostawców kluczowych surowców i metali ziem rzadkich, niezbędnych do produkcji nowoczesnych technologii. Ponad 80% z nich sprowadzamy z Chin. Oznacza to, że każde poważne zakłócenie dostaw odbije się na europejskim przemyśle, cenach energii i konkurencyjności gospodarki. Musimy patrzeć na bezpieczeństwo dużo szerzej niż dotychczas. Poza granicami i wojskiem chodzi tutaj też o surowce, technologie, cyberbezpieczeństwo czy odporność naszych społeczeństw na kryzysy. Możemy uznać, że obecny model funkcjonowania jest wystarczający. Warto jednak postawić sobie pytanie, czy Europa może pozwolić sobie na reagowanie dopiero wtedy, gdy problem już nadejdzie. Dlatego potrzebujemy nowoczesnej architektury bezpieczeństwa i bliższej współpracy państw demokratycznych. Wspólne procedury reagowania na zagrożenie pozwolą działać szybciej i skuteczniej. Równie ważne jest budowanie partnerstw z krajami, które wzmacniają nasze bezpieczeństwo energetyczne, technologiczne czy surowcowe. Kanada może być ważnym partnerem w obszarze surowców strategicznych. Norwegia odgrywa istotną rolę w bezpieczeństwie energetycznym Europy. Wielka Brytania dysponuje znaczącym potencjałem w zakresie cyberbezpieczeństwa, a Ukraina posiada unikalne na skalę światową doświadczenia związane z obroną przed współczesnymi zagrożeniami. Korzystajmy z tego.
1: Dziękuję bardzo. Piotr Dancewicz.
7: No cóż, Nowa Lewica popiera jak najbardziej ten nowy format, dlatego że to może być pewna emanacja albo wręcz realizacja postulatów, które płyną z różnych stron sceny politycznej o tym, że Polska powinna odgrywać bardzo konkretną rolę w zarówno w architekturze bezpieczeństwa europejskiego, która powinna tak naprawdę też przełożyć się wprost na nasze bezpieczeństwo narodowe. Więc absolutnie uważamy, że Rada nie ma zastępować NATO, ma być uzupełnieniem, a ten postulowany artykuł 4, który jest jakby wzorowany na artykule 4 NATO, to jest format, który pozwoli na szybką reakcję i na konsultacje z tymi wszystkimi, którzy no, myślą podobnie, działają podobnie i jakby podobnymi wartościami się w tym zakresie kierują.
1: Dziękuję bardzo, Jerzy Wremniak.
0: Myślę, że to nie ma znaczenia jakiegoś dużego, natomiast jeżeli chodzi o wiarygodność, to powrócę do tego. Pani Ursula von der Leyen była ministrem obrony w Republice Federalnej Niemiec. Dzisiaj wiemy, jak wygląda obronność w tym kraju. W związku z tym dzisiaj jedyna ostoja bezpieczeństwa w Europie to są Stany Zjednoczone. Pamiętamy słynny wylot do Londynu pana premiera Tuska, kiedy na lotnisku mówił, jak to jest, że 350-500 milionów Europejczyków ma liczyć na pomoc 350 milionów Amerykanów, po czym wrócił i uświadomił sobie, co dla mnie było ogromnym zaskoczeniem, że pełniąc takie wysokie funkcje nie wiedział o tym, jakie znaczenie strategiczne właśnie mają Amerykanie w sojuszu NATO. I uważam, że dzisiaj, jeżeli chodzi o sojusz, to tylko i wyłącznie jedynym gwarantem bezpieczeństwa dla Polski to jest dobra współpraca ze Stanami. Cieszę się, że właśnie dzisiaj przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, pan senator, mówi też o tym, że powinniśmy mówić jednym głosem, ale przede wszystkim tutaj dzisiaj trzymać się pana prezydenta, który ma bardzo dobre relacje z panem prezydentem Donaldem Trumpem. I myślę, że jesteśmy tego świadomi, że właściwie jeżeli chodzi o współpracę z Ameryką, to ma tak duży autorytet, że nawet kiedy było spotkanie przedstawicieli liderów krajów Trójmorza, to pan prezydent Karol Nawrocki był proszony, aby być tym przedstawicielem, liderem tych krajów właśnie w rozmowach. Co świadczy o tym, że dzisiaj aż się boję myśleć, co byłoby, gdyby prezydentem został Rafał Trzaskowski i prowadzilibyśmy politykę przez rząd, gdzie Donald Tusk pokazywał właściwie obśmiewając pana prezydenta Donalda Trumpa i właściwie Amerykanów, w jakim miejscu byśmy byli. I dzisiaj to, że bazy będą stałe w Polsce, to jest ogromne znaczenie dla nas, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ograniczenie wojsk w Europie. Na pewno nie jest to dobre, ale jeżeli oni przyjdą do Polski, to tutaj są bardziej potrzebni, na wschodniej flance NATO.
1: Mirosław Krzywoń.
2: Tu się z panem z PiS-u zgodzę. Jedną z podstawowych, kluczowych postaw naszego bezpieczeństwa jest relacja ze Stanami Zjednoczonymi. Wie to dobrze Władysław Kosiniak-Kamysz, który ma dobre relacje również z ministrem, sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem. I o ile takie odgórne rozmowy prezydentów kształtują politykę państwa, to zręby jej wykonania to właśnie na poziomie ministerialnym się odbywają. Tak jak w przypadku naszego zaproszenia Amerykanów do stałej obecności w Polsce, co nieustannie jest czynione i wszelkie potrzebne ruchy i przygotowania ze strony rządu polskiego również się odbywają. Niemniej jednak to, że mamy dobre relacje z Ameryką już od wielu lat i to jest taką polską tradycją, to nie wyklucza to uczestnictwa właśnie w różnych innych formatach. Im więcej formatów bezpieczeństwa, tym lepiej dla Polski. Unia Europejska, patrząc już globalnie, za każdym razem, kiedy natrafiała na jakieś problemy, perturbacje, to powodowało to więcej integracji. Działo się to w kwestiach rolniczych, energetycznych, ekonomicznych. Dzisiaj przyszedł czas na kwestie obronnościowe, bo w takiej sytuacji państwa unijne się znalazły, więc moim zdaniem dobrze, że również i taki format powstał. Myślę, że on nie będzie przeciwwagą dla NATO, ale uzupełnieniem. Bo no, musimy też mieć w pamięci wcześniejsze wypowiedzi pana Trumpa odnośnie izolacjonizmu Stanów. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone mają długą historię izolacjonizmu i właściwie takie wyjście jako sierżant czy tam policjant pokoju światowego to było dopiero po II wojnie światowej.
1: Prawda. Mariusz Rybczyński.
0: Gdyż budowa Armii Europejskiej to jest kwestia 15 lat, proszę państwa, żeśmy byli świadomi.
2: No ale Unia Europejska nie jest krótkotrwałym bytem, projektem, tak?
3: Unia Europejska wykorzystuje moment, w którym Stany Zjednoczone na tyle osłabły, żeby w próżnię, która się wytwarza po tym osłabieniu Stanów Zjednoczonych, zbudować własną strukturę, własną armię i przyspieszyć projekty budowy superpaństwa europejskiego. Jak popatrzymy na historię, to bardzo podobny proces nastąpił w XIX wieku ze zjednoczeniem Niemiec, gdzie militarystyczne Prusy zjednoczyły Niemcy po wygranej wojnie z Francją. Tak? Zostały w państwach niemieckich zostały zachowane zasadniczo struktury państwowe, ale zostały pozbawione jakiekolwiek znaczenia. Istniały nawet armie, istnieli ministrowie, był minister, dyplomaci jeździli do Berlina, a i tak wiadomo było, że całej Rzeszy ton nadają Prusy. Taka sama sytuacja następuje w tym momencie w Europie i ta rada jest właśnie wynikiem tego procesu.
1: Dziękuję bardzo i tym samym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję państwu za udział. Senator Piotr Woźniak, Koalicja Obywatelska.
4: Kłaniam się.
1: Karolina Kucwir, Partia Razem.
5: Dziękuję bardzo.
1: Piotr Dancewicz, Nowa Lewica.
7: Dziękuję za państwa czas.
1: Jerzy Wrębiak, Prawo i Sprawiedliwość.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: Dziękuję bardzo, smacznego obiadu.
1: I Mariusz Rybczyński, Konfederacja Korony Polskiej.
3: Dziękuję bardzo.
1: Ireneusz Prochera, również państwu się kłaniam.
6: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: pamiętnik do tym, jak zapisał się weekend w waszym pamiętniku. Pewnie trochę pod znakiem deszczu, trochę pod znakiem słońca.
1: Nie.
0: Być
1: nie,
0: może
1: nie,
0: pod znakiem grzybów.
2: O właśnie. Jacku.
3: Powolutku, powolutku. Coś się zaczyna dziać.
2: A gdzie?
0: Tam już nic nie ma.
2: A to idźcie do innego miejsca. No dobrze, no ale brzmi to obiecująco.
3: Powoli, chyba w tym tygodniu razem z jesienią się zacznie na dobre.
2: No to ja chyba pójdę na grzyby. Tam, gdzie już nic nie ma, sprawdzę na wszelki wypadek.
0: Do marketu po pieczarki. Mm-hmm. Teraz godzina 6.
3: Wiadomości poranne zaczynamy, w nich weekend na terenach przygranicznych bez incydentów i sygnałów alarmowych. Około 2 lat potrwa budowa 5-kilometrowej obwodnicy Namysłowa. W ekonomii dalsze podwyżki cen paliw niestety są prognozy analityków na najbliższy tydzień.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze w tym tygodniu wiadomości Radia Opole przygotował i prezentuje Jacek Rudnik.
3: Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy weekend na terenach przygranicznych i bez incydentów i sygnałów alarmowych. Dobre informacje na początek. Szef rządu powiedział w Sejmie, przypomnijmy, że w najbliższych tygodniach jest spodziewane nasilenie rosyjskich ataków w Ukrainie, także przy granicy z Polską. Dodał, że według służb wywiadowczych możliwe są także, tu cytat, przypadkowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym także Polskę.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
3: To rozpoczyna się drugi dzień wizyty prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, co w agendzie poniedziałku sprawdzała Agata Króla.
5: Polski prezydent na ten dzień ma zaplanowane 3 rozmowy z sekretarzem generalnym organizacji Antonią Guterreszem i przewodniczącym 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Kaliurem Ramanem. Wcześniej jednak będzie miał okazję porozmawiać z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. O jego dominującym temacie informował minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta.
6: Specjalne spotkanie z prezydentem.

0: wojewódzkiej 454 powstanie 5-kilometrowe obejście miasta, co zdecydowanie odciąży ruch w Namysłowie, zaznaczył w rozmowie z naszą reporterką Krzysztof Szyndlarewicz. Starosta namysłowski, budowa obwodnicy Namysłowa za 103 miliony złotych ma 70% unijne dofinansowanie. Rozpoczyna się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zainteresowanie jest ogromne. W tym roku o nagrodę główną Złote Lwy powalczy 16 tytułów. W sekcji Perspektywy zostanie pokazanych 8 produkcji. Dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska wskazuje na ogromną różnorodność filmów w tym roku.
1: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy tematycznie, jak i stylistycznie.
0: A filmem, który uświetni wieczorną galę otwarcia Gdyni, będzie Dziki Dziki Wschód. W reżyserii Jana Holoubka. Zwycięzców festiwalu poznamy w tym tygodniu, w sobotę.
2: Światowe agencje informują.
0: Wybory w Rosji bez zaskoczeń. Zagraną partię Jedna Rosja Władimira Putina, która uzyskała ponad połowę głosów. Próg wyborczy przekroczyły także współpracujące z władzą mniejsze partie, w tym również komuniści. A niemiecka skrajna prawica wygrywa wybory w kolejnym landzie, ale to prawdopodobnie lewicowe koalicje będą bliższe rządzeniu Mecklenburgią-Pomorzem Przednim oraz Berlinem. AfD ogłasza koniec kanclerza, ale Friedrich Merz chce nadal kierować rządem mimo słabych wyników swojej partii w niedzielnej elekcji.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 6:03.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
3: Ceny paliw na stacjach będą jeszcze wyższe. Tak wynika z analiz portalu ePetrol. W tym tygodniu za litr benzyny 95 kierowcy będą płacić powyżej 8 zł, a za diesla powyżej 9 zł. Rząd obiecuje, że obniży ceny, gdy wejdzie w życie ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nad uchwalonymi w piątek przez Sejm przepisami w tym tygodniu pracować będzie Senat. Tymczasem Karol Nawrocki wniósł do Sejmu własny projekt ustawy, która ma skutkować obniżeniem cen paliw na stacjach. Wprowadza limity marży rafineryjnej, importowej i hurtowej. Polska gospodarka okazała się odporna na wzrost cen paliw, ocenia ekonomista dr Iwo Augustyński. Rosnące koszty energii nie przełożyły się na sytuację polskich przedsiębiorców tak bardzo jak w innych krajach, tłumaczy.
4: No mamy taką nowoczesną gospodarkę, że ceny takie bezpośrednie kosztów paliw stosunkowo niewielkim częścią całych kosztów, które no, przekładają się potem na ceny końcowe. Tak? W związku z tym, jeżeli koszty paliwa, czy ogrzewania, czy energii to jest jakiś mały ułamek ceny końcowej, no to nawet jeżeli te ceny wzrosną znacznie, no to i tak pozostanie to mała część tego całego biznesu.
3: Wśród branż najbardziej dotkniętych wzrostami cen paliw ekonomista wymienia budowlankę oraz gastronomię. Jeszcze tylko do dzisiaj można głosować na motyw, jaki pojawi się na nowych banknotach o nominale 20 euro. Jedną z propozycji jest wizerunek polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, a swój głos można oddać poprzez stronę Europejskiego Banku Centralnego.
2: Pogoda.
5: Solidnie popadało wczoraj wieczorem, no i też w nocy mieliśmy prawdziwą ulewę. Poranek mokry, ale bezdeszczowy, przynajmniej w stolicy województwa opolskiego.
6: Grzyb wyjdzie. Albo na ścianie, albo w lesie.
5: Albo wyjdzie. Bokiem. 14 stopni dzisiaj maksymalnie na opolskich termometrach. Poranek rześki. 11.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Ale ja chciałem powiedzieć wspaniałą informację, bo to nie koniec lata, bo w przyszłym tygodniu mają być 24 stopnie.
5: Pięknie.
6: No i tak można żyć. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Oskar Cyms, tak bez końca w Radio Opole. Bez końca przeglądam teraz tą prognozę pogody, bo ona jest dla mnie naprawdę taka budująca.
2: No,
1: bo
2: ja dobrze, widzę, że to opowiadaj w takim razie o tej pogodzie.
1: No tak, no do końca tego tygodnia to 16 stopni maksymalnie, no to taka jesień i myślałem, że tak już będzie. A tutaj się okazuje, że w przyszłym tygodniu sobota 21, niedziela 23, poniedziałek 24 stopnie na termometrach.
2: No to korektę jeszcze muszę zrobić do tej twojej prognozy pogody, bo sobota i niedziela to jest jeszcze w tym tygodniu, a nie w przyszłym. To, co będzie w przyszłym, to się okaże w przyszłym.
1: Nie, bo ja uważam inaczej.
2: Aha, że piątek jest tak daleko, tak blisko do poniedziałku, a poniedziałek tak daleko do piątku.
1: Dokładnie, więc weekend to jest osobny tydzień.
2: A, no to może być. To witam w takim razie po weekendzie w Radiu Opole. Tutaj Magda Szybińska,
1: Kasper Śnigurski i Darek Kuzera, który ten program realizuje.
2: A popatrz, zaczynamy. Pan no. Tam robi jajecznicę chyba na śniadanie, widzisz?
1: Smacznego.
2: Ale jeszcze się nie ubrał.

0: Twój czas.
1: 17 minut po godzinie 6, 21 września, to jest poniedziałek. Kolejny piękny tydzień nam się rozpoczyna, trochę jesienny będzie ten tydzień, ale jak słyszeliśmy już od soboty...
2: Pięknie ludzie.
1: Pięknie ma być i słonecznie. Na dzisiaj mamy 264 dzień roku i imieniny ma Aleksander, Daria, Hipolit, Jonasz, Marek i Mateusz.
2: No to opowiadaj, co tam się wydarzyło w 1924 na przykład.
1: Stefan Żeromski, na przykład, skoro pytasz o tę konkretną datę, wtedy zakończył pracę nad Przedwiośniem. Powieść składa się z trzech części: Szklane domy, Nawłoć i Wiatr od wschodu, i opowiada o życiu Cezarego Baryki, reprezentanta młodego pokolenia, urodzonego i wychowanego w Baku, przyjeżdżającego do odrodzonej po I wojnie światowej Polski. Powieść została wybrana na lekturę ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie w 2018 roku.
2: Bardzo elegancko to wygląda. No
1: a
2: to
1: ty wiesz na przykład, co się wydarzyło w 1932?
2: A wiem.
1: Co?
2: Bo na przykład Państwowe Zakłady Inżynierii zawarły umowę licencyjną z firmą Fiat na produkcję samochodów osobowych i ciężarowych. Ale więcej w tym temacie nie powiem, bo zadzwoni do nas Marek z Prudnika
1: Śląskiego. To jestem spokojna. No dobrze, no to tak jeszcze... Strzelę taką datę, a ty powiedz, co się wtedy wydarzyło.
2: Urodził się Leonard Cohen.
1: Nie wtedy. Nie wtedy. W 37, nie w 47.
2: Została wydana powieść Tolkiena o Hobbit, czyli Tam i z powrotem. Wydawca poprosił autora o kontynuację, która okazała się jako trzytomowy Władca Pierścieni.
1: Leonard Cohen faktycznie się urodził tego dnia, ale w 34 roku kanadyjski piosenkarz i poeta. Podczas trwającej niemal 5 dekad kariery piosenkarskiej zyskał miliony fanów na całym świecie.
2: A popatrz, bo
1: i wywarł
2: to się...
1: ogromny wpływ na kolejne pokolenia artystów.
2: 10 lat po Tolkienie urodził się Stephen King, amerykański pisarz i scenarzysta filmowy, jeden z najbardziej poczytnych autorów na świecie. Jego książki rozeszły się w nakładzie ponad 300 milionów egzemplarzy.
1: I pewnie nie ma wśród naszych znajomych kogoś, kto by nie przeczytał ani jednej powieści Kinga. Chociaż tak jak patrzę na Kacpra, to chyba jednak mam takiego jednego znajomego.
3: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
4: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
5: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
4: A dziś?
6: Jestem zadowolona, że żyję.
7: Kawka to jest powód do zadowolenia.
8: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
9: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
10: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
11: Ja lubię cukierki.
12: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
13: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
14: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
15: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
16: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
17: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
18: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
19: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
20: Ty też możesz nam pomóc!
19: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
21: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
19: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
3: Reklama społeczna.

0: powoli się przejaśnia w stolicy województwa opolskiego, ale drogi mamy mokre, przez to droga hamowania też troszeczkę dłuższa. Pamiętajmy o tym, kiedy wyjeżdżamy do pracy.
1: No to teraz sprawdzamy sytuację z Kubą Bielem.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Dzień dobry. Na opolskich drogach na razie jest spokojnie, chociaż i muszę to powiedzieć całkiem serio, jestem trochę zaskoczony, bo zwykle o tej godzinie mapy świecą nam całe na zielono, a dziś, no dziś da się zaobserwować zagęszczenie w okolicach wrocławskiej i Nysołżyckiej, a także na ulicy Oleskiej przy dojeździe do Opola Wschodniego. Podobnie też na wlocie od strony Zawady, już teraz o godzinie 6.30. Przypominam, że wciąż kierowcy będą mierzyli się z problemami na Kołłątaja i 1 maja, bo dziś również prace gwarancyjne przy Centrum Przysiadkowym Opole Główne, także spodziewajcie się korków. Jeżeli chodzi o A4, w porządku.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Na opolskich stacjach paliw o poranku bez istotnych korekt. Dobre informacje. 95 w okolicach 8 zł za litr. Olej napędowy o złotówkę mniej więcej. W ocenie analityków w tym tygodniu trzeba się spodziewać niestety wzrostu w sytuacji na Bliskim Wschodzie. Daleka od uspokojenia, a to ona właśnie jest uważana za główny powód turbulencji na światowych rynkach. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. Tematem numer 1 planowanej na ten tydzień wizyty szefa MON Władysława Kośniaka Komisarza w Waszyngtonie. Potencjalne lokalizacje. Amerykańska delegacja wizytowała u nas w zeszłym tygodniu. Wnioski polskiemu wicepremierowi przedstawi szef Pentagonu Pete Hegseth. W drugiej połowie października możliwy transport harcerskiej barki z Kędzierzyna-Koźla do Opola. W kwietniu zeszłego roku, przypomnijmy, holownik został przetransportowany do stoczni, gdzie przeszedł gruntowny remont. Na miejscu już harcerze zajmą się jej wnętrzem i wyposażeniem poszczególnych pomieszczeń. O 7:00 zapraszam 200 zawodników na 12. memoriale imienia Stanisława Szosdy w Prudniku.
5: My się cieszymy, że jesteśmy tutaj, przyjeżdżają do nas koledzy z całego kraju.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pewnie się zastanawiacie, czy dzisiaj będzie nam potrzebna parasolka z samego rana, kiedy do pracy idziemy. Nie, no, o poranku jeszcze nie będzie padało, ale później może trochę zacząć się kropić. No i generalnie ten piątek, ten poniedziałek, raczej pod chmurką.
1: No właśnie, do piątku to mamy bardzo daleko, bo jutro 14, w środę 16, w czwartek 14, w piątek 16, ale później sobota, niedziela, poniedziałek po 23 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A kiedy się jesień zaczyna? Za 2? Za 3 dni?
1: Już ci mówię.
0: 23?
1: Jesień konkretnie zaczyna
0: 23.
1: się
0: 23. No to wygląda na to,
1: 23.
0: że to będzie polska złota
1: września
0: jesień.
1: Września lub 22.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: Za 23 minuty będzie godzina 7. Wiemy, co robiliście wczoraj. Oj, wiemy, co robiliście wczoraj.
2: Czyściliśmy kamionkę.
1: I bardzo nam się to podoba. To też, ale też zapytaliśmy na Facebooku Radio Opole, jakie mieliście plany na tę niedzielę. No i sporo osób odwiedziło.
2: Skoro pytasz,
1: wczoraj...
2: grałem w piłkę i strzeliłem gola i miałem asystę.
1: Sporo osób odwiedziło wczoraj targi miodów. Był kieliszek wina z przyjaciółką. Był stres już przed pojawiającym się poniedziałkiem. Trochę rowerem Krzysztof pośmigał. Piotr był na dożynkach gminnych w Mosznej, a niektórzy byli też na memoriale Stanisława Szozdy w Prudniku i to nawet całkiem sporo słuchaczy Radio Opole. Natomiast Adze to można pozazdrościć, bo na grzybów nazbierała. Popatrz, ile tych grzybów nazbierała, widzisz?
2: Aga, ty to jesteś. Bardzo elegancko.
1: To tylko jakbyś jeszcze wskazała, gdzie te grzyby są, a właściwie to gdzie już ich nie ma, to chętnie byśmy skorzystali. A coś wspominałeś o kamionce?
2: Tak, wspominałem o kamionce, ponieważ nurkowie tam Znaczy tak, po pierwsze nad kamionką były rozgrywki Opolskiej Ligi Orlika. Grałem, wygrałem 3-0, strzeliłem bramkę, miałem asystę.
1: Ktoś pytał?
2: Ja. I sobie odpowiedziałem. Świetnie. Ale też nurkowie tam czyścili kamionkę.
3: Dużo butelek, dużo puszek szklanych, plastikowych, puszki po piwie. No i na powrocie znalazłem jeszcze tylną obudowę starego telewizora. Trzeba było to zabrać. Oby takie akcje trwały dłużej, a ten zbiornik naprawdę może wróci do fajnego stanu.
4: Znaleźliśmy dosyć dużo butelek, puszek po piwie, kilka opon. Trafiła się taka wersalka.
5: Mnóstwo folii przede wszystkim. Wiadomo, że ta folia jest takim najgorszym śmieciem. Jest mnóstwo ryb, więc one na pewno to odczują, bo tej folii w mule było zakopane naprawdę ogromne ilości. Butelki, puszki, tak jak już kolega tutaj wspomniał. Zdecydowanie ta akcja się przyda, bo zbiornik to na pewno odczuje i mam nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze większej grupie.
1: Ja się zastanawiam nad tym, jak to by było, gdyby taki szczupak tak się rozsiadł na takiej wersalce, co jest w kamionce zatopiona. Oj, jak on tam sobie odpali ten telewizor, jak zacznie oglądać, to dopiero będzie. Ale z drugiej strony nurkowie wyłowili z kamionki piast sporo butelek i puszek. No przecież to są konkretne pieniądze.
2: Jasny by.
1: Ryby na pieniądzach śpią.
2: Ci to poszli tam zarobić.

0: Są takie hity, które nigdy się nie nudzą. Na pewno ten przebój grupy Alphaville do nich należy. Forever Young. Pamiętam, jak miałam komunię i dostałam Walkmana. I pierwsza kaseta, którą miałam, to właśnie zespół Alphaville.
1: A to było wszystko w poprzednim wieku.
0: A ty teraz spróbuj komuś wytłumaczyć, co to był Walkman.
1: Nie, Walkmany są teraz modne.
0: Tak?
1: Tak.
0: Ale takie na kasety, czy takie już na zupełnie inne nośniki?
1: Nie, nie, to mówisz o Discmanie, a Walkman to jest teraz modny. Bo oni tam słuchają tych kaset, ci młodzi ludzie, i mówią, ale jakoś, coś niebywałego. A to każdy ci audiofil powie, że to dziadostwo. Natomiast oni słyszą jakość.
0: A Jacek, ty kiedyś robił audycje muzyczne w radio. Opole i takie przeboje jak Alphaville to były na porządku.
2: Z takiego Walkmana pewnie, że tak. Nie tylko Alphaville, wielu innych wykonawców. No był ten klimat niesamowity.
1: Ołówek miałeś do przewijania?
2: Każdy miał. Najlepiej.
0: A jak się pięknie tę taśmę tak kleiło, jak tam się, jak została wciągnięta przez magnetofon na przykład. I trzeba było odciąć to taką harmonijkę i skleić tasiemką.
2: Przeźroczystą.
0: I grało, i działało. A spróbuj taką M3 naprawić.
1: Ja się trochę obawiam do tego, co teraz powiem, ale tak się składa, że ja pierwszej kradzieży dokonałem.
0: Piratem byłeś.
1: Piratem byłem, jak od koleżanki, ona miała płytę Eminema i ja sobie przegrałem tą płytę Eminema. To była kradzież.
0: Płytę.
1: I teraz się przyznałem, ale nie wiem, czy Eminem nas słucha, bo może mnie
2: pozna. Jest ryzyko, że nie.
0: Jest ryzyko, że tak.
2: Nie, chyba nie.
1: Dobra. Jakieś konkrety?
2: Konkrety o 7?
1: No.
2: O 7 Eminem? To byłoby coś na samej górze,
1: jestem
2: co?
1: Jestem za.
2: W headlinach. Jedziemy.
0: Współprowadzący wiadomości z Jackiem.
2: Na opolskich stacjach paliw, od tego rozpoczniemy o poranku. Mamy bez istotnych korekt. 95 w okolicach 8 za litr. Olej napędowy o złotówkę więcej. Ale taką sytuację mamy od kilku dni, także cieszmy się z drobnych rzeczy, bo może być gorzej, tak twierdzą analitycy. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. Tematem numer jeden wizyty szefa polskiego MON w Waszyngtonie. Niewykluczone, że sprawa pojawi się także podczas wtorkowej uroczystej kolacji wydawanej przez prezydenta Trumpa, na której będzie prezydent Nawrocki. Około 200 zawodników zaprezentowało się na 12. Memoriale Szosdy w Prudniku. Zainteresowanie ogromne, kapitalna impreza. A po danych o inflacji niezbyt optymistycznych z zeszłego tygodnia, dziś mamy dane GUS-u o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. Wszystko będzie jasne przed godziną 10.
1: Jacku!
2: Tak.
1: Kogo pragnąłeś na antenie Radio Opole?
2: Kogo pragnąłem?
1: Znaczy, ja wiem, kogo ja pragnąłem.
2: Duży jest stopień ogólności tego złota.
0: Eminem! Kasper, to... A którą piosenkę tam wtedy wspieracie?
1: Do Way I Am.
0: No to tej akurat nie zagramy, ale zagramy zupełnie inną. I też Eminema.
1: Houdiniego.

0: Miley Cyrus w Radiopole. Uwielbiam to nagranie. Nie uwielbiam za to tankowania paliwa, bo ono drogie jest jak diabli. Każdy kierowca, który teraz pewnie jedzie do pracy, to się zastanawia, czy przypadkiem pogoda nie jest taka, że można by się było przesiąść na rower.
1: No, nie wiem. Kuba Biel wie wszystko.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: No i tam wszystko. Właściwie zmienia się niewiele. Poniedziałek rozpoczęliśmy od wzmożonego ruchu w stolicy regionu. Tak jest cały czas. Nie mówię tu o specjalnych przestojach, ale samochodów o poranku jakby więcej niż zwykle. Gdzie was widzimy? Na Domańskiego, Wrocławskiej, Donysu, Życkiej, Oleskiej w kilku punktach, a właściwie powiem inaczej, w miejscach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Podobnie na Ozimskiej, no i jeszcze braci Kowalczyków do Mieszka I. W Lotówki tutaj powoli widać wzmożony ruch. Na Czwórka, okej.
3: Okay. Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
5: Zbliżamy się do godziny 7, a dziś mamy 21 dzień września. Czas na najnowsze informacje z kraju, regionu i świata.
6: Zaczynamy. W nich stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. Tematem wizyty szefa polskiego MON w Waszyngtonie. Na polskich stacjach paliw o poranku bez istotnych korekt w górę. Około 200 zawodników na 12. memoriale Stanisława Szosty w Prudniku.
7: Ścigły całkiem fajne. Był też dosyć ciężki, więc fajne ściganie było.
6: Na zegarach 7.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Jacek Rutnik.
6: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.
8: Nie wyobrażam sobie, że można działać wbrew interesowi obywateli, a robiąc na złość rządowi. Przypominamy sobie sytuację z pierwszym podejściem do tej regulacji ustawowej skierowanym przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
6: To prezydent złożył także w Sejmie własny projekt ustawy, która ma ułatwić życie kierowcom. Ci najpewniej wzięliby każdą wersję w ciemno, żeby tylko to zatrzymać. Na opolskich stacjach paliw o poranku bez istotnych korek 95 w okolicach 8 zł za litr, olej napędowy złotówkę więcej. W ocenie analityków w tym tygodniu trzeba niestety spodziewać się wzrostu.
2: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
6: Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. Tematem numer jeden planowanej w tym tygodniu wizyty szefa MON Władysława Kośniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Potencjalne lokalizacje. Amerykańska delegacja wizytowała u nas w zeszłym tygodniu. Wnioski po tym spotkaniu polskiemu wicepremierowi przedstawi szef Pentagonu Pete Hegseth. Niewykluczone, że aspekt bazy pojawi się także w nieformalnych rozmowach prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, to z okazji wydawanej we wtorek przez amerykańskiego przywódcę uroczystej kolacji.
2: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
6: Około 200 zawodników i zawodniczek mierzyło się w 12. memoriale Stanisława

0: To Henryk Jagielski, były kolarz LZS-u Zarzewie-Prudnik. W drugiej połowie października możliwy transport harcerskiej barki z Kędzierzyna-Koźla do Opola. W kwietniu zeszłego roku, przypomnijmy, holownik został przetransportowany do stoczni, gdzie przeszedł gruntowny remont. Na miejscu już w Opolu, na kanale Ulgi, harcerze zajmą się jej wnętrzem i wyposażeniem poszczególnych pomieszczeń barki. Poniedziałek, 21 września.
1: To przyniesie dzień.
0: 9:30. Główny Urząd Statystyczny poda dane na temat wynagrodzenia i zatrudnienia w firmach notowanych na koniec sierpnia. O 19:00 rozpocznie się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku o nagrodę główną Złote Lwy powalczy 16 tytułów, a zwycięzców poznamy w tym tygodniu, w sobotę. W porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8:00 dziś u nas profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego, którego Senat wyraził właśnie zgodę na rozpoczęcie rozmów o połączeniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, a także szpitalem w Białej. O argumentację zapytamy właśnie w poranku. Poranna rozmowa, startujemy kwadrans po godzinie 8:00.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Ta pogoda to tak, jesień do końca tego tygodnia, a przyszły tydzień to będzie lato.
4: Pięknie się to zapowiada, polska złota jesień, przynajmniej w prognozie pogody na najbliższe kilka dni. Natomiast poniedziałek pod chmurką i dzisiaj parasolki to raczej nośmy ze sobą, bo o ile poranek mamy dosyć pogodny, no to później gdzieś tak koło godziny 10:00 trochę więcej deszczu ma się pojawić.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A do tego jeszcze zagramy wam Maroon 5 przy takim wschodzącym słoneczku.
4: Pięknie to wszystko wygląda na początek tego nowego tygodnia. Razem z Radiem Opole. Magda Szybińska,
3: Kasper Śniegórski i Darek Kuzera, który program realizuje.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Prawie 11 minut mamy po godzinie 7. Słuchajcie porannego programu Radio Opole zaraz po weekendzie. Jeżeli ktoś za mocno poweekendował, no to może dzisiaj zamiast siadać za kierownicę o tej porze, powinien rozważyć wzięcie urlopu na żądanie, ale nie dla każdego to jest takie oczywiste.
2: No tak, bo mamy tutaj taką historię z opolskich dróg. 33-letni obywatel Ukrainy uznał, że może spokojnie pojechać samochodem po pracy.
1: Do pracy.
2: Tak, a zatrzymali go w nocy policjanci na drodze krajowej numer 11, wyczuli od kierowcy alkohol, więc przebadali go alkomatem.
1: Miał ponad pół promila. Zdarzały się gorsze wykroczenia, zdarzały się gorsze przestępstwa, ale 33-latek przyznał funkcjonariuszom, że wypił wieczorem 8 piwek. A rano wsiadł do samochodu, bo jak tłumaczył, nie zdawał sobie sprawy z tego, że nadal jest nietrzeźwy.
2: No jasne, 8 piwek. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Mężczyzna miał wszystkie kategorie uprawniające do kierowania różnymi pojazdami. O tym, na jak długo je straci, to jeszcze zdecyduje sąd.
1: Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu wysoka grzywna. Zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet do 3 lat więzienia. No i jeszcze jedno, trzeba pamiętać o tym, że dobre samopoczucie po imprezie, to mimo wszystko to nie jest alkomat.

0: 17 minut mamy po godzinie 7. Towarzyszymy Wam między innymi w drodze do pracy. I tutaj taka informacja. Córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy miała wypadek drogowy. Została przewieziona do szpitala. Echo Dnia informuje, że do wypadku doszło w niedzielę wieczorem na drodze krajowej numer 7 w Szewcach pod Kielcami.
1: Informacje o wypadku kieleckie służby otrzymały około 21:20. Na miejscu ustalono, że 30-letnia kobieta kierująca Jaguarem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Reklama społeczna.
9: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
10: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
11: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
12: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
14: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena. Porek.

0: drogie jest paliwo, ale mimo wszystko samochodów na opolskich drogach nie brakuje.
1: Oj nie, no ale Kuba Biel nam powie, ile ich tam jest.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: Zakładam, że jest ich sporo. Przynajmniej tak wnioskuję potem, co widzę na mapie satelitarnej, bo Krapkowicka, Wojska Polskiego i Pruszkowska, czyli nadciągacie tutaj z tych rejonów do centrum Opola. Wrocławska już nam się pięknie wydłużyła. Powiedziałem, że Krapkowicka, to wszystko przenosi się na Spychalskiego i dalej w Piastowską. To więcej samochodów. Jeżeli chodzi o wlotówki, też je zagęściło. Zawada i lędziny tutaj w tej chwili najgorzej. A ja przypominam, że dziś kierowcy będą musieli mierzyć się z problemami na Kołłątaja i 1 maja, bo dziś również prace gwarancyjne przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne. Spodziewamy się naprawdę sporych korków dziś. A czwórka w porządku.
3: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: Kancelaria Prezydenta zaprzecza, obóz rządzący domaga się wyjaśnień. Z informacji medialnych wynika, że prywatna fundacja miała oferować podczas wizyty prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych możliwość rozmowy z prezydentem w cztery oczy za 100 tysięcy dolarów. Otoczenie prezydenta mówi o fake newsie, który ma zdyskredytować głowę polskiego państwa. Rosnące ceny paliw windują także koszty autobusowej komunikacji publicznej, między innymi powiatowo-gminnego Związku Transportu Pogranicza, który obsługuje pasażerów w powiecie prudnickim. Wzrost wydatków przewoźnika ma zrekompensować podwyższenie składki wpłacanej przez członków związku. Dopyta dziś o to także nasz reporter w Prudniku, Jan Poniatyszyn. Polscy siatkarze przygotowują się do wtorkowego meczu z Niemcami o awans do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej z Łotwą bez straty seta. Koncentracja w meczu z naszymi zachodnimi sąsiadami będzie potrzebna od pierwszych minut, by nie dać Niemcom odskoczyć, tak twierdzą komentatorzy. Piłka pójdzie w górę o godzinie 18. O 8 końcówka września i 25 stopni powyżej zera. W modelach pogodowych wygląda to bardzo dobrze, a w porannej rozmowie Radio Opole Kwadrans po 8 dziś u nas rektor Uniwersytetu Opolskiego, profesor Jacek Lipuk.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach teraz w naszym regionie mamy jesień. 11 stopni, zimno.
0: Zimno? 11 stopni, będzie 14 dzisiaj w ciągu dnia, więc rzeczywiście ta temperatura to raczej do nowej pory roku będzie należała, ale to tak będzie tylko do końca tego tygodnia roboczego, bo już w sobotę, już w niedzielę powrót lata i nawet po 24 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Krótko mówiąc, plan na ten tydzień mamy taki.
1: Przeżyć.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Przeżyć.
0: A sobota i niedziela już nam wszystko wynagrodzi.
1: No, sobota, niedziela znowu 23-24 stopnie. Przypomnimy sobie te dni, jak będzie minus 5.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 20 minut będzie godzina 8. Mój jest ten kawałek podłogi. Tak bardzo często możemy usłyszeć w Sejmie, jak tam się posłowie różni wykłócają o różne rzeczy i mówią, że ta prawica to jest nasza prawica, a ta lewica to jest nasza lewica, a to centrum to też jest trochę prawicowe albo bardziej lewicowe.
2: Centrum to jest zakorkowane.
1: A to też prawda. Ale Irek Prochera zawsze jest na czas na poranną rozmowę Radia Opole. Zresztą pojawia się w naszym studiu już z takim sporym wyprzedzeniem, no bo przecież do rozmowy przygotować się musi.
3: No tak, to tutaj akurat taki temat, o którym mówimy od dłuższego czasu, więc dzisiaj będzie pewna kontynuacja. Gościem porannej rozmowy będzie profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Jak pamiętamy, senat tej uczelni wyraził właśnie zgodę na rozpoczęcie rozmów o połączeniu. I tutaj jest Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz ze Szpitalem w Białej. A więc to grono placówek, które mają się łączyć, zostało pomniejszone, bo jak pamiętamy, miało dotyczyć początkowo także innych placówek. Tutaj mamy zmniejszenie, ale liczby placówek, ale nie emocji, które towarzyszą.
1: No właśnie, bo to jest temat, który naprawdę rozgrzewa wiele środowisk.
3: Dlaczego? To jest takie pytanie kluczowe, podstawowe, no bo kwestie dotyczące ochrony zdrowia dotyczą wszystkich nas. Każdy z nas, mieszkających tutaj w regionie, może trafić do któregoś z opolskich szpitali i zależy nam wszystkim na tym, żeby one funkcjonowały jak najlepiej, były jak najbardziej wydolne, a poziom leczenia był jak najwyższy.
1: No. Z jednej strony są pacjenci, ale z drugiej strony są też pracownicy tych placówek medycznych. To jest kadra zarówno medyczna, jak i administracja i tak dalej, więc tutaj te grupy, które mają swoje interesy,
3: są oczywiście i o tym też rozmawialiśmy niedawno na przykład z przewodniczącym sekcji ochrony zdrowia Solidarności, który to związek zaangażował się dosyć mocno w tę sprawę, właśnie reprezentując poglądy pracowników, którzy dosyć sceptycznie, tak oględnie mówiąc, podchodzą do tego tematu, obawiają się po prostu, że zmienią się im warunki pracy. I o to też będę pytał naszego dzisiejszego gościa, bo jest wiele znaków zapytania ciągle, czy dzięki tym uchwałom przyjętym przez zarówno Radę Uniwersytetu, jak i Senat uczelni uda się zmniejszyć te wątpliwości? To myślę kluczowe pytanie.
2: Koniec spoilerowania porannej rozmowy, bo konkrety. Kwadrans po godzinie 8, a te pytania wszystkie zadaje Ireneusz Prochera.
3: Zapraszam.

0: Magdaleno, ja ci chciałem przedstawić teraz moje plany życiowe.
1: O nie.
0: Bo ja
1: nie.
0: Mam taki plan, jak wygram w lotto, to jadę nad Bałtyk.
1: No słuchaj, wcale nie trzeba wygrywać w lotto, żeby nad Bałtyk jechać. Poza tym, jesień nad Bałtykiem ma swoich zdecydowanych fanów.
0: Tak, choć jest po głównym sezonie i na typowo plażowe upały nie ma co liczyć, w Międzyzdrojach jest nadal sporo turystów.
2: Mniej ludzi, o wiele przyjemniej się czas spędza. My bardzo kochamy jesień nad morzem, wiosnę i jesień, bo jest mniej ludzi.
3: Zakorzystać, póki dzieci są w wieku przedszkolnym.
2: Tak jest, przedszkolny i szkolny, już tutaj zeróweczka nasza. Cieszycie się, że jesteście nad morzem?
4: Tak.
3: Kto usprawiedliwienie napisał?
2: No oczywiście, że mama.
3: Co tu jest teraz cudownego?
5: Mało ludzi, albo mniej może. Pies może biegać, piękna pogoda, ciepło.
3: Co pani będzie robić?
5: Spacerować, jeść rybę i się cieszyć plażą i wschodami, i zachodami słońca.
0: Bo u mnie, bo za moich czasów to nie było ważne, kto napisał usprawiedliwienie, tylko kto je podpisał.
1: A, no podpisała mama, oczywiście ręką samego ucznia, teraz to usprawiedliwienie tak, pisze AI. Był...
0: Nie, wiesz jak to było? Że niektórzy robili tak, że mieli usprawiedliwienie i podpis mama.
1: Mama, tak, albo tata. Sezon nad morzem wcale się jeszcze nie zakończył, choć tak samo jak w lecie, wiele zależy tutaj od pogody. O tym mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek.
6: Liczymy oczywiście na złotą polską jesień, bo to zdecydowanie by pomogło, żeby wszystkie kwatery, lokale, hotele były zapełnione w 100%. Wchodzimy też mocno w okres konferencji. To też napędza nasz rynek wewnętrzny. No jestem przekonany o tym, że tak patrząc na lata ubiegłe, gdzieś do połowy listopada powinniśmy jeszcze tutaj przyjmować sporo gości.
0: No tak, ale ci goście są trochę inni, bo teraz przeważają seniorzy, rodziny z małymi dziećmi oraz studenci.

0: Bardzo prosty plan mamy na ten tydzień. Przetrwać od poniedziałku do piątku.
1: Tak.
0: A potem w sobotę i w niedzielę to będziemy się cieszyć polską złotą jesienią, która bardziej będzie przypominała środek lata.
1: Tak, tak będzie, ale więcej o pogodzie po wiadomościach, bo za chwilę wiadomości w Radio Opole.
2: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupię.

0: Mam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i Rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w Twojej okolicy. Masz dwa głosy. W marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
4: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
5: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
6: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
5: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
6: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
5: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
7: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
8: Po reklamie.
9: Autopilot Radia Opole.
10: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
11: Ósma, punkt newralgiczny, ale szczerze mówiąc myślałem, że będzie gorzej. Nie powiem, ruch jest. Wrocławska w obu kierunkach, Pruszkowska, Wojska Polskiego, Karpkowicka. Gęsto na 1 maja. Tutaj wiadomo, prace naprawcze trwają, prace gwarancyjne. Cierpią wlotówki od czarnowąsów, od Zawady w szczególności, no i lędziny również. Musicie chwilkę postać przed przejazdem przez obwodnicę. DK45, czyli trasa na Kluczbork, wahadła Węgry i Łowa, a czwórka w porządku.
10: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
12: Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, Dzień Pokoju, a do tego Dzień Orderu Uśmiechu. Dzisiaj mamy w kalendarzu świąt nietypowych. Na zegarach już godzina 8.
13: Wiadomości poranne, w nich stała baza amerykańskich wojsk w Polsce, tematem polskiej ofensywy dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych. Końcówka września i 25 stopni powyżej zera w modelach pogodowych. Wygląda to bardzo obiecująco.
14: Wiadomości Radia Opole.
15: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
13: Kancelaria prezydenta zaprzecza, jakoby za udział w spotkaniach z Karolem Nawrockim trzeba było płacić. Dziennikarze Radia Z i Newsweeka ujawnili w weekend. Przypomnijmy, że chodzi o rzekomo o sprzedaż biletów, pakietów, nie biletów, za możliwość spotkania z prezydentem w trakcie poniedziałkowego forum ekonomicznego. Według ustaleń dziennikarzy, pakiet z możliwością rozmowy z prezydentem w bardzo wąskim gronie miał kosztować 100 tysięcy dolarów, czemu Kancelaria Głowy Państwa stanowczo zaprzeczyła.
14: Tu są wiadomości Radio Opole.
13: Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce, tematem planowanej od wtorku wizyty szefa MON Władysława Kośniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Potencjalna lokalizacja. Amerykańska delegacja wizytowała w Polsce w zeszłym tygodniu. Wnioski po tych wizjach lokalnych polskiemu wicepremierowi przedstawi szef Pentagonu Pete Hegseth. Niewykluczone, że aspekt bazy pojawi się także w nieformalnych rozmowach prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, to z okazji wydawanej we wtorek przez amerykańskiego przywódcę uroczystej kolacji.
14: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
13: W porannej rozmowie Radio Opole, kwadrans po 8, konsolidacja opolskich szpitali, ciąg dalszy, będzie o to pytał Ireneusz Prochera.
16: Gościem porannej rozmowy będzie profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Jak pamiętamy, senat tej uczelni wyraził właśnie zgodę na rozpoczęcie rozmów o połączeniu. I tutaj jest Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz ze Szpitalem w Białym. To grono placówek, które mają się łączyć, zostało pomniejszone.
13: Na sprawę konsolidacji od tygodni budzi emocje z jednej strony wyodrębnienie dużej opolskiej jednostki z większymi szansami na pozyskiwanie pomocy z zewnątrz, a z drugiej obawy związkowców właśnie tych mniejszych jednostek, że stracą autonomię.
14: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
13: Pojutrze pierwszy dzień jesieni, tymczasem w najnowszych modelach pogodowych wynika z nich, że końcówka września może być pod znakiem zdecydowanie letnich temperatur. Zrobi się nie tylko słonecznie, ale także ciepło z temperaturą powyżej 25 stopni Celsjusza. Sprawdzalność takich prognoz na tydzień do przodu pozostawia trochę do życzenia, no to życzmy sobie, że się sprawdzą. Ostatni letni weekend września, choć w kalendarzu jesień, to w pogodzie piękne babie lato.

0: Agencje informują.
1: Wybory w Rosji bez zaskoczeń. Z wygraną partii Jedna Rosja Władimira Putina, która uzyskała ponad połowę głosów. Próg wyborczy przekroczyły współpracujące z władzą mniejsze partie, w tym także komuniści. Tymczasem partia CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merca nie przekroczyła w niedzielnych wyborach w Mecklenburgii Pomorzu Przednim progu 5%, wynika ze wstępnych końcowych wyników. Jeśli to się potwierdzi, to po raz pierwszy w historii chadecy nie wejdą do parlamentu kraju związkowego.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Mamy 12 stopni na opolskich termometrach i już zaczyna się chmurzyć. Już powoli zaczynają się te opady, o których mówią synoptycy. Ten poniedziałek właśnie raczej taki pod chmurką.
3: Taki, lichy, jesienny. Jutro 14 stopni, w środę, skoro pytasz, 16 stopni. A w przyszłym tygodniu, czyli od soboty, 22 stopnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Podobno szczęśliwi czasu nie liczą, a jeszcze szczęśliwszy to liczą czas od poniedziałku do piątku.
3: No ja tak właśnie robię. Fajnie.
2: Super.
3: Kacper Śniegórski.
2: Magda Szczygińska i Darek Kuzera. W takim składzie raz jeszcze witamy Was w porannym programie Radio Opole. 5 po 8.

0: Widzisz utrudnienie na drodze? Zadzwoń. 774-541-541.
1: Reklama.
2: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by Twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

0: Takie lato, o którym śpiewa Sylwia Grzeszczak w Radio Pole, to jeszcze będziemy mieć, ale nie w tym tygodniu, tylko w następnym.
1: Dokładnie, a teraz przenosimy się do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dziś profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
3: Senat uczelni wyraził zgodę na rozpoczęcie rozmów o połączeniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz ze Szpitalem w Białej. Wcześniej taką zgodę wyraziła również Rada uczelni. Jakie są formalne, prawne skutki tych zgód?
4: Zgoda, słowo zgoda w tym przypadku to nie jest właściwe słowo, dlatego że zarówno Rada Uczelni, jak i Senat wyraziły opinię pozytywną dotyczącą zgody, którą może wyrazić rektor, na kontynuowanie pracy. Jest to tak zwana zgoda kierunkowa. To jest takie przyzwolenie, czy taka pozytywna opinia dotycząca tego, co dalej może się wydarzyć i w jakim kierunku Senat widzi możliwość prowadzenia prac. Tak samo jak Rada Uczelni.
3: Ale czy to pana zobowiązuje do jakiejś konkretnej decyzji? Na przykład również do wyrażenia zgody?
4: To są opinie. To są opinie, które rektor zgodnie z obyczajem akademickim bierze pod uwagę, dlatego że rektor nie jest samowładny, nie jest autokratą. Dlatego opinie Rady Uczelni, opinie Senatu są tymi działaniami, które bierze się pod uwagę. Natomiast decyzja jest po stronie rektora i to gwarantuje mu ustawa, która nakłada na niego taki obowiązek.
3: No a czy pan rektor już wie, jaką podejmie decyzję?
4: Ja już podjąłem decyzję, mówię o zgodzie kierunkowej. Dlatego, że ta decyzja była niezbędna do tego, aby mogły być kontynuowane prace, po to, żeby cały proces badania możliwości, czyli proces takiego bardzo precyzyjnego śledzenia konsekwencji także, wręcz wyliczania pewnych kwestii, mógł być kontynuowany.
3: Czyli jesteśmy dzisiaj, jak rozumiem, na etapie oceniania szans i zagrożeń, ale jeszcze bez takiej ostatecznej decyzji.
4: Tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że ten etap do podjęcia, właściwie do sformułowania opinii przez Radę Uczelni i Senat Uniwersytetu Polskiego, to był tak naprawdę etap wewnętrzny. To jest procedura, która jest procedurą uczelni. I dopiero zgoda rektora, która została wyrażona w formie zarządzania, informacja o tym, co się stało, została przekazana do naszego partnera, czyli Urzędu Marszałkowskiego w ubiegłym tygodniu, po posiedzeniu Senatu.
3: I jak wiemy, rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie.
4: Tak, właśnie po to także były potrzebne działania podejmowane przez Senat i Radę Uczelni. No i decyzja rektora.
3: A w tych wewnętrznych konsultacjach, rozmowach brano pod uwagę na przykład głos przedstawicieli załogi szpitala klinicznego? Bo to oni chyba szpitala i centrum ginekologii i położnictwa, bo to chyba to załoga w tej chwili ma najwięcej negatywnych rzeczy do powiedzenia w tej sprawie.
4: Ten wewnętrzny etap koncentrował się przede wszystkim na kwestii formalnoprawnej. To było weryfikowanie tego, czy nie istnieją realne przeszkody formalnoprawne, które by ten proces na dalszym etapie w jakikolwiek sposób mogły zablokować. To po to, żeby ograniczyć ewentualne działania, które prowadziłyby do stwierdzenia, że oto przez miesiąc przyglądamy się dokumentom, prowadzimy wyliczenia, pracują zespoły, pracują komisje, a potem się okazuje, że znajdujemy przeszkodę formalną bądź przeszkodę prawną, która cały proces zamyka. Ten etap to był właśnie ten pierwszy etap, który zakończył się w ubiegłym tygodniu, jeżeli chodzi o Uniwersytet Opolski.
3: Czyli przeszkód prawnych nie znaleziono i teraz rzecz się toczy dalej. A jakich korzyści Uniwersytet spodziewa się z tej konsolidacji?
4: Uniwersytet Opolski jest organem czy podmiotem tworzącym Uniwersytecki Szpital Kliniczny i traktuje to z pełną powagą. My patrzymy bardzo daleko i analizujemy dane wszelkiego rodzaju, te, które dotyczą naszego regionu. Myślę tu przede wszystkim o danych demograficznych, ale także o mapie świadczeń zdrowotnych. Myślę o sytuacji, w której to między innymi na uczelni spoczywa odpowiedzialność za formułowanie tez, weryfikowanie ich odnośnie zjawisk, które zachodzą w naszym regionie. I z pewnych kwestii, które obserwowaliśmy, ale w których bardzo intensywnie współpracowaliśmy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym, gdzie funkcjonują, przypominam, dwa centra badawczo-rozwojowe, prawda? Więc tak naprawdę jesteśmy w stanie analizować te dane w zupełnie innym zakresie. I w czasie tych rozmów, w czasie tych analiz okazało się, że warto podejmować rozmowy najpierw, a potem działanie zmierzające do tego, aby Uniwersytecki Szpital Kliniczny stał się szpitalem funkcjonującym w znacznie pełniejszym wymiarze niż do tej pory. W tej chwili jest to znakomity wielospecjalistyczny szpital, który działa w naszym regionie, największy w naszym regionie, przypominam, i szpital, który świadczy takie, nazwę to może, usługami medycznymi na najwyższym poziomie referencyjnym w tych działaniach, które prowadzi. Natomiast chcielibyśmy, żeby był bardziej kompleksowy, czyli żeby mógł się jeszcze lepiej rozwijać niż do tej pory. Myślę, że to są takie bardzo naturalne działania. One mają prowadzić do tego, żeby zabezpieczyć mieszkańców naszego regionu,
3: właśnie,
4: żeby
3: zabezpieczyć
4: pacjentów naszego regionu.
3: Z punktu widzenia pacjentów, co to oznacza?
4: To oznacza, że pojawią się możliwości w jeszcze szerszym zakresie leczenia się tutaj, w centrum regionu. Być może ograniczę to, mam taką głęboką nadzieję, konieczność wyjazdów do ościennych województw, tam gdzie prowadzone są już pewnego rodzaju postępowania medyczne od dłuższego okresu czasu. Ja myślę, że to jest także budowanie takiej naszej polskiej regionalnej marki medycznej. To jest główny element. To pacjent, proszę mi wierzyć, panie redaktorze, że to nie chodzi o szpital uniwersytecki, uniwersytet. Patrzyliśmy na to w ten sposób, że myślę, każdy z mieszkańców regionu chciałby, żeby w jego regionie istniała możliwość, wręcz gwarancja świadczeń medycznych na najwyższym możliwym poziomie. I to był jeden z powodów działań, które rozpoczęliśmy w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim, gdzie to spojrzenie na tę sprawę było dokładnie takie samo.
3: A kto podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie?
4: Ostateczna decyzja to będzie swego rodzaju porozumienie, które zostanie przygotowane. To będzie już bardzo szczegółowy dokument określający obowiązki, określający zasady. Będzie to dokument, który podpisze marszałek województwa jako organ prowadzący szpitale, o których mówimy. No, w tej chwili mówimy o klinicznym centrum, prawda? I rektor Uniwersytetu Polskiego jako przedstawiciel organu prowadzącego Uniwersytecki Szpital Kliniczny, a także organ prowadzący szpitalu Białej, bo mówimy tu już o trzech szpitalach.
3: No właśnie, a jest jakiś wyznaczony ostateczny termin na zakończenie tych prac przygotowawczych?
4: Terminu na zakończenie prac przygotowawczych ostatecznego nie ma, natomiast tak się składa, że w tej chwili Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs, w którym pojawia się coś, co nazywa się premią konsolidacyjną. I rozmawiając o tym, jaki przyjąć harmonogram wydarzeń, stwierdziliśmy, że jeżeli wszystko potoczy się tak, jak chcielibyśmy, aby się stało, to takim pierwszym kamieniem milowym, jeśli chodzi o harmonogram, to jest dla nas koniec października, to jest termin składania wniosku do Ministerstwa Zdrowia. I to jest ten wniosek związany z premią konsolidacyjną, ale podkreślam, proces konsolidacji traktujemy w znacznie szerszym kontekście i on się nie zakończy w październiku. To jest ten moment, w którym powinny pojawić się w ministerstwie pewne dokumenty. Natomiast proces będzie kontynuowany i on zakończy się, jeżeli będzie kontynuowany, zakończy się dopiero w przyszłym roku. Więc po drodze będzie bardzo wiele szans, możliwości i działań, które ten proces uczynią, tak jak w tej chwili uważamy, że jest to robione, klarownym, przejrzystym i takim, który sprawi, że będzie łatwiej akceptowany.
3: Panie profesorze, to teraz o działalności Uniwersytetu. 13 tysięcy aplikacji w tym roku. Tych, którzy chcieliby studiować na Uniwersytecie, to dużo, mało? Bo chyba więcej niż w ubiegłym roku.
4: No, to dużo. To powiem nawet, że mieliśmy znacznie większą liczbę zgłoszeń tak zwanych opłaconych, bo ponad 15 tysięcy. Ale rzeczywiście potem ta liczba aplikacji takich z tak zwanymi teczkami, czyli pełnych, kompletnych, troszkę nam się zmniejszyła, ale to znacznie więcej niż w ubiegłym roku, o kilka tysięcy. Zresztą przełożyło się to także na liczbę kandydatów, których przyjęliśmy. W tym roku studia w Uniwersytecie Polskim podejmie około 500 osób więcej niż w roku ubiegłym. To dużo. Ale pamiętajmy też, że mamy wyjątkowo sprzyjające warunki demograficzne. Mamy rocznik absolwentów liceum, który jest zdecydowanie najliczniejszy historycznie od już chyba kilkunastu lat.
3: To taki łabędzi śpiew demograficzny trochę chyba dla polskich uczelni.
4: W kontekście demografii, o której mówiliśmy, to możemy to tak traktować. Ten rok i przyszły, który już nie będzie taki jak ten, to są jeszcze takie lata, w których ta liczba osób zdających egzamin maturalny powinna przekraczać 300 tysięcy w skali kraju. Kolejny rok to będzie dramatyczny spadek, bo to będzie liczba osób przekraczająca nieco 200 tysięcy. Wobec tego w całym kraju, wszystkie uczelnie w naszym kraju odczują to w sposób dramatyczny.
3: Co to dokładnie znaczy? No trzeba będzie część kadry zwolnić? No trudno mi sobie to wyobrazić, panie profesorze.
4: Ja myślę, że nie, dlatego uczelnia się zmienia. To są zmiany, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie, odpowiedzią na warunki, które są niezależne od nas, od uczelni. Uczelnia zmienia się troszkę. Pamiętamy taki z okresu minionego pojęcie dialektyczne, przejście ilości w jakość, ale to jest to, co uczelnia od pewnego czasu robi, nie tylko nasza. Wszystkie uczelnie konkurując, bo nie bójmy się tego słowa, konkurujemy o kandydatów, konkurujemy o osoby, które zechcą nas podjąć studia, zmieniają się, starając się stworzyć taką ofertę, żeby odpowiadała oczekiwaniom, wymaganiom młodych ludzi, ale też, żeby była adekwatna do tego, co dzieje się potem w ich dorosłym życiu. To jest bardzo trudne, dlatego że świat wokół nas już się nie zmienia, on pędzi. Ta zmiana jest tak dynamiczna, że trudno już nazwać ją zmianą ewolucyjną. To jest zmiana rewolucyjna.
3: Profesor Jacek Lipok jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Przenosimy się oczywiście do internetu. Ciąg dalszy tej rozmowy zobaczą Państwo na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Roztańczone przeboje w Radiu Opole towarzyszą wam w drodze do pracy, albo z pracy, albo po prostu w drodze.
1: Albo po prostu sprawdzimy, co słychać u Kuby Biela.
2: Autopilot Radia Opole.
3: I też w pracy, bo sam tańczyłem. Jeżeli chodzi o mnie, to wszystko w porządku, dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację drogową, no to w ekspresowym tempie ruch na wlotówkach w szczególności nam się rozładował. Jeszcze niewielkie problemy od strony Zawady i Lędzin, ale poza tym całkiem sprawnie i szybko przebiegł ten przejazd przez obwodnicę Opola. Problemy jeszcze na Wrocławskiej, ale w stronę Domańskiego i Partyzanckiej. Tam oczywiście mamy mały remont, więc drogowcy zajęli część jezdni i to utrudnia nam przejazd. Ozimska przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną, głównie te skrzyżowania. Poza tym jest w miarę okej. Autostrada również. Przypominam o utrudnieniach niewielkich na 1 maja. Na razie niewielkich, ale będą większe, bo tam prace gwarancyjne przy centrum przesiadkowym Opole Główne, więc spodziewajcie się korków.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Opinie Rady Uczelni i Senatu są brane pod uwagę, to fakt, ale sama decyzja po analizach pozostaje w gestii rektora, przypomniał w porannej rozmowie Radia Opole profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego, odnosząc się do konsolidacji opolskich szpitali z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Oceniamy szanse i zagrożenia, ale decyzji wiążącej co do fuzji jeszcze nie ma, przy czym przeszkód prawnych, by to przeprowadzić, nie znaleziono, dodał nasz gość. Koniec października to czas, kiedy w ministerstwie powinny pojawić się pierwsze dokumenty, przy czym sama konsolidacja, jeśli do niej dojdzie, to dopiero kwestia przyszłego roku. Synoptycy prognozują na dziś pierwsze w tym półroczu opady śniegu w Tatrach i w wysokich partiach Beskidów. Najchłodniej ma być właśnie na Podhalu, około 9 stopni, tymczasem końcówka września. Jednak zasadniczo przy dość wysokich temperaturach, takich powyżej 25 stopni. W sporcie o 9 zapraszam. Polscy siatkarze przygotowują się do wtorkowego meczu z Niemcami o awans do półfinału Mistrzostw Europy.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To już chyba jest ten moment, kiedy powinniśmy wyciągnąć z szafy płaszcze przeciwdeszczowe. Do tego też parasolki się przydadzą, bo poniedziałek i wtorek to będą dni z deszczem.
1: Ja ci zaraz powiem, co wyciągają mistrzowie w taką pogodę. Ale to zaraz ci powiem, bo teraz powiem, że 16 stopni w środę, a w weekend 23.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No na przykład mistrzowie wędkarstwa to wędki wyciągają.
1: Nie.
0: Ale... Albo ryby z wody.
1: A nie.
0: Nie.
1: Nie. Mistrzowie to wyciągają rower i jeżdżą na tym rowerze po mistrzowsku.
0: Między kroplami deszczu.
1: Dokładnie, tak jak Patryk Stosz i za chwilę z nim porozmawiamy, bo jest mistrzem Polski. Co to za gostek jest? Za 28 minut będzie godzina 9.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: W Radiu Opole za 19 minut będzie godzina 9 i tak się składa, muszę przyznać, że są osoby, które z wiekiem coraz lepiej w tym całym sporcie sobie radzą. Na przykład Magdalena Szybińska zaczęła biegać.
2: Z tym mi właśnie wypomniałeś wiek.
1: A skąd? A ktoś się chichra tam w tle. Patryk Stosz, który został mistrzem Polski w kryteriach ulicznych 2026. To właśnie w Prudniku Patryk Stosz wywalczył tytuł mistrza Polski w kryteriach ulicznych. No i trzeba przyznać, że Sylwia Stosz się tym pochwaliła. Patryk jeszcze nie zdążył.
2: Patryk nie szczególnie, tak. On taki złoty, ale skromny.
3: Ja to jeszcze nie, ja to tak, wiesz.
1: No, opowiadaj Patryk, o co to tutaj chodzi?
3: No co, udało mi się zdobyć tytuł mistrza Polski w kryteriach ulicznych.
1: Udało się.
2: Jak to udało? Wywalczyłem, ciężko na to pracowałem i wyszło tak, jak założyłem.
3: Tak, no gdzieś tam bardzo chciałem, myślałem o tym. No udało się, były kwalifikacje.
1: Ja też myślałem i też mi się udało.
3: Tak jest.
2: Myślałeś, że to by się nie udało.
1: Opowiadaj.
3: Były kwalifikacje, wygrałem kryterium asów, pierwszą kwalifikację, później w Wieluniu byłem trzeci, no i wczoraj też udało mi się punktów trochę uzyskać, więc suma tych punktów no, była duża, co pozwoliło mi założyć wczoraj koszulkę w Prudniku, mistrza Polski.
1: Złote, a skromne, naprawdę.
2: Tak, a co było tym twoim takim asem z rękawa?
1: Mocna noga.
3: No, wczoraj akurat tak nogi nie miałem, bo tak czułem się właśnie średnio. Zależało mi tylko właśnie, żeby punktować, żeby mi po prostu nie... jakby po prostu nie prześcignęli w tych punktach. No, cieszę się bardzo, co mam powiedzieć.
2: Patryk, a jak długo ty jesteś kolarzem? Jak długo ty już jeździsz?
3: O kurczę, zawodowo od 2013 roku, tak.
2: No to trochę to już tych lat w tym sporcie jesteś, a ty cały czas jeszcze, jakoś ja mam takie wrażenie, że nie potrafisz uwierzyć w to, że po prostu jesteś super zawodnikiem. Mówisz zawsze z taką wielką skromnością, jesteś taki wycofany przy tym, kiedy trzeba się pochwalić sukcesem. Kiedy ty w końcu dojrzejesz do tego, że ty jesteś zwycięzcą?
3: A to tak mam już tak po prostu i... No i co, no, ja mówię tak, ja jak wino jestem, o.
1: No widzisz.
2: Coraz trzeba dłużej w piwnicy leżeć jak wino. To ty się zyskuje.
1: Za chwilę wrócimy do rozmowy z Patrykiem Stoszem, bo on również organizuje taki kapitalny wyścig kolarski. Na czym on polega? O tym wszystkim opowiemy już za chwilę w Radio Opole.

0: Witamy w Radiopole, wracamy do rozmowy z Patrykiem Stoszem, to jest kolarz z Kluczborka, który sam także, oprócz tego, że jeździ, to organizuje różne zawody.
1: No tak, Patryk jest przy naszym telefonie. Cześć Patryk, jeszcze raz.
2: Witam.
1: No to opowiadaj, jak to jest z tym twoim wyścigiem, który organizujesz? Co, gdzie, kiedy, jak, po co, dlaczego?
2: To jest Memoriał Mieczysława Godzwona pod patronatem burmistrza pana Jarosława Kielara, który to jest Puchar Polski, czyli ta najwyższa ranga. No i co, 18 października w Parku Miejskim organizuję ten wyścig. Więc chciałbym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić.
0: A miejsca jeszcze są?
2: Zapisy będą ruszać za tydzień, więc będzie można się przez stronę internetową zapisać na ten wyścig.
0: A jaki to będzie długi wyścig?
1: Właśnie, to jest taki wyścig przełajowy z pętlami, prawda?
2: Tak, to jest wyścig w Parku Miejskim, to jest przełajowy i to się odbywa na takiej rundzie, jeszcze nie wiem do końca ile będzie miała, ale około, tak myślę, 2,5 kilometra i właśnie na tej rundzie będą wszystkie kategorie się ścigać wiekowe.
0: A, czyli to też będzie szansa dla tych, którzy dopiero wchodzą na przykład do tego sportu, żeby się sprawdzić?
2: Tak, to będzie też dla osób, które też nie mają licencji, będzie też wyścig Kids Race dla dzieciaczków, którzy też będą mogli wystartować i się sprawdzić.
1: Tylko rower trzeba mieć.
2: Oczywiście. Tak.
0: Tylko, a kartę rowerową też trzeba mieć?
2: Kartę to... Chyba nie, tą kartę to nie trzeba.
0: Przymkniemy oko.
1: No, elegancko wyjaśnione. Nie, bo Magda tak dopytuje, bo ona chyba będzie chciała spróbować. A tak.
0: Ale ja nie mam karty rowerowej.
1: A widzisz, no to Magda nie może w takim razie.
0: 18 października to są te zawody, o których mówił Patryk. Jeszcze pewnie nieraz będziemy o tym przypominać. Tylko jedna ważna rzecz, Patryk. Pogodę zamów na ten czas.
2: No właśnie co roku jest słonecznie i mam nadzieję i wierzę w to, że też będzie.
1: Będzie.
2: Jak nie, no to zamówimy.
1: No i elegancko.
0: Kasper się tam zna na pogodzie.
1: Dokładnie.
0: Ma wtyki.
1: Dokładnie, to ja załatwię. Patryk Stosz, mistrz... Czekaj, bo to jest dosyć skomplikowane. Muszę. Ja wiem, że mistrz Polski, ale to jest konkretny.
0: Kryteriach ulicznych.
1: Mistrz Polski w kryteriach ulicznych 2026 był przy naszym telefonie. Dziękujemy ci bardzo serdecznie.
2: Dziękuję
1: za rozmowę.
2: Bardzo. Dziękuję. Radio Opole.

0: Serafim w Radio Polem Made My Night. Takie nagrania naprawdę potrafią zrobić nam dzień. Za 3 minuty będzie godzina 9, a punktualnie o 9 najnowsze wiadomości w Radio Opole.
1: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.
2: Autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają. Honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
1: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
5: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
6: Jak się bawić? To tylko w białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym precle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anna z Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
2: Po reklamie.
3: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji. Autopilot Radia Opole.
7: Mimo że prawie 9 na zegarze, to ruch w Opolu dość spory. Jest gęsto, ale też o specjalnych przestojach nie możemy mówić. Zagęszczenie głównie przed skrzyżowaniami z sygnalizacją. Tak jest na Niemodlińskiej do Halera i dalej na skrzyżowaniu z Wrocławską. Więcej samochodów także na budowlanych w kierunku centrum i na Ozimskiej również na skrzyżowaniach sygnalizowanych. No uważam na 1 maja, tam dziś kolejny dzień prac gwarancyjnych przy Opolu Głównym. Tworzą się korki i martwię się, jak będzie wyglądało to po południu. Na Braci Kowalczyków również prace drogowe, więc i pewne problemy. Bądźcie czujni, uważajcie na drogowców, a czwórka, okej.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: W Radio Opole zbliżamy się do godziny 9, a mamy dziś 21 dzień września. Czas na najnowsze informacje z kraju, regionu i świata.
9: Zaczynamy w wiadomościach o 9. Polska ofensywa dyplomatyczna w sprawie stałej obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą. Co jeszcze? Rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Jacek Lipok o fuzji opolskich szpitali, a w sporcie polscy siatkarze przygotowują się do wtorkowego meczu z Niemcami o awans do półfinału Mistrzostw Europy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Na wiadomości przygotował i prezentuje Jacek Rudnik.
9: Opinie Rady Uczelni i Senatu są brane pod uwagę, to fakt, ale sama decyzja pozostaje w gestii rektora. Przypomniał w porannej rozmowie Radio Opole profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego, tak odnosił się do pozytywnej opinii Senatu Uczelni co do rozpoczęcia rozmów o połączeniu USK z Klinicznym Centrum Ginekologii Położnictwa Neonatologii w Opolu oraz ze szpitalem w Białej. Pytaliśmy, jakie korzyści mogą wynikać z takiej fuzji dla samych pacjentów.
10: Chcielibyśmy, żeby był bardziej kompleksowy, czyli żeby mógł się jeszcze lepiej rozwijać niż do tej pory. Myślę, że to są takie bardzo naturalne działania. Mają prowadzić do tego, żeby zabezpieczyć mieszkańców. To oznacza, że pojawią się możliwości w jeszcze szerszym zakresie leczenia się tutaj, w centrum regionu. Być może ograniczy to, mam taką głęboką nadzieję, konieczność wyjazdów do ościennych województw, tam gdzie prowadzone są już pewnego rodzaju postępowania medyczne od dłuższego okresu czasu. Ja myślę, że to jest także budowanie takiej naszej opolskiej regionalnej marki medycznej.
9: I jak wskazywał profesor Jacek Lipok, decyzja o połączeniu będzie swego rodzaju porozumieniem określającym szczegółowe obowiązki i zasady fuzji, przy czym terminu podjęcia takiej decyzji nie wyznaczono. Koniec października to czas, kiedy w ministerstwie powinny pojawić się pierwsze dokumenty, ale sama konsolidacja, jeśli do niej dojdzie, to dopiero kwestia przyszłego roku.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
9: Polski rząd zabiega o stałą obecność wojsk amerykańskich. Rozmowy w tej sprawie będzie prowadzić od wtorku w Waszyngtonie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Poseł Lewicy, były wiceszef MSZ-u Andrzej Szajna, mówił dziś w radiowej jedynce o nadziejach na konkretne decyzje i dużym znaczeniu relacji prezydentów Nawrockiego i Trumpa.
11: I tu kilka ciepłych słów o panu prezydencie Karolu Nawrockim, ponieważ jego dobre relacje z prezydentem Trumpem powodują, że starania rządu, te operacyjne, które trwają już od wielu miesięcy, dotyczące już konkretnych miejsc, w których mogłaby zostać umiejscowiona baza amerykańska, mają jego ogromne wsparcie i słowa również Donalda Trumpa pod adresem Karola Nawrockiego są uzasadnione.
9: A prezydent Stanów Zjednoczonych, ogłaszając, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce jest znaczący postęp, nie podał jednak żadnych szczegółów, zaznaczył też, że decyzji wiążącej jeszcze nie ma.
1: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
9: Za mniej więcej pół godziny Główny Urząd Statystyczny poda dane na temat wynagrodzenia i zatrudnienia w przedsiębiorstwach na koniec sierpnia. Po rosnącej inflacji, co potwierdzono oficjalnie w raporcie GUS-u w zeszłym tygodniu, jest nadzieja, że choć na rynku pracy mamy lekkie uspokojenie. Czy to prawda, przekonamy się już w ciągu najbliższych minut. W drugiej połowie października możliwy transport harcerskiej barki z Kędzierzyna-Koźla do Opola. W kwietniu zeszłego roku

0: Granicy z Polską mogą zatrząść ogólnoniemiecką sceną polityczną, bo katastrofalny wynik zaliczyła partia kanclerza Friedricha Merza. Prezydent Czech Petr Pavel przypomniał, że artykuł 5 NATO jest jednoznacznym wyrazem solidarności i wzajemnej odpowiedzialności. W taki właśnie sposób zareagował na ostatnie wypowiedzi premiera Słowacji Roberta Ficy, który zakwestionował zasadę kolektywnej obrony sojuszu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 minuty po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
0: No i pod siatką już, przepraszam, przy mikrofonie.
3: Dzień dobry.
0: Zaczynamy sport. No to co tam z tymi naszymi siatkarzami? Setów oddają niewiele jak na razie. Z Łotwą znów bez straty jednego, ale jutro po drugiej stronie staną Niemcy.
3: Tak, Niemcy i to mała niespodzianka, bo Niemcy pokonali Bułgarów, ale inne niespodzianki również, no bo w 1/8 finału chociażby Rumunia pokonała faworyzowaną Ukrainę 3-0. Finlandia zwyciężyła Grecję 3-2. Francja wygrała z Portugalią 3-0 i Włochy z Danią również 3-0. W ćwierćfinale Francja zagra z Rumunią. No i tutaj będzie rewanż za mecz grupowy, gdzie sensacyjnie Rumunię pokonali Francuzów, a Włochy zagrają z Finlandią. Więc kto wie, to są mistrzostwa niespodzianek. My czekamy na wtorkowy mecz w Sofii z Niemcami. Trzymamy oczywiście kciuki za biało-czerwonych. A teraz o tym, co dziś. Bo dziś ważne wydarzenie w Opolu. Na początek przyjemnie zaskoczyli, później nieprzyjemnie rozczarowali. Po dwóch kolejkach Lotto Superligi piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole mają na koncie zwycięstwo z Ostrowią Ostrów Wielkopolski i porażkę z KPR-em Legionowo. A już dziś zawodnicy Bartosza Jureckiego zmierzą się przed własną publicznością ze Stalą Mielec. Na otwarcie sezonu Gwardia pokazała się z dobrej strony. W drugim spotkaniu polscy szypiorniści w niezrozumiałych okolicznościach przegrali w Legionowie, prowadząc do przerwy 15-9. Na dziś szansa na rekompensatę o godzinie 18 z tego Arena. Mecz ze Stalą Mielec, relacje z tego spotkania w serwisach informacyjnych na Radio Opole. Piłka nożna. W meczu 7. kolejki piłkarskiej Primera División Derby Madrytu, w których Atletico wygrało z Realem 2-1. Od 50. minuty Real grał w osłabieniu jednego zawodnika po czerwonej kartce. W pozostałych niedzielnych meczach Getafe pokonało Malagę 1-0, Deportivo La Coruña zremisowało z Realem Betis 1-1, Villarreal pokonał Levante 3-1, a Valencia przegrała z Realem Sociedad 2-3. W tabeli prowadzi Barcelona przed Atletico i Realem Betis. No to jeszcze krótko o Portugalii, bo w 7. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy Portugalii doszło do meczów zespołów z Polakami w składach. FC Porto podejmowało Benfica Lizbona i wygrało 3-1. W drużynie gospodarzy zaprezentowali się Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz powracający po kontuzji Oskar Pietuszewski. W ekipie gości na ławce rezerwowych zasiadł Jakub Kamiński. Porto prowadzi w tabeli, Benfica jest druga. No i szybciutko na koniec żużel. Żużlowcy KS Toruń pokonali Spartę Wrocław 55-35 w pierwszym meczu o złoty medal Ekstraligi. Zwycięstwo gospodarzom zapewnił Mikkel Michelsen, zdobywca 14 punktów. Spotkanie rewanżowe 4 października we Wrocławiu.
2: Pogoda.
4: Mamy 12 stopni na opolskich termometrach. No i poranek wprawdzie rozpoczął się słonecznie, no ale już teraz zgodnie z zapowiedzią synoptyków więcej mamy chmur, z których jest bardzo duża szansa, że zaraz zacznie padać deszcz.
5: Tak, jeżeli chodzi o opady deszczu, to one mogą występować dzisiaj i jutro. W środę 16 stopni, w czwartek 14 możemy się spodziewać, w piątek znowu 16.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A już teraz wbrew temu, co za oknami, Alvaro Soler i trochę słońca na antenie Radia Opole.
6: Kacper Śniegórski,
4: Magda Szywińska i Darek Kuzera. Witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: To, o czym śpiewał przed momentem Grzegorz Chyrze w Radiu Opole, to jest najtrudniejsza rzecz w poniedziałek rano. Wstaje. Tak, wstaje. Najważniejsze, żeby wstać na tyle szybko, żeby do pracy zdążyć. A już mamy kwadrans po godzinie 9, a w naszym studiu nasz kolega redakcyjny Sławek Mielnik, zasłużony dla województwa opolskiego.
2: Tak, cześć Sławek na początek.
1: Cześć Sławomir.
3: Witam, cześć.
2: A teraz cię uhonorujemy, bo wśród uhonorowanych w trakcie Europejskich Dni Dziedzictwa, gdzie inauguracja była w cementowni Odra, znalazł się nasz redakcyjny kolega Sławomir Mielnik. Odznaka jest wyrazem uznania za jego działalność i zaangażowanie na rzecz dokumentowania oraz popularyzowania historii i dziedzictwa opolszczyzny, a była to odznaka honorowa za zasługi dla województwa opolskiego.
1: Wiesz co, Kacper, ale to Sławek wszystko miał powiedzieć. To on miał się pochwalić, za co został zasłużony.
2: Za co zostałeś zasłużony?
3: O matko. No właśnie, na tej uroczystości bardzo mocno podkreśliłem to, że ta nagroda jest dla środowiska, jakby twórców, których ja dokumentuję, robię zdjęcia, filmy i to ich właśnie pokazuje dosyć często od wielu lat właśnie to środowisko twórców ludowych, artystów opolskich, tutaj tą ziemię śląską opolskiego dokumentuje.
1: Mnie się bardzo podoba to, że ty w takich naturalnych warunkach tych artystów, tych twórców ludowych potrafisz sfotografować i pokazać przy pracy, wtedy kiedy są nie wystylizowani, tylko ubrudzeni farbą, gdzieś tam pokłuci szpilkami, bo akurat robili na przykład koronę żniwną, no w takich rzeczywiście naturalnych warunkach.
3: No tak, dla mnie właśnie, jeśli jadę do osób, które chcę sfotografować i ktoś mówi, to spotkajmy się gdzieś w parku, gdzieś w jakimś ładnym miejscu, nie mówię, nie, to jakby to musi być w miejscu, gdzie tworzycie, gdzie to dzieło powstaje, bo to wnętrze jest wyrazem waszego po prostu twórczego jakby przemyślenia tego dzieła. Jest tym dziełem w zasadzie, które się otaczacie, więc to musi być. Jeśli jest brudno, to tak ma być.
2: No i właśnie, to są te kwestie, bo za chwilę zapytamy cię na pewno o to, co ty masz w oku takiego, czego ja i Magdalena na pewno nie mamy.
1: Soczewki?
2: No właśnie, ja nie mam soczewek, ja on mam. Ma okulary.
1: Aha, to jednak nie o to chodzi.
2: No i to jednak nie, coś innego.

0: dzień po dniu.
1: My to mamy szczęście w Radio Opole do ludzi. Mamy idolkę. Ostatnio mówiliśmy o tym, że Monika Matuszkiewicz-Biele otrzymała tytuł idola. Teraz Sławek Mielnik, nasz redakcyjny kolega.
2: To nie jest szczęście. To teraz nawiązuje do rozmowy z Patrykiem Stoszem, że on też mu się udało.
1: My to mamy szczęście do ludzi, że takich cudownych przyciągamy.
2: Tak,
1: którzy ciężko pracują. Sławek Mielnik, zasłużony dla województwa opolskiego, fotograf, który od wielu, wielu lat dokumentuje tę naszą opolską rzeczywistość, związaną także z artystami regionu opolskiego, z twórcami ludowymi. Kasper tak się zastanawiał, co ty, Sławek, masz takiego w oku, że potrafisz złapać takie chwile, takie momenty,
2: bo ja
1: które
2: wiem,
1: potem zostają z nami na
2: pewno
1: długo.
2: Masz jedną rzecz. Masz dużą cierpliwość i tak czekasz na ten moment.
3: Ja sobie czekam i czekam i czekam.
2: Tak, jesteś
3: czasem,
2: w stanie wyczekać.
3: Czasem osoby, jak filmuję, czy ja filmuję, czy ja nie filmuję, bo ja nic nie mówię.
1: Panie, pan zacznie,
3: ja
1: czy nie?
3: No. Ja sobie czekam i czekam.
2: Pani, kiedy powiesz akcja?
3: Więc jak wchodzę tak, gdzieś na warsztaty i włączam kamerę i czekam. Albo się zadzieje, albo nie.
1: A jak się nie dzieje, to ty trochę prowokujesz? Czy dajesz temu po prostu żyć, oddychać
2: właśnie
1: w tej sytuacji?
2: Czekać.
3: Czekam i czekam, a w pewnym momencie faktycznie odkładam i próbuję rozluźnić atmosferę. I wtedy...
1: I dowcipy opowiadasz.
3: Nie, ale...
2: Ustawcie się, ja wam opowiem dowcip.
3: Jest tam jakaś rozmowa po prostu, nie? Na temat i... Znaczy z mojej ciekawości, no bo ja też chcę się czegoś dowiedzieć. A później znowu włączam tą kamerę i... Zapada cisza albo nie.
2: I czekam.
3: I czekam.
1: No dobrze, to my teraz czekamy z niecierpliwością na twoje kolejne produkcje, na twoje kolejne wystawy. Co takiego teraz jest u ciebie na warsztacie? Nad czym pracujesz?
3: Tak, jeżdżę w tej chwili do Heleny Wojtasik, która szkoli młodzież, osoby też dorosłe, które chcą się nauczyć pisać pisanki. I to są takie warsztaty właśnie mistrz uczeń, gdzie przez chyba pół roku to trwa. Te warsztaty odbywają się. W każdą sobotę praktycznie przyjeżdżają, spotykają się.
1: Pani Helena to jest w ogóle bardzo barwna postać i chyba taka wdzięczna do fotografowania, bo bardzo często się pokazuje w stroju opolskim ludowym.
3: Tak, tak, tak, bo ona też jest bardzo dobra w promowaniu tego, więc to nie jest hermetyczne środowisko, ono się bardzo mocno otworzyło i chce to propagować, tak samo jak wcześniej Małgorzata Mateja z malowaniem porcelany, więc to środowisko bardzo jakby chyba jest takie rozpowszechnione mocno już nie tylko na Śląsku Opolskim, tylko w Polsce.
2: To ja mam taką propozycję. Sławek Mielnik zostaje w naszym studiu.
1: Dobra, nie wypuścimy go jeszcze.
2: No i elegancko.
1: Do rozmowy wracamy już za kilka minut.
4: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu. Reklama.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
9: Po reklamie.

0: Wracamy do rozmowy z Sławkiem Mielnikiem, fotografem, który został oznaczony oznaką za zasługi dla województwa opolskiego. To nasz kolega redakcyjny, który bardzo często nam też w radiu towarzyszy przy codziennych naszych czynnościach.
1: No nie tylko redakcyjny, taki kolega.
0: Taki w ogóle kolega, po prostu, no fajny człowiek. A co tutaj dużo mówić?
2: Siedzicie.
0: No tak trochę słodzimy, bo lubimy się otaczać ludźmi zasłużonymi. Liczymy na to, że sami zostaniemy kiedyś zasłużeni. Nie, żartujemy. Ale bardzo lubimy tobie też być obiektem fotografowania. Z nami to się trudno pracuje? Z dziennikarzami radiowymi?
2: Nie, z wami to jest krótko. To jest szybka piłka, jak to mówią.
1: No ale właśnie, jeżeli ty chcesz zrobić taką idealną fotografię, to ja się tak zastanawiam, wiesz, jak długo czasami pracujesz na to jedno zdjęcie, żeby złapać ten jeden wyjątkowy moment?
2: W zasadzie to jest cały ten moment przemyślenia i tak dalej, to się dzieje zanim jeszcze wezmę aparat do ręki, czyli jeśli wiem, że mam wykonać sesję, to ja kilka dni wcześniej o niej myślę i zastanawiam się, jak to zrobić, więc no wiadomo, jeśli wchodzi się w przestrzeń, której się nie zna, no to się od nowa buduje tą opowieść i zdarzają się sytuacje, że lepiej jest na jak Molenda usiądzie na workach z cementem niż przy rzeźbie na przykład, nie? Takie konteksty, żeby sobie wyobrazić daną postać. Ale z góry gdzieś tam mam kilka pomysłów. Jeśli w danej przestrzeni się nie odnajduję, to okej, mam pewne pomysły wcześniej.
0: Dobrze, Sławku, to powiedz nam teraz, czy ty bardziej wolisz pracować z ludźmi czy z przedmiotami? Co tobie się łatwiej i przyjemniej fotografuje?
2: No z ludźmi. Trzeba z kimś rozmawiać. Z przedmiotami
0: ale przedmioty też potrafią mówić.
2: Ja wiem, ale to...
1: Jak zeskonujesz kod QR, to tak.
0: A to też u Sławka na wystawach można było.
2: Było, tak. No to był taki właśnie dziennikarski zabieg, że mamy... Ja fotografowałem artystów, ludzi kultury, ale chciałem, żeby też oni coś opowiedzieli o sobie, więc na wystawie były QR kody, nagrane wcześniej materiały, co o sztuce mówią artyści.
1: Dziękujemy ci bardzo serdecznie za wizytę w naszym studiu. Ja będę sobie wyobrażał, w jakim to takim nietypowym miejscu musiałbym sfotografować Magdalenę.
0: To może sobie nie wyobrażaj lepiej.
1: Na górce śmierci, jak biegniesz.
0: Na górce śmierci, tak. Z naciskiem na to drugie, tak? Bardzo ci dziękuję. Sławek Mielnik, bardzo się cieszymy, że nas odwiedziłeś. Przychodź częściej.
1: Dziękujemy.
0: Z aparatem przychodź.
1: No właśnie, foty nam nie zrób.

0: Za 13 minut będzie godzina 10, a my mamy świeżą porcję imion, które oficjalnie teraz można nadawać i kobietom, i mężczyznom w naszym kraju. Bardzo mnie zaintrygowała ta lista, no bo wśród męskich imion mamy między innymi Krystofera, mamy Adolfo, mamy Simbę, mamy Martyniuka, mamy Amora, Gino i Szyję. Ja się zastanawiam, jak się mężczyzna nazywa Szyja.
1: To ja wiem, za kogo on wyjdzie.
0: To kto jest głową rodziny?
1: Wisła. Żeńskie imiona teraz.
0: A ile jeszcze musi wody w Odrze upłynąć, żeby tak nazywać właśnie kobietę?
1: Mercedesów mamy 192. Pani Mercedes. Jest jeszcze imię Fajna, albo Rocha, albo Chryzantema, albo Brytania, albo Śniega. Śniega Śnigórska, to była rewelacja. Mm-hmm. Jasmina przez Dyży, Niunia, Chwalisława, Sony.
0: A Eufrezyna to chyba coś na ból głowy.
1: Nie, jeżeli jakaś Sony nas słucha, to przepraszamy, bardzo elegancko to brzmi.

0: ale się teraz rozpadało. W stolicy województwa po prostu taka piękna ulewa. Wszystko się podlewa. O, takim wierszem powiedziałam nawet. Zauważyłeś, czy nie? Liczysz na prawa?
1: No to liczę, no. Ja jestem oszołomiony.
0: Nie, zwykle się przeliczę, niestety.
2: Bębni, cześć, ładnie, Maciu,
0: dzień
2: ładnie
0: dobry.
2: Bębni.
0: Iwona Pokarska i Krzysiek Rabczoś, dzień dobry.
1: Poczułaś się jak Karol Strasburger po dowcipie.
0: Tak, ale to jeszcze powinnam powiedzieć, albo wy powinniście powiedzieć brawo! I
1: a, rozumiem.
0: Pytanie ze
1: no to co tam u was?
3: A u nas dobrze będzie, bo najlepszy... Maryśka przyjeżdża.
2: No to też, to na pewno. Mamy tutaj dzisiaj fenomenalną rowerzystkę, która z Santiago de Compostelli do Opola przyjechała.
0: Maria Koszny.
2: Już nie na rowerze, ale tak.
3: Maria Koszny, tak jest.
2: I powie nam, jak to jest przejechać 3,5 tysiąca kilometrów w tym wieku. W jakim wieku, to posłuchajcie.
3: A i jak się ładuje tym... baterie na ołtarzu.
2: Dokładnie tak. No, ale to będzie najlepszy własne. Rzecznik powiatowy konsumentów w ogóle w kraju. Krajowy już właściwie.
0: Małgorzata Płaszczyk.
2: Dokładnie tak.
0: Jest.
2: Tak.
1: Ty popatrz, go wszystkich znam.
2: Światowa liga.
3: A nawet Płaszczyk Walii Górska.
2: A nawet Płaszczyk.
3: A Płaszczyk to by dzisiaj pasował.
1: Mosia Graczos za dzisiaj. Kacper Śniegórski.
0: Magda Szymińska i Darek Kuzera. Do usłyszenia jutro.
4: Radio Opole.
5: Reklama.
6: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
7: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Po reklamie.
3: 10 już coraz bliżej, słuchacie Radia Opole. W poniedziałek, to dokładnie 21 dzień września, pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
8: Rozpoczniemy ekonomicznie. Rośnie przeciętne wynagrodzenie. Mamy najnowszy komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji usprawni powiadamianie o zagrożeniach. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne omówi Państwu Witold Sułek.
9: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Jacek Rudnik.
8: Rozpoczynamy od kierowców. Proszę uważać na możliwe komplikacje w ruchu na powiatówce w Kubicach. To jest powiat Nyski, gdzie auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w drzewo. Kierowca jest poszkodowany, już pod opieką ratowników. Wśród obecnych na miejscu służb m.in. trzy zastępy strażaków. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło na koniec sierpnia 9259 zł, co oznacza wzrost o 5,6%, oczywiście rok do roku, przekazał właśnie Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w ujęciu rocznym spadło o 0,8%. Dane dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 pracowników.
9: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: Rozpoczyna się drugi dzień wizyty prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, co w agendzie poniedziałku sprawdzała Agata Król.
10: Polski prezydent na ten dzień ma zaplanowane 3 rozmowy z sekretarzem generalnym organizacji Antonio Guterreszem i przewodniczącym 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Kalilurem Ramanem. Wcześniej jednak będzie miał okazję porozmawiać z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. O jego dominującym temacie informował minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta.
11: Specjalne spotkanie z prezydentami 3 państw bałtyckich w kontekście wyzwań natury bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej, Wschodniej, Północnej.
10: Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
8: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad usprawnieniem systemu powiadamiania o zagrożeniach, zapewnił w radiowej jedynce wiceszef resortu Czesław Mroczek. Te nowe narzędzia mają wejść w życie od początku nowego roku.
12: System, który w tej chwili mamy, alerty RCB wysyłane SMS-ami, syreny alarmowe, to wszystko pozostanie, tylko będzie usprawnione. Zamiast zwykłego SMS-a, który czeka w kolejce i czasami niektórzy otrzymują go po kilku minutach od wysłania, a inni po kilkunastu. Ten system wymaga po prostu przygotowania przez operatorów.
8: Prócz takiego sprawniejszego docierania wiadomości o zagrożeniu, MSWiA pracuje też ze Strażą Pożarną nad nową aplikacją o alertach. W niej będzie również mapa miejsc schronienia na wypadek zagrożenia.
9: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Mimo sejmowej i także prezydenckiej inicjatywy, by obniżać ceny paliw, sytuacja może być trudna dla konsumentów, szacuje ekspert energetyczny Piotr Maciążek. Tak się odnosi do wojny na Bliskim Wschodzie. Irańska strategia obrony okazała się zaskakująco skuteczna, mówi, a przedłużanie się konfliktu niestety sprzyja inflacji.
13: Blokowanie strategicznych dla gospodarki światowej cieśnin, ale też rozszerzanie strefy niestabilności na państwa arabskie powoduje gigantyczny kryzys energetyczny, czyli kryzys proinflacyjny. Co to znaczy dla Polaka? No, wzrost cen generalnie w całej naszej gospodarce, bardzo silny impuls inflacyjny, to oznacza konieczność podwyższenia stóp procentowych, to oznacza droższe kredyty też, więc generalnie jest to bardzo zła informacja dla takiego zwykłego zjadacza chleba.
8: Zdaniem eksperta wiele zależy od zapowiadanych pakietów osłonowych i oczywiście czasu, kiedy będą wprowadzone. Światowy

0: żyła skrajnie lewicowa Die Linke. 11. Zapraszam Państwa. Doping opolskich kibiców z tego arenie będzie w cenie podopieczni Bartosza Jureckiego. Dziś zechcą się zewężować Stali Mielec.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 5 minut po 10.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
2: Witold Sułek. W najbliższą środę, 23 września, w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce odbędzie się spotkanie autorskie z Ralfem Wrobelem, który zaprezentuje swoją książkę zatytułowaną Historia życia codziennego na Górnym Śląsku od XIII do XXI wieku na przykładzie historii Kierpnia w powiecie prudnickim. Autor opowiada w niej m.in. o tym, jak wyglądało życie codzienne mieszkańców śląskiej wsi i jak wielka historia wpływała na losy zwykłych ludzi. Początek spotkania o godzinie 11, a wstęp jest darmowy. Zmieniamy temat. Już dziś w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu odbędzie się kolejny pokaz w ramach opolskiej sceny tańca. Będzie to spektakl zatytułowany Dzień, w którym V dała mi do myślenia, albo jak pozbyłam się prokrastynacji, autorstwa Aleksandry Bożek-Muszyńskiej. Początek spektaklu o godzinie 19, a po nim odbędzie się także spotkanie z twórcami. Zmieniamy temat. Do 28 października można oglądać nową wystawę w Biurze Wycieczek Artystycznych w Centrum Przesiadkowym w Opolu. Wystawa zatytułowana jest Kreską i zawiera pracę Aleksandry Rogali.
3: Aleksandra jest uważną obserwatorką i artystką, która ma swój własny język bardzo charakterystyczny i w ten sposób pokazuje, reaguje na świat i jednocześnie to jest jej język.
2: Mówiła kuratorka wystawy. Wstęp na nią jest darmowy.
1: Pogoda.
4: Krople deszczu uderzają o parapet w siedzibie Radia Opole. Leje w całej stolicy regionu. Jest dzisiaj tak bardzo sennie, tak szaroburo, ale będziemy się budzić. Nie ma to tam, to trzeba dzisiaj wypełnić swoje obowiązki. Od 13 do 15 stopni tylko dzisiaj maksymalnie na opolskich termometrach. Do tego pojawi się wiatr, który w porywach będzie osiągał 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże, temperatury już takie bardzo jesienne, od 8 do 9 stopni. Jutro od 15 do 17 będzie ciut lepiej, ale nadal z przelotnymi opadami deszczu.
5: No i cóż, w Opolu mamy szczęśliwą 13 na termometrach w tej chwili. Podobnie w Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, Namysłowie i Brzegu. Nysa się wyłamuje. Tylko 12 tam na razie na termometrach, ale mamy też rekordzistę, taki Paczków. To może się pochwalić, że na termometrach ma tam już 14 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A to w Paczkowie też pada?
5: Pewnie pada, no.
4: Dajcie znać pod 7745-415-41. Może jest jakaś miejscowość, gdzie nie pada. Iwona Tokarska.
5: Krzysztof Rabcześ, czołem. Darek Kuzera ten program realizuje.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Seniorko, seniorze. Kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, biletynapl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września.

0: duet na fali.
1: Słuchajcie, Radio Polena zagarza już 18 minut po godzinie 10. Po raz pierwszy w historii e-commerce Polska Awards przyznała nagrodę w kategorii Rzecznik Konsumentów Roku i tym Rzecznikiem Konsumentów Roku jest Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, Rzecznik Praw Konsumenta w Strzelcach Opolskich. Dzień dobry, gratulacje!
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję.
3: I dziękuję też wam, bo to też dzięki wam otrzymałam tą zaszczytną nagrodę, bo oceniane przede wszystkim były działania ponadstandardowe i edukacja konsumencka. I to, co na co dzień i różne projekty, ale ta edukacja tutaj, jak ja tu goszczę u was dosyć często, jest bardzo skuteczna u nas na Opolszczyźnie i to rzecznik z takiej małej Opolszczyzny, z najmniejszego województwa, konkurował z Poznaniem, z innymi dużymi miastami, więc jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że udało mi się wygrać.
1: Ja muszę wam zdradzić, że ja przed wejściem naszym antenowym rozmawiałam z Małgosią i ona powiedziała, a tak się wahałam, czy w ogóle mam zostać na tej konferencji, czy mam zostać na tej gali, bo widziałam, że tam są inne, lepsze nazwiska, większe nazwiska i nie do końca wierzyłam w to, że to się może udać, a to się zrealizowało.
3: Tak, to są takie emocje, powiem wam, taka sala ogromna w hotelu Bellotto Kolumnowa w Warszawie i tak czytają tych różnych przedsiębiorców wyróżnianych, bo ta gala e-commerce to jest Izba Gospodarki Elektronicznej. Oni przyznają też nagrody rzetelnym, uczciwym przedsiębiorcom i w różnych kategoriach byli nominowani przedsiębiorcy, od sprzedawców po usługodawców, usługi finansowe, ubezpieczeniowe. No i jak się widzi, że wygrywa Blik, że wygrywa Decathlon, że wygrywa Empik, czyli firmy, które każdy zna, że wygrywa jakaś duża firma ubezpieczeniowa, a później tu kategoria specjalna, Poznań i tak dalej. No i tak patrzę, słucham, a tu nagle zwycięzcą jest Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, to tak mi serce waliło, że mimo iż ja jestem przyzwyczajona do wystąpień publicznych i generalnie uwielbiam to, bo uwielbiam kontakt z ludźmi, ale wchodząc na tą scenę, to się trzęsło.
2: No pięknie, to tylko proszę dopowiedzieć, ilu tam mniej więcej było właśnie konkurentów w tej kategorii, czyli takich rzeczników konsumentów, którzy też próbowali walczyć o tą nagrodę?
3: Konkurs był adresowany do wszystkich rzeczników w Polsce, czyli do już ponad 60 rzeczników. Każdy dostał zaproszenie i wielu rzeczników skorzystało i napisało aplikację do tego. Potem jury w tej kategorii trzech radców prawnych i pan ze Stowarzyszenia Konsumentów Polski Aquilla oceniali nas i oni nawet do końca nie wiedzieli, kto wygra, bo to było tak, że jury niezależnie oceniało wszystkie kandydatury i przyznawało tam jakieś punkty i później była zapieczętowana koperta i ktoś czytał, więc to było takie...
2: Jak na Oscara, no co najmniej, jak na Oscara, zapieczętowana koperta.
3: Czy
2: przemawianie było ograniczone muzyką, czy można było mówić
3: można
2: i dziękować
3: było
2: każdemu?
3: Mówić, bo właśnie była muzyka, było fajnie to wręczanie, potem krótka przemowa. Na szczęście gdzieś tam szybko w głowie sobie poukładałam też, że za co podziękować i generalnie za to, że ta praca rzeczników została doceniona tak w ogóle, że ta kategoria została stworzona, bo my jesteśmy tym pierwszym ogniwem, my pomagamy, jesteśmy tu na dole, blisko tych konsumentów, nie jesteśmy gdzieś tam na świeczniku, a jednak ktoś zauważa, że staramy się i pomagamy tym konsumentom.
2: Wy nieraz walczycie w ogóle z tymi dużymi firmami, które na przykład wygrywały w innych kategoriach,
3: prawda? Tak, z praktykami rynkowymi, dokładnie.
1: Ja myślę, że ciekawe, jak tam Małgosia wyszła na scenę, to sobie niektórzy zapamiętali, na którego rzecznika konsumentów muszą
2: na nią nie
1: uważać.
2: Chcemy trafić nigdy, tak. Dobrze, koniecznie zostańcie z nami. Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, Rzecznik Konsumentów Roku. Tak już będziemy chyba przedstawiać. Jest w naszym studiu i za chwilę do tej rozmowy sobie jeszcze wrócimy.
1: Ja już teraz dla was Chapel Roan. Good luck, babe.

0: Prince w Radiu Opole, I Wonder. I mamy minutę po wpół do 11. Ja się zastanawiam, jak się zostaje rzecznikiem konsumentów roku. Przypominam, że cały czas w studiu Małgorzata Płaszczyk-Waligórska z takim pięknym nowym tytułem od kilku dni. To jest najlepszy rzecznik konsumentów w tym kraju, drodzy Państwo. No i to dlatego między innymi, że bez przerwy coś organizuje i próbuje nam jakoś pomagać w tej walce konsumenta przeciwko różnym niebezpiecznym zachowaniom, czy to firm, czy oszustwom. I na taki widzę, właśnie mam plakat tutaj przed sobą. Najnowsze dziecko, można powiedzieć, pani Małgorzaty, to jest konferencja Cyberbezpieczni i na czasie w powiecie strzeleckim. Cóż to znów wymyśliła pani rzecznik i kogo będzie edukować i w jakim zakresie?
1: Tak, to nie tylko pani rzecznik, ale starosta strzelecki Waldemar Gajda. Serdecznie zapraszam młodzież z powiatu strzeleckiego z szkół ponadpodstawowych na taką konferencję, a to jest część większego projektu, który napisaliśmy wniosek w ramach takiego rządowego programu Razem Bezpieczniej, bo musi być bezpieczniej, bo cyberzagrożenia to jest niestety na dzień dzisiejszy największy problem i na co dzień konsumenci, jak kiedyś były pokazy, tak teraz niestety sieć, jeszcze raz sieć i pułapki, phishingi i tak dalej, to nam grozi, więc wymyśliliśmy sobie tutaj w powiecie strzeleckim taką fajną akcję, to jest większy projekt, ale powiem o tej konferencji najpierw, która odbędzie się już w najbliższy czwartek, 24 września o godzinie 11 w dużej hali w Centrum Kształcenia Zawodowego i Stawicznego w Strzelcach Opolskich i tam mamy wspaniałych prelegentów, gości i znanego influencera Marcina Kruszewskiego, Prawo Marcina, jest najbardziej znany.
2: Oj, tak.
1: I myślę, że trafia do młodzieży, bo chodziło nam o to, żeby trafić do młodzieży, żeby naprawdę być ostrożnym w sieci, bo każdy klik ma znaczenie i my musimy niestety patrzeć na to, co robimy i to zarówno jeśli chodzi o zakupy w sieci i to zarówno jeśli chodzi o naszą odpowiedzialność, o komentowanie, o hejt, o to, co my robimy, bo wirtualny hejt to jest realna odpowiedzialność. Młodzież też powinna o tym wiedzieć, a niestety tych zachowań jest negatywnych coraz więcej i zależało nam właśnie, żeby to bezpieczeństwo i pod kątem zakupów, i pod kątem zawierania umów kredytowych w internecie, i pod kątem różnego rodzaju, czy to tworzenia deepfake'ów, młodzież często się bawi, myśli, że a to tylko zabawa. A czy deepfake jest legalny, czy jednak narusza prawo? Tam będą różne aspekty właśnie tego cyberbezpieczeństwa. Ma być też profesor Angelo Vigliasi Ferraro z Włoch, to jest taki słynnej światowej klasy profesor, który się zajmuje wpływem AI i bada to, na ile AI jesteśmy chronieni przed tym i na ile narusza to jakieś prawa człowieka, prawa konsumenckie, więc liczymy na ten wykład. Będzie pani profesor Rutkowska-Tomaszewska, która jest w Radzie Rzecznika Finansowego Naukowej, która pod kątem bezpieczeństwa tego stricte finansowego i bankowego będzie ostrzegać młodzież, bo oni wkraczają jak gdyby teraz w ten czas, kiedy będą brać kredyty, kiedy dużo finansowych chcą inwestować też, bo to kusi, a jednak te pułapki tam są. Będzie przedstawicielka z NASK, będzie pani Milena Górecka, która z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie bardzo fajnie edukuje i która też zdobyła europejską nagrodę za taki projekt Klikam z głową. Więc taki będzie pan wiceprezes Fundacji Lex Kultura, którzy to znowu zdobyli nagrodę międzynarodową za najlepszy projekt edukacyjny, taka gra konsumencka The World of Consumer, gdzie wcielając się w postacie gry planszowej, młodzież uczy się zachowań konsumenckich. Także będzie dużo bardzo ciekawych rzeczy.
0: Niezła paleta tych gości, naprawdę, no jak tak słucham, to
2: i za moment myślę, że wrócimy do omawiania.
1: I jeszcze ostatnie, może Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, przepraszam, w Opolu. Też będzie przedstawiać się pan Piotr Chwastowski, który bardzo prostym językiem przekaże młodzieży bardzo ważne rzeczy.
2: Na konferencję Cyberbezpieczni i na czasie w powiecie strzeleckim zapraszam Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, rzecznik praw konsumenta w Strzelcach Opolskich i najlepszy rzecznik w kraju. Zostańcie z nami za moment. Do tego wydarzenia wrócimy.

0: Za 13 minut będzie 11. Słuchacie Radio Opole, a w naszym studiu niezmiennie gości Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, rzecznik praw konsumenta w Strzelcach Opolskich, no i rzecznik konsumentów roku. Małgorzato droga, jak właśnie dotrzeć do młodzieży, żeby ich to przekonało, żeby oni naprawdę wyciągnęli pewne wnioski dotyczące swojego bezpieczeństwa w sieci?
1: Przede wszystkim edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, ale na różne sposoby, bo młodzieży nie wystarczy im mówić i ostrzegać, ale trzeba pokazać realne niebezpieczeństwo i właśnie może głosem kogoś, kto jest dla nich autorytetem, tak jak tutaj na tej konferencji mamy Prawo Marcina. On jednak ma takie zasięgi, że na pewno to dotrze. Mamy super specjalistów, którzy też przekażą pewne, a potem będą jako dalszy ciąg tego projektu, który robimy i dla młodzieży, i dla seniorów. Będzie mnóstwo cennych warsztatów i mnóstwo innej edukacji. Nakręciliśmy takie rolki edukacyjne, takie 20-sekundowe, które stricte w bardzo szybki, przystępny sposób przedstawiają nam te zagrożenia. Na przykład dotyczące dark patterns, czyli czy sprzedawca jakie triki może sprzedawca zastosować, żebyśmy kupili więcej lub szybciej. To fałszywy licznik czasu, komunikat ostatnia sztuka, albo domyślnie zaznaczona jakaś usługa i żeby przed zakupem sprawdzić sprzedawcę, koszyk i cenę końcową. Na przykład taki szybki jak gdyby komunikat, bo my działamy za szybko czasami i nie patrzymy na to, co robimy. Kwestia na przykład w tych rolkach z tego call ID
0: spoofing.
1: Próbowałam bardzo po angielsku, a mi nie wyszło, ale chodzi o to, że można zmodyfikować nagranie zupełnie, że jest tak podobne jak głos rodzica, który dzwoni. Zadzwoni do nas telefon z numeru rodzica i głos rodzica i mówi, słuchaj, przelej mi szybko blikiem, bo ja nie mam. I my nawet wtedy nie możemy uwierzyć, bo przestępcy i osoby, które potrafią tak zmanipulować i wykorzystać dane, bo 3-sekundowa próba głosu to już nam to daje, mogą wyłudzić pieniądze.
0: Chociaż umówmy się, rzadko kiedy rodzic dzwoni, że potrzebuje
1: Raczej na odwrót, ale jest różnie, ale jest różnie, więc i o tym odpowiedzialności za i tak dalej, więc te rolki. Będzie fajny poradnik edukacyjny, przystępnym językiem, z ładną grafiką. To, co najważniejsze, krótko. Młodzież nie potrzebuje wywodów, długich wykładów, tylko krótkie informacje. Żyjemy tak szybko w tym świecie, że to hasła pewne i pewne jakiś obraz, który naprawdę wzbudzi czyjeś zainteresowanie i tą ostrożność i czujność. Także będą warsztaty gier planszowych, które wyciągną tą młodzież z telefonów i pokażą, jak realnie można grając uczyć się zachowań rynkowych, tego, żeby pilnować swoich pieniędzy, swojego portfela i tego wirtualnego, żeby nie inwestować i przede wszystkim sprawdzać źródła wszelkich informacji. Bo czy deepfake jest deepfake'iem, czy jest prawdziwy, to przede wszystkim można to tak zmanipulować, może być tak podobne do prawdziwego obrazu, że my już nie jesteśmy tego w stanie rozróżnić, ale sprawdzajmy zawsze źródło przekazywania informacji.
2: I powiedzmy na koniec jeszcze tylko, że ci, którzy nas teraz słuchają i nabrali ochoty na uczestnictwo w tejże konferencji, mogą wziąć udział w specjalnym konkursie, który im to umożliwi.
1: Tak, na Facebooku Powiatu Strzeleckiego będzie konkurs i osoby, które napiszą, dlaczego chciałyby i zdobędą największą liczbę lajków, będzie kilka miejsc, bo konferencja jest już stricte dla młodzieży Powiatu Strzeleckiego, no i miejsca są, że tak powiem, prawie
2: mocno
1: zajęte.
2: Ograniczone,
1: rozumiem, ale jest też taka możliwość, więc kto chce posłuchać Prawa Marcina i ekspertów i sprawdzić, by być cyberbezpiecznym na co dzień, to serdecznie zapraszam. Proszę spojrzeć na Facebooka Powiatu Strzeleckiego. Już dzisiaj powinna być tam fajna informacja z konkursu.
2: Zapraszała Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach, ale przede wszystkim Rzecznik Konsumentów Roku. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Liczymy na start w tym konkursie za rok. No i żebyśmy znowu mogli porozmawiać i pogratulować.
1: Dziękuję i Wam dziękuję jeszcze raz za taką współpracę i możliwość edukacji konsumenckiej.
0: Elegancko. Za 8 minut będzie 11.

0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: Autopromocja.
0: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy,

0: go nie ma. Centralę Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Słuchacie Radio Opole. Mamy poniedziałek, to 21 dzień września. Światowy Dzień Orderu Uśmiechu między innymi. A co ważnego w kraju, na świecie, w regionie? Sprawdźmy.
5: Zaczynamy prace serwisowe na infolinii Urzędu Skarbowego. Dziś kłopoty z dodzwonieniem się. W wiadomościach także delikatny spadek cen ropy na światowych rynkach, ale na polskich stacjach tego nie odczujemy. 18 z tego Arena. Godzina 0 dla kibiców. Szczypiorniaka Gwardia Opole podejmie Stalmielec.
6: Wiadomości Radio Opole.
7: A o szczegółach już teraz Jacek Rudnik.
5: Rozpoczynamy od Dolnego Śląska, gdzie w jednej ze szkół w Wielczu-Laskowicach podczas przygotowywania eksperymentu dla uczniów została poszkodowana nauczycielka. W klasie nie było jeszcze uczniów. Kobieta z poparzeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Nie doszło do pożaru na miejscu. Pracują służby.
6: Tu są wiadomości Radio Opole.
5: Podatnicy mogą mieć dziś kłopot z dodzwonieniem się do fiskusa. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska wyjaśnia, że powodem są prace serwisowe.
8: W związku z planowanymi pracami serwisowymi mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w dostępności do infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Ryzyko wystąpienia przerw jest minimalne, jednak informujemy o takich możliwościach z wyprzedzeniem, kierując się zasadą ostrożności i dbałości o komfort naszych klientów.
5: A sprawy związane z podatkami można też załatwiać m.in. przez internet na stronie podatki.gov.pl.
6: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce tematem numer jeden planowanej na ten tydzień. Wizyty szefa MON Władysława Kośniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Potencjalne lokalizacje. Amerykańska delegacja wizytowała u nas w zeszłym tygodniu. Wnioski z tej wizji lokalnej przedstawi polskiemu wicepremierowi szef Pentagonu Pete Hegseth. Niewykluczone też, że aspekt bazy pojawi się w trakcie nieformalnych rozmów prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To z okazji wydawanej we wtorek przez amerykańskiego przywódcę uroczystej kolacji.
6: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Notowania ropy nieco spadły w poniedziałek, choć rynek wciąż obserwuje, czy eksport z Arabii Saudyjskiej wróci do normy po sobotnich atakach rakietowo-dronowych. Na opolskich stacjach poniedziałek nie przynosi istotnych ruchów w górę. 95 w okolicach 8 zł za litr, olej napędowy o złotówkę więcej. Opolscy przedsiębiorcy chętnie sięgają po wakacje składkowe w ZUS-ie, o czym świadczy blisko 70 tysięcy złożonych wniosków. Wartość przyznanych ulg przekroczyła 90 milionów złotych. Wakacje składkowe pozwalają przedsiębiorcom ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej, przypomina rzecznik opolskiego oddziału ZUS-u Sebastian Szczurek.
9: Przy tym przedsiębiorca zachowuje ciągłość ubezpieczenia społecznego, a zastosowanie tej ulgi, czyli wakacji składkowych, nie wpływa negatywnie na przyszłe świadczenie emerytalne. W ramach wakacji składkowych przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Podczas wakacji składkowych wszystkie składki finansuje budżet państwa.
5: Jak informuje ZUS, by otrzymać zwolnienie, należy złożyć wniosek RWS przez portal ZUS i spełnić oczywiście warunki określone w przepisach.
6: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
5: Doping opolskich kibiców w Stegu Arenie dziś będzie zdecydowanie w cenie. Podopieczni Bartosza Jureckiego podejmą Stal Mielec, o czym z redakcji sportowej Kuba Biela.
10: Po dwóch kolejkach Lotto Superligi piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole mają na koncie zwycięstwo z Ostrowią Ostrów Wielkopolski i porażkę z KPR-em Legionowo, a już dziś zawodnicy Bartosza Jureckiego zmierzą się przed własną publicznością ze Stalą Mielec. Na otwarcie sezonu Gwardia pokazała się z dobrej strony. W drugim spotkaniu polscy szczypiorniści w niezrozumiałych okolicznościach przegrali w Legionowie, prowadząc do przerwy 15-9. Na dziś szansa na rekompensatę. O godzinie 18 z tego Arena mecz ze Stalą Mielec. Relacje z tego spotkania w serwisach informacyjnych na Radio Opole.
5: A polscy siatkarze przygotowują się do wtorkowego meczu z Niemcami o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Piłka pójdzie w górę o godzinie 18.
6: Światowe agencje informują.
5: Rosja może produkować nawet o 28 tysięcy dronów uderzeniowych typu Shahid więcej rocznie. To wzrost o prawie 80% wynika z szacunków przytoczonych przez portal Politico. To ma umożliwić rozbudowę fabryki dostarczającej materiał do ich budowy. W wieku 27 lat zmarł amerykański model Presley Garber, syn Cindy Crawford. Jak podaje BBC, powołując się na dokumentację

0: 55 km na godzinę z zachodu i północnego zachodu. W nocy zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, też może pokropić. No i chłodna noc przed nami, nie ma się co oszukiwać. Od 8 do 9 stopni.
1: Pogoda jest dzisiaj jak utwór 4 pory roku, bo najpierw deszcz, potem słońce. Czekamy jeszcze na śnieg. Po 14 stopni w Namysłowie, w Brzegu, w Opolu, w Nysie i w Kluczborku, a także w Kędzierzynie-Koźlu po 13 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Śnieg to słyszałem, że w Tatrach już powoli spada.
1: O, no proszę bardzo, to niewiele się pomyliłam.
0: Tak,
1: a liście lecą z drzew i grzyby też rosną, także jesień też już jest. Zresztą będzie w tym tygodniu astronomiczna i kalendarzowa.
0: O,
1: dzień
0: zaraz.
1: Dobry, tu Duet na Fali, Iwona Tokarska.
0: Krzysztof Rap i Darek Kuzera, cześć.

0: Reklama społeczna.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia.
5: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
6: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
7: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
8: Ja lubię cukierki.
9: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
10: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
11: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
12: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
13: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
14: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
15: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
16: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
17: Ty też możesz nam pomóc!
16: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
18: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
16: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
19: Reklama.
20: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
21: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
22: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
23: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
24: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym precle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miśni, a nas przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
19: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: Mamy 18 minut po godzinie 11, za nami Michał Szpak w utworze Kochanie, a my w studiu mamy Marię Koszny, czyli naszą dzielną rowerzystkę, która dojechała z Dobrze Niewielkiego do Santiago de Compostela i teraz jest z nami w studiu. Witamy serdecznie.
2: Brawo. Witam serdecznie.
1: Gratulujemy
2: wszystkich radiosłuchaczy. Witam także was. Tak miło mi było razem z wami pedałować.
1: No widzimy się pierwszy raz na żywo, prawda?
2: Ale jesteście zawsze ze mną.
3: Ja muszę to powiedzieć. Dzisiaj Maria taka odstrzelona, elegancka kobieta, pełny makijaż, fryzura zrobiona. 8 kilo mniej.
2: 8 kilo mniej.
3: Matko, to było potężne poświęcenie.
2: No było, ale kilogramy znowu pójdą do góry, a plany jakieś tam są, więc chyba znowu kiedyś się wyrównają.
1: Pani Mario, 3500 kilometrów w nogach. Za panią, tak?
2: W nogach, tak.
1: Ile
2: jest.
1: To było dni tej podróży? Podsumujmy trochę to wszystko.
2: Od 19 lipca, a dojechałam do Santiago 31 sierpnia, więc tak chyba około 40 dni. Ja tego nie liczyłam, słuchajcie. Ja tylko na rower i dalej, do przodu, do celu. Także chyba
1: w międzyczasie
2: tak
1: jakieś... urodziny były w ogóle, tak?
2: Były
1: My
2: urodziny.
1: Możemy powiedzieć wprost, które?
2: Oczywiście.
1: 63.
2: Nie, drugie.
1: Drugie.
2: Panie Boże, za rok będą trzecie.
1: A to za rok będzie trzeba gdzieś świętować w jakimś innym miejscu, ale to do tego w takim razie za chwilę dojdziemy.
3: Pani Mario, jechała pani na rowerze elektrycznym, który też nie jest łatwym sprzętem, bo się może wydawać, że tam jest wspomaganie, że wsparcie, że to trochę takie oszustwo, że pani sama pedałowała, ale nie, były takie momenty, kiedy ten rower pani ciągnął.
2: Powiem tak, rower elektryczny ma plus, ale ma także minus. Pierwsze, jest bardzo ciężki. Po drugie, ta bateria no niestety nie dała rady na takich podjazdach. To nawet turbo wysiadało i ja z tym turbo także, więc było tylko pchanie, pchanie, jeszcze raz pchanie. On zdaje egzamin, wspomaga oczywiście, ale jak ktoś myśli, że rower elektryczny załatwia całą robotę, to się grubo się myli.
1: No i potrzebuje tego prądu i czasami to nie jest takie łatwe w podróży, prawda, znaleźć gniazdko. Tak. Te gniazdka były w różnych dziwnych miejscach, prawda?
2: Tak, tak, to są święte gniazdka. Te gniazdka były w kościele, na ołtarzu się ładowała bateria, no gdzieś w kawiarniach, warsztatach mechanicznych, jak pisało Herzlich Willkommen, no to trzeba było tam zajechać, więc mówię do nich dzień dobry po niemiecku, tu pisze Herzlich Willkommen, czy oni mogą rower naładować. No i była kawa, była bateria naładowana. Byli dobrzy i fajni ludzie.
3: No to elegancko, pięknie. Ale przede wszystkim były też kilometry dla potrzebującej Laury piechoty, no bo to był główny cel, tak? Zebrać dla potrzebującej Laury jak najwięcej pieniędzy. Suma jest imponująca, 38,5 tysiąca.
2: Kochani, tak, to był ten główny cel, były cele swoje, wewnętrzne, ale dzisiaj pomoc drugiemu człowiekowi w tym pędzącym życiu chyba jest najważniejsza, bo gdzieś zapominamy o tym, że obok nas jest ten drugi człowiek, a jeszcze ten najmniejszy człowiek i ta walka o życie tego najmniejszego człowieka, także zbiórka jest otwarta, Laura czeka, jej życie jest najważniejsze i pomoc jej w tym wszystkim. Także zachęcam i myślę, że ofiarność i miłość drugiego człowieka do drugiego tutaj chyba zwycięży. I nazbieramy tych 9 milionów.
3: Ale rzeczywiście, że tak, z panią Marią, która jest, można powiedzieć, twarzą tej zbiórki, to myślę, że wszystko jest możliwe. Do tej rozmowy, do ciekawostek jeszcze z tej niezwykłej wyprawy za moment wrócimy, zostańcie z nami, a już teraz One Republic w Radiopole.

0: Poniedziałkowe przedpołudnie. Słuchacie Radia Opole, a w naszym studiu gości Maria Koszny, to rowerzystka, która każdy swój dzień rozpoczynała takim hasłem: witajcie, tu Radio Maria. Tak było?
1: Pielgrzymkowe Radio Maria.
0: Tak to było właśnie. No i tym językiem śląskim trafiała pani właśnie do tych, którzy tutaj wspierali na miejscu, kibicowali.
1: No ja, słuchajcie, jak się jest na takiej pielgrzymce i się jest Ślązarum, no to trzeba gołdać po nasymu. No i tak sobie pomyślałam, a niech tam ludzie też wią, jak to się pielgrzymuje ze Ślązarum, 62-letnią. I tak każdego ranka z pozdrowieniami dla wszystkich łączyła się z tymi moimi kochanymi facebookowymi pielgrzymoma. Bo oni też pedałowali.
0: No właśnie, my razem z panią też pedałowaliśmy. Też tutaj mocno trzymaliśmy z Krzychem kciuki i już nie mogliśmy się doczekać, kiedy się z panią połączymy. Przez całe wakacje prawie, że kontaktowaliśmy się z panią Marysią.
2: A jakie były stresy, jak pani nie odbierała na początku na przykład telefonu, bo coś tam się działo i ja już tak tutaj, no dzwonię jeszcze raz do Iwony, dzwonię jeszcze raz, co się dzieje, czemu Maryśka nie odbiera? No, były stresy.
1: No bo Maryśka albo nie słyszała, albo lało i ten telefon, zanim się wygrzebało tam gdzieś z tej sakwy, czy gdzieś z tego plecaka, no to wyście się już rozłączyli. Już było za późno. Albo usłyszałam dopiero o trzecie, jak wyście już chyba w domu kawę pili.
2: Ale zazwyczaj się na szczęście udawało.
1: Tak.
2: No i tam była cała masa przygód po drodze. Przede wszystkim pamiętam na pewno, że no czasami ta nawigacja płatała niezłe figle, czy słuchanie sztucznej inteligencji. Bywało, że się te drogi rozjeżdżały wasze.
1: No, rozjeżdżały się. Jak to baby się wszystkie trzy razem spotkały z nawigacją i z inteligencją, to któraś musiała zawieść. Nieraz byłam to ja, nieraz to była ona, czyli inteligencja, no a nawigacja robiła swoje. Myślę sobie, że ona nam psociła nieraz. No, ona mówi, wróć na trasę, myślę sobie, o nie, teraz mnie już nie tutaj nie załatwisz tak jak wczoraj. Ale no nieraz załatwiła.
0: Który fragment był najtrudniejszy? Przez który kraj może jechało się najtrudniej, najgorzej?
1: Chyba Hiszpania. Tak mi się wydaje, że chyba Hiszpania, tam zaczęły się już takie porządne podjazdy, 10% i zjazdy, bo jak się wjechało, to i trzeba było zjechać, no. Także myślę Hiszpania. Okolice Bilbao, Deba, nawet nie wiem gdzie.
2: W ogóle przekraczanie Pirenejów pewnie, prawda? Ten górzysty cały rejon, tak?
1: Generalnie Pireneje zostały trochę na boku sobie. Aha. Od Lourdes wzięłam trasę na Irun i to tak jakby bokiem je trochę te Pireneje wzięłam, bo chyba przez Pireneje no to chyba...
2: Jako takie nie jednak.
1: Nie, tak? nie, ale no podjazdy były... No trzeba było pchać dziada, bo ciężki był jak nic.
0: No właśnie, powiedzmy, ile łącznie ważył rower?
1: No tak, bagaż 24, rower 26, no i ten jeździec na tym rowerze, który dzięki Bogu schudł trochę, to nie było tak ciężko już.
0: A jak się pani dogadywała z różnymi osobami, które pani właśnie, na które pani trafiała na trasie?
1: Nie było problemu, słuchajcie. Tak teraz doszłam do wniosku, no może by się przydał jakiś język, no ale jak mam koleżankę czata, no to my się tak razem z nią najpierw dogadały, a potem z tymi, którzy mnie o cokolwiek pytali. Ale były też ręce w użyciu.
2: Język migowy, tak?
1: Migowy trochę, a oni chyba tak też się dogadali ze mną jakoś tak, no migowo, nie? Ja za głowę się łapałam, jak się rower rozlatywał. Oni coś mi tam mówili, rowerowy sklep, sklep rowerowy. Ja mówię, że nie, nie, tego. Trzech gadało, a ja tylko stałam tak i za głowę się łapałam, co o czym oni gadają. Ale w sumie, słuchajcie, no brakowało angielskiego na pewno, nie? No ale że człowiek jest z rocznika, gdzie oni nie potrafili spasiba, no to ja nie umiałam tamtego, także...
2: Niesamowita wyprawa. Słuchajcie, zostańcie koniecznie z nami, za chwilę wrócimy. Maria Koszny wróciła dzielnie z pielgrzymki do Santiago de Compostela na rowerze i jest teraz z nami w studiu. Za chwilę jeszcze będziemy podpytywać o te niesamowite przygody, bo bardzo dużo się działo. Zostańcie z nami.

0: za 13 minut będziemy mieli południe. Zapraszamy na trzecią rundę z Marią Koszny, czyli naszą niestrudzoną seniorką, która zdobyła na rowerze Santiago de Compostela bez żadnego trudu, w ogóle 3,5 tysiąca kilometrów. Tak strzeliło. Ja muszę zapytać, bo ja wiem, że już energia roznosi, że już jest ładnych parę dni po tej wyprawie, a nawet może i za 2 tygodnie albo 3. Co dalej? Bo to tak nie można zacząć i nagle przerwać. Ja wiem, że już tam ten rower czeka w blokach startowych i pan
1: teraz się remontuje
0: nogami. No rower musi najpierw przejść remont, ale są plany na kolejne wyprawy?
2: To znaczy taki plan jeszcze na ten rok, no to Częstochowa. Tam muszę koniecznie pojechać, bo wiecie, jak się prosi, to trzeba i dziękować. To nie ma tak, włazić na rower, a potem co? Trzeba panu Buczkowi i Matce Bożej podziękować za to, że się jechało, że się dojechało, za ludzi, którzy mi towarzyszyli i za was też oczywiście, słuchajcie, bo wy też towarzyszyliście mi w całej tej podróży mojej, tej pielgrzymce. No a tak, a na drugi rok, no to życie pokaże. Tam plany się już tego, no, gdzieś tam w głowie montują.
0: Ja rozumiem, że poniżej tam 2000 kilometrów to już teraz nie można schodzić, to...
2: Ja myślę, to byłby wstyd.
0: No właśnie,
2: to,
0: tak,
2: trzeba
0: tak,
2: jednak
0: tak
2: pokazać. To będzie 63 lata, także koło tego, więc może gdzieś wystartujemy na południe, zobaczymy.
1: Pani Maria, nie wiem, czy pani jest tego świadoma, ale pani zarażała tą swoją właśnie dobrą energią wszystkich wokół. Mnie zaczepiali ludzie, którzy pytali, kiedy będzie znowu rozmawia z panią Marysią, bo pani Marysia jest taką inspiracją. A jakie powitanie czekało na panią w KUP?
0: Właśnie.
2: O matko, słuchajcie, ja myślę, że nawet jakby prezydent sam przyjechał, to by takiego powitania nie miał. Słuchajcie, tak mnie zaskoczyli, ale tak mnie zaskoczyli. Ja wracając do Opola, no to już moja rodzina przyjechała mnie powitać i ja bardzo chciałam dojechać z tego Opola na rowerze do tego KUP. Tak jak wystartowałam. Nie, moja córka ten rower siłą wsadziła na tą platformę i nie, ty już dużo pedałować, jedziemy. A to było, słuchajcie, wszystko ukartowane. Lokalizacja została udostępniona. Ci w KUP czekali i tylko patrzeli. Marysia jest koło Żabki w Dobrzyniu. Uwaga, Marysia wjeżdża do KUP. Uwaga, odpalamy racę.
0: Wow.
2: Wielki baner, kwiaty, chleb. Proboszcz mnie poświęcił, słuchajcie. Słuchajcie, Tedeum było w kościele. Moi kochani, tak ja się czułam normalnie jak Święta Maria, która przyjechała z podróży. Moje emocje w sercu prawie mi nie rozwaliły, do zawału nie doprowadziły. Coś tam przemówiłam w kościele, nawet nie wiem jak i nie wiem co. Także powiem wam, że było. Było bardzo fajnie. Po prostu dziękuję z tego miejsca wszystkim, bo to nie tylko z KUP byli ludzie. Przyjechali ludzie z Żelaznej, z Dobrzenia. A tak w sumie to ja nawet nie wiem skąd. Dzieci mi baloniki przyniosły, alaurki. No powiem wam, że było moc energii, moc radości i moc miłości z ich strony.
1: A spodziewała się pani, wsiadając na ten rower, że zrobi pani takie poruszenie?
2: Nie, w życiu. No tak myślałam sobie, no pojadę sobie spokojnie, no coś tam nagram, bo myślę, jak już jadę, to niech też wiedzą ludziska, jak to je na tej trasie. A tutaj tyle ciepłych i dobrych komentarzy. Próśb, które wiozłam w swoim sercu do Lourdes, do Santiago. Także emocji nie było końca.
0: Tak, bardzo miło się tego słucha. Bardzo się w ogóle cieszymy, że to wszystko się udało, że cała i zdrowa pani tę trasę przejechała, udało się przyjść do nas. Życzymy, żeby te wszystkie marzenia się spełniły. No ja rozumiem, że Częstochowa to będzie takie pstryknięcie, a tam dalej, no to będziemy pilotować, będziemy kibicować. Jak słyszą nas jacyś sponsorzy teraz i nie mają co zrobić z pieniędzmi, no to myślę, że to jest dobry cel, żeby pomóc Marysce w przyszłym roku w jakiejś pielgrzymce.
2: Będę
0: i na pewno będzie dobry cel też wybrany.
2: Będzie zawsze dobry cel, bo nie można jechać bez celu, słuchajcie, a dobro zawsze wraca. Kto daje, ten otrzymuje, a kto otrzymuje, ten jest szczęśliwy.
1: A my, tak pani się... Marysiu, bardzo dziękujemy, bo pani nas uszczęśliwiła i jest pani dla nas niebywałą inspiracją. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i dziękuję, że byliście razem ze mną.
1: My również pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.
5: 21 dzień września to poniedziałek, imieniny Mateusza i Miry. Wszystkiego najlepszego, to też Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, a my sprawdzamy o 12, jakie są najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
6: Opolska policja prosi o pomoc w związku z zaginięciem 17-latka. 3-miesięczny areszt dla mężczyzny za fałszerstwo w internecie. Gogolin ma nowy bus, którym osoby z niepełnosprawnościami będą mogły być wożone na przykład do lekarza czy urzędu.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Agnieszka Wawer-Krajewska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Jest apel opolskiej policji w związku z zaginięciem 17-letniego obywatela Ukrainy. Serhi Nemerzycki 17 września wyszedł z domu i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze zwracają się z prośbą do kierowców o udostępnianie nagrań z kamer samochodowych, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności zaginięcia nastolatka. Chodzi głównie o osoby, które między godziną 7.30 a 11 17 września poruszały się samochodami w rejonie ulicy Wiejskiej, Płużaka, Sosnkowskiego, Ozimskiej i osiedla AK w Opolu, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
8: Sprawa dotyczy zaginionego w tym dniu 17-letniego Sehrija Nevmerzyckiego. Przypominamy również rysopis zaginionego. Wzrost około 1,76 m, szczupłej budowy ciała, waga około 70 kg, włosy ciemny blond, krótko ścięte, oczy niebieskie. W chwili zaginięcia nastolatek był ubrany cały na czarno.
6: Osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat zaginięcia 17-latka, proszone są o kontakty z policją, a więcej na stronie
0: www.radioopole.pl.
6: Na 3 miesiące do aresztu trafił mężczyzna, który od 2 lat umieszczał fałszywe oferty sprzedaży elektroniki w internecie. Osoby zainteresowane zakupem kontaktowały się ze sprzedającym, a następnie wpłacały zaliczkę. Po otrzymaniu pieniędzy 20-latek nie przekazywał towaru kupującym. Mężczyzna uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, mówi rzeczniczka tamtejszej komendy Katarzyna Cypel-Dąbrowska.
9: Z ustaleń śledczych wynika, że 20-letni mężczyzna oferował w internecie do sprzedaży telefony komórkowe oraz laptopy, których w rzeczywistości nie posiadał. Mężczyzna usłyszał łącznie 17 zarzutów dotyczących oszustw.
6: Sprawa ma charakter rozwojowy. Oszustwo zagrożone jest karą nawet 8 lat więzienia. I zmieniamy temat. W szpitalu zmarł 44-latek postrzelony w Bukownie koło Olkusza. Jak podejrzewa policja, strzelać miał 52-latek zatrzymany po krótkiej obławie. Napastnik miał także strzelić do 36-latka, który z ranami nogi trafił do szpitala.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: W pełni wyposażony i dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami bus trafił do Gogolina. To w ramach 4. już edycji projektu Nie Sami Dzielni. Samochód spełnia wszystkie wymogi i będzie służył mieszkańcom gminy, którzy będą w potrzebie. Dowozimy osoby z niepełnosprawnościami, między innymi do lekarza, informuje Krzysztof Reinert, burmistrz Gogolina.
10: To już jest w tej chwili drugi samochód. W tej chwili widzimy, że door to door coraz większe zainteresowanie. Mieszkańcy się zgłaszają, dlatego kolejna edycja i znowu zdecydowaliśmy się na kolejny samochód, gdzie te usługi będą bezpośrednio do mieszkańca. Ale mnie to cieszy z tego względu, że te osoby starsze i schorowane coraz dłużej są w naszym środowisku.
6: Bus jest wyposażony m.in. w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz w dodatkowy próg ułatwiający wejście do kabiny.
0: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
6: Polscy siatkarze już jutro zagrają w Sofii z Niemcami. O półfinał Mistrzostw Europy, a w przypadku awansu pojadą na fazę finałową do Mediolanu. W obu miejscach mogą się spodziewać mocnego wsparcia rodaków z trybun. Cezary Gurjew rozmawiał w Sofii z jednym z kibiców reprezentacji Polski.
11: Piękny biało-czerwony kapelusz pana.
12: Tak, piękny. No jeździ ze mną od 2019 roku w Holandii na Mistrzostwo Europy. Mieszkam aktualnie w Niemczech.
11: No to kibicem pan jest niesamowitym.
12: No zawsze, na siatkówkę zawsze. Już na następny rok na Memoriał Wagnera już mam bilety, nie? Kupione, także teraz czekam na Mistrzostwa Świata na bilety, no ale jeszcze nie ma. Nie?
11: A ulubieni siatkarze, komu pan specjalnie kibicuje?
12: Oj, powiem panu, wszyscy bardzo dobrze. No Leon, Semeniuk. No i jedziemy do Mediolanu, bo na Mediolan, na półfinał, na finał też mam bilety.
6: Mecz Polska-Niemcy we wtorek 22 września o godzinie 18.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Od 13 do 15 w ten poniedziałek pogoda zmienia nam się jak w kalejdoskopie. Przed momentem jeszcze świeciło słońce, teraz już na niebie znowu bardzo dużo chmur, z których może jeszcze spaść deszcz. Do 65 km na godzinę może osiągać wiatr w porywach, nocą od 8 do 9 stopni, jutro od 15 do 17 i ta jesień już tak coraz śmielej puka do naszych drzwi.
7: No próbowałem odświeżać moją optymistyczną zazwyczaj stronkę z temperaturami. Niestety po odświeżeniu pokazuje dalej to samo, czyli 13 w Opolu, Kluczborku, Nysie, Kędzierzynie, Koźlu. No, trochę drgnęło w Namysłowie i Brzegu, bo tam już mamy po 14 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
5: Ale w weekend ma się na szczęście coś poprawić, no chyba, że te prognozy

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
10: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
11: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
12: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: I mamy już 18 minut po godzinie 12. Przed chwileczką z tego studia wyszła Maria Kośny, nasza dzielna rowerzystka, która odwiedziła Santiago de Compostela. A teraz łączymy się telefonicznie z kolejnym dzielnym rowerzystą przy telefonie Radia Pole. Łukasz Mularz, strażak ochotnik z Wysokiej, który jest z kolei, słuchajcie, w drodze do Lisieux i Mont Saint-Michel. To we Francji z kolei. I też oczywiście jest szczytny cel tej pielgrzymki dla malutkiej Agnes. Witamy cię serdecznie. Cześć.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, również pana redaktora i panią redaktorkę.
1: No to powiedz, jak wygląda sytuacja, bo ja wiem z Facebooka, że nie wygląda dzisiaj akurat najlepiej. Ty cały czas walczysz z deszczem i wiatrem.
2: Tak, tak, tak. No w sumie od wczoraj, od korfantowo można powiedzieć, walczę z deszczem i wiatrem, no ale dzisiaj deszcz i wiatr to już jest apogeum chyba wszystkiego, co się sprzysięgło przeciwko mnie, no ale no na razie muszę przeczekać to, bo już dwa razy się przebierałem, już trzeci raz ostatnie ciuchy. No... będzie, bo jest na razie, na tą chwilę jest bardzo słabo. Jest bardzo słabo, bo 36,5 km za mną od godziny 7. Miałem się zrobić 140, ale chyba będę musiał zweryfikować swoje plany i chociaż dotrzeć tylko dzisiaj do Jeleniej Góry.
3: Czasami i tak bywa, że ta droga jest bardzo kapryśna, zwłaszcza takiego pielgrzyma. Łukasz, powiedz, a jak właśnie ten wczorajszy start o 6 rano z Wysokiej wyjechałeś?
2: Wyjechałem, ja bym powiedział, że nawet rewelacyjnie start i w ogóle wszystko było pięknie do momentu właśnie Korfantowa, gdzie też wiatr obrócił się w twarz i też było ciężko. Przed 30 km przed Poleńcą, gdzie miałem dotrzeć na swój nocleg, zaczął padać deszcz. No nie mogłoby być inaczej, gdybym, jak Łukasz jedzie, to zawsze się coś dzieje.
1: No dobra, ale, dobra, ale z tego co mówiłeś, niezły dystans wczoraj, mimo wszystko udało się osiągnąć,
2: tak? Wczoraj udało się 152 km, dojechałem dość późno, bo około 20, od 20 do Polanicy, do znajomego strażaka z OSP Polanicy, z którego bardzo serdecznie pozdrawiam za gościnę, za to, że pozwolił mi się wysuszyć, nakarmił, napoił, no i się wyprawił w trasę.
3: I Łukasz, teraz co przed tobą? Jakie masz plany, skoro tam pogoda niezbyt dopisuje?
1: Co te prognozy w ogóle mówią? Powiedz, jak to długo jeszcze tak będzie padać?
2: Szczerze powiem, to co się chwilę przejaśni, ja wyjeżdżam, to zaczyna lać i mówię, już teraz czekam, aż to się tutaj trochę rozjaśni. Bo mówię, no leje, no najgorsze jest to, że zaczyna mi strasznie w twarz w ogóle i praktycznie jechać nie idzie, a zjeżdżać już w ogóle, bo jest strasznie ślisko na tych serpentynach tutaj w okolicach.
1: A bo ty jesteś Kłodzko-Jelenia Góra, gdzieś tam, tak?
2: Tak, tak, tak. No, właśnie tam, kieruję się przez Czechy na Jelenią Górę i tutaj są te serpentyny, mówię, strasznie ślisko, trzeba uważać, no i no nie wiem, na razie dzisiaj zostawiam plan, że Jelenia Góra, a co wyjdzie z tego, to zobaczymy, bo... No cały czas czekam na pogodę.
3: Łukasz, powiedz proszę, jak możemy wesprzeć małą Agnes? Jeśli słuchają nas właśnie osoby, które bardzo mocno trzymają za ciebie kciuki, to przy okazji mogą podzielić się czymś dobrym. Jak to zrobić? Jak się podzielić tym dobrem?
2: A można wejść. Na się pomaga rowerem do Mont Saint-Michel dla malutkiej Agnes. I każdy, kto wpłaci symboliczną złotówkę, która jest naprawdę bardzo mocno potrzebna, bo ja już swoje zrobię, obojętnie jak, ale do tego Mont Saint-Michel dotrę. Podpisując się imieniem, nazwiskiem bądź przezwiskiem, biorę udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Tych nagród jest naprawdę bardzo dużo. Nie jestem w stanie już ich wymieniać, bo mówię, cały czas coś dochodzi. Także zapraszam wszystkich serdecznie do pomocy. A mówię, to jest dziewczynka 3-letnia i zbiera na 2 operacje, także jest szansa, że akurat jedna jeszcze będzie w tym roku, a druga już w przyszłym.
3: Mocno trzymamy za ciebie kciuki, tak, Łukasz. Myślę, że rodzice malutki Agnes, którzy towarzyszyli ci na starcie, również cię bardzo mocno wspierają. My również tutaj z naszych foteli w Radio Opole.
1: Tam chuchamy w twoją stronę i przeganiamy chmury.
2: Przyda się, bo jest, już mówię, że jakbyś rękawiczki zimowe weszły w ruch, to już jest.
1: Ale słuchaj, z każdym kilometrem powinno być lepiej, bo jakby nie było, jednak jedziesz na południe, no to życzymy, żeby ta pogoda trochę ci odpuściła. No i cóż, szerokości, bezpiecznie z tym wszystkim, no i do połączenia kolejnego.
2: Życzymy
1: szerokiej drogi.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.

0: Katie Tunstall, Suddenly I See. Wszyscy ci, którzy oglądali film Diabeł ubiera się u Prady, to wiedzą, że to jest właśnie piosenka z tego filmu. I teraz właśnie w tym takim kinowym klimacie zostaniemy, bo rozpoczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku o nagrodę główną Złote Lwy powalczy 16 tytułów, a w sekcji Perspektywy pokazanych będzie 8 produkcji.
1: Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel już podkreśla, że tegoroczny festiwal będzie wyjątkowy.
2: Otwieramy nowe 50 lat w historii polskiego festiwalu. 51. edycja niezwykle istotna. To nie tylko czas, kiedy możemy zapoznać się z najlepszymi filmami, które powstały w naszym kraju, ale też możemy porozmawiać o przyszłości polskiej kinematografii. Polskie kino ma się naprawdę nieźle i rolą naszą administracji rządowej jest nie przeszkadzać, a jeżeli możemy, to pomagać. I taką filozofię przyjęliśmy. Gdzie tylko to jest możliwe, realizujemy postulaty środowiska filmowego, aby móc wspierać ten sektor.
0: Dyrektorka Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Agata Kozierańska-Burda uważa, że filmy z obu konkursów dostarczą mnóstwa emocji i wrażeń.
3: I to jest ten ferment, którego oczekujemy. Różnorodność i to kino gatunkowe, które bardzo w tym roku uważam wybrzmiewa, ale też wzmocnienie jakościowego kina historycznego, które w tym roku w konkursie głównym ma sporą reprezentację. No i też kilku laureatów Złotych Lwów, bo tak się zdarzyło w tym roku, że wracają ze swoimi filmami do konkursu głównego. I ta jednak też spora liczba debiutantów, to jest coś, co warto zaobserwować, co tu się wydarzy.
1: Dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska mówi z kolei, że najważniejszą cechą tych filmów konkursowych jest różnorodność.
4: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie. To będzie z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu konkursach, aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego oczywiście filmy twórców, twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
0: Filmem, który uświetni wieczorną galę otwarcia tegorocznego festiwalu, będzie Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Cholubka.
1: A ten film już zbiera bardzo dobre recenzje na świecie. No dodajmy, że podczas festiwalu oprócz projekcji zaplanowano oczywiście spotkania z twórcami, koncerty czy sekcje pozakonkursowe. Wśród nich Mistrzowska Piątka. Pięcioro filmowców opowie o polskich filmach szczególnie dla nich ważnych, a z kolei Polonika, no to są pokazy zagranicznych produkcji zrealizowanych z udziałem polskich twórców.
0: Program projekcji i wydarzeń towarzyszących można znaleźć na stronie festiwalgdynia.pl.

0: Halo, halo, halo Houston? No, to znaczy to nie, ja
1: to
0: tak.
1: Opole, Krzysiu.
0: Ale Halo Houston to jest utwór, który my teraz gramy. Jasiek Piwowarczyk na antenie Radio Opole. Już tylko kwadrans pozostał do godziny 13. No to odmłódźmy się może trochę.
1: Dobrze.
0: Głośno, kolorowo i radośnie było, słuchajcie, na toruńskiej Starówce, bo maluchy świętowały tam obchodzony dziś ogólnopolski dzień
2: przedszkolaka.
1: Ale piękne święto. Ulicami Starówki przeszła barwna parada, a dzieci mówiły reporterce, dlaczego lubią chodzić do przedszkola.
3: Można się bawić?
4: Klockami Lego.
2: I co jeszcze fajnego robicie?
4: Jak wychodzimy na dwór, to gramy w piłkę.
2: A macie jakiś fajny plac zabaw?
4: Mamy.
5: Mamy fajne zabawy, gry i jedzenie.
2: To co dobrego jesz w przedszkolu?
5: Na śniadanie były kanapki i ogórki.
2: Ale lubisz ogórki, widzę.
5: Nawet lubię pomidory.
2: A ty lubisz być przedszkolakiem?
5: Tak.
2: Dlaczego?
5: No bo tam mogę wychodzić na plac zabaw.
4: Niektóre zajęcia są fajne, a niektóre takie nudne i przedszkolaki nie chcą słuchać.
0: No, poczekajcie, drogie przedszkolaki, jeszcze paręnaście, 20 lat. Zobaczycie, jak to jest później. Piękne czasy, piękne czasy. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, ja tylko dodam, obchodzony jest od 2013 roku.
1: I to jest naprawdę piękne święto i mam nadzieję, że dzisiaj żaden przedszkolak nie będzie płakać, tylko będzie się uśmiechać nawet do tej kuchni planetarnej.
0: Ja też lubię pomidory, czasem.
1: I ogórki też.

0: autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym precle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
0: Po reklamie.
6: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 13. Słuchacie Radia Opole. Mamy poniedziałek, 21 dzień września, Międzynarodowy Dzień Pokoju. A co w wiadomościach?
7: Żona stała na czatach, a mąż włamywał się do boksu przy sklepie w Gogolinie. Małżeństwu grozi więzienie. Muzeum w Prudniku zaprasza na warsztaty rzeźbiarskie, a ponadto PZPN przedłużył umowę sponsorską z firmą STS.
1: Wiadomości Radia Opole.
8: Przed mikrofonem Agnieszka Bober-Krajewska.
7: Najpierw było włamanie i ucieczka, później zatrzymanie i areszt. Dzień po włamaniu do przysklepowego boksu w Gogolinie policjanci z Krapkowic zatrzymali małżeństwo podejrzane o kradzież, mówi młodszy aspirant Dominik Wielczek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.
9: Policjanci ustalili, że w to włamanie zaangażowane było małżeństwo. Kobieta stała na czatach i obserwowała okolice, natomiast jej mąż włamał się do przysklepowego boksu. Z tego miejsca para ukradła alkohol oraz węgiel, a następnie odjechała na rowerach.
7: 35-latka i 37-latek przyznali się do zarzucanych im czynów. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
1: To są wiadomości Radio Opole.
7: Orlen w przyszłym roku ma sprzedać na Ukrainę paliwa wartości $500 milionów. Odpowiednie memorandum polski koncern podpisał z ukraińskim Naftohazem. Zawarto też wstępne umowy dotyczące dostarczenia na Ukrainę skroplonego gazu ziemnego.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
7: Prudnickie Muzeum organizuje otwarte warsztaty rzeźbiarskie oraz konkurs prac z wykorzystaniem drewna. Inspiracją dla uczestników będzie twórczość Stanisława Pruchnickiego, miejscowego rękodzielnika ludowego, którego pracę można teraz oglądać na wystawie, mówi Marcin Wiśniewski z Muzeum Ziemi Prudnickiej.
10: Pierwszą aktywnością będą bezpłatne warsztaty malowania drewnianych figurek. Wszyscy uczestnicy mają dotknąć polichromowania rzeźby. Drugą aktywnością jest konkurs plastyczny z wykorzystaniem drewna. Do 23 października można nadsyłać do nas prace wykonane przez dzieci plus członków rodziny. Inspiracja twórczością ludową. Do wygrania są bardzo fajne nagrody.
7: Warsztaty rzeźbiarskie w Prudnickim Muzeum rozpoczną się jutro o godzinie 17, a kontynuowane będą 29 września i 6 października.
1: Wiadomości Radia Opole.
7: Firma STS, sponsorem strategicznym Polskiego Związku Piłki Nożnej, co najmniej do 2030 roku. Organizacje przedłużyły współpracę i podpisały właśnie umowę, dzięki której PZPN zyskał nowego partnera strategicznego. Współpraca obejmuje również reprezentację kobiet oraz U20 i U21, mówi prezes PZPN Cezary Kulesza.
11: Nasza długoletnia współpraca rozwija się i wchodzi na wyższy poziom i to nasze partnerstwo będzie się tylko polepszało. Mam nadzieję, że ten 4-letni kontrakt przyniesie nam jeszcze lepsze partnerstwo.
7: A pierwszy mecz z nowym sponsorem strategicznym polscy piłkarze rozegrają w piątek w Warszawie. Na Stadionie Narodowym zmierzą się z reprezentacją Bośni i Hercegowiny w pierwszej kolejce Ligi Narodów. I wracamy do regionu. W Łubnianach można już korzystać z nowej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku między Dąbrówką Łubniańską a Łubnianami. To około 550 metrów nowej infrastruktury, która jest częścią większej ponad 5-kilometrowej trasy. Inwestycja kosztowała około 4 milionów 400 tysięcy złotych i została zrealizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
7: W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie najwięcej głosów zebrały partie radykalne. Po zwycięstwie w pierwszym z tych landów liderzy skrajnej prawicy postulują otwarcie na rozmowy z Rosją. Skrajna lewica, która wygrała w stolicy, zapowiada wywłaszczenia firm zarabiających na wynajmie mieszkań. I jeszcze na koniec hiszpańskie służby celne przejęły ponad 2 tony kokainy na jachcie płynącym pod polską banderą. Zatrzymano 4 osoby, ich narodowości nie zostały dotąd potwierdzone. Jacht odholowano do portu w Vigo. Zatrzymanych i narkotyki przetransportowano na ląd. Jeszcze dziś zatrzymani mają stanąć przed sądem.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: No, mam wrażenie, że trochę słońce się przebija jednak przez te chmury. W tej chwili w Opolu trochę tych promieni można załapać. No, ale dziś zachmurzenie na ogół duże, choć właśnie z przejaśnieniami może jeszcze popadać. Nawet może zagrzmić. Mamy też w prognozach wspomnienie tutaj o tym, że możliwe dziś burze do 15 stopni maksymalnie. No, a wiatr taki sobie umiarkowany, ale jak będzie mocniej tam padało albo zagrzmi, to i do 65 km na godzinę może powiać. A w nocy zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami też możliwe opady deszczu. No i chłodna noc przed nami od 8 do 9 stopni.
8: Dzisiaj maksymalnie do 15, jutro maksymalnie do 16, w środę 17, w czwartek znowu 14, a w sobotę 19, w niedzielę 22 i ja już nie mogę się doczekać weekendu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: To jeszcze kawałek z poniedziałku do tego weekendu mamy, wiesz
8: o tym. A to będzie dla mnie specjalny weekend, bo muszę powiedzieć Krzysiu.
6: Wiem, tak. A później sobie adie powiesz do mnie, no.
8: A, ale to jeszcze
6: nie
8: troszkę.
6: Nie uprzedzajmy faktów.
8: Ja już teraz jeszcze popracuję trochę z tobą. 5 minut po 13, Iwona Tokarska.
6: Krzysiek Grab, Marcin Głowienkowski, cześć.

0: Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.

0: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by Twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
1: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
2: Po reklamie.

0: How do you do, dear Iwona?
1: Quite well, thank you. 15 minut po godzinie 13. Przechodzimy do tytułów, które można przeczytać w internecie i ja rozpoczynam z grubej rury. Trump chce stworzyć siły AI i powołać cara AI.
0: No, rety. Jak dawno nie było o tym przeuroczym człowieku.
1: No, jakoś mnie tak zaskoczyło.
0: Do złośliwych komentarzy. Okej, ale z tym carem to się wcale nie dziwię. Ja na razie rynek polski celebrycki. Uwaga, tytuł wjeżdża taki. Blanka Lipińska o swoim liftingu. Byłam rozjechanym kartoflem, a teraz jestem spoko.
1: No, ale miała niską samoocenę.
0: Taki cytat,
1: takie to smutne,
0: taki cytat
1: wiesz?
0: Z niej samej.
1: Smutne to bardzo, bo ona wydaje mi się, że ma problem z akceptacją samej siebie. I
0: no
1: troszeczkę
0: i tak kombinuje,
1: przesada,
0: nie?
1: Z tymi
0: a to
1: operacjami.
0: Z fryzurą, a to z ziemniakami. Jak
1: za to kolejna artystka, nasza koleżanka, ma problem z emeryturą. Światowa gwiazda dostaje od państwa ochłapy. Urszula Dudziak ujawniła kwotę emerytury. To jest wstyd?
0: Szkoda, szkoda.
1: Ula, przyjedź do nas do Opola, coś na to pomyślimy.
0: Tak jest.
1: Możesz tutaj nam pomóc w Radio Opole. Jakieś kubki są do mycia.
0: Daj spokój, proszę cię. Dobra. Boniek odpowiada Majdanowi po tym, jak skrytykował jego rządy w PZPN. Niech robi to, co potrafi, czyli być dodatkiem do Małgosi. Milutko?
1: Oh.
0: Boniek, mistrz ciętej riposty. No. To wręcz był faul, taki bym powiedział.
1: Ale sucho się tak zrobiło, bardzo to.
0: No, pojechał.
1: Michał Wiśniewski w zaawansowanym stanie zakochania już zapomniał o Poli. Apeluje o głosy dla Mandaryny. Ja już nie odnajduję się w tym trójkącie, no, a nawet, czekaj, to jest ośmiokąt
0: to
1: chyba już teraz.
0: No rzeczywiście, miłość wybuchła, nie, znienacka. Mhm. A propos miłości, uwaga, Kim Kardashian i Lewis Hamilton lansują się na randce w Londynie. Kierowca F1 czule wcisnął celebrytkę do samochodu.
1: Dobrze, że ją wcisnął do samochodu.
0: No, nie wiem do jakiego samochodu. Jak do bolidu, to tam faktycznie się trzeba wciskać.
1: A ona ma swoje kształty.
0: A ona ma te kształty, tak. No.
1: Szczęka opada na widok Joanny Jabłczyńskiej. Suknia z obrusów to hit.
0: No, jak u pani Wisłockiej, zdaje się, to było modne, jeśli dobrze kojarzę film. Dobra, to ostatni ode mnie tytuł będzie z oczywiście branży beauty, a jakże, bo chyba jeszcze tego określenia nie było. Kosztuje 11 zł i trafia w plamki starcze jak snajper. Działa od pierwszego użycia.
1: Och, elegancko.
0: Kremik jakiś.
1: No a ja jeszcze taki. Na koniec mam piękny tytuł. Na Dolnym Śląsku pociągi kończą studu, tudu, tudu. Nowatorska metoda remontu, składy przyspieszą.
0: Piękne. Okej. Okay.

0: Andy Grammer loved showed up, czyli lubię się pokazywać, a Krzysiu też lubi się pokazywać, a przede wszystkim to lubi rozmawiać z różnymi ekspertami, którzy przychodzą do jego salonu naukowego.
1: Tam czasem wychylę się zza mikrofonu i to wszystko, ale na pewno miło posłuchać czasem kogoś mądrego i tak też robimy w salonie naukowym, my Krzysztof i zapraszam tam ciekawe osoby, a ponieważ ten temat, no, powinien być ciekawy dla każdego, ponieważ będzie o 5G, czyli technologii, która już od jakichś ładnych kilku lat funkcjonuje, mocno rozpędziła nam internetowe możliwości naszych smartfonów, no ale wciąż nie brakuje też przeciwników, sceptyków, no czy aby to wszystko jest bezpieczne, te nadajniki, czy trzeba chodzić w jakiejś, prawda, torebce na głowie, ale to jest jedna kwestia, a jeszcze poza tymi cywilnymi cała masa wojskowych zastosowań technologii 5G i o tym dziś wieczorem będę rozmawiał z doktorem inżynierem Wiktorem Sędkowskim z Katedry Cyberbezpieczeństwa Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej. Fragment, który za chwilę usłyszycie, skupia się właśnie na tych takich militarnych zastosowaniach technologii 5G.
2: Daje łączność, ale też ta łączność jest, no, po prostu ma inne, spełnia inne potrzeby, tak? Bo chociażby po to, żeby te drony, o których pan redaktor wspomniał, działały, żeby one mogły, no, służyć, no kurczę, do zabijania ludzi niestety, tak? Bo większość tych dronów służy do tego, no to one potrzebują mieć połączenie. Czy to jest połączenie, tak jak w tej chwili na Ukrainie, w większości przypadków to są drony połączone kablem optycznym po to, żeby się bronić przed zakłóceniami właśnie w tej strefie bezprzewodowej, bo te zakłócacze istnieją, to jednak te drony, które mają po prostu modemy, czy to 5G, czy innego rodzaju łączność bezprzewodową, też tam są wykorzystywane. No są wykorzystywane oczywiście też do monitoringu, są wykorzystywane po to, żeby pomóc w ewakuacji rannych. To nie są tylko też drony latające, tak? Mamy teraz w zastosowaniach wojskowych bardzo dużo dronów naziemnych. Miałem teraz okazję też w zeszłym tygodniu odwiedzić Kielce po to, żeby się przyjrzeć, jak wygląda przemysł obronny i głównie też polskie firmy, które się tam wystawiały, mają bardzo wiele rozwiązań takich, jeżeli chodzi właśnie o rozwiązania unmanned, bez udziału człowieka, którymi można właśnie używać, których można używać na polu walki. Pamiętam takie zastosowanie Wilka polskiego, tak? Właśnie mały, taki dosyć, nie wiem, wielkości może stołu, takiego normalnego obiadowego pojazd, który całkowicie bez udziału kierowcy potrafi wjechać w strefę zagrożenia i pomagać ludziom, którzy są ranni, bądź też przeszkadzać tym, którzy nie są ranni, są naszym przeciwnikiem.
1: I to wszystko nie byłoby możliwe właśnie bez takiej technologii 5G, a co ciekawe, i też to poruszymy w tej rozmowie, już trwają i to są takie dość zaawansowane prace nad technologią, uwaga, 6G. Więc jeśli jesteście zainteresowani, kiedy wejdzie 6G i z czym to się je, no to koniecznie dziś odpalcie radio. Po 22 salon naukowy nieskromnie zapraszam na tę rozmowę.
0: To ja powiem teraz coś na B. BIME w Radiopole.

0: Sylwia Grzeszczak ma w głowie takie lato, no śpiewaj Sylwia głośniej, żeby to słońce może wyszło jak to mango, bo...
1: I bikini w kolorze
0: jakoś
1: mango.
0: Jakoś tak się zrobiło jesiennie. Bikini powiadasz, nie rozpraszaj mnie.
1: Nie słuchasz tego tekstu z uwagą.
0: Słucham, słucham.
1: Ja go zawsze słucham.
0: Ale że
1: wyobrażam
0: bikini?
1: Sobie Sylwię w tym bikini.
0: Aha, to ty powiedziałaś, okej.
1: Okay. Ja
0: tam cały czas myślami jestem w górach. W górach, słuchajcie, bo góry mają taką swoją specyficzną moc. Jednych zachwycają, innych przerażają, jeszcze innych dopingują do pokonywania własnych słabości, ale są też tacy, u których właśnie w górach, no odpalają się, powiedzmy to wprost, dziwne, a nawet szkodliwe pomysły i zachowania i nie chodzi tu bynajmniej o zdobywanie szczytów w klapkach czy na boso. Jest ostatnio jeszcze jeden, inny, no powiedzmy wprost, głupi trend.
1: Z tatrzańskich szlaków znika coraz więcej drogowskazów. Turyści je kradną, niszczą albo oblepiają naklejkami. Park wymienia średnio 100 tablic rocznie, a problem się nasila. Najczęściej do dewastacji dochodzi w popularnych miejscach, między innymi w rejonie Morskiego Oka.
0: Tabliczki kierunkowe są też niszczone lub kradzione na graniach, alarmuje Jakub Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Brak takiego kierunkowskazu, zalepienie jego nazwy bądź też kierunku powoduje to, że może dojść do pobłądzeń, co w konsekwencji może być też śmiertelne. Prosimy o to, aby tych kierunkowskazów nie niszczyć, nie zalepiać, nie dotykać, bo one są po to, żeby pokazywać i nie trzeba robić sobie zdjęcia. Mamy też takie pojedyncze przypadki, co zauważyliśmy, że osoby sobie wychodzą na taki słup, gdzie są kierunkowskazy i robią sobie pamiątkowe zdjęcie.
1: Na wymianę i uzupełnianie oznakowania park wydaje średnio kilkanaście tysięcy złotych rocznie, a te pieniądze pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu.

0: Steven Sanchez. Chuck the Money.
1: A ja Chuck the Money przeczytałem, już chciałem sprawdzać, czy coś ewentualnie
0: zaiskrzyło
1: na koncie.
0: Dzisiaj nie ma Matki Boskiej pieniężnej. Wiesz, czy musisz jeszcze trochę pooszczędzać i poczekać do 10.
1: Jeszcze sporo.
0: Ale mam nadzieję, że bardzo miło spędziliście z nami ten deszczowy, kapryśny poniedziałek, bo minęły 4 godziny programu Duet na Fali. Pięknie wam dziękujemy za ten wspólny czas. I się rozpogodziło. I to jest, mam nadzieję, że taka optymistyczna już teraz prognoza na pozostałą część tego dnia.
1: Zostawiamy was z tymi pięknymi, niewielkimi chmurami i błękitem, oby już tylko było lepiej. Dzięki za dziś, za ostatnie 4 godziny mówią
0: Iwona Tokarska,
1: Krzysztof Rab, Marcin Głowinkowski. Jeszcze chwilę musi popracować, bo za chwilę w tym studiu pojawi się Cezary Puzyna i zaprezentuje reporterski obraz dnia. Wiem, że jest już w blokach startowych oczywiście. No to dzięki, no i papa i do usłyszenia jutro.
0: Cześć, papa.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
0: Po reklamie.
3: Tu Radio Pole, za kilka minut u nas efekt pracy naszych reporterów, ale wcześniej, już teraz zestaw najnowszych wiadomości z kraju, ze świata, jednak przede wszystkim z regionu. Godzina 14.
4: Trwa ustalanie okoliczności tragicznych zdarzeń w Stokorogowszczy. Życie straciła 41-letnia kobieta. Czy przestrzeń miejska wystarczająco przygotowana jest dla osób z niepełnosprawnościami? To sprawdzano w Opolu, a ponadto będzie o wakacjach składkowych w ZUS.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Prosimy o szczegóły, Agnieszka Bawer-Krajewska.
4: Policjanci pod nadzorem brzeskiej prokuratury ustalają okoliczności śmierci 41-letniej mieszkanki Skorogowszczy. Funkcjonariusze w związku ze sprawą zatrzymali męża denatki. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło nad ranem w niedzielę. Funkcjonariusze po czwartej otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej. Mundurowi udali się pod wskazany adres, relacjonuje aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
5: Policjanci pod wskazanym adresem ujawnili zwłoki 41-letniej kobiety. Decyzją prokuratora zwłoki kobiety zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych. W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego męża denatki. Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni zabójstwa. Zgromadzone materiały i zeznania świadków zdecydują o dalszych czynnościach z zatrzymanym mężczyzną.
4: A w chwili zdarzenia w domu przebywała dwójka dzieci. Małoletni trafili pod opiekę bliskich.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: MSWiA testuje nową aplikację, która ma pozwolić na szybsze przekazywanie informacji o zagrożeniach. Aplikacja ma nie tylko informować o niebezpieczeństwach, ale też podpowiadać użytkownikom, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Między innymi sugerować, gdzie szukać miejsc schronienia. Redaktor naczelny Info Security 24 Dominik Mikołajczyk mówi, że MSWiA bierze przykład z Ukrainy.
6: Resort w tej chwili pracuje zarówno nad specjalną aplikacją, trochę na wzór tej ukraińskiej, która alarmowałaby ludność o nadchodzącym zagrożeniu. I nie mówimy tu tylko o operowaniu naszego lotnictwa w związku z atakami na Ukrainie, ale w ogóle o szerszy aspekt informowania o wszelkich zagrożeniach.
4: I zmieniamy temat. Manipulowali cenami leków. Będą musieli zapłacić 900 milionów złotych kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał największe hurtownie farmaceutyczne. Z dochodzenia wynika, że przez 10 lat wymieniały między sobą wrażliwe informacje, między innymi o cenach leków, wielkości sprzedaży i oferowanych warunkach handlowych. Wiedza ta pozwalała ograniczać rywalizację pomiędzy sobą i unikać wojny cenowej.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Z dostępnością miejskiej przestrzeni w Opolu dla osób z niepełnosprawnościami wciąż nie jest idealnie. Uczestnicy międzynarodowego seminarium organizowanego wspólnie przez miasto i Politechnikę Opolską sprawdzili 10 wybranych obiektów, m.in. Muzeum Śląsko-Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej i Ogród Zoologiczny. Jeśli chodzi o dostępność dla osób głuchych, w urzędach czy instytucjach jest lepiej niż było, ale nadal są trudności, mówi Ewa Gierszewska, prezes Opolskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych.
7: Braki są też napisy. Służby drobiane jest najgorzej, bo przychodnia, no zawsze jest taka bariera, że ma tłumacza językiem głuchego, albo no online nie ma. I Muzeum Polskie Piosenki. Próbowałam słuchać, ale nie zawsze słychać w ogóle. Dlatego mówią, że dla osób słyszących te decybeli nie może być większe.
4: Myślę, że jeszcze mamy dużo do poprawienia, ale zmieniło się też sporo na plus, zaznacza Barbara Woś z Politechniki Opolskiej.
8: Jeżeli chodzi o obiekty turystyczne, to tutaj dostępność treści, która pozostawia jeszcze ciągle wiele do życzenia. Na szczęście wchodzą nowe technologie, takie jak drukarki 3D. Dostępność przestrzeni miejskich, jeżeli chodzi o dostępność dla osób poruszających się na wózkach. Druga sprawa to dostępność związana z osobami niewidzącymi i niedowidzącymi i na przykład właściwa sygnalizacja przy przejściach dla pieszych.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Opolscy przedsiębiorcy chętnie sięgają po wakacje składkowe w ZUS. Do tej pory złożono blisko 70 tysięcy wniosków. Te wakacje pozwalają przedsiębiorcom ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej, mówi Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego oddziału ZUS.
0: Przy tym przedsiębiorca zachowuje ciągłość ubezpieczenia społecznego, a zastosowanie tej ulgi, czyli wakacji składkowych, nie wpływa negatywnie na przyszłe świadczenie emerytalne. W ramach wakacji składkowych przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: A ta pogoda w regionie dzisiaj bardzo zmienna, zresztą widać to teraz w Opolu. Z jednej strony przejaśnienia, nawet rozpogodzenia, ale z drugiej widzę takie chmury mocno deszczowe i ten deszcz może nam towarzyszyć do końca dnia, zresztą podobnie w nocy, przelotne opady deszczu, bardzo prawdopodobne, temperatura od 8 do 9 stopni. No mamy ochłodzenie, teraz w ciągu dnia 14 i cieplej nie będzie, jutro od 13 do 15, zachmurzenie duże, przejaśnienia i przelotne opady deszczu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.
1: Reklama.
0: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
2: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Tak właśnie nazywa się ten program, Reporterski obraz dnia. Zaczynamy w poniedziałek, 21 dniu września, a w programie już za chwilę nowe ustalenia naszego reportera w sprawie tragedii w Skorogoszczy. Przypomnijmy, nie żyje 41-letnia kobieta.
2: Funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego męża Renatki. Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni zabójstwa.
1: W programie zapytamy też, czy prac remontowych w centrum Opola nie można było wykonywać w godzinach wieczornych, nocnych albo w trakcie wakacji.
3: Problem jest taki, że w naszej Polsce nigdy nie robi się nic w nocy, nie robi się w wakacje.
4: W tym miejscu to tam bez remontu jest bardzo ciasno.
5: Bardzo zależało nam na tym, aby te naprawy zostały przeprowadzone w okresie wakacyjnym.
1: To dlaczego ten plan się nie udał? Odpowiedzi na te pytania już za kilkanaście minut. Opowiemy też o tym, jakie przedmioty wyłowili nurkowie podczas akcji sprzątania kamionki Piast w Opolu.
6: Lubimy pływać, ale nie lubimy pływać w śmieciach.
7: Bo to się rozkłada długo, zwierzaki to wcinają, po co to?
8: Wspaniałe miejsce dla naszych mieszkańców. Muszę z przykrością to stwierdzić, że jest często zaśmiecane.
1: Marcin Głowienkowski, program realizuje, Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem. No i możemy teraz stwierdzić, że dzisiejszy magazyn reporterów uznajemy oficjalnie za otwarty.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Prawie 18 minut po godzinie 14 zgodnie z zapowiedziami na początek teraz w programie nowe ustalenia w sprawie rodzinnej tragedii w Skorogoszczy. Policjanci z brzegu pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności, które mają wyjaśnić okoliczności śmierci 41-letniej kobiety. Wiemy, że zatrzymany został jej mąż, który, jak informuje polska policja, został osadzony w policyjnym areszcie, a do tych wydarzeń doszło w niedzielny poranek właśnie w Skorogoszczy. Więcej szczegółów zna Adam Wołek.
2: Awantura domowa, zgłoszenie i przyjazd mundurowych. W niedzielę nad ranem po czwartej funkcjonariusze odebrali telefon. Pojechali na miejsce i dokonali makabrycznego odkrycia. Relacjonuje aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
3: Natychmiast na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy pod wskazanym adresem ujawnili zwłoki 41-letniej kobiety. Decyzją prokuratora zwłoki kobiety zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych. W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego męża denatki. Przez kolejne godziny policjanci pod nadzorem prokuratury na miejscu zdarzenia prowadzili czynności procesowe. Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni zabójstwa. Zgromadzone materiały i zeznania świadków zdecydują o dalszych czynnościach z zatrzymanym mężczyzną.
2: Z nieoficjalnych informacji wynika, że mąż denatki był w momencie zatrzymania pod wpływem alkoholu. Przebywa w policyjnym areszcie. Prokuratura na razie nie udziela szczegółowych informacji.
4: Z uwagi na dobro śledztwa na razie nie udzielamy żadnych informacji w tej sprawie,
2: powiedziała prokurator rejonowa w Brzegu Agnieszka Buchelt. W trakcie zdarzenia w domu znajdowała się dwójka dzieci. Trafiły one pod opiekę bliskich. Do tematu będziemy wracać. Adam Wołek, Radio Opole.

0: tu Radio Pole w reporterskim obrazie dnia. Teraz będzie kilka pytań, ale będą też odpowiedzi. Spokojnie. Te pytania brzmią następująco. Czy remontu w centrum Opola nie dało się przeprowadzić w godzinach wieczornych, poza szczytem komunikacyjnym? Te pytania pojawiły się także w mediach społecznościowych kilka dni temu, po tym, gdy w rejonie Opola Głównego rozpoczął się remont gwarancyjny nawierzchni. Prace ruszyły we wtorek, niespełna tydzień temu, no i centrum stanęło w korkach. Stąd właśnie pojawiły się te pytania, bardzo zasadne wydaje mi się, czy nie można było ustalić, zawrzeć tego w umowie, aby drogowcy pracowali w godzinach późno-popołudniowych, czy wręcz wieczornych. Dlaczego nie zaplanowano tego w okresie wakacyjnym? Jakub Biel próbuje znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania i wątpliwości.
1: Niech mi pan powie, jak ten remont, który ostatnio tutaj na 1 maja wpływa na to, jak się jeździ po Opolu?
2: No kiepsko się jeździ w tej chwili. To są takie korki, to niemożliwe jest, tak, że to jest beznadziejna sprawa.
1: Ile zajmuje czas przejazdu, jeżeli natraficie na ten taki newralgiczny punkt?
2: Tak jak Piastowska stoi, to trzeba na Dambonia prawie 50 minut. Autobusy też tak stoją. To jest masakra. No tak, no ale co? My nie mamy wyjścia innego.
3: Jeździmy Armii Krajowej, wjeżdżamy w inne uliczki niż powinniśmy. Ogólnie problem jest taki, że w naszej Polsce nigdy nie robi się nic w nocy, nie robi się w wakacje, tylko robi się jak to po rozpoczęciu roku szkolnego. Za chwilę będą studenci, za chwilę będzie ruch. Jeżeli nikt nie konsultuje z nami takich rzeczy, które powinny być oczywiste, no to się nie dziwię, że tak jest. Urzędnik decyduje za nas, jak mamy jeździć po Opolu.
4: Robert Czochara, Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
1: Dochodziło do absurdalnych sytuacji, że karetki pogotowia musiały jeździć chodnikami.
4: W tym miejscu to tam bez remontu jest bardzo ciasno, a teraz to po prostu przejechać przez to miejsce jest koszmar. Czasem tak się zdarza, że nawet jeżeli nie ma remontów, to jedziemy ścieżką rowerową, jedziemy chodnikiem, oczywiście zachowując szczególne środki ostrożności, w tym wypadku pieszy ma pierwszeństwo. I była taka sytuacja, gdzie niestety, ale karetka, żeby się przemieścić, ominąć zator na ulicy, pojechała chodnikiem.
1: Czy wy już świadomie w tej chwili omijacie Piastowską i szukacie innych alternatywnych rozwiązań, wiedząc, co tam się dzieje?
4: Jeżeli już mamy taką informację, dzień, dwa dni wcześniej, że rozpoczyna się remont, że jakaś ulica będzie zwężona, będzie ograniczona, to już automatycznie szukamy alternatywnych dróg dojazdu, żeby ominąć ten obszar, szczególnie w takich newralgicznych godzinach, jak rano, jak ludzie jeżdżą do pracy, jak wracają z tej pracy koło 15, bo wtedy nie można się przedostać.
5: Mariusz Chałupnik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. To są naprawy w ramach gwarancji udzielonej w zadaniu budowa Centrum Przesiadkowego Opole Główne, które zostało ukończone w listopadzie 2022 roku. Skąd potrzeba tych napraw wykazały to najpierw przeglądy gwarancyjne, a następnie wykonane badania, które wykazały, że konieczna jest wymiana warstwy i wiążącej, i ścieralnej na przedmiotowym obszarze. Bardzo zależało nam na tym, aby te naprawy zostały przeprowadzone w okresie wakacyjnym, kiedy natężenie ruchu jest dużo mniejsze. Pojawił się jednak problem. W maju podwykonawca w ramach tego zadania budowa Centrum Przesiadkowego Opole Główne ogłosił upadłość. No i tutaj ukłony dla głównego wykonawcy firmy Warbut, która wzięła odpowiedzialność na siebie, no ale potrzebny był czas najpierw na znalezienie firmy, która podejmie się tego typu działań, no ale oprócz znalezienia tej firmy konieczne było przygotowanie wszystkich formalności, stąd nie wakacje, a wrzesień. Kluczem też było, aby te naprawy gwarancyjne zostały przeprowadzone jeszcze przed okresem zimowym. Dlaczego prace prowadzone są w dzień, bo też takie pytania pojawiają się. Podstawową kwestią jest cisza nocna. Maszyny, które wykorzystywane są w tego typu pracach, generują bardzo duży hałas. Gdyby te naprawy były prowadzone więc w godzinach nocnych, no to oznaczałoby, że osoby mieszkające w samym pobliżu, ale nie tylko, no myślę, że na znacznym obszarze centrum, miałyby spory problem, aby przespać te noce. Tymczasowa organizacja ruchu, o której już wspomniałem, została podzielona na 6 etapów, przygotowana też w taki sposób, aby te odcinki nie były długie, na których prowadzone są prace, i była możliwość jak najlepszego kierowania ruchem, aby ten ruch był jak najbardziej płynny, bo to też jest w interesie wykonawcy, aby nie tworzyć tam zatorów, aby pojazdy budowy mogły swobodnie na to skrzyżowanie dojeżdżać. Szacowany czas zakończenia remontu to koniec września, ale oczywiście wykonawca czyni starania, aby ten czas był jak najkrótszy.
0: Czyli te kłopoty do końca miesiąca, a może trochę krócej. Trzeba po prostu wytrwać. A ja tymczasem otrzymuję inne pytania. Czy w programie, w reporterskim obrazie dnia, będzie relacja z dzisiejszego wydarzenia pod tytułem Pierwszy dzień w szkole? Opowiem Ci o bezpieczeństwie. bezpieczeństwie. Otóż tak, będzie relacja i to już niebawem, za kilka minut.
6: Nie wolno przebiegać przez pasy i trzeba się zawsze rozglądać w lewo i w prawo.
7: Cieszymy się, że te dzieci biorą w tym udział, bo przecież chodzi nam o bezpieczeństwo.
8: Zdecydowanie warto inwestować w wiedzę tych najmłodszych. Ona procentuje.

0: Dzisiaj w reporterskim obrazie dnia sporo pytań zadajemy, no i kolejne teraz. Jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą? Jak zachowywać się podczas drogi z domu do szkoły i z powrotem? Najmłodsi uczniowie z opolskich szkół udowodnili, że zasady bezpieczeństwa nie są im obce. Można powiedzieć, że z tymi przepisami, zasadami bardzo im po drodze. W Opolu po raz 23 rozstrzygnięto konkurs plastyczny. Pierwszy dzień w szkole, opowiem Ci o bezpieczeństwie. W tym roku wpłynęły 544 prace. Dokładnie tyle, z czego wybrano i nagrodzono 10. 10 najlepszych z najlepszych.
1: Namalowałam to, czego nie wolno robić na drodze i przechodzić przez pasy, żeby uważać wtedy. Mam na imię Zuzia Czarnopolska. Nie wolno przebiegać przez pasy.

0: pasy i trzeba się zawsze rozglądać w lewo i w prawo.
1: I czego jeszcze nie wolno?
0: Nie wolno jeździć na elektrycznych hulajnogach bez kasku.
1: I nie wolno też, widzę, masz tutaj taki sygnalizator, przechodzić, kiedy jest?
0: Kiedy jest czerwone światło.
1: Zuzia, kto cię nauczył tych wszystkich zasad bezpieczeństwa?
0: Mama, bo mama jest policjantką. Ja lubię malować, więc tak.
1: No to teraz pytanie do mamy. Skoro mama jest z policji, no to pytanie, jak uczyć dzieci o tym bezpieczeństwie, bo wiemy, że one wiedzą dużo, ale czasami zapominają.
2: W praktyce, cały czas w praktyce, bo teoria tak nie do końca pomaga w przyswojeniu tej wiedzy. Także zawsze jak gdzieś tam jesteśmy na drodze, przy przejściach dla pieszych, to cały czas wdrażamy wszystkie, że tak powiem, przepisy, które powinno się przestrzegać.
1: To z czym było najtrudniej? Z lewo w prawo?
2: Bardziej z roztargnieniem dzieci, które chcą szybko gdzieś dojść do celu i nie do końca sobie zdają sprawę z tego, co może się gdzieś tam po drodze wydarzyć.
3: 23 lata, cały czas duże zainteresowanie wśród uczniów klas 1 i 2, bo to są w zasadzie do tych uczniów jest skierowany ten konkurs. Marcin Kosmala, Komendant Wojewódzka Policji w Opolu. 544 prace w tym roku. No i klasycznie wybraliśmy 10, więc konkurencja naprawdę spora.
1: To wydaje mi się, że z roku na rok coraz więcej tych prac.
3: Tak, mieliśmy w różnej ilości, najmniej mieliśmy w pandemii, bo trzeba zaznaczyć, że w czasie pandemii nie przerwaliśmy konkursu i on trwa nieprzerwalnie. Natomiast te kilkaset prac co roku świadczy o tym, że jest duże zainteresowanie wśród uczniów. No, to już jest tradycja, 23 lata. Myślę, że nie ma drugiego tego konkursu policyjnego w Polsce, który by tak długo trwał. Cieszymy się, że te dzieci biorą w tym udział, bo przecież chodzi nam o bezpieczeństwo, a w tym konkursie poruszamy ważne tematy, czyli bezpieczeństwo nad wodą, w ruchu drogowym też, jak być ostrożnym wobec zwierząt, wobec nieznajomych.
1: Co jeszcze trzeba mieć na sobie, co trzeba nosić?
4: Odblaski.
1: Dlaczego to jest ważne?
4: Jakbyśmy szli czarny na przykład w nocy, to by nas nie widzieli, mogło nas auto potrącić.
1: Dobrze, no i na co jeszcze trzeba uważać, idąc do szkoły?
4: Auta. I na innych ludzi, żeby nas nie zabrali albo nie porwali.
1: Wydaje mi się, że to jest jeden z ważniejszych konkursów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, bo poprzez zabawę, poprzez malowanie uczą się tego, uczą się, jak bezpiecznie się poruszać, jak bezpiecznie się zachowywać w różnych obszarach życia.
5: Nie tylko na drogach. Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Polskiego, nie tylko w szkole. Również w domu, również w czasie zabawy, również na placu zabaw, również przy działaniach polowych na wsi i w wielu takich miejscach, gdzie jest styk z rzeczywistością taką mechaniczną też, z urządzeniami, z różnymi elementami takimi, które dzieciaki używają na co dzień, a często sobie nie zdają sprawy z zagrożenia. Oczywiście na pierwsza myśl zawsze jest taka bezpieczeństwo na drodze, w drodze do szkoły i w drodze powrotnej ze szkoły, ale tych zagrożeń w ciągu całego dnia jest zdecydowanie więcej.
6: Edward Kinder, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu. Zdecydowanie warto inwestować w wiedzę tych najmłodszych. Ona procentuje tak naprawdę wszystko to, czego w przedszkolu, w młodych klasach szkoły podstawowej dzieci się nauczą, to tak naprawdę później to realizują, czy wykorzystują tą swoją wiedzę na drodze, przechodząc przez przejście dla pieszych, jeżdżąc na rowerze, hulajnodze, czy na każdym innym sprzęcie, a również młodzi ludzie jeżdżąc z dorosłymi, to potrafią im wskazywać, co tak naprawdę robią źle, że przekraczają prędkość, że nie zapinają pasów, że nie zrobili czegoś, także warto inwestować w dzieci, w ich wiedzę, ich umiejętności, bo to będzie procentowało w przyszłości w ruchu drogowym.
7: Monika Matuszkiewicz-Biel przygotowała tę relację. Dziękujemy bardzo, a nagrodzone prace znajdą się w publikacji Pierwszaki, która trafi do uczniów w nakładzie 5000 egzemplarzy. A my za chwilę sprawdzimy, ile ton śmieci trafiło do kamionki Piast w Opolu. Aż trudno uwierzyć, co za kwenu wyłowili nurkowie w trakcie akcji sprzątania. We'll be right back.

0: od 1,5 do 2,5 tony śmieci. Takie liczby były podawane bezpośrednio po zakończeniu sobotniej akcji sprzątania kamionki Piast w Opolu i prawdopodobnie ta druga liczba jest bliższa rzeczywistej, czyli 2,5 tony śmieci, i tym bardziej jest to niewiarygodne, wręcz przerażające. Wśród tych śmieci opony, butelki, poza tym materace, kanapy, krzesła, obudowa telewizora i odkurzacz. Można powiedzieć, że pełne wyposażenie mieszkania. Akcję sprzątania zainicjowała Fundacja Nasza Ziemia, a podobne wydarzenia odbywały się w całej Polsce.
1: SOS na wody!
2: Oby takie akcje trwały dłużej, a ten zbiornik naprawdę może wróci do fajnego stanu.
3: A co tam ciekawego w kamionce można znaleźć, co nie powinno tam być?
4: Oj, czego tam nie było? Butelki, jakieś zabawki połamane. Nie wiem, tak jakby ciężko było to zabrać z powrotem, nie? Pełne przynoszą, a pustych im się nie chce zabrać.
5: Mamy w Opolu drugi dzień finału akcji Sprzątanie Świata Polska. Grzegorz Mikosza, główny koordynator akcji Sprzątanie Świata Polska, którą realizujemy pod hasłem SOS dla wody, więc nie mogło być inaczej. Sprzątamy również pod wodą. Sprzątaliśmy pierwszego dnia w Warszawie ląd dookoła jeziora i posprzątaliśmy ponad 2 tony śmieci. Dzisiaj zaprosiliśmy nurków z całej Polski do tego, żeby wsparli nas tutaj w działaniu na kamionce Piast.
3: Jak się podoba ten odzew ze strony Opolan?
5: Bardzo nam się podoba. No generalnie rzecz biorąc, nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania przede wszystkim środowiska nurkowego. W tym momencie mamy ponad 100 nurków, a część już weszła do wody. Tak więc naprawdę Opolu nam jest bardzo dobrze i bardzo dziękujemy również za zaproszenie.
6: Znaleźliśmy dosyć dużo butelek, puszek po piwie, kilka opon. Trafiła się taka wersalka.
7: Mnóstwo folii przede wszystkim. Wiadomo, że ta folia jest takim najgorszym śmieciem. Jest mnóstwo ryb, więc one na pewno to odczują, bo tej folii w mule było zakopane naprawdę ogromne ilości.
2: Dużo butelek, dużo puszek szklanych, plastikowych, puszki po piwie. No i na powrocie znalazłem jeszcze tylną obudowę starego telewizora. Trzeba było to zabrać.
8: Dzięki uprzejmości miasta Opola dzisiaj mamy zaszczyt gościć panią wiceprezydent, która udzieliła nam zgody, abyśmy mogli drugi dzień finału zakończyć z tak ogromnym przytupem, z tak pięknym słońcem i z waszym udziałem.
9: Powiem po prostu dziękuję. Dziękuję za to, że tutaj dzisiaj przyszliście. To jest miejsce, które jest bardzo ważne na mapie naszego miasta. Wspaniałe miejsce rekreacyjne, wspaniałe miejsce dla przyrody, dla ptaków, dla zwierząt, wspaniałe miejsce dla naszych mieszkańców, ale niestety muszę z przykrością to stwierdzić, że jest często zaśmiecane. I takie akcje, mam nadzieję, takie akcje jak dzisiaj będą przykładem tego, żeby jednak tego nie robić, żeby tych śmieci nie zostawiać w takich miejscach, bo przyroda, takie miejsca jak tutaj są wartością dla nas wszystkich.
7: Zdecydowanie ta akcja się przyda, bo zbiornik to na pewno odczuje i mam nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze większej grupie.
0: Relacja Janny Matlak ze sprzątania kamionki Piast w Opolu była ostatnim punktem dzisiejszego reporterskiego obrazu dnia. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział. Marcin Głowiankowski, Cezary Puzyna. Do usłyszenia. Ja tu jutro będę po 14, a za chwilę u nas wiadomości najnowsze, a po 15 na Twoje Radio Opole zaprasza Dawid Rajwa.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Autopromocja.
0: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
4: Kłaniam się zmotoryzowanym. Rozpoczynamy popołudniowy patrol po opolskich trasach. Uważajcie na nawierzchnie, te mogą być śliskie w związku z deszczem, który co jakiś czas nas odwiedza. Formują się kolejki w Opolu, szczególnie na Piastowskiej i Korfantego. Przypominam, cały czas trwają prace gwarancyjne przy centrum przesiadkowym Opole Główne. Zwracajcie uwagę na zmianę organizacji ruchu. Tam sytuacja może być dynamiczna. Wrocławska to oczywiście zwężka prawego pasa za kanałem Ulgi w kierunku Centrum Handlowego Karolinka. Gęsto robi się w centrum. Ozimska między innymi na skrzyżowaniu z Katowickiej lubi przyhamować. Czekamy na szczyt komunikacyjny, a w Opolu drogowców spotkamy jeszcze między innymi na braci Kowalczyków. Poza tym Kędzierzyn-Koźle, rondo milenijne, brzeg to Chocimska. DK45 stronę Raciborza w Ciężkowicach, wahadło na czas prac przy nawierzchni. Ma to potrwać do końca roku.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
5: Pogoda kierowcom, jak wspominał Adam, dziś niekoniecznie sprzyja. O pogodzie więcej powiemy po wiadomościach. Na zegarach mamy już 15.
6: Duże remonty w rejonie 1 Maja i Armii Krajowej w Opolu. Kierowcy skarżą się na potężne korki.
7: Piastowska stoi, to trzeba na Dambonia prawie 50 minut. To jest masakra.
6: Nie będzie e-skierowań na szczepienie przeciwko COVID-owi, a ponadto szybko wzrasta zadłużenie Polski. Potrzebny jest plan naprawczy, mówi specjalista.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Beznadziejna sprawa. Tak kierowcy komentują sytuację na ulicach Opola. Przez remont w rejonie 1 Maja i Armii Krajowej przejazd przez miasto może wydłużyć się nawet o kilkadziesiąt minut.
7: No kiepsko się jeździ w tej chwili. To są takie korki, to niemożliwe jest. Tak jak Piastowska stoi, to trzeba na Dambonia prawie 50 minut. Autobusy też tak stoją. To jest masakra.
8: Problem jest taki, że w naszej Polsce nigdy nie robi się nic w nocy, nie robi się w wakacje, tylko robi się jak to po rozpoczęciu roku szkolnego. Za chwilę będą studenci. Za chwilę będzie ruch.
6: Miejski Zarząd Dróg tłumaczy, że pierwotnie zależało na wykonaniu prac w czasie wakacji, kiedy ruch w mieście jest mniejszy. Termin przesunął się jednak m.in. z powodu upadłości podwykonawcy. Było konieczne znalezienie nowej firmy i przygotowanie formalności, ale nie tylko, mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
9: Podstawową kwestią jest cisza nocna. Maszyny, które wykorzystywane są w tego typu pracach, generują bardzo duży hałas. Gdyby te naprawy były prowadzone więc w godzinach nocnych, no to oznaczałoby, że osoby mieszkające w samym pobliżu, ale nie tylko, no myślę, że na znacznym obszarze centrum miałyby spory problem, aby przespać te noce.
6: Dodajmy, remont ma zakończyć się pod koniec września.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Wykorzystywanie publicznych pieniędzy do budowania politycznych wpływów jest niedopuszczalne. Tak na konferencji prasowej mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński w kontekście fundacji związanych z posłem PiS Marcinem Ociepą oraz Pawłem Kukizem. Kiedy mówiłem o pieniądzach Pawła Kukiza w 2023 roku, to miałem rację, tłumaczy poseł Zębaczyński.
10: Mowa tutaj o ponad 4 milionach złotych, które trafiły do stowarzyszeń i fundacji związanych z Marcinem Ociepą. Warto wspomnieć, że Narodowy Instytut Wolności, jeden z głównych donatorów na powstanie na placu Sebastiana w Opolu słynnej knajpy o nazwie San Sebastian, nie wie, co się stało ze sprzętem, za który zapłacili. To jest naprawdę hit, drodzy Państwo. Dlatego wzywam publicznie Marcina Ociepę, niedoszłego marszałka Sejmu, do tego, żeby jawnie, publicznie i do końca rozliczył się z pieniędzy, które uzyskał od Morawieckiego.
6: Z posłem Ociepą nie udało nam się skontaktować.
11: Tam są wszystkie rzeczy, są rozliczane jako jedna z niewielu fundacji w Polsce, a może jedyna. Od samego początku to była dotacja celowa, był wgląd w finanse i w sposób rozliczania się fundacji. Natomiast to, co w tej chwili wyczynia Platforma Obywatelska i KPRM, no to tak jak powiedziałem, to jest bandytyzm polityczny.
6: A to już Paweł Kukiz, który odpiera zarzuty. Jak tłumaczy, wszystkie kwestie finansowe zostały rozliczone. Fundacja nie ma nic do ukrycia.
3: Słuchaj faktów, nie plotek.
6: Przy kolejnym szczepieniu przeciwko COVID-19 nie będzie już obowiązujących e-skierowań. Bezpłatne szczepionki powinny być dostępne w aptekach pod koniec tego tygodnia, informuje główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
12: Startujemy w tej chwili z dystrybucją szczepionek. Mamy nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia szczepionki będą już w tych punktach szczepień, które ją zamówiły. I różnica tylko jest w tym roku taka, że nie ma zapisów przez IKP, nie ma e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19, tylko tak samo jak na grypę, mamy po prostu znaleźć sobie punkt szczepień, tam się umówić i zaszczepić.
6: Szczepienie przeciwko COVID-19 jest bezpłatne dla wszystkich grup wiekowych.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Szybko wzrasta polskie zadłużenie. To zdaniem ekonomisty Pawła Wojciechowskiego główna przyczyna obniżenia ratingu naszego kraju przez agencję Moody's.
13: Mamy konflikt na górze, który uniemożliwia na przykład wprowadzenie pakietów podatkowych proponowanych przez rząd. Pana prezydenta, który zaakceptuje budżet, ale nie akceptuje zmian podatkowych, które prowadzą do realizacji budżetu. W związku z tym rosną też skutek niezdolności państwa do korekty te odsetki. To jest samonapędzający się mechanizm ograniczający nasze zdolności do kontrolowanej konsolidacji, uporządkowanej w taki sposób, żeby jak najmniej bolała. Ona będzie bolała więcej, jeśli nic nie zrobimy.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
6: A teraz 4 minuty po godzinie 15.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
14: Bogusław Kalisz, dzień dobry. Rosną płace w przedsiębiorstwach, ale spada zatrudnienie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sierpniu przeciętna płaca brutto w firmach wyniosła 9259 zł, czyli była o 5,6% wyższa niż przed rokiem. W porównaniu z lipcem spadła o 2,6%. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach w sierpniu było o 0,8% niższe niż w tym samym czasie roku poprzedniego i o 0,2% niższe niż w lipcu. Prawie 70 tysięcy opolskich przedsiębiorców skorzystało z wakacji składkowych. ZUS w Opolu informuje, że wartość przyznanych zwolnień to ponad 90 milionów złotych. Wakacje składkowe pozwalają ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ale przedsiębiorca zachowuje przy tym ciągłość ubezpieczenia społecznego. Dzięki pieniądzom z Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie w tym roku lub zostanie wyremontowanych ponad 3 tysiące miejsc w akademikach. Najwięcej powstanie we Wrocławiu, Warszawie, Gliwicach i Krakowie. Tymczasem rosnące koszty najmu i ograniczona liczba miejsc w akademikach coraz mocniej wpływają na sytuację finansową studentów. Uczelnie oferują zaledwie około 100 tysięcy miejsc w akademikach i korzysta z nich zaledwie co dziewiąty. Co czwarty student płaci za mieszkanie ponad 1500 zł. Miesięcznie. Trwa Europejski Tydzień Mobilności. Już jutro w ramach Dnia Bez Samochodu będzie można podróżować pociągami regionalnymi w naszym regionie za złotówkę. Bilet pozwoli na nieograniczoną liczbę przejazdów. Warunkiem jest okazanie przy zakupie biletu ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego.
3: Pogoda.
5: Do końca dnia w naszym regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu, niewykluczone również burze. Tak informują meteorolodzy, jak tak patrzę na kolejne dni, no to chyba raczej taki właśnie pochmurny z opadami ten tydzień, przynajmniej pierwsza jego część, tak to się zapowiada. A jak z temperaturami? Dzisiaj od 13 do 15.

0: Reklama społeczna.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia.
5: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
6: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
7: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
8: Ja lubię cukierki.
9: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
10: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
11: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
12: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
13: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
14: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
15: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
16: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
17: Ty też możesz nam pomóc!
16: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
18: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
16: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
19: Reklama.
20: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
21: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
20: Ślub?
21: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
20: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
21: Co prawda, to prawda.
20: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
22: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
23: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w Twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
24: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
19: Po reklamie.

0: Poniedziałkowe popołudnie, nasze pierwsze spotkanie w nowym tygodniu. Spotkanie pierwsze, to może też pierwsze informacje, niech będą też o tym, co pierwsze. Chodzi o pierwszą pomoc. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy przeszli kurs pierwszej pomocy, którzy wiedzą, jak pomagać innym w razie sytuacji tego wymagających. Zawsze tak sobie myślę, że gdyby coś miało się przydarzyć się mnie lub bliskim moim, no to super by było, gdyby w pobliżu znalazł się ktoś, kto wie, jak działać, jak pomocy, pierwszej pomocy udzielać. Warto kurs pierwszej pomocy przejść, a nawet jeśli nie pełen kurs, no to nie brakuje też różnych eventów, festynów, a czasem również w zakładach pracy są organizowane szkolenia, a nawet jeśli ktoś już szkolenie przeszedł przed laty, no to może warto powtórzyć, bo jeśli nie ćwiczymy pierwszej pomocy, to łatwo o błąd. Tak mówi studentka Uniwersytetu Medycznego Aleksandra Frąk.
1: Jeżeli już faktycznie podejmiemy się tego, jest to bardzo często za szybkie lub za wolne uciśnięcia. Jest to też duży stres. Ludzie też często w nieodpowiednim miejscu klatki piersiowej uciskają. Mamy taką książkową definicję, czyli uciśnięcia od 100 do 120 uciśnięć na minutę, głębokość uciśnięcia od 5 do 6 cm, no i uciśnięcia wykonujemy w dolnej połowie mostka.
0: No i dobrze, jeśli jest ktoś na zmianę, bo jeśli wykonujemy już takie uciśnięcia, no jest to dość męczące, wymaga wysiłku, dobrze, żeby był ktoś na zmianę. Przypomnę tylko, że pomoc to nasz obowiązek. Kodeks karny, artykuł 162 nakazuje udzielenia pomocy osobie w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Za nieudzielenie takiej pomocy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. I nawet jeśli nie wiemy, co zrobić, no to samo wezwanie służb ratunkowych, na przykład dzwoniąc pod numer 112, jest podstawową formą udzielenia pomocy, jeśli nie znamy innych technik lub nie możemy podejść bliżej. Natomiast absolutnie nie możemy oddalić się, nie udzielając żadnej pomocy osobom potrzebującym. Proszę o tym pamiętać.

0: Twoje Radio Pole, słuchacie nas w poniedziałkowym popołudnie, powoli zbliża się 15.30. W studiu Adam Wołek i czas na informacje z dróg naszego regionu.
1: Autopilot Radio Opole.
2: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Uwaga, zmotoryzowani policjanci pracują w Olszowej. Mamy tam śmiertelny wypadek motocyklisty. Dokładnie to ulica Irlandzka. W Opolu na Fabrycznej także wypadek z udziałem motocykla. Kobieta prowadząca maszynę odniosła obrażenia. Wypadek na 205 km autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Motocykl zderzył się z samochodem. Policjanci w drodze, ale wiemy, że przyblokowany prawy pas jezdni w tym miejscu. Uważajcie, noga z gazu. Wystartował nam szczyt komunikacyjny w miastach naszego regionu. W Opolu mamy potężny korek na Piastowskiej, ale nie tylko, bo i na wylotach z miasta. W kierunku Zawady Kępy Szylędzi, Nana za Odrzu, Niemodlińska i Nysy Łużyckiej dosyć mocno już zapchane. Przypominam, że trwają prace gwarancyjne u zbiegu 1 maja Kołłątaja i Armii Krajowej. To przy centrum przesiadkowym Opole Główne. Tam także spore utrudnienia. Zwężka prawego pasa na Wrocławskiej, a także na Ozimskiej. Nadal mamy utrudnienia w drodze do Kluczborka, Krajową 45. Ta jest przebudowywana. W drugą stronę w Krapkowicach objeżdżacie przeprawę na Osobłodze przeprawą tymczasową, a w Ciężkowicach na wysokości cukrowni prace i wahadło.
2: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Jest apel o polskiej policji w związku z zaginięciem 17-letniego obywatela Ukrainy. Serhii Newmerzycki 17 września wyszedł z domu i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze proszą kierowców o udostępnienie nagrań z kamer samochodowych, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności zaginięcia nastolatka. Chodzi głównie o osoby, które między godziną 7.30 a 11 17 września poruszały się samochodami w rejonie ulicy Wiejskiej, Pużaka, Sosnkowskiego, Ozimskiej i osiedla AK w Opolu.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: Burza wokół Forum Ekonomicznego, w którym dziś w Nowym Jorku weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Media donoszą, że przedstawicielom biznesu oferowano pakiety za 100 tysięcy dolarów, dzięki którym mogliby mieć możliwość spotkania z głową państwa twarzą w twarz. Koalicja rządząca żąda wyjaśnień, otoczenie prezydenta zaprzecza tym doniesieniom.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Po dwóch kolejkach Lotto Superligi piłkarze ręcznie Korotop Gwardii Opole mają na koncie zwycięstwo z Ostrowią Ostrów Wielkopolski i porażkę z KPR-em Legionowo. Już dziś zawodnicy Bartosza Jureckiego zmierzą się przed własną publicznością ze Stalą Mielec. Początek starcia w Stegu Arenie o 18.00. Relacje z tego spotkania w serwisach informacyjnych Radia Opole. A w wiadomościach o 16.00 ruszył kolejny etap przebudowy drogi krajowej nr 45 w Ciężkowicach w gminie Polska Cerekiew. Będzie też o konkursie dotyczącym bezpieczeństwa najmłodszych.
5: Trzeba się zawsze rozglądać w lewo i w prawo. Nie wolno jeździć na elektrycznych hulajnogach bez kasku.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Co się z tą pogodą dzieje? Jak nie ciemne chmury i niemal obrwanie chmury też, tak? I intensywny deszcz, no to z kolei przejaśnienia, chwilę ze słońcem. Ale wszystko zgodnie z przewidywaniami meteorologów. Co do temperatur, to obecnie niemal wszędzie 15 stopni Celsjusza w naszym regionie. Wyjątkiem są Strzelce Opolskie i Opole, gdzie stopni teraz mamy 14.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No to jeszcze o wietrze krótko. Wiatr jest umiarkowany, chociaż jak przychodzą te opady deszczu, może zawiać mocniej w prędkości do 65 km na godzinę. Dochodzi, wieje z zachodu i północnego zachodu. Twoje Radio Opole już 15.33 na zegarach, a na antenie informacja ZZ Top.

0: sezon grzybowy mamy, chociaż no trochę sucho w lasach było. Niektórym udało się trochę pozbierać w ten miniony weekend. Może w odpowiednich miejscach trzeba było szukać, ale teraz, no właśnie, ma trochę popadać. Może będzie trochę lepiej. We wrześniu do polskich lasów ruszają tysiące grzybiarzy, spacerowiczów, też rowerzystów, dlatego Straż Leśna wraz z Policją i Strażą Graniczną prowadzą tę akcję Jesień 26 pod takim hasłem. Zwracamy szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Tak mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka lasów państwowych.
1: Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
0: No właśnie. Niszczenie infrastruktury leśnej, między innymi, no z tym niektórzy mogą mieć się problem, szukając, dojeżdżając do tych miejsc, gdzie chcą zbierać grzyby. Myślę, warto zwracać na to uwagę, szczególnie, że w akcji wykorzystywane będą między innymi fotopułapki, kamery leśne oraz dane z systemu ewidencji szkodnictwa leśnego. W zależności od potrzeb Straż Leśna współpracować może także z Strażą Łowiecką i Państwową Strażą Rybacką. Ta akcja trwa do 18 października. Na zegarach tylko 16 minut. Dzieli nas od 16.

Sąsiedzi zza naszej zachodniej granicy będą przeciwnikami polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Przypomnijmy, w 1/8 finału Niemcy nieoczekiwanie pokonali Bułgarów 3-2, a Polska wygrała z Łotwą 3-0. Mecz Polska-Niemcy o awans do strefy medalowej zostanie rozegrany we wtorek w Sofii. Do tego meczu, do przygotowań z nim związanych na pewno dziś jeszcze będziemy wracać. A za 10 minut wracamy z wiadomościami Radia Opole. Ono oczywiście o godzinie 16. Chwilę przed nimi kolejna porcja informacji do kierowców adresowanych, kierowców, którzy na drogach naszego regionu.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1-7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, biletyna.pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
8: Uwaga, zmotoryzowani, sporo utrudnień. Motocyklista zginął w wypadku w Olszowej na DW426. Do zdarzenia doszło na ulicy Irlandzkiej. Policjanci informują, że 54-latek uderzał w znaki drogowe na wybrukowanym fragmencie jezdni. To nie jedyny wypadek z udziałem motocykla, bowiem doszło do takiego na Fabrycznej w Opolu. Tam poszkodowana kobieta została przewieziona do szpitala. Na 205 kilometrze autostrady A4 doszło do zdarzenia samochodu osobowego z motocyklem. W tym miejscu ruch odbywa się tylko lewym pasem. Aura nie sprzyja jeździe, szczególnie motocyklem. Po opadach nawierzchnie są mokre i śliskie. Mamy też sporo korków. W brzegu na Chocimskiej prace na Łokietka. W Opolu prace gwarancyjne nieopodal Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Zamknięta Kołątaja od Damrota do 1 maja.
7: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
9: To popołudnie na drogach. Do najłatwiejszych nie należy. Apelujemy o ostrożność. Noga zgasła. Teraz już 16 i czas na kolejne wiadomości.
10: Ruszył kolejny etap przebudowy drogi krajowej nr 45 w Ciężkowicach w gminie Polska Cerekiew. Hurtownie farmaceutyczne manipulowały cenami. Zapłacą wysoką karę. Będzie też o konkursie dotyczącym bezpieczeństwa najmłodszych.
11: Trzeba się zawsze rozglądać w lewo i w prawo. Nie wolno jeździć na elektrycznych hulajnogach bez kasku.
10: Minęła godzina. Na 16.
6: Wiadomości Radia Opole.
9: Zaprasza Agnieszka Wawer, Krajewska.
10: Ruszył kolejny etap przebudowy drogi krajowej nr 45 w Ciężkowicach w gminie Polska Cerekiew. Na ponad kilometrowym odcinku zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni. Powstanie tu także chodnik i nowa kanalizacja deszczowa. Oprócz pracy przy jezdni powstaną także inne elementy. Prace będą wymagały tymczasowej organizacji ruchu, informuje Agata Andruszewska, rzecznik opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Na wysokości Cukrowni wyłączony zostanie kilkusetmetrowy odcinek drogi, a ruch będzie się tutaj odbywał wahadłowo. Prowadzone prace będą związane m.in. z budową kanalizacji deszczowej, a także wzmocnieniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi.
10: Warte ponad 4,5 miliona złotych prace mają potrwać do końca roku.
6: Słuchaj faktów, nie plotek.
10: Manipulowali cenami leków, będą musieli zapłacić 900 milionów złotych kary. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów ukarał 4 hurtownie farmaceutyczne. Z dochodzenia wynika, że przez 10 lat wymieniały się kluczowymi informacjami na temat cen. Jak mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny, tracili na tym pacjenci.
13: Przedsiębiorcy ograniczyli konkurencję pomiędzy sobą i rywalizację
0: cenami leków poprzez wykorzystywany system, którym wymieniali się informacjami o bieżących cenach sprzedaży leków do aptek i innych warunkach handlowych. Ich działanie oznaczało gorsze warunki handlowe dla aptek, a w konsekwencji wyższe ceny leków dla pacjentów.
10: Kary otrzymały 4 firmy uczestniczące w zmowie. Przedsiębiorcom przysługuje odwołanie do sądu.
6: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
10: Po raz 23 rozstrzygnięto konkurs plastyczny. Pierwszy dzień w szkole. Opowiem Ci o bezpieczeństwie. W tym roku do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wpłynęło ponad 500 prac. Nagrodzono 10 najlepszych. Namalowałam to, czego nie wolno robić na drodze i jak się przechodzi przez pasy, mówi Zuzanna Czarnopolska ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie.
11: Nie wolno przebiegać przez pasy i trzeba się zawsze rozglądać w lewo i w prawo. Nie wolno jeździć na elektrycznych hulajnogach bez kasku.
13: I nie wolno też, widzę, masz tutaj taki sygnalizator, przechodzić,
11: kiedy jest czerwone światło. Że trzeba popatrzeć się na pasach, nie wolno przechodzić przez drogę.
13: Zatrzymuję się przed przejściem. Co jest dalej?
11: Przechodzę na zielonym świetle.
13: Co jeszcze trzeba mieć na sobie? Co trzeba nosić?
11: Odblaski.
13: Dlaczego to jest ważne?
11: Jakbyśmy szli czarny na przykład w nocy, to by nas nie widzieli, mogło nas auto potrącić.
10: Dodaje Jan Leszczyna z Zespołu Placów Oświatowych w Rozmierce, a z młodymi specjalistami od spraw bezpieczeństwa rozmawiała Monika Matuszkiewicz-Biele.
6: Światowe agencje informują.
10: Niemcy obniżają podatki od benzyny i oleju napędowego. Ulga wyniesie blisko 17 eurocentów na litrze i będzie obowiązywać od 1 października do końca grudnia. To odpowiedź na wzrost cen paliw związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie. A ponad 125 tysięcy osób musiało w ostatnich tygodniach opuścić swoje domy w Jemenie z powodu walk między rebeliantami Huti a siłami rządowymi. Takie dane przekazało Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. Organizacja apeluje o pieniądze na pomoc dla ludności cywilnej.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: No i znów takie ciemne chmury tutaj nad Opolem. Nie wiem, tak o pełnej godzinie ciemne chmury, opady deszczu, a w połówce godziny trochę słońca do nas może wychodzi. No zobaczymy, czy to się sprawdzi za pół godziny. Na razie, no taka pogoda zgodnie z zapowiedziami meteorologów. Chmury, opady deszczu, ale też czasem przejaśnienia. A temperatura to 15 stopni Celsjusza w Kluczborku, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie, 14 w Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: I już 5 minut mamy po godzinie 16. Marcin Głowinkowski, Dawid Drajwa, a na antenie James Blunt.

0: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat N plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
4: Po reklamie. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ciętażnicy to oczywiście MC Hammer, a teraz w twoim Radiu Opole o ochronie dzieci przed negatywnymi skutkami tego, co w internecie. A że takie działania są konieczne, to chyba nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. Zgodnie ostatnio mówili też o tym uczestnicy 20. konferencji Safer Internet, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online. Doktor inżynier Radosław Nielek, dyrektor NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, przypomina, że 17 miliardów dolarów koncern Meta zapłaci Stanom Zjednoczonym w ramach ugody w sprawie dotyczącej celowego uzależniania dzieci i młodzieży od mediów społecznościowych. Podkreślił, że takie odszkodowanie powinno też trafić do europejskich państw.
1: Koncerny takie jak Meta są w zasadzie, i użyję tego sformułowania, koncernami tytoniowymi XXI wieku. Tak jak koncerny tytoniowe, państwa i organizacje międzynarodowe, tak jak Unia Europejska, powinny je traktować. Rozliczać i obciążać kosztami związanymi ze szkodami, które wywołały.
0: O cyfrową higienę dzieci warto dbać. Wymaga to czasu poświęconego przez opiekunów, przez rodziców. Wymaga uwagi, ale jest to chyba najważniejszy i najpewniejszy sposób, by ustrzec młode pokolenie przed zgubnym wpływem tego, co niewłaściwego mogą znaleźć w przestrzeni wirtualnej. Dodajmy, że polskie prawo od sierpnia tego roku przewiduje też karę więzienia za tzw. patostreaming.

0: Twoje Radio Pole i na zegarach już prawie 16:30. W studiu ponownie Adam Wołek i informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radio Opole.
2: Jeszcze mogą występować utrudnienia na drodze wojewódzkiej 426 w Olszowej. Na ulicy Irlandzkiej zginął 54-letni motocyklista. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Podobnie jak na 205 kilometrze A4, tam motocyklista zderzył się z osobówką. Prowadzący jedno ślad został ranny. Mamy tam zwężkę jednego pasa, noga z gazu. Tam również pracują policjanci. W Opolu korek od Piastowskiej po Kołłątaja przez Korfantego i 1 Maja. Powodem oczywiście roboty gwarancyjne na asfaltach przy centrum przesiadkowym Opole Główne. W tym momencie miejsca trudne to Niemodlińsko od Wrocławskiej po Dambonia. Postoimy z każdej strony na węźle Opole Wschodnie. Wcześniej sznur aut przy skręcie w lewo z Nysy Łużyckiej w Luboszycką. Mamy także utrudnienia w drodze do Kluczborka krajową 45. Ta jest mocno przebudowywana i tam musimy mierzyć się z wahadłami. W Krapkowicach objeżdżacie most na Osobłodze przeprawą tymczasową, a w Ciężkowicach mamy wahadło. Rozpoczęły się prace przy asfalcie. W Brzegu jeszcze, tam zaglądamy spore problemy wzdłuż Chocimskiej i prace na Łokietka.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Policjanci pod nadzorem brzeskiej prokuratury ustalają okoliczności śmierci 41-letniej mieszkanki Skorgoszczy. Funkcjonariusze w związku ze sprawą zatrzymali męża denatki. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło wczoraj rano. Funkcjonariusze po godzinie 4 otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej. Mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
4: Policjanci pod wskazanym adresem ujawnili zwłoki 41-letniej kobiety. Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni zabójstwa.
3: W chwili zdarzenia w domu przebywała dwójka dzieci. Małoletni trafili pod opiekę bliskich.
1: Światowe agencje informują.
3: Dania i Stany Zjednoczone mają jutro podpisać w Nowym Jorku porozumienie dotyczące bezpieczeństwa Grenlandii. Umowa ma zakończyć spór wywołany groźbami Donalda Trumpa dotyczącymi przejęcia wyspy, także siłą. Amerykański prezydent mówi o zapewnieniu USA stałej kontroli nad bezpieczeństwem Grenlandii. Kopenhaga podkreśla, że porozumienie respektuje suwerenność Królestwa Danii.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Paweł Brach i Michał Pierzchała awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w boksie, które odbywają się w Sofii. W wieczornej sesji walczyć będą wicemistrzyni olimpijska z Paryża, Julia Szeremeta oraz Mateusz Urban. I jeszcze informacja ze sportu kolejna. O 18:00 w Stegu Arenie piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole zmierzą się przed własną publicznością ze Stalą Mielec. Relacje z tego spotkania w serwisach informacyjnych na Radio Opole. A w wiadomościach o 17:00 Gogolin ma nowy bus, którym osoby z niepełnosprawnościami będą mogły być wożone na przykład do lekarza czy urzędu, a ponadto w Tatrach pada śnieg. Opady mają się nasilać. Warunki na trasach bardzo trudne.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Burze możliwe. O nich meteorolodzy w prognozach wspominali, ale raczej zachmurzenie. Zachmurzenie duże z opadami deszczu, ale też chwilę z przejaśnieniami. A co do temperatur, to na termometrach 15 stopni Celsjusza niemal wszędzie w naszym regionie. 14 na razie ciągle jeszcze utrzymuje się na termometrach w Strzelcach Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No, na to, że będzie więcej niż te 14, to raczej już o tej porze nie liczymy. A jeśli chodzi o to, co w temacie burz, no to takie burzowe chmury też przez nasz region się przemieszczały i obecnie właśnie gdzieś w okolicach Opola może zagrzmieć.

0: Eagle Eye Cherry i Safe Tonight. Za 18 minut będzie godzina 17. No i zaczęło się. O czym mówię? O święcie kina polskiego. Polskie kino jest różnorodne, taki też jest program naszego festiwalu, tak mówi Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Dziś w Gdyni rozpoczęło się Święto Kina. Staramy się, by podczas festiwalu były atrakcje dla osób w każdym wieku, podkreślała dyrektorka.
1: Nie ma jednej listy filmów, które bym polecała. Tu są filmy naprawdę dla każdego. Czy to nie jest znamienne? Otwierają nasz festiwal najmłodsi. Polskie kino naprawdę jest dla wszystkich, również dla widzów w każdym wieku i że warto, żeby nam towarzyszyło od najmłodszych lat.
0: Joanna Łapińska zwróciła uwagę na dużą liczbę debiutów i wczesnych prac twórców w tegorocznym programie.
1: Jeżeli mówimy o konkursie głównym i konkursie perspektywy, na 24 tytuły pokazywane łącznie w tych dwóch sekcjach, 13 to filmy pierwsze lub drugie, więc rzeczywiście to będzie taka edycja, w której młodość będzie wybrzmiewała. Za to, co warto podkreślić, bardzo dobrze zostanie zbalansowana filmami mistrzów, mistrzyń, twórców, których znamy, na których nowe filmy czekamy, więc to rzeczywiście będzie takie dobre spotkanie młodości z doświadczeniem.
0: Dodajmy, że festiwal potrwa do soboty.

No być może niektórzy już zostali zachęceni, odwiedzając naszą stronę www.radioopole.pl, bo tam też próbka tego, co w czwartek wieczorem na scenie. Studia M imienia SBB Omasta. Jazz, hip-hop, takie pomieszanie, nie tylko jeśli chodzi o takie style, również coś tutaj jeszcze do dorzucenia będą mieli. Wszystkiego oczywiście nie będziemy zdradzać, bo o tym mówić więcej będzie Tomek Wojtyłko, kiedy wcześniej będzie rozmawiać z artystami w studiu w Audiokracji w czwartek po 19, a po 20, o 20 będzie już początek koncertu, na który bardzo gorąco zapraszamy i zachęcamy do tego, by śledzić naszą stronę internetową, bo tam będzie transmisja tego koncertu, nie tylko na naszej antenie. Będzie można posłuchać coś dla miłośników jazzu, jak znalazł, ale będzie również można obejrzeć. Zapraszamy na www.radioopole.pl. Zaproszenia, z tego co wiem, to już może być problem z ich pozyskaniem, no ale ewentualnie można próbować, wysyłając na adres koncert@radio.opole.pl e-mail z prośbą, być może gdzieś tam na jakąś listę rezerwową przynajmniej uda się załapać się. Omasta już w ten czwartek. Tak nietypowo trochę, bo zazwyczaj w piątki te koncerty w Studio M, ale w czwartek wieczorem zapraszamy i oczywiście zachęcamy do słuchania. A teraz za 8 minut zapraszamy na kolejne wiadomości.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
4: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
5: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
1: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Jeszcze mogą występować utrudnienia na DW426 w Olszowej. Tam na ulicy Irlandzkiej zginął 54-letni motocyklista. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Prace policji także na 205 kilometrze A4. Tam motocyklista zderzył się z osobówką. Został ranny. Mamy zwężkę jednego pasa. Wrocławska w Opolu. A propos zwężek, to tam mamy takową prawego pasa za kanałem Ulgi. Jest tam gęsto. Na Zaodrzu także jeszcze na Nysy Łużyckiej i Niemodlińskiej. W Opolu drogowców spotkamy też na braci Kowalczyków, prace przy chodnikach, prace gwarancyjne przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne, w Kędzierzynie Koźlu tłok na rondzie milenijnym, a w brzegu prace na łokietka DK45 w stronę Raciborza w Ciężkowicach, tam wahadło na czas prac przy nawierzchni.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: Adam Wołek dziś prowadził kierowców po drogach naszego regionu. Dziękujemy bardzo. Na zegarach godzina 17 i czas na wiadomości.
9: Gogolin ma nowego busa. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły być wożone na przykład do lekarza czy urzędu. Fundacja Mam Marzenie szuka wolontariusza. Ponadto w Tatrach pada śnieg. Warunki na trasach są bardzo trudne.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Agnieszka Wawer-Krajewska.
9: W pełni wyposażony i dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami bus trafił do Gogolina. To w ramach czwartej już edycji projektu Nie Sami Dzielni. Samochód będzie służył mieszkańcom gminy, którzy będą w potrzebie. Dowozimy osoby z niepełnosprawnościami, m.in. do lekarza, informuje Krzysztof Reinert, burmistrz Gogolina.
10: To już jest w tej chwili drugi samochód. W tej chwili widzimy, że door to door coraz większe zainteresowanie. Mieszkańcy się zgłaszają, dlatego kolejna edycja i znowu zdecydowaliśmy się na kolejny samochód, gdzie te usługi będą bezpośrednio do mieszkańca, ale mnie to cieszy z tego względu, że te osoby starsze i schorowane coraz dłużej są w naszym środowisku.
9: Wóz wyposażony jest m.in. w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz w dodatkowy próg ułatwiający wejście do kabiny.
6: Twój głos, twoje sprawy, twoje Radio Opole.
9: Orlen i ukraiński Naftogaz chcą rozszerzyć współpracę. Chodzi m.in. o większe dostawy gazu skroplonego dla Ukrainy. Spółki podpisały dwa memoranda w tej sprawie. Analityk z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego Wojciech Jakubik uważa, że obie firmy badają, ile dostaw gazu będą potrzebowały dla władz w Kijowie w zbliżającym się sezonie grzewczym.
11: Z jednej strony Rosjanie zniszczyli część infrastruktury potrzebnej do zapewnienia gazu ze złóż ukraińskich, ale z drugiej tak samo Rosjanie zniszczyli część gospodarki ukraińskiej i przez to spadło zapotrzebowanie na gaz. Dlatego też mamy porozumienie otwarte, które dopiero pozwoli zdecydować w odpowiednim momencie, ile tego gazu dostarczyć.
9: Według strony ukraińskiej Orlen ma m.in. dostarczyć produkty paliwowe o wartości do 500 milionów dolarów.
6: Wiadomości Radia Opole.
9: Fundacja Mam Marzenie rozpoczyna ogólnopolską kampanię, która ma zachęcać do wolontariatu. Akcja odbywa się pod hasłem Zyskaj supermoc, dołącz do nas i spełniaj marzenia. doświadczenia. Wolontariuszem fundacji może zostać każdy, kto chce pomóc w spełnianiu nawet najbardziej niezwykłych pragnień chorych dzieci, tłumaczy rzeczniczka fundacji Aleksandra Bieg.
1: To jest bardzo fajne zadanie, bardzo takie wymagające dużo ciepła, dużo empatii, dużo cierpliwości i takiej pomysłowości. Jak zrobić, żeby dziecko nam zaufało? I kiedy dziecko nam już powie, okej, słuchajcie, na przykład moim największym marzeniem jest odwiedzić studio Harry'ego Pottera. To już przyjmujemy bardzo dużą dozę odpowiedzialności, wiemy, jakie jest największe marzenie, wracamy do domu, robimy przegrupowanie, zastanawiamy się, jak do tego podejść, co zrobić i myślimy razem, jak to marzenie spełnić. Mogę zdradzić tutaj, takie marzenie jest spełnialne i mieliśmy takie

0: realizację w ramach fundacji.
1: I zmieniamy temat. Budowa obwodnicy Namysłowa rozpoczęta. W ciągu niespełna 2 lat ma powstać 5-kilometrowy odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej 454. Nowa trasa będzie przebiegała po południowo-zachodniej stronie miasta i wyprowadzić ma przede wszystkim samochody ciężarowe z centrum Namysłowa.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: W Tatrach pada śnieg, a opady mają się nasilać. Warunki do wędrówek są trudne, mówi przewodniczka tatrzańska Weronika Błaszkiewicz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Należy się spodziewać, że coś tego śniegu na szlakach się zapewne odłoży, nie wiemy jeszcze ile. Z pewnością będzie ślisko. Dodatkowo, tak jak dzisiaj, jutro mamy jeszcze niski pułap chmur, dlatego nie jest trudno stracić orientację w terenie, w tych wyższych partiach. Na takie warunki odradzamy wycieczki w wyższe partie gór.
1: Jeszcze tylko do dzisiaj można głosować na motyw, jaki pojawi się na nowych banknotach o nominale 20 euro. Jedną z propozycji jest wizerunek polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, a głos można oddać poprzez stronę Europejskiego Banku Centralnego. I taką oto informacją żegnam się z naszymi słuchaczami. Dziękuję za dzisiaj. Od 18 w wiadomościach Radio Opole będzie już Katarzyna Plewnia.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Czas na informację o tym, co dzieje się w pogodzie. Meteorolodzy wcześniej wspominali o tym, że burze też mogą w naszym regionie występować. Obecnie takie chmury, które gdzieś tam mogą ze sobą burze przynosić, już raczej nasz region opuściły. No, ewentualnie coś może się pojawiać gdzieś w okolicach Białej Głogówka. Tak wynika przynajmniej z radarów. Co na termometrach? Temperatury spadają. 14 stopni mamy w Opolu, Kędzierzyn, Koźlu, w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku, 15 w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Tak ogólnie brzmi prognoza pogody na dziś. Te przejaśnienia, nawet słoneczne chwile teraz w centrum Opola. Marcin Głowieńkowski za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Drive, a na antenie już teraz George Michael.

0: promocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
1: Reklama społeczna.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: Mój koniec świata był 863 dni temu.
5: Pierwsza myśl...
6: Dlaczego ja?
7: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
6: Wiedziałam, do kogo się zwrócić.

0: Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
1: Jeszcze chciałabym pożyć.
2: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
3: Reklama społeczna.
2: Reklama.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ ZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
5: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
6: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
7: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w Twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
8: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
9: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W studiu Radio Opole razem ze mną teraz diagnosta samochodowy Jerzy Dudziński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jesień nam się powoli zbliża, no i wiadomo, że jak jesienne czasy, no to trzeba zadbać o te nasze samochody trochę bardziej, coś pozmieniać, no generalnie przygotować się do jesieni, a potem no jeszcze do zimy w perspektywie. Co jest najważniejsze, jeśli chodzi o podejście kierowców i serwisowanie tych samochodów?
2: Te nasze nawyki, bo latem to zawsze idziemy, nie ma niskiej temperatury, nie ma szronu, nie ma lodu, nie ma takich niebezpiecznych niuansów, które kierowca dostaje gorączki, bo zamiast jechać od razu, przyzwyczaił się do tego, to tu nagle trzeba trochę popracować przy aucie, więc musimy się zaopatrzyć w środki chemiczne takie do odszczelaniania szyb, ewentualnie skrobaczki, to trzeba już sobie już teraz zakupić i ze sobą wozić, to ja apeluję, bo potem ludzie mówią, że gdzieś tam leży, no właśnie, gdzieś tam. A druga sprawa, spryskiwacze. Mamy już wrzesień, zimy może jeszcze nie widać, ale już wlewamy do naszych zbiorniczków płyn zimowy.
1: Czyli
2: już...
1: jeśli komuś zabraknie płynu w zbiorniku do spryskiwaczy, to nie lejemy jeszcze letniego, bo tam zostało trochę w butelce, w baniaczku, tylko już zimowy, tak?
2: Zimowy, a ci co mają, to już dolewamy zimowy. W niektórych przypadkach, ale tu skrajnych, jak już spadnie temperatura, wtedy wlewamy tak zwaną, w barku szukamy flaszki, która nie smakuje, czystej, jak to się mówi, niebarwionej, wtedy dolewamy, żeby nam to nie zamazło, a w miarę ten płyn będzie skutkował. To tak najlepiej.
1: Czyli to jest taki dobry przykład, w jaki można taki alkohol wykorzystać.
2: No dokładnie. Proszę bardzo. Mhm. W takich proporcjach, że nalejemy powiedzmy 50 na taki duży zbiornik pełny, bo mamy go letnim płynem, to przynajmniej nam nie zamarznie, to jest jedno, ale skrobaczki, inne atrybuty do czy osłonki, no to już pomału trzeba się przygotować.
1: No ale żeby dostać się do tej skrobaczki, czy do tych środków chemicznych, które służą do odszlaniania szyb, o których była wcześniej mowa, no to przede wszystkim trzeba będzie dostać się do samochodu. Na razie jeszcze mrozów nie ma, te zamki nam nie zamarzają, wiele osób korzysta z pilota, ale gdyby coś się wydarzyło, że jednak musimy skorzystać z kluczyka, czy te zamki w naszych samochodach też można jakoś odpowiednio przygotować do tego, żeby potem nie było problemu?
2: Tak, to jest bardzo ważne pytanie, ale jedna prośba. Nie wlewamy tych preparatów rozmrażających, bo one częściowo niszczą te wkładki. Jak już chcemy zadbać, mamy teraz wrzesień, więc kupujemy sobie w sklepie takim, powiedzmy, albo motoryzacyjnym, albo jedziemy do takiego supermarketu technicznego i kupujemy olej maszynowy. Najlepiej z takim dzióbkiem, nakładamy na klucz i przygotujemy, że smarujemy ten zamek tym olejem maszynowym. Na pewno nie zamarznie, na pewno nie uszkodzi wkładki, a jeszcze będzie pomocne, jak coś się wydarzy, właśnie pilocik nam nie odpali, bo bateria właśnie przyszło zimno i coś tam. To właśnie to jest olej maszynowy. Jeszcze raz pokażę.
1: To żeby była jasność, bo pojawił się tutaj i zamek, i klucz. Ten olej maszynowy nanosimy na klucz i wkładamy do zamka, czy ten dziubek?
2: Dokładnie. Nie. Oleju. Dziubek jest po to, że go ładnie możemy delikatnie nałożyć i parę razy próbując najlepiej na czubek kluczyka, po to, żeby rozprowadzić po zamku. I to tak robić raz, na przykład za parę dni znowu i w tym momencie ten zamek dostanie tego oleju maszynowego, że w razie W mamy już gotowy zamek do otwarcia, że nie będziemy właśnie krzyczeć, że a teraz tu już zamek zamarzł i drzwi zamarzły i wszystko. Tak samo kupujemy sobie silikon, najlepiej w tak zwanym szpreju, bo i już teraz opisują teraz producenci, że jest do uszczelek. I teraz właśnie, teraz jest ten czas, kiedy psikamy parokrotnie, powiedzmy raz w tygodniu uszczelki i one wtedy nasiągną tego silikonu, nie będą zimą łapać wody, wilgoci, która przykleja się do drzwi, no i jest wtedy problem, że wyrywamy uszczelkę.
1: Do tego silikonu i do uszczelek za chwilę jeszcze powrócimy.

0: Twoje Radio Opole.
1: I powracamy do rozmowy. Jerzy Dudziński, diagnosta samochodowy, razem ze mną w studiu. O tym, jak przygotować nasze auto do jesieni, do zimy, o tym mówimy. Te uszczelki, to je wcześniej jakoś trzeba przygotowywać, myć odpowiednio i potem dopiero ten silikon, czy po prostu można otworzyć i...
2: No dobrze, jak auto jest po myjni, albo ścierką wilgotną najpierw przecieramy, ale dajemy jej czas tam odpocząć, żeby ta wilgoć odpadała. Teraz jeszcze ma temperatury dodatnie, więc jak najbardziej polecam przemyć to. One sobie jakby będą odświeżone, czyste. Nie trzeba żadnych spirytusów, innych takich, że nie. I nakładamy ten preparat właśnie na uszczelkę w postaci preparatu silikon, który wnika w gumę, ją konserwuje, zabezpieczy i nie będzie żadnych niespodzianek. Tak samo kupujemy olej maszynowy do zamków. To też parę razy trzeba zrobić, nie raz i już jest gotowe.
1: To teraz inne gumy, których często używamy. Ciągle tutaj poruszamy się oczywiście, jeśli chodzi o samochód, kwestie z nim związane. Mowa o wycieraczkach, bo wycieraczki będą częściej nam się przydawać w tym sezonie jesienno-zimowym.
2: Dokładnie. Ja wiem, że ktoś na przykład kupił latem czy tam wiosną wycieraczki nowe i to tam za grube pieniądze, ale jeżeli jest bardzo ciepło, a tego roku lato nas zaskakiwało bardzo wysokimi temperaturami, ta guma częściowo uszkadza się. Mimo wszystko, że ona jest przygotowana na wysoką temperaturę, to może się odkształcić i potem, jeżeli widzimy, że chociaż troszkę marze ta szyba w pierwszym kwestii poruszania się, aha, czyli coś z tymi gumkami już jest nie tak, typu też właśnie wymieniamy, bo spryskiwacz, czyli nasz płyn na szybę, to jest jedno, a wycieraczka, które ściąga i nie marzy, to jest drugie. Dokładnie.
1: Przód, tył też warto sprawdzić, jeśli ktoś ma wycieraczkę z tyłu. Natomiast no, dzień coraz krótszy, wieczory coraz dłuższe i noce i coraz więcej też będziemy używać świateł przy przemieszczaniu się, przy poruszaniu. Tak. I tutaj też ważna kwestia, bo te światła, one po pierwsze muszą dobrze świecić, muszą być dawać dobrze dobre ustawione światło, a drugie dobre ustawienie.
2: Znaczy, przede wszystkim tak, latem wszyscy się nauczyli jeździć na letnich, ale mało kto pamięta, w większości bardzo rzadko, bo to dla nas robi automat, jeżeli jest pogoda deszczowa, leje i taka przychodzi czasami latem jesienna pogoda, jeździmy na normalnych światłach, nie na dziennych, a przed jesienią sprawdzamy nasze oświetlenie, można podjechać właśnie do stacji, gdzie na maszynie diagnosta oceni, czy stan żaróweczki, czy już się wypaliła. Są jeszcze żarówki typu ksenony, które zmieniają barwę, jak się wypalają i dobrze by było sobie zobaczyć, aha, jedna świeci na takim fajnym, jasnym, białym światłem, druga jest taka żółtawa. To już wiemy, że ta żółtawa niedługo się skończy. To nie są tanie żarówki, więc trzeba trochę pogrzebać, poszukać. No i się przygotować z innymi żarówkami, bo nie tylko mijania, ale też z tyłu, czy wszystkie stopy nam świecą, czy kierunkowskazy, chociaż u nas ludzie pomału zapominają, że kierunkowskaz nie jest ozdobą, tylko jest pomocnikiem w poruszaniu się, żeby to było efektywne, szybkie jeżdżenie. Więc wszystkie żarówki są ważne, ale już taka uwaga z żarówkami. Jeżeli wymieniamy sobie żarówki, bo potrafimy to zrobić, to dobrze skontrolować to na stacji, jak są ustawione. Bo to ludzie zapominają i jak tam świeci, to świeci. Czasami no, Polak jest naprawdę wybitny i potrafi żarówkę włożyć do góry nogami i on mówi, że coś nie tak, nie świeci jak trzeba.
1: No do góry nogami pytanie, gdzie ta żarówka ma nogi? A to tak pół żartem, pół serio, wiadomo o co chodzi. Natomiast jeszcze jedna kwestia, bo czasem zdarzają się, no może być reflektor dobrze ustawiony, może być prawidłowo zamontowana żarówka, nie do góry nogami, ale okazuje się, że klosz tego światła nie przepuszcza.
2: Dokładnie. Od 20 lat już ponad większość samochodów ma klosze plastikowe. I zapominamy, że to jest coś, no bo mamy w domu szyby, każdy myśli, że jak szyba stoi w domu, no to ją się umyje ładnie i świeci, jest okej. No nic bardziej mylnego, plastik pod wpływem temperatury i tak zwanych zewnętrznych czynników, czyli piasku, który jest wszechobecny, jeżeli jeździmy samochodami, on niszczy strukturę, powierzchnię reflektora, tego plastikowego. I w tym momencie on się robi matowy. I co jest, ja zauważyłem jeżdżąc,

0: różnymi drogami. Ludzie nie zwracają, że mają lekką, mętną, tak zwaną powierzchnię i on jest zagrożeniem na drodze, bo robi się taka łuna. On świeci we wszystkie strony, a nie to, co chce na drogę. I też musimy zwrócić uwagę, można to oczywiście wymienić reflektor, ale to nie. Są już w tej chwili wyspecjalizowane firmy, które czyszczą naprawdę profesjonalnie i zabezpieczą, bo mało kto wie, że reflektor nowy jest zabezpieczony tak zwanym lakierem, takim specjalnym do powierzchni plastikowej. Ale z czasem on się wyciera albo właśnie matowieje, czyli dostaje piasku i wtedy trzeba by tą powierzchnię odnowić, wyczyścić, odnowić i jakby zaimpregnować, czyli przygotować do warunków atmosferycznych i mamy auto przygotowane.
1: Kilka dobrych rad związanych ze zbliżającą się jesienią, zimą. Rad dla kierowców. Tych udzielał nam diagnosta samochodowy Jerzy Dudziński. Dziękuję bardzo.
0: Ja również. Pozdrawiam.

0: ze mną bądź, a za chwilę z nami będą Beata Granatowska i Ireneusz Prochera. Czas na pierwsze w tym tygodniu spotkanie właśnie z nimi.
1: Na końcu języka.
2: Dzisiaj będzie o motoryzacji, ale w mocnym kontekście językowym. Zacznę od takiego oto cytatu. Zaostrzone zostały również kary za niektóre niebezpieczne zachowania, przykładowo za driftowanie lub jazdę na jednym kole przewidziano 10 punktów karnych. Zauważyłem, że to słowo drift, driftowanie, no, stało się jednym z tych modniejszych słów w języku polskim, więc myślę, że warto zastanowić się, skąd się wzięło i jaką przybiera formę, bo jest to oczywiście zapożyczenie, jak wiele zapożyczeń, które przychodzą do języka razem z nową rzeczą, technologią albo modą. Drift jest właśnie dobrym przykładem takiego słowa.
3: Ale nie mylić z draftem, bo
2: o
3: też
2: tym też będzie za chwilę. Natomiast pewnie uważni oglądacze serii filmowych pamiętają taki film Szybcy i Wściekli i tam jeden z odcinków miał taki podtytuł Tokyo Drift. No i można by zaryzykować nawet takie twierdzenie, że za sprawą tego serialu jakaś taka wielka moda na takie dziwne zachowania drogowe się rozpoczęła, między innymi na driftowanie, co skończyło się zmianami w prawie i większymi karami na tych,
3: ale
2: którzy driftują.
3: Ale ty mówisz o amerykańskim filmie i sytuacji w Tokio, ale jakiś czas temu, może to taka miejska legenda, było głośno o tego typu wyścigach na ulicy Witosa.
2: Tak, oczywiście,
3: w Opolu.
2: No, ale to był raczej skutek niż przyczyna, bo to pewną przyczyną był ten film, a skutkiem takie właśnie zachowania, no, które nie wszystkim się podobają, nie wszyscy je akceptują, stąd też, tak jak mówiłem, zmiana w prawie i wyższe mandaty na tego rodzaju zachowania. Dzisiaj można usłyszeć, że ktoś driftuje na rondzie, uczy się driftować albo robi drift. Dla miłośników motoryzacji znaczenie jest oczywiste. Samochód porusza się w kontrolowanym poślizgu, a kierowca utrzymuje go w torze jazdy mimo uślizgu tylnych kół, jak to się fachowo określa. No, źródłem polskiego driftu jest oczywiście angielskie drift, angielski rzeczownik oznaczający m.in. drift, unoszenie się, przemieszczanie się. Natomiast czasownik to drift znaczy dryfować, unosić się, przemieszczać się bez wyraźnego kierunku, a także zbaczać. Czyli ktoś celowo wpada w poślizg, bo to wygląda tak malowniczo i wielu się to podoba. Może się to zakończyć bardzo różnie, bo to niebezpieczne zachowanie.
3: Choć są takie zajęcia, które polegają na kontrolowanym poślizgu, bo to jest bardzo ważna umiejętność, dlatego że naturalnym odruchem człowieka, który wpada, znaczy kierowcy, który wpada w poślizg, jest naciskanie pedału gazu, a to właśnie wtedy jeszcze bardziej zwiększa się niebezpieczeństwo.
2: No tak, tutaj w drifcie kierowca wykorzystuje m.in. przepustnicę, kierownicę i odpowiednie przeniesienie napędu, aby kontrolować kąt ustawienia samochodu względem kierunku jazdy. No i właśnie tutaj doskonale widać związek z pierwotnym znaczeniem angielskiego słowa. Samochód niejako dryfuje, czyli jego nadwozie jest skierowane pod innym kątem niż tor, po którym się porusza. A czym jest dryfowanie? No to wszyscy ci, którzy pływają po mniejszych i większych akwenach wiedzą. A ten czasownik, o którym ty wspomniałaś,
3: draft,
2: no to też jest źródło słów angielski, bo na przykład draft do, w lidze NBA robi się co jakiś czas, tak, czyli nabór. Drift jest też, dodajmy, jako sport traktowany i wtedy mandatu się nie dostaje, bo się w wyznaczonych miejscach driftuje.
1: Na końcu języka.

0: Kubki to Kuba i Kuba, czyli wszystko się zgadza. Na zegarach tylko 10 minut dzieli nas od godziny 18. Jak rozmawiać z osobą, która przeżywa kryzys psychiczny? Jak udzielić, że tak powiem, pierwszej pomocy? Na te pytanie odpowiada pierwszy w Polsce film interaktywny Siła relacji, rozmowa, która ratuje życie. Film przygotowany przez Fundację Życie Warte jest Rozmowy. Więcej o tym już teraz Joanna Stankiewicz.
1: Każdy może pomóc osobie w kryzysie psychicznym, wykorzystując zasadę 4Z. Zauważ, zapytaj, zaakceptuj i zareaguj, wyjaśnia suicydolog dr Halszka Witkowska.
2: Pamiętajmy, że pytanie o myśli samobójcze ratuje ludzkie życie. Nic się nie stanie złego, jeżeli zapytamy, a ktoś nie ma takich myśli samobójczych. Ale jeżeli powie, że je ma, to zróbmy z tego od razu najważniejszy temat naszej rozmowy.
1: Interaktywny film dotyczący pierwszej pomocy emocjonalnej w przypadku kryzysu rówieśnika przygotowała Fundacja Życie Warte jest Rozmowy, mówi koordynatorka projektu Lucyna Kicińska.
3: Nasz film interaktywny pokazuje, jak zwrócić uwagę na sygnały kryzysu, jak nie bać się pytać o to, co się dzieje.
1: Film Siła Relacji jest dostępny na stronie Życie Warte jest Rozmowy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Jak się bawić? To tylko w białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym precle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miśni, a nas przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
1: Po reklamie.
5: Poniedziałek, 21 dzień września w kalendarzu, a na zegarach już zbliża nam się godzina 18. Czas na kolejne dziś wiadomości.
6: Motocyklista zginął w wypadku w Olszowej w powiecie strzeleckim. Policja wyznaczyła objazd. Piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole podejmują Stal Mielec. W tym serwisie także wiadomości kulturalne, a w nich m.in. o nowej wystawie w biurze wycieczek artystycznych w Opolu zatytułowanej Kreską.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
6: Motocyklista zginął w wypadku w Olszowej na drodze wojewódzkiej 426. Do zdarzenia doszło przed godziną 14 na ulicy Irlandzkiej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 54-letni kierujący motocyklem marki BMW, mieszkaniec województwa dolnośląskiego, jechał w kierunku Strzelec Opolskich, mówi młodszy aspirant Dorota Janać z policji w Strzelcach Opolskich.
7: Po minięciu ronda z nieustalonej na tę chwilę przyczyny stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w znaki drogowe znajdujące się na wybrukowanym fragmencie jezdni. Na miejscu pomocy mężczyźnie udzielał zespół ratownictwa medycznego. Prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety, pomimo podjętych działań, nie udało się przywrócić funkcji życiowych motocyklisty.
6: Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. W rejonie miejsca wypadku występują utrudnienia w ruchu. Wyznaczono objazd przez strefę ekonomiczną. W pół roku natomiast to także powiat strzelecki. Strażacy usuwają przewrócone drzewo, które wisi nad jezdnią na kablu telefonicznym. Na miejscu pracują 3 zastępy Straży Pożarnej. Także 3 zastępy skierowano do Łowkowic, to już powiat krapkowicki. Tam drzewo spadło na samochód, ale nie ma osób poszkodowanych, są tylko straty materialne. Także w Prudniku mamy powalone drzewo na alejkę. Pracuje tam 1 zastęp Straży Pożarnej.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Jeśli prezydent zawetuje ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, rząd będzie dalej próbować wprowadzić nowe przepisy. Zapowiedział to na antenie Polskiego Radia 24 Adam Szłapka. Jak dodał, jego zdaniem zaproponowane w prezydenckiej inicjatywie ustawodawczej rozwiązania obniżające ceny paliwa byłyby przeciwskuteczne.
8: Rozwiązanie pana prezydenta nie jest ani planem A, ani B, ani C, bo to jest po prostu złe rozwiązanie, które skutkowałoby tym, że byłyby niedobory paliw na stacji. Jeśli ta ustawa zostanie zawetowana, no będziemy szukać dalszych rozwiązań, ale to są też zawsze rozwiązania ustawowe, bo koszt funkcjonowania programu CPN, ceny paliw niżej, to jest grubo prawie 1,5 miliarda złotych. To są gigantyczne środki. Te środki są dostępne na wyciągnięcie ręki, a konkretnie te środki są dostępne na wyciągnięcie podpisu prezydenta.
6: Prezydent ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych skierował do Trybunału Konstytucyjnego pod koniec lipca. W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił tożsamą ustawę, która po przegłosowaniu przez Senat trafi do prezydenta.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
6: Piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole podejmują dziś Stal Mielec. To mecz 3. kolejki Lotto Superligi. W 2 poprzednich zawodnicy trenera Bartosza Jureckiego mają na koncie zwycięstwo z Ostrowią Ostrów Wielkopolski i porażkę z KPR-em Legionowo. Stal Mielec, dzisiejszy przeciwnik, nie wygrała jeszcze spotkania w tym sezonie. Czy to oznacza, że mielczanie są łatwym przeciwnikiem? To pytanie do Kuby Biela, który jest na miejscu i nam tę kwestię wyjaśni.
9: Nie, oczywiście, że nie. Stal Mielec to solidna drużyna, ma w swoich szeregach 2 dobrze znanych w Opolu zawodników, to Rafał Przybylski i Denis Wołyńcew, między innymi oczywiście. i na pewno nie położą się przed gwardzistami zawodnicy Stali Mielec, tym bardziej, że oni rozpoczynają od właśnie trafienia wspomnianego przeze mnie Rafała Przybylskiego, który otwiera wynik tego spotkania na 1-0. No a Gwardia to wciąż dla nas zagadka. Wydawało się, że po pokonaniu w pierwszym meczu Ostrowi Ostrów Wielkopolski będzie to taka piękna jaskółka i taki zwiastun tego, że Gwardia w tym sezonie będzie mocna. No ale później przyszła porażka z Scepterem KPR-em Legionowo, dość nieoczekiwana, bo pierwsza połowa wysokie prowadzenie, w drugiej utrata tego prowadzenia i ostatecznie porażka jedną bramką. Więc dzisiaj to taka weryfikacja, na co stać Gwardię Opole, a stać na pierwszą bramkę w tym meczu jej zdobywcą Kacper Wilisowski, więc 1-1 w drugiej minucie tego spotkania.
6: To był Kuba Biel. Słyszymy się ponownie za godzinę.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
6: Prawie 4,5 minuty po godzinie 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
10: Witold Sułek. W najbliższą środę, 23 września, w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce odbędzie się spotkanie autorskie z Ralfem Wrobelem, który zaprezentuje swoją książkę zatytułowaną Historia życia codziennego na Górnym Śląsku od XIII do XXI wieku na przykładzie historii Kierpnia w powiecie prudnickim. Autor opowiada w niej m.in. o tym, jak wyglądało życie codzienne mieszkańców śląskiej wsi i jak wielka historia wpływała na losy zwykłych ludzi. Początek spotkania o godzinie 11, a wstęp jest darmowy. Zmieniamy temat. Do 28 października można oglądać nową wystawę w Biurze Wycieczek Artystycznych w Centrum Przesiadkowym w Opolu. Wystawa zatytułowana jest Kreską i zawiera pracę Aleksandry Rogali.
11: Aleksandra jest uważną obserwatorką i artystką, która ma swój własny język bardzo charakterystyczny i w ten sposób pokazuje, reaguje na świat.
10: Mówiła kuratorka wystawy. Wstęp na nią jest darmowy. Zmieniamy temat. W środę, 23 września o 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbędzie się spotkanie z Renatą Blicharz, podczas którego zostanie zaprezentowany monodram jej autorstwa poświęcony opolskiej księżnej Annie, żonie Bolka III. Autorka nie tylko opisuje w nim wydarzenia historyczne znane z dokumentów, ale oddaje również życie osobiste i rodzinne księżnej Anny. W programie wydarzenia przewidziana jest także prezentacja monodramu przez aktorkę Teatru Lalki i aktora Barbarę Lach. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.
0: Pogoda.
5: Prognozowane było dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tak było właściwie przez cały dzień. Meteorolodzy wspominali też coś o burzach i miejscami takie mocniejsze burzowe chmury, że tak powiem, się też pojawiły. Obecnie więcej chmur w naszym regionie tak zmierza w kierunku brzegu, potem dotrą chyba do Opola, a teraz w okolicach Głubczyc może się trochę mocniej zachmurzyć, może popadać. Co do temperatur, to 14 stopni co najwyżej, tyle teraz w Kędzierzynie Koźlu, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie, 13 w Kluczborku, Strzelcach Opolskich i w Opolu. W nocy ma być od 8 do 9 stopni, w dalszym ciągu zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotny deszcz w nocy, a jutro? Jutro podobne temperatury do tych co dziś, od 13 do 15. No i pogoda również, za wyjątkiem tych możliwych burz. O nich jutro meteorolodzy nie wspominają.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: I tak zaczyna się utwór Kokaina. To Patrycja Markowska już w tle. 7 minut po godzinie 18. Twoje Radio Opole. Paweł Liba za konsoletą, realizatora zasiadły przed mikrofonem Dawid Rajwa. Zapraszamy, zostańcie z nami. Warto.

0: Eric Carmen i Hungry Eyes to jeden z większych przebojów do filmu, no właśnie filmowo nam się już tutaj zrobiło, do filmu. No i nie wiem, czy wszyscy słuchacze kojarzą. Jeśli nie, to proszę sprawdzić. Podpowiem coś z tańcem związanego też. O filmie nie bez powodu teraz mówię, tak zacząłem, bo dziś rozpoczyna się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O tym już też dzisiaj mówiliśmy, ale jeśli chodzi o wydarzenia filmowe, to ostatnio też, to warto przypomnieć, Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego ogłoszona została polskim kandydatem do Oscara w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny. Decyzję ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ojczyzna, przypomnę, to historia pisarza Tomasza Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. Paweł Pawlikowski otrzymał w 2015 roku Oscara za film Ida. W 2019 był nominowany do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za film Zimna Wojna. Producentka filmu Ewa Puszczyńska powiedziała, że choć to już kolejna nominacja do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, to cieszy w taki sam sposób.
1: Ogromne emocje, ponieważ to, że jest to już szczęśliwa trójka, to nie znaczy, że te emocje są mniejsze. Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów, dlatego że ja uważam, że zrobiliśmy wybitny film i Oscary tego nie zmienią. Ten film z Oscarem nie będzie lepszy i bez Oscara nie będzie gorszy. Oczywiście cudownie jest dostać Oscara, bo tak się twórcy umówili, że to jest najważniejsza filmowa nagroda.
0: Ewa Puszczyńska podkreśla, że siłą filmu Ojczyzna jest jego międzynarodowy wymiar.
1: Bo my mówimy na przykładzie podziału Niemiec, podziale świata. I musimy pamiętać, że nasza historia, przynajmniej wojenna i powojenna, jest bardzo blisko związana z historią Niemiec, tak? I my mamy prawo poniekąd z oddalenia, z pewnego dystansu opowiedzieć tę historię. I to, że film jest po niemiecku, że z niemieckimi aktorami, wydaje się to bardzo naturalne. W tej chwili takie kino się robi i już nikt nie mówi tylko wtedy, kiedy film jest nakręcony po polsku, to jest polskim filmem. Ten film naprawdę jest filmem polskim.
0: W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę, a w styczniu 2027 roku poznamy pełną listę nominacji. Gala wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca.

0: Teraz w Twoim Radio Opole dobre rady dla przyszłych mam, dla pań, które spodziewają się dziecka, ale też tych, które potomstwo dopiero planują. Chodzi o zdrowie i sprawy związane z pomiarem ciśnienia. Nadciśnienie tętnicze u ciężarnych powinno być dokładnie kontrolowane, tak podkreślają specjaliści. Najlepiej, gdy kobieta jeszcze przed ciążą mierzy sobie ciśnienie i zwraca uwagę na to, czy nie występuje nadciśnienie. Chodzi o to, aby jeszcze przed ciążą zdiagnozować przyczynę ewentualnego nadciśnienia tętniczego u młodej kobiety, mówi dr Piotr Jędrusik z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: W samej ciąży nadciśnienie może być naprawdę groźne, czyli ten stan przedrzucawkowy to jest realne ryzyko. Ciśnienie 160 na 110 to jest u kobiety w ciąży wskazanie do hospitalizacji. Takich chorych w Polsce z nadciśnieniem to jest parę milionów. Nikogo nie kładziemy do szpitala z tego tytułu, ale w ciąży tak, bo tam trzeba leczyć agresywnie. Jeżeli ten stan przedrzucawkowy jest późno, no to po prostu się rozwiązuje ciążę. Leczymy i szybko tam cięcie cesarskie rozwiązanie. Ale jak dziecko jest bardzo niezaawansowane, to jest problem, bo nie można tak prosto rozwiązać, z kolei bez ryzyka dla tego wcześniaka.
0: Doktor Piotr Jędrusik dodał, że po ciąży pozostaje ryzyko występowania nadciśnienia tętniczego i również powinno być kontrolowane.
1: Nadciśnienie często ustępuje, ale ryzyko zostaje. To nie jest problem nadciśnienia, tylko tego, że musimy popatrzeć globalnie na ryzyko sercowo-naczyniowe. Patrzymy na jej masę ciała, na to, czy ma dobrą kontrolę cholesterolu, czy pali. To ryzyko później nie wynika tego z samego nadciśnienia, ale rozumiemy jednak to tak, że jeżeli się w ciąży coś działo z nadciśnieniem, to te naczynia są jakoś chore, tak? I potem one wcześniej czy później ujawnią się. Dlatego to jest 20-30 lat cały czas widać wzrost ryzyka w związku z tym, że kobieta przebyła stan przedrzucawkowy.
0: Kobiety chorują na nadciśnienie tętnicze inaczej niż mężczyźni. O tym warto przypominać i tak, jak wcześniej mówiłem, to informacje istotne również dla pań, które potomstwo dopiero planują.

0: twoje Radio Opole.
1: Wcześniej obiecałem, że powrócimy do informacji związanych z naszymi reprezentantami w piłce siatkowej i do ich występu na Mistrzostwach Europy. Polscy siatkarze przygotowują się w Sofii do wtorkowego meczu z Niemcami w ćwierćfinale wspomnianych mistrzostw. W sobotę biało-czerwoni w 1/8 finału pokonali Łotyszy 3-0, a Niemcy wygrali z Bułgarami 3-2. Ze środkowym Jakubem Nowakiem rozmawiał Cezary Gurjew.
2: Jakub Nowak, jednak grać się z Niemcami duże zaskoczenie?
3: Nie, szczerze to chyba nie. Ja

0: właśnie jak rozmawialiśmy tutaj sobie w naszym kręgu, to gdzieś tam nie było to pewne, że ci Bułgarzy wygrają sobie gładko i lekko i my spodziewaliśmy się, że ten wynik może nie być przechylony na jedną stronę w łatwy sposób. Na pewno to, że zaczęło się 2-0, trochę te myśli nam zerwało, ale koniec końców Niemcy wygrywają i postawili się Bułgarom, którzy na pewno nie prezentowali takiego samego poziomu jak nam.
1: Spoczywamy na razie od siatkówki, trenujecie. Powiedz, jak spędzasz czas, kim mieszkasz w pokoju, jak to wygląda?
0: Zgramy sobie w planszówki. Udało się tutaj przywieźć konsole do gier, więc mamy telewizory, więc udaje się tutaj pograć, czy to ja z Maxem, z którym jestem w pokoju, czy to ze sztabowcami, czy z innymi chłopakami. Jest tych rozwiązań. Teraz wychodzi nowa FIFA, więc na pewno tym się trochę zajęliśmy. Ja sobie próbuję przejść GTA, bo zaraz wychodzi nowe, więc próbuję sobie przypomnieć, jak to wyglądała starsza gra. I to tak się spędza ten czas. Trzeba trochę wymyślać, no bo jednak tego czasu pozameczowego też jest trochę, pomimo tego, że tych meczów jest dużo, to tego czasu poza jest sporo i trzeba go jakoś urozmaicać.
1: A książki, muzyka, filmy, też to się pojawia?
0: Na pewno. Jest dużo osób, które lubią oglądać, jest dużo osób, które lubią sobie wyobrażać poprzez czytanie, więc to wszystko ma tutaj u nas miejsce. Fajnie jest urozmaicić sobie czas, bo my też zachęcamy siebie nawzajem do różnych aktywności.
1: Dobrze jest nieźle zjeść, tak to można określić. Próbowałeś tutaj czegoś szczególnego?
0: Właśnie nie, jeszcze się tutaj tak nie udało. Jednak to, co podaje nam hotel i tutaj restauracja hotelowa, to są raczej posiłki takie typowe, ogólnoeuropejskie. Nie było jeszcze szansy tak wyjść i spróbować jakieś tam lokalne potrawy, chociaż wiem, że takie są i takie występują. Miejmy nadzieję, że jeszcze się uda przed naszym wylotem, miejmy nadzieję do Włoch i spróbować czegoś, chociaż na jedzenie hotelowe nie ma co narzekać i jesteśmy tutaj wyżywieni bardzo dobrze i jesteśmy najedzeni i możemy z pełną siłą grać mecz.
2: Polacy, przypomnę, bronią tytułu najlepszej drużyny w Europie. Jutro kolejny mecz.

Powoli zbliża nam się godzina 19. Oczywiście, jak zwykle o tej porze, przyszedł czas na to, by się pożegnać. A właściwie powiedzieć do usłyszenia, bo jutro znów będzie ku temu okazja. Ale wcześniej o tym, co przed nami, o 19 wiadomości, które przedstawi Katarzyna Plewnia, a po 19 Tomek Wojtyłko i audiokracja, w której dziś chyba coś dla miłośników mocniejszych brzmień. Zdaje się, że pojawi się nowy materiał zespołu Illusion. To po godzinie 19 już teraz podpowiadam. Żegnając się, dziękując za wspólnie spędzony czas. Oczywiście zapraszam na nasze kolejne spotkanie jutro. Paweł Oliwa, realizujący program, jeszcze tutaj pozostaje, a my ponownie się słyszymy jutro po godzinie 15. Dawid Rajwa, udanego wieczoru i dobrej nocy życzę.

0: autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Po reklamie.
6: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
7: Prezydent proponuje nowe elementy współpracy Polska-Stany Zjednoczone. Sprawdzimy też, jak przebiega mecz szczypiornistów Korotop Gwardiopole kontra Stal Mielec.
1: Wiadomości Radio Opole.
6: Przedstawia Katarzyna Plewnia.
7: Najpierw jednak, wykorzystywanie publicznych pieniędzy do budowania politycznych wpływów jest niedopuszczalne, mówił dziś na konferencji prasowej poseł Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Odniósł się do fundacji związanych z posłami PiS Marcinem Ociepą i Pawłem Kukizem. Marcin Ociepa musi spłacać polityczne długi, które ufundował mu Mateusz Morawiecki, ówczesny premier, mówił Witold Zembaczyński.
8: Mowa tutaj o ponad 4 milionach złotych, które trafiły do stowarzyszeń i fundacji związanych z Marcinem Ociepą. Warto wspomnieć, że Narodowy Instytut Wolności, jeden z głównych donatorów na powstanie na placu Sebastiana w Opolu, słynnej knajpy o nazwie San Sebastian, nie wie, co się stało ze sprzętem, za który zapłacili. To jest naprawdę hit, drodzy Państwo. Dlatego wzywam publicznie Marcina Ociepę, niedoszłego marszałka Sejmu, do tego, żeby jawnie, publicznie i do końca rozliczył się.
7: Witold Zembaczyński to znany sejmowy hejter, odpowiada z kolei poseł Marcin Ociepa.
9: Nie ma żadnych zasług dla naszego regionu, w związku z czym atakuje i oczernia, żeby odsunąć od siebie odpowiedzialność za zapaść w służbie zdrowia czy brak inwestycji. Nie ma żadnej fundacji, której ja bym był członkiem władz, nigdy nie byłem we władzach żadnej fundacji. Nie ma żadnych wezwań do zwrotu, są tylko pomówienia Witolda Zembaczyńskiego, z których słynie w Warszawie.
7: Jak dodał poseł Zembaczyński, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów żąda dziś zwrotu ponad 1 000 000 zł od fundacji, której twarzą jest Paweł Kukiz. Fundacja zwróciła już 1 000 000 zł, teraz musi oddać kolejny, wyliczał poseł Koalicji Obywatelskiej. Te zarzuty odpiera poseł Paweł Kukiz.
10: Tam są wszystkie rzeczy, są rozliczane jako jedna z niewielu fundacji w Polsce, a może jedyna. Od samego początku to była dotacja celowa, był wgląd w finanse i w sposób rozliczania się fundacji. Natomiast to, co w tej chwili wyczynia Platforma Obywatelska i KPR, no to tak jak powiedziałem, to jest bandytyzm polityczny.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego, współdziałanie na rynku farmaceutycznym i motoryzacyjnym. Karol Nawrocki ogłosił propozycję obszarów współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych. Prezydent jest w Nowym Jorku, gdzie wystąpił podczas polsko-amerykańskiego forum gospodarczego.
11: Ulokujmy w Polsce regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego. Polska jest na to w pełni gotowa. Potrzebujemy, żeby strona amerykańska uznała serwis i współprodukcję za pełnoprawną część współpracy przemysłowej, a kierunek jest już przetarty, bo 2 ostatnie umowy międzyrządowe dotyczyły właśnie obsługi i szkoleń, a nie zakupu nowego sprzętu.
7: Prezydent mówił też m.in. o zacieśnieniu współpracy z USA w tworzeniu substancji czynnych w przemyśle farmaceutycznym i w produkcji samochodów. W obu dziedzinach widziałby w tym szansę na uniezależnienie się od dostaw z Chin.
1: To dzieje się teraz w regionie.
7: Piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole podejmują Stal Mielec w meczu trzeciej kolejki Lotto Superligi. Dzisiejszy przeciwnik nie wygrał jeszcze w tym sezonie, ale mielczanie to jednak wymagający przeciwnik. W Stegu Arenie przebieg meczu śledzi Jakub Biel. Powiedz, jak przebiega ta konfrontacja.
12: Powiem tak, wyglądało to trochę tak, przynajmniej w tej pierwszej połowie, jakby skuteczność, która została w poprzedniej kolejce zgubiona gdzieś w Legionowie, wciąż nie zdążyła wrócić do Opola. Dmitro Artymienko, Dan Rakocza czy Bartosz Kowalczyk mieli swoje znakomite okazje, ale seryjnie je marnowali. I gdyby zawodnicy Bartosza Jureckiego wykorzystali choć połowę swoich stuprocentowych szans, to przewaga Gwardii po pierwszej połowie mogłaby być zdecydowanie większa. Ostatecznie 11-9 po 30 minutach gry, a jakby wykorzystali, to mogło być 17-9. Na początku drugiej połowy ta skuteczność na chwilę powróciła, ale teraz znów wraca do gry Stal Mielec, bo było już 16-12, w tej chwili 16-14. No ta gra Gwardii Opole taka, tak się troszkę waha. Widzimy dobre przebłyski, ale też dużo marazmu. Mamy nadzieję jednak, że wypracowaną przewagę uda się utrzymać i Gwardia wygra to spotkanie, a przekonamy się o tym za 22 minuty gry.
7: A za godzinę relację znów zda nam Jakub Biel. Już wtedy pewnie powie nam, jaki jest wynik tego meczu. Piłkarze reprezentacji Polski zjeżdżają tymczasem do Warszawy na zgrupowanie przed 4 meczami Ligi Narodów. Bartosz Ślisz, pomocnik Brandby Kopenhaga, przyznał, że liczy na dobry występ w meczach Ligi Narodów.
13: Liga Narodów, ale myślę, że my kontynuujemy swoją pracę, a nie rozpoczynamy coś nowego, więc na pewno będziemy chcieli też jeszcze bardziej poprawić swoją grę i zdobyć jak największą ilość punktów.
7: I tak nasza reprezentacja narodowa najbliższy mecz Ligi Narodów rozegra we Warszawie już w piątek, 25 września z Bośnią i Hercegowiną. A na koniec w miejscowości Kubice, to powiat Nyski, plama ropopochodna na jezdni, możliwe utrudnienia w ruchu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Czy można już mówić o jesieni? Chyba na szczęście nie, dlatego że co prawda dzisiaj i jutro jeszcze taka szaruga. We wtorek w ciągu dnia maksymalnie 14 stopni Celsjusza może też popadać. Czwartek i piątek też mogą być pochmurne, no ale w sobotę się ociepli, w weekend nawet 22 stopnie i słońce.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
6: Wienio i DJ Cheddarak w remiksie Michała Urbaniaka pomagają nam rozpocząć audiokrację. No i oczywiście zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa.

0: Audiokracja.
1: To była Misia Furtak i jej najnowsza płyta w singlu, którego słuchaliśmy. Towarzyszyła jej Daria ze Śląska. Obiecałem w zeszłym tygodniu, że pojawi się więcej nowej płyty Misi Furtak. Oczywiście słowa dotrzymam, tylko nie obiecuję, że dzisiaj. Czas pokaże. Duża atrakcja jest dzisiaj, także zobaczymy, kiedy zdążymy wrócić do tego wydawnictwa. Teraz zapowiedź, myślę, że można bez obaw powiedzieć, długo wyczekiwanej płyty zespołu Illusion, no bo ostatnie wydawnictwo Anhedonia, takie regularne, no powiedzmy z premierowym repertuarem, pochodzi z 2018 roku i wtedy Tomasz Lipa-Lipnicki, gdzieś głęboko poruszony tym, co dzieje się w świecie, na swojej nowej wówczas płycie postanowił obrać taki kierunek zdecydowanie mocny, agresywny, mówiąc wprost. Rzeczywiście Anhedonia to jedna z bardziej intensywnych płyt Illusion. Jak będzie z nowym wydawnictwem, trudno powiedzieć, bo na razie mamy tylko jeden singiel, natomiast zespół podczas zeszłorocznego Fire in the Sky, czyli festiwalu, który odbył się w Opolu, prezentował przedpremierowo fragmenty nowej płyty. No i wydaje mi się, że te fragmenty były bardzo różnorodne. Natomiast na pierwszy ogień dostaliśmy utwór raczej z tych bardziej pikantnych. Słuchamy nowego singla Illusion, który nazywa się Świata Skraj.

To był zespół Lipali i Chłopcy. Utwór, który, w co trudno uwierzyć, w tym roku obchodzi swoje 11 urodziny. Nie tylko utwór, ale też płyta, z której pochodzi, czyli Fasady. Pozwoliłem sobie wrócić do zespołu Lipali przy okazji nowej płyty Illusion. Oczywiście nikomu nie trzeba tłumaczyć, że wspólnym mianownikiem tych bytów artystycznych jest Tomasz Lipa-Lipniński. I z tego, co pamiętam, Lipa denerwował się na jakieś takie proste podziały, który zespół jest cięższy, który wpuszcza więcej jakiejś takiej pieśniopisarskiej, grunge'owej energii. Ale z drugiej strony też przyznawał, że pisząc piosenki wyczuwa, gdzie warto je rozwijać. Zresztą nawet w przypadku Lipali, czyli zespołu, który oczywiście nazwę zawdzięcza jego nazwisku, zawsze podkreślał, że to jest zespół, mimo że on jest może na froncie, to też pozwalał innym artystom partycypować w tym procesie twórczym, w tym Romkowi Bereźnickiemu, czyli oczywiście artyście z Opolszczyzny. Romek Bereźnicki niestety już w Lipali nie występuje, zresztą stworzył dokument Rozpad o wiele mówiącej nazwie, no bo zespół Lipali formalnie zakończył działalność w 2023 roku i Romek, wyczuwając, że może być różnie, jeżeli chodzi o to, jak potoczą się rosy Lipali, zabrał ze sobą kamerę na sesje nagraniowe do płyty Mechanika. No i rzeczywiście, na ile oczywiście to jest możliwe, no bo jest świadomość tego, że później zobaczy to wiele widzów, no ale ten dokument jest bardzo osobisty, bezpośredni, szczery. Pokazuje lepsze i gorsze chwile zespołu. Aktualnie, bo Lipa sugerował, że Lipali nie będzie kontynuować działalności, no ale reaktywował w tym roku zespół, ale wrócił do formuły Tria. A Romek był tym czwartym zawodnikiem, który pojawił się w składzie, żeby właśnie rozwinąć formułę, i pierwszym wydawnictwem, które powstało z nim na pokładzie, były Fasady. Teraz Lipali to znowu Trio. Cały czas w zespole bębni Łukasz Jeleniewski, który jest razem z Lipą od ponad ćwierć wieku. Natomiast na basie aktualnie w Lipali gra Arkadiusz Litkowiec. Niestety, przynajmniej na tę chwilę, nie możemy spodziewać się nowych nagrań Lipali z Romkiem Bereźnickim w składzie, ale możemy spodziewać się nowej płyty zespołu z Berny 3000. I tutaj znowu czas pędzi nieubłaganie. Jest to, no, czasami wręcz wprawiające w osłupienie, no ale część Opolan może pamiętać bardzo pozytywny ferment, który pojawił się wokół zespołu braci Bereźnickich, a ich debiutancka płyta, która zresztą do dziś bardzo dobrze brzmi, ukazała się na rynku w 2005 roku. Także no jest na co czekać. Nie chcę w żadnym wypadku się przechwalać, stawiać w jakiejś uprzywilejowanej pozycji, no ale miałem przyjemność posłuchać tego, co Romek z braćmi nagrali na nową płytę i może być bardzo ciekawie. Jest bardzo ciekawie, tylko nie wiem, kiedy dokładnie album się ukaże. No ale mamy single. Najnowszy z nich to Nie mój świat.

To był Zberny 3000 i nowy singiel grupy. Singiel, który promuje nadchodzącą płytę. Kiedy ta płyta się ukaże, no tego niestety nie wiem. Natomiast warto na nią czekać. No i jak już sugerowałem, jest to smutne, trochę symboliczne, jakkolwiek sobie nazwiemy takie uczucie nostalgii, że to będzie pierwsza od ponad 20 lat płyta braci Bereźnickich. Oczywiście w konfiguracji tej rodzinnej, bo od tego czasu trochę ich wydawnictw się pojawiło. Na razie mamy dwa single, To nie mój świat, to rzecz wciąż względnie nowa, dlatego że poprzedni utwór, czyli Nie dla mnie, pojawił się w roku 2020. Słyszeliśmy w utworze To nie mój świat Oleja z Proletariatu. No i nie chcę na siłę szukać tych opolskich wątków, natomiast w tym roku ukazała się inna istotna płyta, długo wyczekiwana i nie chcę nadużywać tego sformułowania, no ale o wspólnym wydawnictwie Stefana Machela, rzecz jasna najbardziej znanego z zespołu TSA i Tomasza Olejnika, mówiło się od, wydaje mi się, że ponad ćwierć wieku. Zresztą część repertuaru Stefana Machela, który trafił na płytę Proceder TSA, to były rzeczy, które były z początku tworzone z myślą o Oleju, no ale szczęśliwie udało się, mimo tego, że część z tych pomysłów została zagospodarowana, wrócić do współpracy i powstała, można bez obaw powiedzieć, super grupa, dlatego że poza Stefanem Machelem i Tomaszem Olejnikiem w Kosmitach występują Dariusz Budkiewicz, na co dzień grający w Armii, i Marcin Papior z Piersi, trzymając się też tych lokalnych akcentów. Na pewno zajmiemy się płytą Kosmitów w większej objętości. Troszeczkę nam się w audiokracji to przeciągnęło, ale oczywiście nie przejdziemy obok tego zjawiska obojętnie. Jeżeli by nas na przykład teraz słuchał Stefan Machel, to polecamy się, a jeżeli nie, to oczywiście inaczej zaaranżujemy to spotkanie. Natomiast teraz zmienimy klimat. Wrócimy do płyty, która pojawiła się na antenie Radia Opole w ostatni piątek i tytuł tej płyty jest bardzo adekwatny, bo nazywa się po prostu Enjoy i trudno nie bawić się dobrze, nie docenić tego, co udało się wydawnictwu S7 stworzyć, bo to jest takie, można powiedzieć, pierwsze regularne, pośmiertne wydawnictwo Michała Urbaniaka, ale absolutnie nie chodzi o jakąś składankę, o jakiś taki elegijny klimat albo hołd. Chodziło tutaj o to, co Michał Urbaniak bardzo sobie cenił, czyli kreatywne podejście, odważne, dekonstruujące jego twórczość. Jest to po prostu płyta remikserska i początek jej powstawania jeszcze miał miejsce za życia Michała Urbaniaka. Miał sposobność posłuchać wstępnych wersji niektórych utworów. Raczej wyrażał aprobatę i nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że tę płytę uda się skończyć. Wydaje mi się, że najciekawsze, jeżeli chodzi o to wydawnictwo, jest takie eklektyczne podejście do twórczości mistrza i to, że ta twórczość, te tematy, piękne tematy, mogą się stać nośnikiem bardzo różnych emocji, bardzo różnych gatunków. Na początku posłuchamy sobie utworu, za który odpowiada Envy Ensemble, czyli Cuckoo's Nest. Tutaj te funkujące klimaty zgadzają się z tym, z czym kojarzymy Michała Urbaniaka, no ale później niektórzy fani legendarnego skrzypka i saksofonisty mogą być zaskoczeni.

Mówiłem, że na płycie Enjoy jest bardzo wiele muzycznych barw. No i tak właśnie twórczość Michała Urbaniaka zinterpretował Kuba Janicki. Kuba Janicki jest znany najbardziej ze współpracy z Wojtkiem Mazolewskim i jego kwintetem. I wydaje mi się, że takie otwarte podejście do jazzu, traktowanie tych tematów jako punktu wyjścia do bardzo różnych poszukiwań padło w Polsce na podatny grunt, bo takie pionierskie ujęcie muzyki improwizowanej, które popularyzował Michał Urbaniak, na pewno przyświeca też otoczeniu wytwórni Astigmatic Records, z której oczywiście na najszersze wody wypłynął zespół EAPS, czy taki skład, można powiedzieć, braterski spin-off, jakkolwiek go nazwiemy, czyli Błoto. Natomiast ciekawej muzyki w Astigmatic Records jest znacznie więcej i grupą, która cieszy się ostatnimi czasy dużym zainteresowaniem, jest Omasta. Mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że przed nami, wydaje mi się, że bardzo ekscytujące wydarzenie. Pierwszy efekt współpracy Radia Opole i drugiego programu Polskiego Radia w ramach cyklu Jazzowy Klub Polskiego Radia. No i właśnie będzie to koncert grupy Omasta. A propos eklektycznego podejścia do jazzu, no to wykonawcy tych młodszych pokoleń mocno inspirują się rapem, kulturą bitu, nie inaczej jest w przypadku Omasty. Oczywiście postacią, obok której muzycy Omasty nie mogli przejść obojętnie, był Jay Dilla i zresztą od interpretowania jego bitów grupa oficjalnie rozpoczęła swoją karierę, a był to luty 2024 roku. Od tego czasu zespół zdobywał szlify koncertowe, dał się poznać muzycznemu światu jako świetnie naoliwiona maszyna. Występował m.in. na London Jazz Festival, na Off Festivalu, na Gent Jazz Festival. No poza tym udało im się nawiązać sensacyjną współpracę z Madlibem. Co z tego wyniknie, zespół jeszcze za dużo nie chce powiedzieć, ale ewidentnie coś ciekawego się dzieje. No a poza tym grupa otwierała występy m.in. Achillesa Navarro z Irreversible Entanglements. Grała również z Tendello Newsem, przyjacielem wytwórni Astigmatic Records, i wspierała rodzimą legendę jazzu Leszka Żądło. W międzyczasie udało się wydać ich debiutancką płytę, czyli Jazz Reports from the Hood. No a przed nami kolejny album, prawdopodobnie jego fragmentów posłuchamy sobie przedpremierowo w studiu M imienia SBB. Wszystko, co dotyczy tego koncertu zespołu Omasta, pewnie Państwo już wiedzą. Czyli standardowo koncert będzie transmitowany w audycji Więcej Kultury o godzinie 20. Wcześniej zespół odwiedzi Audiokrację, by nieco o swojej twórczości opowiedzieć. I tym, co zazwyczaj się dzieje, tym razem rzecz jasna też tak będzie, jest to, że można odwiedzić nas osobiście, uczestniczyć w koncercie bezpośrednio. Ale niestety, jako że koncert cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, to formalnie już nie mamy dla Państwa zaproszeń. Ale warto pisać na adres koncert@radio.opole.pl, dlatego że jest spora szansa, że trafią Państwo na listę rezerwową. Będziemy to wszystko weryfikować, czy nie pozwolimy, żeby jakieś miejsca się zmarnowały. Przypominam, Omasta wystąpi w studiu M imienia SBB w najbliższy czwartek i będzie to pierwszy koncert, który odbędzie się w ramach Jazzowego Klubu Polskiego Radia. Skoro wywołaliśmy temat Omasty, posłuchajmy sobie utworu Dead End.

0: you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet?
1: Wspominamy o wizycie zespołu Omasta, która będzie miała miejsce w najbliższy czwartek w studiu M imienia SBB. I pomyślałem sobie, że skoro jesteśmy przy zespołach wytwórni Astigmatic Records, to warto, mam nadzieję, że nie przesadnie, nachalnie przypomnieć o takiej kumpelskiej relacji, którą mamy z zespołem EAPS, który u nas koncertował i nagrywał. Wracamy sobie do świetnie przyjętej płyty Discipline of Sunra, konkretnie utworu Brainville, na koniec Audiokracji. Dziękujemy za program, który zrealizował Paweł Oliwa, poprowadził z kolei Tomek Wojtyłko, no i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.
1: Zbliża się godzina 20. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Prezydent odpowiada na medialne doniesienia w sprawie spotkań z jego udziałem. Zabójstwo kobiety w Skorogoszczy, policja zatrzymała męża ofiary. U nas także podsumowanie meczu szczypiornistów Korotop Gwardii Opole kontra Stal Mielec.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. I od tej ostatniej informacji zaczynamy. Stal Mielec była dziś przeciwnikiem piłkarzy ręcznych Korotop Gwardii Opole w meczu trzeciej kolejki Lotto Superligi. Spotkanie już się zakończyło. Z jakim rezultatem, to wie Jakub Biel.
2: Tak jest, mamy bardzo dobre informacje. Druga w tym sezonie wygrana Korotop Gwardii Opole 28-27. Ostatecznie udało się utrzymać to dwubramkowe prowadzenie, choć drugą połowę Gwardii Opole zaczęła bardzo dobrze, bo wypracowała sobie nawet 4-5-bramkowe prowadzenie, ale Stal nie zwiesiła głów. Stalowcy walczyli i doprowadzili do różnicy jednej bramki, a nawet na minutę przed końcem doprowadzili do remisu. O wszystkim zadecydowali. Zdobyła bramka na 15 sekund przed końcem. Bramka Kaliana Janikowskiego, który wykazał się sprytem na kole, trafił, pokonał bramkarza Stali Mielec i zapewnił Gwardii zwycięstwo 28-27.
1: Bardzo dziękuję za relację, a więcej o tym meczu już za godzinę w serwisie sportowym.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Ja odpowiadam za swój kalendarz, a nie żadna fundacja, oświadczył Karol Nawrocki, przebywający z wizytą w USA prezydent. Pytany był o medialne doniesienia dotyczące spotkań z jego udziałem. Zaprzeczył, jakoby można było kupić czas prezydenta.
3: Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
1: Media informowały o prywatnej fundacji, która za 100 tysięcy dolarów miała oferować możliwość rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy w ramach odbywającego się dziś w Nowym Jorku polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego. Nie będzie zaplanowanego na środę, 23 września, spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pitem Hegsethem. Resort obrony poinformował, że wizyta wicepremiera w Pentagonie na pilną prośbę strony amerykańskiej zostanie przełożona na inny termin, który jest ustalany. Do Waszyngtonu polecą wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski na rozmowę o współpracy polsko-amerykańskiej.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Najprawdopodobniej jutro dojdzie za to do spotkania prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa. Mają oni rozmawiać przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ na temat planu pokojowego dla Ukrainy. Kijów postuluje obustronne wstrzymanie ognia.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Policja pod nadzorem brzeskiej prokuratury ustala okoliczności śmierci 41-letniej mieszkanki Skorogoszczy. W związku ze sprawą zatrzymany został mąż zmarłej kobiety. Przypomnijmy, wczoraj po godzinie 4 nad ranem policja otrzymała zgłoszenie o awanturze domowej, mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba z Policji w Brzegu.
4: Policjanci pod wskazanym adresem ujawnili zwłoki 41-letniej kobiety. Zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych. W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego męża denatki. Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni zabójstwa.
5: Z uwagi na dobro śledztwa na razie nie udzielamy żadnych informacji w tej sprawie.
1: Dodaje Agnieszka Buchelt, prokurator rejonowy Wybrzegu. W chwili zdarzenia w domu przebywała dwójka dzieci. Małoletni trafili pod opiekę bliskich.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: W ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły uczniowie podstawówki nr 2 w Opolu, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, dostali dziś kaski. Ich noszenie jest obowiązkiem, podkreśla Dominik Grabowski z Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
6: Kaski, które dzisiaj przekazujemy, to jest jedyny element, który chroni tych rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. Od 3 czerwca tego roku obowiązuje przepis, który mówi o tym, że dzieci do 16 roku życia muszą używać kasku podczas używania rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego.
1: Trzy redakcje wykluczone przez prezydenta Donalda Trumpa z Białego Domu zapowiedziały pozew przeciwko administracji. CNN, Politico i MS Now twierdzą, że odebranie dziennikarzom akredytacji łamie amerykańską konstytucję. O czym więcej w serwisie Radio Opole za godzinę.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Jesień już tuż. Jutro ją powitamy i tak jesiennie się już zrobiło, już ciemno za oknem, także pochmurno. Te chmury mogą nam jeszcze wieczorem czy do nocy towarzyszyć, a z tych chmur może też przelotnie popadać. Termometry pokazują teraz niespełna 12 stopni w centrum województwa, przeszło 11 na południowych krańcach. Ciśnienie jest wysokie na poziomie 1022 hektopaskali, jeśli chodzi o wiatr. Ten jest w tej chwili w centrum słaby, miejscami porywisty. Nadal wieje z zachodu i z północnego zachodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
8: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
7: A dziś?
9: Jestem zadowolona, że żyję.
10: Kawka to jest powód do zadowolenia.
11: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
12: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
13: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
14: Ja lubię cukierki.
15: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
16: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
17: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
18: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
19: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
20: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
21: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
22: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
23: Ty też możesz nam pomóc!
22: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
24: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
22: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.

który program realizuje, a za chwilkę spotkamy się z wokalistką Ewą Nowel, którą mieli Państwo okazję poznać swego czasu na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zaprezentowała wtedy utwór autorstwa Marka Kościkiewicza, a ja spotkałem Ewę podczas afterparty na 5. piętrze w Łodzi podczas festiwalu, showcase'u, konferencji Great September. Zupełnie przypadkowo nie umawialiśmy się, ale udało mi się z nią porozmawiać o najnowszym singlu i tego utworu za chwilkę posłuchamy. Także zapraszam na moją rozmowę z Andrzejem Wojaczkiem, pisarzem, którego Państwo też już powinni znać z naszej anteny, bo parę razy go gościłem. Powie o swojej najnowszej trylogii. No i będziemy wspominali niezapomnianego Krzysztofa Krawczyka, który przecież z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki najpierw jako jeden ze skaldów, a później już jako autorski, solowy wokalista tutaj występował i na pewno bardzo Opole lubił, bo wielokrotnie z nim rozmawiałem. Zapraszam Państwa do godziny 21:00.

0: Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że na 5. piętrze w Łodzi na afterparty spotykam osobę bardzo nam znaną i to taką, którą Państwo też pamiętają z Opola.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, Ewa Nowel.
0: No i masz też, właściwie dla naszych słuchaczy, dla wszystkich słuchaczy, masz nowy utwór, mało tego, jest nowa płyta, ale tej płyty Państwo nie posłuchają jeszcze. Mów.
1: Tak, dokładnie. Już w piątek najbliższy będzie premiera utworu Dobrze nam jest. Producentem jest Bartek Kochanek, BRK, a tekst
0: Opolanin.
1: Tak, ja w ogóle też mam anegdotę, bo z Bartkiem robię od 3 lat tą płytę, więc to nie jest takie działanie szybkie, tylko naprawdę przemyślana jest ta płyta, dopracowana i wydaje mi się, że się Państwu będzie podobać. A teraz utwór Dobrze nam jest. Tekst napisał Dżamal, czyli Mioduszewski. Tomasz.
0: Jak ty to zrobiłaś, że połączyłaś tych dwóch wykonawców, którzy są trochę daleko od siebie?
1: Daleko od siebie, ale współpracowali razem. Tak. I w zasadzie właśnie to Bartek polecił mi właśnie Dżamala i skontaktowałam się z nim. I tak też porozmawialiśmy, bo on powiedział, że nie chce tak pisać jakby randomowo, tylko chce mnie poznać, żeby to był taki mój tekst. I faktycznie tak się stało. Bardzo piękny tekst powstał.
0: Dobrze, zanim o tym utworze, to jeszcze o samej płycie, której na razie nie ma. Znaczy ona jest, ale jej nie ma.
1: Dopiero
0: w przyszłym roku musimy poczekać. Powiedz mi, co to będzie tak naprawdę?
1: To będę nowa ja troszeczkę. Odchodzę trochę od tego, co do tej pory robiłam i idę w nową ścieżkę muzyczną. Teraz wydaje mi się, że bardziej właśnie taka muzyka popularna, taka, żeby dotarła do dużego grona odbiorców i wydaje mi się, że to jest takie nowe narodziny mnie troszeczkę. Ale też będzie szczypta soulu, szczypta bluesa, ale jednak w opakowaniu popowym. Aczkolwiek to jest ambitny pop. O.
0: No właśnie, bo ty mi się zawsze kojarzysz z muzyką, która czasami tak przy soul, no taka muzyka dosyć, piosenka, utwór, o, lepiej brzmi, które są no, dosyć trudne dla nas, ale ty jesteś całe życie uśmiechnięta, więc jak ty to robisz?
1: Ja mam taką naturę po prostu. Wydaje mi się, że chyba po tacie, który pochodził z Mozambiku, że oni po prostu Hakuna Matata, nie martw się, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. I ja taka jestem. I ta płyta też taka troszkę jest. Takim słoneczkiem troszkę.
0: Chciałem powiedzieć, taka słoneczna, radosna.
1: Tak, tak, dokładnie. I myślę, że ten utwór też dobrze nam jest to odzwierciedla. Chociaż też nie brakuje melancholii w tej całej płycie. Też będą takie utwory, gdzie Państwo się będą mogli trochę zastanowić, ale właśnie tak, tylko tak będzie delikatniej.
0: Dżamal pisze takie teksty bardzo zakamuflowane. One są takie poetycko-artystyczne, ale też mają drugie dno. To są takie teksty, że kto nie wie, to nie wie, a kto wie, to wie.
1: Tak, i chyba ten tekst też jest taki, że każdy sobie może zabrać to, co jemu pasuje i z czym się utożsamia. Wydaje mi się, że to w tych tekstach jego jest piękne, że każdy może odnaleźć cząstkę siebie.
0: To wracamy do tego utworu BRK. Wiesz, Kochanek ma też takie różne style. On właśnie potrafi wszystko, prawdę powiedziawszy. Więc jaki to jest utwór? Ja wiem, że artysty się o to nie pyta, tylko trzeba posłuchać.
1: To jest utwór popowy, z soulową taką szczyptą soulu, tak, troszkę R&B i ma bardzo taki fajny, wpadający w ucho refren, tak bym to nazwała. I faktycznie Bartek jest bardzo zdolnym artystą. W ogóle tak strasznie się cieszę i czuję się zaszczycona, że podjął ze mną współpracę, że się zgodził i powstaje płyta cała, której producentem jest BRK właśnie i pozdrawiam go, jeśli to słucha.
0: No wiesz, on kiedyś pracował dla Radia Mole, przepraszam, miał audycję w naszym radiu poranne, więc to taki nasz kolega.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Więc bardzo fajnie. No i cudowny człowiek, wspaniały. I ja też się jakby biorę przykład z niego, ja go obserwuję, gdzie on gra. No to jest dla mnie też mój idol, tak jakby, więc cudownie pracować z nim.
0: Proszę Państwa, jak można tak piękne opole spotkać w Łodzi? To jest niemożliwe. A pamiętasz tekst tego utworu?
1: Tak, ale w ogóle zaśpiewam też tą charakterystyczną melodię. Tak się rozpoczyna i jakby ta melodyjka taka śpiewana będzie się też pojawiać w tej piosence. Ona się pojawia na samym początku i refren jest

0: Więc coś takiego, nie wiem, czy jestem w tonacji w ogóle.
1: Proszę Państwa, to jest chyba jedyne wykonanie na schodach przeciwpożarowych w Łodzi, w wysokim wieżowcu, bo nie może być niski. Dziękuję Ci bardzo. Oczywiście za chwilkę posłuchamy już tej wersji studyjnej. Dziękuję.
0: Do właściwej tonacji, bo pewnie jestem... Nie, tutaj
1: warunków nie ma, ale jest dobrze. Dziękuję Ci bardzo.
0: Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Opole zawsze w moim sercu. Zawsze.

0: Więcej kultury.
1: Wczoraj godzina przywiozła wspaniałego pisarza na targi, no, na festiwal książki. Witam pana Andrzeja Wojaczka, dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Znamy się ze słyszenia, bo parę razy z panem rozmawiałem, ale to były rozmowy telefoniczne, teraz możemy tutaj porozmawiać. Pan przyjechał z nową książką.
2: W zasadzie przyjechałem z nową trylogią. To jest kontynuacja mojej wcześniejszej trylogii Wrzeciono Boga, która, no ja opisuję dalsze losy głównego bohatera Teofila Kłoska. Trylogia nosi tytuł Żniwo Ognia i zamyka się w trzech tytułach: Ciernie i Osty, Ostrze Sierpa i Kantyk Słowika, który swoją premierę będzie miał już za 2 tygodnie.
1: No właśnie, jak to jest, że pan potrafi tak obrazowo, ale do tego jeszcze tak bogato pokazywać historię, bo 3 dosyć duże tomy trylogii, tak jak pan powiedział, chociaż ja się zawsze boję w pana przypadku, że to się może, oczywiście na plus boję, że to się może rozwinąć, będzie jeszcze kontynuacja, ale pod innym tytułem. Jak pisarz potrafi, jak pan potrafi to wszystko tak ułożyć, żeby w jednym tomie nie zawrzeć całej historii?
2: Ktoś powie, że to gadulstwo, ale oczywiście nie będziemy tu sobie żartować, tylko skupimy się na tym, co od początku było moim celem, czyli pokazać historię człowieka uwikłanego w najważniejsze wydarzenia XX wieku. I miałem świetny materiał, bo to były pamiętniki mojego krewniaka, który zaczynał jeszcze jako uczeń pruskiej szkoły, później został ułanem, uczestnikiem wszystkich 3 powstań śląskich, brał udział w kampanii wrześniowej, trafił na Sybir, zesłany przez NKWD, wracał z armią Andersa. I te jego przeżycia stały się kanwą właśnie powieści, które zostały zaplanowane na dokładnie 6 tomów. A więc uspokajam tutaj pana, że nie będzie stacji 17, ktoś tam idzie do wojska, prawda? Ma taki plan, aby pokazać pewne uniwersum, to znaczy mnóstwo bohaterów pobocznych, którzy zostali zaprezentowani czytelnikowi na kartach tej powieści, zasługują na rozwinięcie swoich własnych historii. I tak sobie pomyślałem, że dla czytelnika byłby to dodatkowy smaczek móc tropić swoich ulubieńców, czy to w burzliwych latach 70., w epoce gierkowskiej, a może spotkać ich w czasie strajków, w czasach Solidarności. Balzak miał swoją komedię ludzką, ja mam swoją komedyjkę. Myślę, że to jest bardzo wdzięczny temat, bo ludzi uwikłanych w historię ma każda rodzina w Polsce, prawda? I myślę, że naszym obowiązkiem jako twórców, ludzi pióra, jest oddawać głos tym ludziom, którzy czasem pozostali bez słowa.
1: Tak, zwłaszcza, że Sybiracy po powrocie, oni się ukrywali, oni się nie chcieli przyznać, oni się bali tych represji po prostu, zwłaszcza ci, którzy później poszli do Maczka czy do Andersa. I tak prawdę powiedziawszy, to teraz odkrywamy tę historię dopiero.
2: Tak jak pan mówi, milczeli z wielu powodów, albo ze względów historycznych, albo ze względów represyjnych. Milczeli też z powodu traumy, którą doświadczyli w gułagach, w obozach. Zostały po niektórych tylko guziki. I właśnie my im po latach przywracamy ten głos, przywracamy im pamięć, pozwalamy im mówić, no bo to jest nasz obowiązek, znać swoją historię. Ja przez lata byłem nauczycielem języka polskiego i mówiłem uczniom, że człowiek bez historii to tak jak drzewo bez korzeni. Wystarczy jakiś gwałtowny podmuch wiatru historii i leżymy, wywracamy się.
1: Nie ukrywam, że to, że pan zna język polski wspaniale, to można przeczytać na łamach pana książek, bo to po prostu się dobrze czyta.
2: Bardzo mi miło, to są świetne słowa. Miałem dobrych mistrzów, wychowałem się jako pożeracz książek w dzieciństwie. Trylogia, jak słyszę trylogia, to aż drżę, bo to jedyna trylogia, jaka Polakowi przychodzi do głowy, to pióra mistrza Hinkiewicza.
1: Tak. Ale tam jest trochę za dużo chyba tych opisów różnych, prawdę powiedziawszy. Chociaż tak, zmora uczniów, chociaż no literatura przepiękna.
2: Dokładnie tak. Robię co mogę, staram się, żeby nie tylko to zawierało jakiś walor edukacyjny, ale i estetyczny.
1: Pan nam proponuje swoje książki, jeśli pana interesuje taka historia też niesamowita, sybiracka, to tutaj w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, parę kroków stąd, właśnie została otwarta wystawa fotograficzna porucznika Stanisława Andresa, który przeszedł szlak bojowy z Andersem. i zachowało się bardzo dużo zdjęć, no bo 530 fotogramów, które później można było po wywołaniu też odbić. I właśnie to można tutaj zobaczyć. Także może jakaś historia nowa, powstanie jakiś wątek do innej książki, do innej już.
2: Ja zawsze uważam, że jestem w takim miejscu, w którym powinienem być. Skoro trafiłem do Opola, skoro trafiłem na rozmowę z panem, to po coś tu jestem.
1: No i właśnie, proszę mi powiedzieć, co dla autora znaczy udział w tego typu imprezie, typu festiwal książki, targi książki? No bo to chyba prościej usiąść w domu, w zaciszu, czy gdzieś tam w innym miejscu i po prostu sobie pisać książkę, zamiast przyjeżdżać w tłumy.
2: Tak mówiąc żartobliwie, to pierwsze moje doświadczenie można by podsumować słowami piosenki i co ja robię tu. Dziesiątki wystawców, setki, jeśli nie tysiące tytułów. I dlaczego akurat moja książka? I tak jak pan mówi, fajnie jest, wygodnie siedzieć w domu i tworzyć, snuć historię. Natomiast my jako ludzie pióra tych historii nie tworzymy dla siebie. To znaczy nie tylko dla siebie. Potrzebni są ci, którzy przewracają kartki. My możemy mieć jak najpiękniejszą historię zapisaną, ale jeżeli nie będzie tej osoby, która przewróci kartkę i pozwoli się pochłonąć tej historii, no to nie wypełniamy do końca tej naszej misji.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę, ale też za to, że pan przyjechał do Opola i za kolejne książki. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję i polecam się czytelnikom.

80 lat temu, 8 września 1946 roku, urodził się Krzysztof Krawczyk, piosenkarz obdarzony barytonowym głosem, gitarzysta i kompozytor, legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Nagrywał płyty z różnorodną muzyką, od popu poprzez rytm bluesa, swing, soul czy jazz, aż po pieśni religijne oraz muzykę cygańską i biesiadną. Covery jego utworów nagrali m.in. Piotr Cugowski, Robert Janowski, Natasza Urbańska, Rafał Brzozowski i zespół T-Love. Artysta zmarł w 2021 roku. Krzysztof Krawczyk był jednym z najbardziej znanych wokalistów w naszym kraju. Balansował wiele przebojów jak Parostatek, Chciałem Być, To co dał nam świat, Mój przyjacielu, Trudno tak, bo jesteście, czy Pamiętam ciebie z tamtych lat. Piosenkę napisaną dla niego przez Wojciecha Trzcińskiego, autor muzyki, i Bogdana Olewicza, autor tekstu.

0: Debiutował w 1963 roku w zespole Trubadurzy, z którym pracował do 1976. Była to obok Skaldów i Czerwonych Gitar jedna z najważniejszych grup big beatowych. W wywiadzie dla radia w 1989 roku wokalista przyznał, że to właśnie wtedy został ukierunkowany tak, by muzyką przekazywać emocje.
1: W pewnym momencie Ryszard Poznakowski, któremu zawsze oddaję, że tak powiem, to, że on postanowił, że Krawczyk będzie śpiewał solo, on napisał mi pierwsze piosenki, to już w pewnym momencie trochę zaczęło mnie ukierunkowywać. Dlatego, bo śpiewaliśmy piosenki o różnych rzeczach, ale przede wszystkim o miłości.
0: Z Trubadurami Krzysztof Krawczyk śpiewał największe przeboje zespołu, jak Krajobrazy, Byłaś tu, czy Znamy się tylko z widzenia.

0: Krzysztof Krawczyk z Trubadurami nagrał 9 płyt, kolejnych kilkadziesiąt już jako wykonawca solowy. Jego repertuar był różnorodny, bo lubił zmieniać style.
1: Jestem człowiekiem niecierpliwym. Ja się sam ze sobą czasami fatalnie nudzę. Jak ja muszę w jednym stylu śpiewać, to ja już po prostu nie wytrzymuję. W pewnym momencie mówię, nie, dzisiaj sobie nagramy tam romans na przykład rosyjski, albo nagramy amerykańskiego rock'n'rolla, albo nagramy pieśń klasyczną jakąś, prawda? Oczywiście wszystko, ten wspólnym mianownikiem tego jest moje wykonawca, do którego ja nie ucieknę, bo ja już lepiej nie będę śpiewał.
0: W rozmowie na antenie Polskiego Radia w 1989 roku Krzysztof Krawczyk podkreślił, że każdy koncert traktuje bardzo poważnie, z troski o odbiorców.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym ja był jednym z nich i czekał z takim napięciem, jak na przykład czekałem na każdą premierę mojego świętej pamięci ojca Januarego Krawczyka, który był aktorem i śpiewakiem. Wyobrażam sobie, że ci ludzie, mając życzliwość do mnie może trochę mniejszą niż ja do ojca, to oni jednak są bardzo zaangażowani w ten koncert i bardzo życzą mi dobrze i chcą, żeby wszystko poszło dobrze. Dlatego każdy koncert jest bardzo ważny, nawet przy dużym zmęczeniu, nawet przy tym, że potrafię być znudzony z sobą, bo z tym Krawczykiem muszę żyć przez już, prawda, 40 przeszło lat, więc jest to sprawa służenia ludziom.
0: Poza repertuarem rozrywkowym Krzysztof Krawczyk nagrał też płyty będące efektem jego poszukiwań duchowych. W 2000 roku śpiewał przed Janem Pawłem II na placu Świętego Piotra podczas pielgrzymki narodowej i wręczył papieżowi złotą płytę z nagraniem Ojcu Świętemu Śpiewajmy. Rok później wspólnie z bośniackim kompozytorem Goranem Bregowiczem przygotował album Daj mi drugie życie. Na nim znalazł się jeden z największych przebojów Krzysztofa Krawczyka, piosenka Mój przyjacielu. Mój przyjaciel.

0: W 2017 roku ukazała się płyta Krzysztofa Krawczyka z piosenkami Boba Dylana Wiecznie Młody. Muzyczne inspiracje wymagały autentyczności, mówił wtedy w Polskim Radiu piosenkarz.
1: Andrzej Kosmalacz, Kniat, czy ten genialny aranżer Wiesław Wolnik. Mhm. Jak ja śpiewam piosenki, to oni mówią świetnie, ale jeszcze raz. A ja mówię, dlaczego? Bo skłamałeś tutaj, w tym miejscu i w tym. To ma być prawdziwe, czyli zaśpiewaj tak, jakbyś naprawdę to przeżywał. I wiedziałem o tym, że nie mogę nic przerysować, bo znowu na przerysowaniach się świetnie publiczność zna. Ktoś wychodzi na scenę i ma od razu brawa od rana do wieczora, a ktoś wchodzi na scenę, nie wiem, cały w złocie i tylko ma lepsze na wejście brawa niż na zejście.
0: Krzysztof Krawczyk był laureatem wielu nagród i wyróżnień, między innymi na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i na festiwalu w Sopocie. Otrzymał też statuetkę Super Wiktora za całokształt kariery artystycznej, nagrodę przyznawaną przez Telewizję Polską za pracę sceniczną, a w 2021 roku został laureatem Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzu. W 2020 i 2021 roku zajął odpowiednie pierwsze i trzecie miejsce w plebiscycie stacji telewizyjnej Kino Polska Muzyka, w której widzowie wybierali króla wszechczasów polskiej muzyki rozrywkowej. Muzyka uhonorowano również odznaczeniami, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także wraz z pozostałymi członkami zespołu Trubadurzy, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym i Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku. Miał 74 lata. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Grotnikach pod Łodzią. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy. Jego piosenki cały czas nam towarzyszą, czy to w radiu, czy sami sobie je odtwarzamy. Miałem tę przyjemność poznać Krzysztofa Krawczyka, wielokrotnie z nim rozmawiałem, czy to w Opolu podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, czy na wszelakich różnych festiwalach muzycznych, oczywiście w Sopocie. Byłem także na kilku jego koncertach w teatrach czy dużych halach koncertowych. Posłuchajmy Krzysztofa Krawczyka.

0: autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
2: Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radia Opole, a że na zegarach już godzina 21, to pora na wiadomości. Rosną ceny paliw i koszty autobusowej komunikacji publicznej. Rząd współpracuje z prezydentem w sprawie stałej amerykańskiej bazy, w tym serwisie także sport, a w nim m.in. o domowym zwycięstwie szczypiornistów Korotop Gwardii Opole nad Stalą Mielec.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Katarzyna Plewnia. Rosnące ceny paliw windują koszty autobusowej komunikacji publicznej. Tak jest m.in. na terenie powiatowo-gminnego Związku Transportu Pogranicza. Zrzesza on 9 samorządów z południa województwa. Przewozy realizuje PKS Głubczyce. W maju podniesiono ceny biletów, a koszty firmy wynosiły wtedy blisko 7,90 zł za tak zwany wozokilometr.
3: W tej chwili koszty kształtują się na poziomie 9-10 zł za wozokilometr, także będzie to miało wpływ na sposób finansowania operatora PKS-u Głubczyce. Z tym, że moim zdaniem na pewno nie będzie to podwyżka cen biletów. Wydaje się, że tym następnym krokiem, który powinniśmy podjąć, to będzie po prostu wzrost finansowania ze strony udziałowców, członków związku.
2: Mówił Janusz Siano, przewodniczący Związku Transportu Pogranicza. Decyzja zapadnie na najbliższym walnym zgromadzeniu związku. Należące do niego samorządy są też udziałowcami PKS Głubczyce.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
2: Rząd i prezydent współpracują w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, podkreśla Radosław Sikorski. W Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji mówił, że Pałac Prezydencki i koalicyjny rząd równolegle starają się o zwiększenie w Polsce liczby amerykańskich żołnierzy.
4: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
2: W środę 23 września o stałej bazie amerykańskiej w Polsce miały w Waszyngtonie rozmawiać z sekretarzem obrony Pittem Hegsethem Władysław Kosiniak-Kamysz. Na prośbę strony amerykańskiej spotkanie zostało jednak przełożone. Nowy termin wizyty szefa MON-u w Waszyngtonie jest ustalany.
1: Światowe agencje informują.
2: Trzy redakcje wykluczone przez prezydenta Donalda Trumpa z Białego Domu zapowiedziały pozew przeciwko administracji. CNN, Politico i MSN Now twierdzą, że odebranie dziennikarzom akredytacji łamie amerykańską konstytucję.
5: Trump ogłosił zakaz w piątek. Uzasadnił go tym, że media te jego zdaniem podają fałszywe informacje. We wspólnym oświadczeniu redakcje napisały, że rząd nie ma prawa decydować o tym, co publikuje prasa. Podkreśliły, że akredytację odebrano bez uprzedzenia i bez żadnej procedury, wyłącznie z powodu treści publikacji. CNN, Politico i MSN Now zwróciły się do sądu w Waszyngtonie o natychmiastowe przywrócenie przepustek. CNN miała dziś towarzyszyć prezydentowi w ramach tzw. pulu prasowego. Po jej wykluczeniu nie robi tego żadna inna stacja, co jest sytuacją bezprecedensową. Ostry protest przeciwko decyzji Trumpa wystosowało Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu.
2: O czym informował z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wracamy do regionu. Masakra. Tak kierowcy w Opolu komentują remont w rejonie ulic 1 Maja i Armii Krajowej i powstające tam korki. Miejski Zarząd Dróg przekonuje, że prace nie mogły być wykonane podczas wakacji, za to kierowcy nie kryją frustracji.
6: No kiepsko się jeździ w tej chwili. To są takie korki, to niemożliwe jest. Tak jak Piastowska stoi, to trzeba na Dambonia prawie 50 minut. Autobusy też tak stoją. To jest masakra.
7: Problem jest taki, że w naszej Polsce nigdy nie robi się nic w nocy, nie robi się w wakacje, tylko robi się jak to po rozpoczęciu roku szkolnego. Za chwilę będą studenci, za chwilę będzie ruch.
2: Rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu tłumaczy, że pierwotnie prace planowane były na wakacje, kiedy ruch w mieście jest mniejszy. Termin się przesunął m.in. z powodu upadłości podwykonawcy. Konieczne było znalezienie nowej firmy.
8: Podstawową kwestią jest cisza nocna. Maszyny, które wykorzystywane są w tego typu pracach, generują bardzo duży hałas. Gdyby te naprawy były prowadzone więc w godzinach nocnych, no to oznaczałoby, że osoby mieszkające w samym pobliżu, ale nie tylko, myślę, że na znacznym obszarze centrum, miałyby spory problem, aby przespać te noce.
2: Mówił Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Według obecnych założeń remont ma się zakończyć pod koniec września.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
2: 4 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
0: Kuba Biel, dobry wieczór. Korotop Gwardia Opole pokonała Stal Mielec 28-27 w meczu trzeciej kolejki Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych. No, o zwycięstwie gospodarzy zdecydowała bramka Keliana Janikowskiego, zdobyta na zaledwie 15 sekund przed końcową syreną. Bardzo cieszymy się z tej wygranej, ale sami sobie utrudniliśmy grę, powiedział po meczu Bartosz Jurecki, trener Korotop Gwardii Opole.
9: Najważniejsze jest to, jaki mecz się zakończy po 60 minutach i co z tego, że graliśmy też bardzo dobrze w Legionowie, jak nie dowierzyliśmy tego do końca. Dzisiaj było nam trochę trudno, sami jakby karmiliśmy naszego rywala, bo zagraliśmy bardzo dobre zawody. Bardzo dobre zawody, w szczególności ta pierwsza połowa była bardzo dobra w obronie, bramka nam pomagała. W ataku nie mieliśmy większych problemów, dochodziliśmy do czystych pozycji. Myślę, że troszeczkę za dużo nam w głowie siedział ten mecz Legionowym i za szybko czy za bardzo chcieliśmy się zrehabilitować. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to czapka z głów dla chłopaków, że wytrzymali tą presję, że w końcówce, mimo tego, że też graliśmy w osłabieniu, dowieźliśmy to zwycięstwo.
0: Gwardia dzięki wygranej awansowała na 5. miejsce w ligowej tabeli. Kolejny mecz zawodnicy Bartosza Jureckiego zagrają na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 27 września. Piłkarze reprezentacji Polski zjeżdżają do Warszawy na zgrupowanie przed 4 meczami Ligi Narodów. Reprezentacja Polski najbliższy mecz rozegra w Warszawie 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Wtorkowy mecz Polska-Niemcy na Mistrzostwach Europy w siatkówce zadecyduje o awansie do strefy medalowej turnieju. Przed ćwierćfinałem broniący tytuł Polacy są pewni swego. Libero Jakub Popiwczak podkreśla, że zbliża się moment, na który siatkarze czekali od początku imprezy.
10: Jesteśmy gotowi, no czekaliśmy na ten mecz od 2 tygodni. 2 tygodnie temu równo zameldowaliśmy się tutaj w Bułgarii z myślą, że ten wtorek, jutrzejszy ćwierćfinał to będzie nasz tutaj najważniejszy mecz, decydujący mecz o tym, żeby dostać się do fazy pucharowej, także na to się przygotowaliśmy. No myślę, że blok obrona to jest jeden z elementów, które naprawdę są w naszym wykonaniu zazwyczaj na najwyższym poziomie w tym sezonie stoją i bardzo często one decydują o tym, że przeciwnikom gra się z nami niesamowicie ciężko. Natomiast no, żeby być najlepszym w Europie, trzeba w każdym elemencie dawać radę, więc myślę, że nie skupiamy się tak detalicznie na jakimś jednym konkretnym elemencie, tylko staramy się po prostu, żeby ta nasza gra w każdym elemencie była jak najlepsza. Wiadomo, są lepsze, gorsze dni w każdym z nich, natomiast jako ogół wydaje mi się, że jesteśmy drużyną z niezłym potencjałem.
0: Mecz Polska-Niemcy rozpocznie się we wtorek w Sofii o godzinie 18. Janik Sinner wciąż prowadzi w rankingu tenisistów. W najnowszym notowaniu Włoch wyprzedza Niemca Aleksandra Zwierjewa i Hiszpana Carlosa Alcaraza. Najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz zajmuje 46. miejsce. Kamil Majchrzak pozostaje na 73. pozycji.
1: Pogoda.
2: Temperatura już spada. Teraz w centrum województwa termometry pokazują niespełna 11 stopni Celsjusza. Przeszło 11 stopni na południowych krańcach regionu. Ciśnienie na poziomie 1022 hektopaskali, ale na południu zaczyna rosnąć. Wiatr jest słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. W dalszym ciągu przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć. Temperatura minimalna wyniesie od 8 do 9 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
12: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
13: Mój koniec świata był 863 dni temu.
14: Pierwsza myśl...
15: Dlaczego ja?
13: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
15: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
16: jeszcze chciałabym pożyć.
17: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.

0: Witold Sułek. Dobry wieczór. Razem ze mną w studiu Jakub Różycki. Cześć Jakubie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jeżeli słuchacie Państwo regularnie audycji, to możecie pamiętać poprzednią naszą rozmowę z Jakubem Różyckim. Obiecaliśmy wtedy, właściwie Jakubę poprosiłem, Kuba obiecał, że jeżeli tylko znajdzie czas, a zajęć masz, Kubo, wiem, na pewno sporo, bo jesteś psychologiem, przypomnę dla tych, którzy nie słuchali, a od razu też zaznaczę, że oczywiście ta rozmowa jest w formie podcastu na stronie Radia Opole, więc jeżeli będziecie zainteresowani dzisiejszą, chcielibyście posłuchać wcześniejszej, to możecie, tak jak wszystkich rozmów w tej audycji poświęconej szeroko rozumianym patologiom społecznym. No i tutaj, Kubo, ty masz sporo też do czynienia z młodzieżą, bo jesteś psychologiem i z dziećmi i młodzieżą pracujesz sporo. W różnych programach już czasami też zaznaczałem, wspominaliśmy o tym, że młodzież jest coraz bardziej wulgarna, coraz bardziej ordynarna, że te wiązanki, które możemy usłyszeć niestety też w przestrzeni publicznej, a nie dalej jak wczoraj, a więc całkiem niedawno byłem świadkiem, no 16-17 to jest maks, myślę, że młodsze były jednak to dzieciaki, trzech chłopców, jedna dziewczyna i taką wiązankę, jaka ta dziewczyna rzucała, oczywiście nie stałem tam długo, przechodziłem, ale to był jeden wielki bluzg i ściek. Druga sytuacja, rozmawialiśmy z kolegą o muzyce, bo jak Państwo wiecie, prowadzę też audycję muzyczna i tam sporo piosenek dostaję coraz częściej w tych piosenkach, zwłaszcza u młodych artystów. Zdarzają się teksty, które zawierają słowa niecenzuralne. Oczywiście takie piosenki na antenę nie trafiają. Ja rozumiem to, że to jest licencja poetyka. Czasami, tak jak w literaturze, no, wulgaryzmy się pojawiają, jeżeli one są zasadne, opisują pewne zjawisko albo opisują właśnie patologię społeczną, no to trudno, żeby ten ktoś mówił pięknym językiem Szekspira, prawda, albo Kochanowskiego.
1: Tak jest.
0: I wiemy o tym, że no, taka osoba spod budki z piwem tak zwanej będzie posługiwała się takim językiem. Niemniej jednak, myślę, że jest co do tego absolutna zgoda, że ten język jest czegoś przejawem. Ja bym chciał, bo Kuba powiedział, żebyśmy porozmawiali o przemocy międzyrówieśniczej i o agresji. Uważam, nie wiem, Kubo, czy się zgodzisz, możemy od tego zacząć, skoro zacząłem od tego języka, że to jest w pewnym sensie wynik nieradzenia sobie z emocjami. W nich się kotłuje, w nich się dusi, jest dużo jakiejś agresji, bo to najczęściej jest. My, kiedy przeklinamy, dorosły człowiek, mi też się zdarzy, najczęściej w sytuacji jednak bardzo dużego zdenerwowania, prawda? Coś się nie udało, świat się wali. No, i wtedy czasami puszczają nerwy. No ale tutaj ten jeden wielki bust, albo im ciągle puszczają nerwy, albo są ciągle nabuzowani, nie potrafią znaleźć ujścia swoim emocjom i to przeradza się w tego typu agresję.
1: No tak, ja bym tutaj jeszcze dodał to, że myślę, że pamiętamy może ze starych czasów, też tam lat młodzieńczych, że też każdemu z nas się zdarzało taką wiązankę gdzieś tam pewnie puścić, ale raczej może bardziej wtedy, kiedy dorośli nie słyszeli, kiedy nauczyciele, rodzice i tak dalej byli gdzieś daleko, tam po cichu pod nosem, pomiędzy sobą, żeby się pochichrać, a potem już wracaliśmy do takiego normalnego trybu. A teraz to właśnie jest to takie wrażenie, ja też je mam, że to się gdzieś zatraca, że już nie ma tej granicy, że faktycznie te wulgaryzmy, które gdzieś tam też są jakąś, no jednak ważną częścią języka, jakby na to nie patrzeć, wchodzą tak u tych osób, no tak jak podałeś właśnie te przykłady, w taki sposób bardzo naturalny do każdych możliwych sytuacji, wszelakich, nie? Czy to do rozmowy, nie

0: nie tylko pomiędzy sobą, między rówieśnikami, ale też z osobami dorosłymi w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach społecznych.
1: Mhm. No to prawda. I tutaj jeszcze mi się przypomniała piosenka, taka przykład piosenki, gdzie jest wulgaryzm, a jest zasadny. Jeden z nowych singli Natalii Grosiak. Ona tam śpiewa na bardzo ładną melodię, wszystko jest słodkie. Widać, że tekst jest o głębokich jakby traumach psychologicznych. I ona w pewnym momencie w refrenie bardzo słodkim głosem śpiewa odpier się od siebie. I tutaj to słowo jest bardzo konkretne, bo ona co komunikuje? Że przez wiele lat była, wmawiali jej, że musisz to, musisz tamto, dąż do jakiejś doskonałości, jak nie będziesz taka, to będziesz kiepska i tak dalej, i tak dalej. Więc ona śpiewa o tym, że ciągle jest taka presja, myśl o sobie, doskonal się, rób coś z sobą i tak dalej, i tak dalej. I ona w końcu mówi, dość, ulało mi się, odpier się od siebie, zacznij żyć po prostu, no wyluzuj troszeczkę. I tutaj ten wulgaryzm jakby uderza nas w twarz, ale bardzo celowo i robi bardzo duże wrażenie, prawda? Mówi, tak, o Jezu, dokąd my zmierzamy? Za chwilę albo będziemy się wieszać, albo cokolwiek jeszcze. Natomiast tutaj, tak jak mówisz, rzeczywiście to już jest język praktycznie codzienny. Zresztą on jest słyszalny jest przez też również dorosłych, takich 20-paro-30-latków w miejscach publicznych i przeraża mnie to, że czasami, bo mam też blisko akurat różnego rodzaju ogródki, kawiarenki, no i potrafią siedzieć trzy panie. Wyglądają na takie panie, które no, mają raczej dobrą pracę, nie wyglądają na tak zwaną patologię, no właśnie nie wyglądają, ten wygląd to już jest dzisiaj bardzo mylące. No i też słyszę, że lecą bluzgi, mało tego, stolik dalej siedzi ktoś z dzieckiem. One rozmawiają na tyle głośno, że ja to słyszę, więc tym bardziej słyszy ten ktoś przy stoliku. Ludzie się siebie nawzajem chyba boją, więc ktoś się tam boi odwrócić, powiedzieć, że proszę nie przeklinać, prawda? Bo przyszedłem z dzieckiem na lody. Okay. I to są te kolejne hamulce, które puszczają, że już w ogóle mamy gdzieś innych, prawda? Dokładnie gdzieś. Co mi tam? Kiedy ktoś taki uchodziłby za chama, prostaka i patologię. A dzisiaj oni się w ogóle nie wstydzą. Ja przyznaję, że nie bardzo rozumiem. No ale nie jestem psychologiem ani socjologiem.
2: Nie jest ten, nie wiem, poziom Wieniawy Długoszowskiego, tego jakiegoś polotu i tam puszczenia jakiegoś wulgaryzmu właśnie w jakimś konkretnym celu, tylko to jest raczej poziom taki, no że ten wulgaryzm jest, no spłyca całkowicie, absolutnie cały przekaz. Ale to też oczywiście może się też właśnie wiązać z tym, co powiedziałeś wcześniej, to znaczy tym sposobem też na rozładowanie troszeczkę tej złości, tych naszych nerwów, tylko że to jest sposób, który już nie wystarcza. No jest bardzo proste, bardzo łatwe, dostępne w każdej chwili dla każdego, tylko że trzeba tego coraz więcej, żeby to spełniało tę samą funkcję, co spełniało na przykład na początek, tak? Kiedy się trzymaliśmy to wszystko w sobie, jak już nam to wyszło z tych ust, to wtedy się poczuliśmy rzeczywiście, rzeczywiście lepiej i rzeczywiście ta ulga przyszła, to jakoś te emocje gdzieś tam, napięcie sobie poszło, no ale właśnie po takim czasie, no niestety to już tak nie działa.
1: Czy można powiedzieć, że podobnie jak z alkoholem czy innymi używkami, na początku, kiedy no, ktoś mówi, że idzie na dyskotekę, a wstydzi się poprosić dziewczynę do tańca, no to na odwagę sobie coś tam dziabną, jak mówi potocznie młodzież, albo jest zdenerwowany, potrzebuje się wyciszyć, no to wieczorem drinka. Jak wiemy, bardzo często, jeżeli to jest, zwłaszcza z powodu nieradzenia sobie z emocjami, no to za chwilę jeden drink nie wystarczy, jedno piwo nie wystarczy, sięgamy po drugie, trzecie, czwarte, no i zostajemy alkoholikami, albo narkomanami, albo lekomanami. I tutaj ta analogia do mnie generalnie trafia, że rzeczywiście, kiedy to staje się codzienne, no to już nie przynosi ulgi, bo jak my się zdenerwujemy i tam rzucimy sobie czymś, wiemy, że zrobiliśmy źle, ale dobra, o Jezu, okej, ale czujemy rzeczywiście ulgę, no nie, jakoś to tak jest, że sprawia to nam jakąś ulgę i jesteśmy w stanie później mówić, uff, dobra, to spróbujmy teraz konstruktywnie zrobić coś inaczej. No ale właśnie, u normalnego człowieka działa to tak, że jak rozładujemy to natężenie złości, złych emocji, to jesteśmy w stanie później, aha, uff, dobrze, i poszukajmy konstruktywnego rozwiązania. Tutaj za tym nie idzie żadna refleksja, bo oni tego nie robią po to, nawet jeżeli robią po to nieświadomie, no to nie ma czasu na refleksję, bo za chwilę lecą kolejne bluzgi i wzajemne się nakręcanie, może to jest też to, że oni wzajemnie się nakręcają. Wiesz, normalnie człowiek się nie nakręca, że jak ja powiem coś na K, to sąsiad albo sąsiadka, o, to ja też coś powiem, a ja dwa razy jeszcze powiem. No to trochę takie śmieszne, jak jakieś durne zawody, no.
2: No raczej tak się nie dzieje, chociaż kto wie, może w jakichś konkretnych sytuacjach. Znaczy ja bym tutaj w ogóle może troszeczkę inaczej to powiedział, może nie zacząłbym od tego, że nie ma tutaj raczej podziału na, że normalny tam jakiś, bo to są rzeczy, które dotyczą nas wszystkich tak naprawdę. Z tym, że chodzi po prostu o to, że to w tej całej złości, która się tam w nas kształtuje, pojawia się, no o coś jej chodzi, tak? Złość do czegoś służy. Zazwyczaj do tego nam służyła w czasach prehistorycznych, żeby walczyć o swoje zasoby, na przykład. Żeby się jakoś gdzieś tam bronić. I ta złość, no ona musi być taka bardzo dynamiczna, musi właśnie podpowiadać nam zachowania, no takie gwałtowne, właśnie agresywne, po to, żeby właśnie walczyć. I ten język też może być agresywny, też może być metodą na takie jakieś, może czasami w pewnym sensie postawienie granicy jakiejś, czy właśnie zachowanie po prostu gwałtowne. I no jak się przyzwyczajamy do tego, no to decydujemy, znaczy podejmujemy decyzję pod wpływem właśnie tych emocji. Ta emocja nam wskazuje, co mamy zrobić i nie zastanawiamy się, czy to jest adekwatne do tej sytuacji, tylko po prostu w to idziemy. Pierwsza myśl, pierwszy impuls, błyskawiczna reakcja. Nie? No i jak się do czegoś takiego przyzwyczajamy nie wchodzimy bardziej w ten proces, nie zaczynamy go analizować, nie zastanawiamy się co, gdzie, jak, nie uczymy się tego, no to to potem się może właśnie troszeczkę wymsknąć spod kontroli i każda nasza reakcja w takich emocjach będzie właśnie no, gwałtowna, będzie w pewnym sensie agresywna. Czyli na przykład właśnie też za pośrednictwem tego języka. Formy jakieś bardziej wulgarne, jakieś właśnie stanowczej, agresywnej, czy w jakimś tam kontekście niebezpiecznej i dla nas, i dla otoczenia.
1: No tak, bo tu jeszcze teraz pójdziemy krok dalej, bo sam język wulgarny, jeżeli to jest tylko zamiast przecinka tak zwanego, no to powiedzmy, że jeszcze nikomu nie robimy krzywdy, prawda? Po prostu przeklinamy, jesteśmy wulgarni, dosyć prymitywni, źle wychowani i tyle. I ktoś może powiedzieć, no to ja nie chcę z kimś takim się spotykać, zadawać. Okej, dobrze.
2: No na przykład. Taka może być tego konsekwencja, no?
1: Tak. Może nas to spotkać, no ale jak znajdziemy sobie towarzystwo, które posługuje się podobnym językiem, to okej. Natomiast ten krok dalej to jest taki, że my za pomocą tego typu języka też obrażamy siebie. Znaczy obrażamy, to jest bardzo delikatnie powiedziane. Jesteśmy agresywni, bo mówimy, że to jest agresja słowna. Najczęściej używamy słowa hejt, no ale hejt wcale akurat nie musi być wulgarny. Możemy kogoś hejtować bardzo miłym, sympatycznym językiem, bardzo ładną, literacką wręcz polszczyzną, a możemy zniszczyć mu życie. Tak wcale jest. Nie są do tego potrzebne wulgaryzmy, co się zresztą często dzieje. Natomiast tutaj ty powiedziałeś o tej sytuacji takiej obronnej. Ja sobie to rzeczywiście wyobrażam, bo jest jakaś wroga grupa, to wyobrażam sobie, że my teraz, prawda, krzyczymy do nich, prawda, wy to, tamto, my was za... I to jest jakby dla mnie naturalne, bo chcemy ich odstraszyć. Robimy to po to, żeby uniknąć walki. Liczymy na to, że taką agresją, siłą, głosu, prawda, i tak dalej, oni poczują, aha, nie boją się nas. To są twardziele jednak, nie? To się, dobra, wycofujemy się, nie? Nie zadzieramy. Unikamy w ten sposób konfrontacji fizycznej, przemocy fizycznej. I to taką rolę odstraszającą na pewno w jakimś sensie, tak jak mówiłeś, pełniło i pewnie jeszcze w jakimś stopniu pełni, tylko że skoro my cały czas to robimy, to już przestaje pełnić. No bo tak. Można komuś powiedzieć, proszę pana, proszę odejść ode mnie, prawda, bo ktoś jest namolny, przebarze, zaczepia młodą dziewczynę. No jak drugi, trzeci raz mu mówi, to w końcu mówi, weź pan się od, no i on może rzeczywiście zareagować, prawda, bo widzi, że okej, dziewczyna się zdenerwowała, za chwilę zacznie krzyczeć, może zrobi aferę, nie? Więc dobra, wycofuje się. I tu to słowo agresywne może zadziałać odstraszająco, że rzeczywiście skończyły się żarty, to już nie jest po prostu, że ja będę namolnie nagabywał i w końcu za 10 razem się uda. Natomiast jeżeli ona siedzi i tam bluzga, wszyscy bluzgają, no to w tym momencie co ona mu powie?
2: No, no tak, no to, zostaje eskalacja jeszcze jakby mocniejsza, nie?
1: Tak, no to ona mu powie takie, no to ona jej powie takie, a za chwilę zaczną się tłuc po prostu, bo wiem, że coraz częściej kobiety też się biją niestety i to nie tylko między sobą. Czyli wchodzi nam ta agresja fizyczna, a myślę, że ta agresja słowna jest taką prelekcją właśnie, takim preludium, przepraszam, do agresji fizycznej. To granicę bardzo łatwo stracić, bo jesteśmy w emocjach. Umówmy się, nawet jeżeli oni używają tego jako przecinków, to ja widzę po nich, że temu towarzyszą emocje, bo to nie jest taka spokojna rozmowa, prawda? Oni się nakręcają, bardzo są emocjonalni, coraz bardziej. Im dłużej to trwa, są w jakiejś grupie rówieśniczej, jeden przed drugim stara się później, wiesz, jak ta jest taka wyluzowana i ostra, to ja pokażę, że też nie jestem gorszy. I zaczyna się ta spirala nakręcać, no to tak jak mówisz, w pewnym momencie to już nie robi wrażenia, to może, nie wiem, podpalimy kota, jak to bywało w jakichś patostreamingach, prawda, może coś rozwalimy, wybijemy szybę, kogoś może pobijemy, bo to jest ta droga, komuś się może wydawać, że przesadzamy, myślę, że nie przesadzamy, ale jakie jest twoje doświadczenie na ten temat? Czy rzeczywiście ta granica od tej agresji słownej do fizycznej, rozboju, przemocy jest bardzo nikła, albo wręcz żadna, czy to jest prosta taka droga od jednego do drugiego?
2: Ciężko jednoznacznie stwierdzić. Myślę, że to niestety też jest zawsze standardowa, może trochę unikająca odpowiedź, że to jest zawsze zależne od...
1: Ja też nie lubię wrzucać wszystkich do jednego worka, nie? Ale tak ogólnie jako zjawisko, prawda? Jeżeli, no bo lepiej byłoby na pewno powiedzieć, lepiej w związku z tym nie przeklinać, bo nawet jeżeli nie u wszystkich, czy nie we wszystkich przypadkach tak będzie, to jednak ryzyko zachowań patologicznych, przestępczych jest dużo większe.
2: Tak, no będzie większe, oczywiście. To nie znaczy też od razu, że to pójdzie, że na 100% to pójdzie tą drogą, jednak no ten język, którym się posługujemy, w którym nawet czasami myślimy, ma bardzo duże znaczenie i to nawet można przykłady wziąć może na przykład z uczenia się na temat innych emocji, na temat radzenia sobie z lękiem. Bardzo często na przykład lęk, który nas gdzieś jakoś dotyka, ma jakąś swoją treść pewną, tak? Boimy się czegoś, boimy się jakiegoś scenariusza, jakiejś rzeczy, albo pojawia nam się w głowie jakaś taka mantra, że sobie nie poradzę z jakąś sytuacją. I to sobie tak powtarzamy, o tym myślimy i to gdzieś tam jest obecne. Tylko, że co to znaczy, że sobie nie poradzę na przykład? Jaka jest tego definicja konkretna? Ten nasz język ma jakieś swoje też ograniczenia, czasami kulturowe nawet, i to ta cała operacjonalizacja tych pojęć jest takim tutaj dosyć ważnym tematem, którego nie można też za bardzo pomijać, no bo może się okazać, że tak naprawdę boimy się czegoś zupełnie innego, niż nam się wydaje. I tak samo też może być tutaj, to znaczy ten język, no będzie miał znaczenie. Jak będzie nam gdzieś tam w głowie kołatało jakieś stwierdzenie bardzo agresywne i bardzo wulgarne, no to będziemy się gdzieś tam też, te emocje wtórnie będą się pojawiały, będą się nakręcały po prostu. Człowiek jest w stanie sam siebie czasami nakręcić, jakiś wyzwalać, jest w stanie powstać taki wewnętrzny, dotyczący właśnie tego, co ja sobie pomyślałem o czymś, na przykład, że właśnie tego nie lubię i on jest taki i coś tam i on na pewno zrobi to i będzie wobec mnie taki, więc ja już idę do niego naładowany, nabuzowany, mimo że de facto nic się nie wydarzyło. Mhm. Dlatego generalnie można powiedzieć, że tak, że w tym kierunku, że jest to niebezpieczne, nie? Po prostu jest to niebezpieczne. Czy bezpośrednio tak jest z tym powiązane? To już może być różnie, nie zawsze tak musi być, bo myślę, że też każdy z nas zna przykłady, że no niekoniecznie, ale też są pewnie przykłady absolutnie w drugą stronę, że ktoś właśnie tą drogą podążał i to niestety źle się skończyło.
1: No zwłaszcza wtedy, kiedy dwie osoby w tym zaczną brać udział, bo jeżeli jedna zachowa się wulgarnie, a druga w związku z tym powie, okej, dobra, to skoro ty tak, no to ja dziękuję za rozmowę, odchodzę, prawda, nie będę w ten sposób rozmawiał, ani agresywnie reagował, odpowiadał, to nie jest dobre, ale jeżeli, a tak się czasami zdarza, to niestety też najczęściej u tej tak zwanej patologii, no bo tam najłatwiej to jest zaobserwować, a zdarzyło mi się takich sytuacji wiele niestety widzieć, gdzie to jacyś panowie, najczęściej z kobietami, to jest też zastanawiające, ale nie tylko, bo były słynne pobicia też między panami, którzy razem spożywali alkohol na ławeczce, no i nagle jeden drugiego tam butelkę tłucze, dźga go, zabija i tak dalej, no bo oni się wzajemnie zaczynają najpierw wyzywać, dokuczać sobie albo dogadywać. Mało kto lubi, ma dużą tolerancję, no można wstać i odejść. To jest najlepsze rozwiązanie, kiedy ktoś zaczyna być agresywny i wulgarny. No ale najczęściej jest tak, a co ty mi tu pije, a ja ci tychu i tak dalej. No i w końcu okazuje się, że no jak już zużyliśmy arsenał i już nie jesteśmy w stanie sobie bardziej dowalić i widzimy, że żaden nie jest pokonany, prawda? Jesteśmy, no to wtedy zaczynają iść w ręce pięści. No i to jest właśnie dla mnie ta droga, nie? Zwłaszcza kiedy właśnie jest kilka osób, które nikt nie powie stop, nikt nie przerwie tej spirali właśnie nakręcania się. No i to są rzeczy dla mnie absolutnie straszne, zwłaszcza, że no mieliśmy też słynny film już chyba trzy części powstały o Mickiewiczu i z przodu było słowo takie, żeby tego Mickiewicza pie, czyli taka przyprawa była oprócz soli używana najczęściej w kuchni. No i też część osób się oburzała. Oczywiście film miał takie przesłanie edukacyjne, że oto trafia nauczyciel, wyluzowany, świetny polonista, prawda, do szkoły, gdzie jest tak zwana trudna młodzież. On pokazuje im to, że też potrafi użyć takiego języka. No to nie jest problem powiedzieć, że pije Mickiewicza albo coś tam. Jest pytanie tylko, no ale co w związku z tym? Znaczy, dlaczego? Bo mi się nie chce, ale jaki mam w takim razie pomysł na siebie, prawda? Czy chcę spędzić całe życie, nie wiem, rzucając łopatą i bluzgami, popijając jabłcoka, czy jednak mam na siebie jakiś inny pomysł? Czy uważam się za człowieka skreślonego? Bo bardzo często za tym stoi szereg różnych innych zjawisk. Nasze, tak jak ty już mówiłeś o tym częściowo, nasze przekonania, brak wiary w to, że coś możemy zrobić, czegoś możemy dokonać, coś możemy zmienić, prawda?
2: No tak, na przykład.
1: I w związku z tym jesteśmy bardzo sfrustrowani, no bo prawda, nie stać mi na porządne wakacje, nie stać mi na markowe buty, nie stać mi na coś tam, to też często przeradza się w agresję. Bunt wobec tego świata i agresję wobec tego lepszego świata, do którego z jednej strony aspiruję i chciałbym być jego częścią, też mieć te różne dobra, a świadom tego, że są poza moim zasięgiem, pytanie, czy rzeczywiście są i czy rzeczywiście wszystko muszę mieć. No to jest właśnie ta praca, gdzie zaczyna się praca twoja jako psychologa, psychologów szkolnych, pedagogów. Żeby na tym etapie pracować z młodzieżą, z dzieciakami, zanim zaczną się bluzgi, przemoc, kradzieże i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiem, czy to tak łatwo jest przekuć, czy w ogóle przychodzą rodzice, nie wiem, dzieciaki, nauczyciele przysyłają tego typu młodzież, dzieci do psychologa.
2: Znaczy to, że...
1: Czy czekają, aż poleje się krew i
2: czy przesyłają,
1: wtedy...
2: to tak. To znaczy, no oczywiście, to też zależy, wiadomo, że od konkretnego miejsca, ale tak, czy przesyłają, to zdecydowanie. Jest bardzo dużo ludzi, jednak ta nasza świadomość też na temat w ogóle naszej psychiki, jakie to jest ważne, żeby nad tym pracować, jest coraz większa i tutaj bardzo należy się z tego cieszyć, moim zdaniem, należy wręcz, bo idzie to w dobrym kierunku. Czy jest już dobrze, to nie wiem. Wydaje mi się, że jeszcze jest spore miejsce do poprawy. Czasami też to jest w drugą stronę, że rzeczy, które już nie należą, że tak powiem, do psychologa, są zwalane trochę na psychologa, że to napraw, tak? Weź coś z tym zrób, napraw, a to też nie zawsze o to chodzi, tak? No bo to po prostu bardzo, bardzo różnie bywa. Ja też miałem kiedyś okazję pracować w takiej placówce troszeczkę dla takiej właśnie młodzieży, no takiego skrótu stereotypu użyję, trudnej, z różnymi życiowymi przygodami i tak dalej, ale też nie tylko. No i to wyglądało bardzo różnie. To znaczy były przypadki takie, przy których można było bardzo dużo zrobić. Były takie przypadki, przy których ta praca była no ciężka, żmudna i czasami niestety nie wychodziła z racji tego, że były jeszcze jakieś inne tutaj bodźce, na przykład zewnętrzne, na które się nie miało wpływu kompletnie, tak? Bo na przykład no niestety psycholog nie będzie miał wpływu na to, co się dzieje w domu.
1: Tak myślałem, że tutaj to będzie, bo to też moje pierwsze takie skojarzenie, bo to wiele też osób, narkomanów w procesie wychodzenia z nałogu, alkoholików, wiele osób z takich środowisk patologicznych podkreśla, że nawet jeżeli oni sami rozpoczynają nad sobą pracę, to wracając do środowiska rodzinnego, które jest patologiczne, pijącego ojca, czy nawet pijących obojga rodziców, gdzie jest przemoc, gdzie jest no, wulgarna agresja, no to jakby cała ta praca jest trudna później do, no bo oni wracają, myślą sobie, no okej, no fajnie, facet mi powiedział, że mogę to, mogę tamto, ale gdzie w tym gu, za przeproszeniem, gdzie w tym wszystkim? I cała twoja praca, czy innego psychologa, pedagoga idzie właściwie na marne, bo on wszystko to, co już gdzieś tam mu się zapaliła lampka, uwierzył, że można spróbować, on musiałby się z tego wyrwać. Mało tego, musielibyśmy wtedy prawdopodobnie pracować z całą rodziną.
2: Czasami jest jednak jakiś tutaj opór, jest jakaś walka nawet z tym. A to nawet bym dodał, że to nie musi też być tylko patologiczne środowisko, żeby było tutaj jeszcze tak trochę może pikanterii dorzucić, że to znaczy, no, to też jest takie słowo używane bardzo często, a właśnie jak to zdefiniujemy, nie? Czym jest patologia tak naprawdę.
1: No o tym ostatnio, przepraszam, rozmawiałem właśnie tydzień temu w audycji czy dwa, bo ja myślę, że my bardzo łatwo posługujemy się słowem patologia w sposób taki, że to jest jakaś skrajność, tak, że to jest jakiś ułamek społeczeństwa, prawda? Łapiemy się jakiejś definicji, prawda, bo nam AI wyrzuci definicję i myślimy, no nie, no my to nie, no gdzie tam, prawda? I to nam niestety bardzo, bardzo zaburza obraz. Później dziwimy się, że gdyby popatrzeć na kroniki kryminalne, prawda, ośrodki lecznicze, to wychodzi nam, że 10% społeczeństwa, jak popatrzymy później na ilość włamań, przestępstw, prób samobójczych i tak dalej, robi nam się 30%. No to chwila, moment, prawda? To co, definicja pokazuje 10, a realne życie 30? Nie, to znaczy, że 30% to jest patologia. Tylko z jakiegoś powodu używamy innych, ładniejszych, łagodnych określeń, kombinujemy, jak to tylko zrobić, że to no przecież jeszcze nie jest to. Już jest niestety.
2: No, znaczy na patologię albo na przykład, nie wiem, środowisko, które w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób tak naprawdę jest niesprzyjające i to może być nawet niesprzyjające w taki sposób, że ktoś, rodzic, no, niech będzie, jak już zaczęliśmy o tych młodych osobach, tak, młodych, młodzieży, dzieciach i tak dalej, także rodzic bardzo chce, bardzo się stara, ale jakieś czynniki na to wpływają takie, że to po prostu nie idzie, nie? I czy to jest patologia? No nie, nie musi być, tak? Bo to mogą być trudne warunki tam finansowo, materialne i tak dalej, i tak dalej. Jakieś tam inne czynniki, które na to wpływają, ale to też ciężko to nazwać tak, tak jednoznacznie, nie? Dlatego to, no oczywiście, też używamy często, nie mamy już jak inaczej takich właśnie skrótów myślowych, takich troszeczkę też odnosimy się do stereotypów, nie w takim negatywnym tego słowa tutaj brzmieniu, ale, no ale to jest dlatego właśnie to jest niestety skomplikowana praca i czasami bardzo taka delikatna, bym powiedział. Nie?
1: No to, bo
2: bardzo indywidualna.
1: Ktoś może nie radzić sobie na przykład ze znalezieniem pracy i wcale nie oznacza, że, bo przecież ani nie pije, ani jest żadną patologią, no ale jest ubogi. W związku z tym dziecko nie dostaje tego, o czym marzy, co mają koledzy, koleżanki, no i jest frustrowane i jest agresywne. I, tu, i tutaj przecież nie jesteśmy w stanie teraz pójść i każdemu sprawić, że go całe życie i całe jego rodziny się za pstryknięciem odmieni. Więc tak jak mówiłeś, ja się zgadzam z tym, że to może, mówimy też przecież sami rodzina dysfunkcyjna. No zupełnie inaczej będzie z dziećmi z rodzin niepełnych, a też przecież takie mamy, gdzie bardzo chce mieć tatę, bardzo chce mieć mamę. Nie zawsze to musi być rozwód, bo zdarza się niestety, że mama, ojciec umierają w bardzo młodym wieku, giną w jakimś wypadku. To jest ogromna, ogromna trauma, więc to, że dziecko bije inne dzieci i przeklina, wcale nie musi oznaczać, że jest z patologicznej rodziny. Tak, to bardzo dobrze to mówisz, bo chciałbym też, żeby to dobrze wybrzmiało, bo to mnie zawsze troszeczkę i staram się pokazywać w tej audycji, że jakkolwiek mówimy o zjawiskach patologicznych, to zjawisko patologiczne, które wygląda, znaczy kwalifikuje się i jest, no bo przemoc, agresja zawsze będzie zjawiskiem patologicznym, jego źródło wcale nie musi tkwić w środowisku patologicznym.
2: Tak, tak, tak. I to właśnie tak nawiązując do samego początku, ta praca też troszeczkę na tym polega, że jeśli chodzi o samą pracę nad złością, agresją i problemami z tym właśnie związanymi, to no jest coś takiego jak trening zastępowania agresji. To jest cały model pracy właśnie nad tym, model grupowy dla ludzi tak naprawdę w każdym wieku, bo i dla dzieci w przedszkolu, i dla dorosłych. No tak się akurat przypadkiem składa, że właśnie jestem osobą, tak, która ukończyła kurs trenera tego właśnie trybu. No i
1: no i opowiemy o tym troszeczkę więcej w takim razie, bo ja myślę, że fajnie jest też, jak nie tylko nazywamy i pokazujemy, gdzie jest coś złego, ale też coś Państwu podsuniemy, co można z tym zrobić. Mnie bardzo interesuje i myślę, słuchaczy też, na czym to polega, bo wiesz, może ktoś później się na coś takiego zapisze, może skorzysta, pójdzie do poradni najbliższej i powie, słyszałem o czymś takim, o takiej metodzie, myślę, że mam w rodzinie czy ze sobą taki właśnie problem, chciałbym z tego skorzystać.
2: No i możemy właśnie powiedzieć tak, że jak już zaczęliśmy o tych, chociażby tych, nie wiem, placówkach dla różnej młodzieży, no to w przypadku zajęć grupowych to możemy się skupić na takim ogólnym problemie, tak? To znaczy na czym w zasadzie polega agresja, dlaczego to się wszystko dzieje, jak to działa, jak te emocje właśnie tam, co one z nami robią i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no też nie wyeliminujemy tego źródła, prawda? Jeżeli jest tak, że ktoś doskonale jest w stanie to sobie nawet samodzielnie rozpracować i potem już rozumie, skąd to się bierze, dlaczego się zaczynam złościć, na co w zasadzie ja się złoszczę. To jest takie trochę może złego słowa użyję, ale nie jestem w stanie teraz na szybko niczego innego wymyśleć. Moim zdaniem zabawne, że my bardzo często nie rozpoznajemy, na co tak naprawdę się denerwujemy. Mhm. Że to nie musi być to, co nam pierwsze do głowy przychodzi. Ten ktoś na przykład, kto się zachował jakoś tam, mimo że on się zawsze tak zachowuje, nigdy to nam nie przeszkadza, a teraz nagle straszną furię to w nas wywołuje, nie? A to jest gdzieś w ogóle zupełnie indziej. No ale powiedzmy, że właśnie ktoś sobie to tak wszystko nawet już rozpracuje, przejdzie cały ten proces, ale to gdzieś tam cały czas na przykład istnieje, nie? I tutaj już wchodzi bardziej ta kwestia indywidualna, tych różnic indywidualnych, tych jakichś dodatkowych aspektów, które na to wpływają. Nawet czasami mogło to być relatywnie proste, w cudzysłowie oczywiście, rzeczy, jak ADHD, które sprawia, że człowiek po prostu wie, co się z nim dzieje, wie, jak to działa, ale ten impuls jest zbyt mocny.
1: Nie potrafi zapanować.
2: Tak, ta reakcja jest tak szybka, że nie jest w stanie rozpoznać, kiedy coś się dzieje, nie? I dopiero po fakcie, jak się zorientuje, że tam na kogoś się wydarł albo coś, nie, tam była afera, awantura i jest problem, to potem, że a no tak, znowu to zrobiłem. Nie?
1: No ja bardzo często na przykład wiem, że podnoszę głos i mówię bardzo emocjonalnie i robię to zupełnie nieświadomie, bo się czymś albo ekscytuję, albo jak się zaczynam denerwować, jest jakiś problem, to mówię podobno bardzo głośno. No, w audycjach mi się raczej nie zdarza, chociaż też czasami się emocjonuję. Ale rzeczywiście tak, jeżeli sytuacja jest napięta, stresująca, to tak, no to wiadomo, nakręcamy się i nawet bezwiednie, bo już nad tym nie panujemy, nie kontrolujemy, zaczynamy krzyczeć wręcz, ekscytować się, przeżywać, złościć. Oczywiście jest tak, jak mówiłeś, że najczęściej, no akurat mając to szczęście, że byłem na terapii i jakby mniej więcej, bo wiadomo, że nie jestem żadnym specjalistą, ale zwracano mi uwagę i uczono mnie tego, żeby nazywać uczucia, określać je i szukać przede wszystkim przyczyny.
2: Tak jest.
1: Do tego służył chociażby dzienniczek uczuć, który pisaliśmy, do którego zresztą zachęcam każdą osobę, nie tylko osobę uzależnioną, bo kiedy przelejecie wieczorem, możecie to próbować tak na marginesie naszej rozmowy, ale ona się w to wpisuje. Wieczorem sobie usiądźcie i na przykład napiszcie wieczorem, jakie emocje dzisiaj wam towarzyszyły. Złościłem się w pracy, ale dlaczego? Bo kolega mnie zdenerwował, szef mnie zdenerwował, a może po prostu rano coś było nie tak, bo bardzo często rzeczywiście, jak zaczynamy patrzeć, złośliwie, takie bardzo chamskie, ordynarne dowcipy, na przykład mężczyzn o kobietach, jak szefowa się wyżywa w pracy, a pewnie ma okres, nie? A de facto nie myślimy o tym, że a może akurat wydarzyło się coś w domu, może rzeczywiście tak, albo nie, albo my się też jakoś zachowaliśmy i rzeczywiście daliśmy jej pretekst, ale bardzo często kumulujemy bardzo różne emocje. Jeżeli wieczorem będziemy sobie to rozpisywali, to nie będą się kumulować, bo później rzeczywiście czasami spotkamy kogoś znajomego, rozmawiamy, on nas czymś zdenerwuje, my nagle na niego wyskakujemy. I to rzadko jest tak, że on nam coś zrobił. Po prostu nam się ulało. On był tym wyzwalaczem, gdy jemu się oberwało, krótko mówiąc, za grzechy innych albo nasze same, które się kumulowały przez tydzień albo dwa i nosiliśmy je w sobie.
2: Tak, dokładnie. I tutaj w ogóle najważniejszą w tym wszystkim rzeczą, ja przynajmniej tak uważam, chociaż to też jest właśnie sedno całego tego właśnie programu, o którym wcześniej wspomniałem, treningu zastępowania agresji, że właśnie chodzi o zastępowanie, czyli o wybór odpowiedniego do sytuacji rozwiązania. Raz na miliard przypadków zdarzy się tak, że ta złość jest dobrym rozwiązaniem. Że trzeba ostro zareagować, że trzeba je użyć. I to czasami jest okej. Okay. Są też takie przypadki ludzi, którzy właśnie tak bardzo się blokują, że oni powinni się wściec i w końcu krzyknąć, tupnąć nogą, a tego nie zrobią, bo mają jakieś blokady. I właśnie to też pokazuje, że to nie jest wcale takie proste. Ta złość sama w sobie, jako emocja, ona nie jest zła. Złe jest to, co my z nią robimy, nie? Jak ona zaczyna nas kontrolować, bo nie ma podziału na złe czy dobre emocje. Mogą być przyjemne albo nieprzyjemne, no bo złość jest na przykład nieprzyjemna, no jednak nikt z nas nie lubi tego odczuwać, nie? Tak samo strach czy smutek, ale chodzi o to, żeby wypracowywać sobie metody rozładowywania tego, czy jakiegoś takiego nowego trybu podejmowania decyzji w tych emocjach, żeby to lepiej działało, nie? Żeby to nie przysparzało nam większej ilości problemów, niż było na początku. No bo właśnie zazwyczaj tak to z tą agresją, z tą złością jest, że jak zaczynamy, jak ona zaczyna decydować za nas w zasadzie i idziemy tą ścieżką cały czas tego, co ona nam podpowiada, no to to zazwyczaj przynosi więcej problemów niż korzyści jednak na dłuższą metę, nie? Nawet jeśli w krótkim czasie się wyżyjemy, wyładujemy jakoś i tak dalej, no to jak kogoś pogonimy na drzewo, no to to może też spotkać jakaś konsekwencja nas za to, nie? Albo...
1: Albo nie. Też nie czujemy się później dobrze, bo może się okazać, że zrobiliśmy jakąś krzywdę komuś, na kim nam tak naprawdę zależy, tak, prawda? Tak, byliśmy wściekli, no i później no nie zawsze wystarczy kupić kwiatki i pójść i powiedzieć przepraszam, bo ten ktoś nagle mówi, okej, Jezu, skrzywdziłeś mnie, za co? Nie mam ochoty się z tobą spotykać, jak mam nie spotykać coś takiego, wiesz, przemoc. Tak. Skoro nad sobą nie panujesz, skoro jesteś agresywny, to ja się ciebie po prostu najzwyczajniej w świecie boję, bo nie wiem, co ty zrobisz, jak ty jesteś w stanie z byle głupiego powodu dla mnie, jakiegoś banalnego, reagować agresywnie, w sposób ordynarny czy chamski, to ja po prostu nie chcę z tobą się zadawać. I teraz jest fajnie jednak odpowiednio wcześnie sobie zdać sprawę i po prostu, jeżeli sobie nie radzimy, bo to może być też ważny sygnał, nam się może wydawać, że o Jezu, puściły mi nerwy, pójdę, powiem przepraszam i już. No to nie zawsze tak jest, bo jeżeli te nerwy puszczają nam co chwilę, no to już jest problem. Mi się podoba też koncepcja grupowej terapii, takiego, tej terapii zastępczej, bo ja wiem, że dużo osób się boi, bo myślą, a jak pójdę sam na sam do psychologa, prawda, czy do psychiatry, no to to zostanie w gabinecie, nikt się nie dowie. A tu przed ludźmi nagle tak, no ale właśnie mówmy się, moim zdaniem, myślę, że nie wiem, na ile się z tym zgodzisz, no ale masz praktykę i wiedzę, że jednak przyznanie się przed innymi jest o wiele bardziej terapeutyczne, chociaż potrząsa, jest trudne, mogą być łzy, może być naprawdę gorąco, ale to gwarantuje, że rzeczywiście nagle zaczniemy intensywnie nad sobą pracować, bo ten gabinet na solo, tak zwany, to już jest dla nas pewna wymówka i zawór bezpieczeństwa, że no to przecież nie musi nikt wiedzieć, nikt się nie dowie, co to było. Pójdę do żony, pójdę do dzieci, powiem, no był tatuś tam, już jest w porządku, a za tydzień znowu awantura. No, a grupowo? Jak to jest, że to grupowo jest? No, tak, można się przejrzeć w kimś, prawda? Że tak. Inni mają też. Dlaczego ty wybuchasz? Dlaczego ty? A co zrobiłeś, prawda? Dlaczego byłeś agresywny? I chyba też czasami lepiej dojrzeć własne błędy, własne życie, których nie widzimy, odbijając się w innych członkach grupy, jak w zwierciadle troszeczkę.
2: Tak, no bo to trzeba więcej odwagi po prostu. Najzwyczajniej w świecie więcej jest bodźców dookoła, więcej jest osób, które... Może nam się pojawić w głowie coś takiego, że a, bo będą mnie oceniać, każdy z nich i tak dalej, z jedną osobą jeszcze jest jakoś tak prościej, nie, że to... No, no ale dobra, to jest specjalista, tak?
1: Tak ze spowiedzią troszeczkę, nie? Tam w konfesjonale.
2: No, dobra, to po cichu, nie? A tutaj, no, jednak jest grupa i grupa takich ludzi zwykłych, takich jak ja, ale właśnie to może mieć o tyle plus, że potem się okazuje, że no, ale co? Ludzie po prostu mają z tym problem, to nie tylko ja jestem... walnięty całkowicie, nie? Nie tylko ze mną jest coś nie tak. Albo właśnie nie, albo właśnie wszystko jest ze mną okej, tylko mam problem z jakąś tam rzeczą, jedną. I można to zmienić, można to jakoś zrobić. Może nawet ktoś mi powie jedno, nie zadziała, ale ktoś mi coś innego podpowie i to zadziała. I też jest jakieś takie poczucie przynależności wtedy, nie? Tego takiego oparcia bardziej społecznego.
1: No tak, nie czujemy się samotni. Jak wiemy, że inni mają też podobne problemy i dlaczego je mają, w jaki sposób reagują, że też czasami zdarza im się kogoś skrzywdzić, no to to działa, no okej, no zdarza się, ale zobacz, tylu ludzi próbuje z tym pracować, nie jesteś sam, spróbuj coś z tym zrobić. Przecież w normalnych warunkach myślę, że każdy normalny człowiek chce mieć przyjaciół, kolegów, znajomych, kogoś bliskiego. Jest nam raźniej, jest cudownie, jest przyjemniej. Naprawdę nie trzeba mieć markowych butów, nie trzeba mieć pieniędzy na wczasy zagraniczne, jeździć po jakichś tam Afrykach czy Japoniach. Można pojechać na Turawę, zrobić sobie ognisko, wziąć gitarę i spędzić miło czas. I naprawdę uważam, że wolałbym w ten sposób z grupą przyjaciół i to, że ich mam, niż pojechać solo na jakieś egzotyczne wyspy i tam się snuć i myślę sobie, ach, szkoda, że już muszę wracać do tego pustego domu. prawda? No, to ja wolę turawę, ognisko i jednak mieć przyjaciół. I te grupy czasami zresztą takich przyjaciół dają. Ja nawet myślę, że tego typu zajęcia, spotkania mogłyby się odbywać w szkołach, jako takie prelekcje, pogadanki. Jak już wspomniałem o tym filmie o Mickiewiczu, to tam też w późniejszej części, kiedy dzieci miały też wulgarne zachowania erotyczne, seksualne, ja zresztą powiem Państwu, że bardzo chciałbym, nie wiem czy Ty, Kubo, będziesz chciał, ale na pewno szukam i to jest temat bardzo ważny, patologii seksualnych, bo uważam, że to jest też kolejne zjawisko. Niedawno rozmawiałem z jedną panią, która pracuje i mówi, że ona już nie bardzo chce o tym, bo troszeczkę nie jest już w zawodzie, ale rzeczywiście seks zaczyna być traktowany tak jak te wulgaryzmy i agresja, jako coś, co jest zupełnie mechaniczne, bezwiedne, relaksujące, na zasadzie wypalenia jakiejś trawki czy wypicia piwa. Nie budują się relacje, nie budują się więzi. No i jest to zjawisko, moim zdaniem, które warto byłoby się mu przyjrzeć i warto o nim porozmawiać, bo cały czas, jak tylko pada hasło wychowanie seksualne, to jest jakieś święte oburzenie, a rośnie nam grupa ludzi. Wszystkie dane pokazują, małżeństwa, związki się nie utrzymują. 30% się rozpada, nie wchodzimy w te relacje. Podobno osoby dojrzałe zatracają, jakby inicjacja następuje dużo wcześniej, seksualna, zupełnie mechaniczna, bezwiednia, jakaś rekompensacyjna, a nie potrafimy zbudować później szczęśliwego życia intymnego w wieku dorosłym. Zajmujemy się pracą od rana do nocy, a to wszystko gdzieś leży. Podczas gdy jest bardzo ważnym aspektem ludzkiego życia i też dobrze byłoby umiejętnie, świadomie z tego korzystać. To tak już na zupełnie na marginesie, ale myślisz, że takie zajęcia grupowe właśnie dla dzieciaków, tam mówiłem o tym filmie, tam przyszła prostytutka grająca w filmach pornograficznych do szkoły i zrobiła pogadankę z młodzieżą. Ja wiem, że gdyby ktoś taki zrobił coś takiego w szkole naprawdę, a nie w filmie, to była masakra.
2: Dobra,
1: ona, tak, ale ona pokazała dzieciakom, wystąpiła, mówi, no wszystko to jest po prostu pewna konwencja, pewne zło, popłakała się tam, wyszła. Ja myślę, że to w tych dzieciakach i w tych, którzy to oglądali, zostanie na wiele dłużej niż mówienie o tym, co wolno, co nie wolno, że kalendarzyk, że to, że tam, bo nie działa to na nas, no. I takie zajęcia grupowe, myślę, też byłyby ciekawsze, zwłaszcza kiedy ludzie zaczęliby się otwierać. Bo najczęściej jak się jeden otworzy drugi, to później inni nawet jak siedzieli w kącie i się śmiali, bo zawsze się ci prześmiewcy znajdą, którzy, patrz jaka głupia, patrz jaki wajza, nie? Nagle się okazuje, że wiesz, jak ktoś się śmieje, to najczęściej ma jeszcze gorzej. Tak praktyka często pokazuje. Tylko wstydzi się przyznać.
2: Tak, no na przykład, no. Myślę, że no, dlatego właśnie w bardzo wielu różnych, jak to powiedzieć, rejonach pracy nad samym sobą gdzieś ta terapia grupowa się przebija, nie? Że ona ma swój sens i w wielu właśnie sytuacjach naprawdę pomaga. Tak, no pod kątem tej agresji to myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo dobre, bo ja nawet samego, tak mogę powiedzieć, samej tutaj, jak potem po tym całym kursie tego trenera i tak dalej były jakieś rozmowy takie prywatne pomiędzy uczestnikami, no to też nagle ludzie się zaczęli otwierać, że nam tak, no mi się ostatnio zdarzyło tam coś tam, ale teraz już rozumiem, albo coś tam i to pomaga po prostu, nie? Jakieś rzeczy w nas się wtedy odpalają, że troszeczkę inaczej zaczynamy to patrzeć, zaczynamy się może troszeczkę bardziej... Ja w ogóle mam takie podejście, że niestety dlatego też praca na sobie jest taka trudna, ponieważ wymaga tony po prostu pokory wobec siebie, świata i wszystkiego dookoła. I często mam takie wrażenie przynajmniej, że właśnie coś takiego, ten taki grupowy tutaj rytm trochę też nas tego uczy. I dlatego to też może pomóc.
1: Tak, a na pewno nie pomaga tłumaczenie, że Jasiu bije mamę piąstkami, bo domaga się uczucia i miłości. Oczywiście, on w pewnym sensie domaga się uwagi, w związku z tym kopie, bije i gryzie, tylko za chwilę coraz mocniej bije, kopie i gryzie. Więc teraz pytanie, czy mama mu ciągle tej miłości nie okazuje, chociaż on kopie i gryzie? Czy może jednak chodzi o coś innego? I warto wtedy jednak udać się do psychologa i sobie to skonsultować, bo też czasami zbyt łatwo zrzucamy na to, że AI nam wyrzuciło i powiedziało. A z agresją rzeczywiście jest kłopot. Terapia grupowa, tak jak słyszeliście, jest dobrym rozwiązaniem, więc jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, spróbujcie. Są ośrodki, są poradnie, można to zrobić, i jest to najczęściej na NFZ, jest to najczęściej darmowe, więc śmiało, drodzy Państwo, bo świat będzie lepszy. Ja przyznaję, że już po tej rozmowie zaczynam się zastanawiać, czy ja na pewno w tym tygodniu byłem taką oazą spokoju, czy jednak mi nerwy czasami nie puszczają, zwłaszcza wieczorem, kiedy już najchętniej bym się położył, ale jeszcze coś tam czeka do zrobienia, a tu jeszcze, a może to, a może tamto, a może siamto. Tak, i czasami wtedy rzeczywiście się ulewa. Myślę, nie mam już po prostu siły, prawda? Ale przecież kochamy te osoby, z którymi jesteśmy. Ja przynajmniej tak mam, że kocham, no i no przecież nie odtrącę, a czasami burknę jak gbur. Więc żeby nie było, że innych pouczamy, sam sobie też posypuję.
2: Ja w tym tygodniu akurat myślę, że spoko, w poprzednim miałem trochę gorzej, ale ten, więc też, no, zdarza się.
1: Ale zawsze możesz pograć na gitarze, bo przy okazji powiem, Kuba Różycki, 13 piętro, zespół, tam się można powyżywać, można? Można. No tak, bo to jest czasami, oglądałem taki film już zupełnie na koniec z Nicole Kidman, ona była patolożką sądową i jakiejś się tak bardzo, bardzo ulało, kiedyś właśnie znajomy mówił, że trzeba się wyżyć i sobie coś rozwal.
2: Ale tak,
1: ona wzięła bejsbola, poszła, znaczy, i rozwaliła sobie coś.
2: To ja na koniec tylko w takim razie się wtrącę, zaznaczę tutaj, że właśnie, bo to powszechnie w popkulturze jest takie coś, że to idź w worek bokserski sobie potłuc, tak? Albo właśnie rozwal coś. No nie.
1: No nie.
2: Bo to jest uczenie się zachowania agresywnego.
1: Bo za chwilę nie będzie to worek, tylko jednak ta osoba, która coś nam zrobiła.
2: I nasz organizm nawet już sobie wczytuje taką po prostu sposób na rozładowanie się. Natomiast wspomniane wcześniej różne tam zajęcia związane z hobby, z zainteresowaniami i tak dalej, no to działa jak złoto.
1: To już lepiej puknąć samego siebie w czoło. Proszę Państwa, jak już zamiast worka, albo czegoś innego. Oczywiście nie za mocno, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Kubo, słuchaj, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że za jakiś czas ponownie się spotkamy, bo wątków, tematów do rozmów, no niestety takie mamy czasy, że nam nie zabraknie chyba jeszcze bardzo, bardzo długo, ale za dzisiejsze spotkanie bardzo Ci już dziękuję. I Państwu też dziękuję za wysłuchanie audycji. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole. Na zegarach już godzina 23 pora, więc na serwis informacyjny. Brak zgody w Unii na przedłużenie sankcji na Rosję. Będzie tymczasowo organizacja ruchu na Krajowej 45 w Ciężkowicach. Rusza kolejny etap przebudowy tej drogi. Piłkarze ręczni Korotop Gwardiopole pokonali Stal Mielec.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak, polskie lotnictwo wojskowe operuje w przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskimi atakami w zachodniej Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do odbiorców na terenie województwa lubelskiego alert o treści: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni RP. Operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. O poderwaniu myśliwców poinformowało także dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Zaznaczyło, że działania mają charakter prewencyjny i skierowane są na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Zwrot w Brukseli w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. Ambasadorom unijnych krajów nie udało się dziś osiągnąć porozumienia, choć procedura pisemna zatwierdzająca decyzję została rozpoczęta i miała się zakończyć o 20. Została jednak wydłużona do jutra, we wtorek o 8 rano. Unijni ambasadorowie spotkają się ponownie.
1: Tu są Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczął się kolejny etap przebudowy drogi krajowej 45 w Ciężkowicach w gminie Polska Cerekiew. Przy jezdni powstanie także chodnik. Inwestycja obejmuje również budowę nowej kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącej. Prace będą wymagały wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, mówi Agata Andruszewska z Opolskiej GDDKiA.
2: Na wysokości Cukrowni wyłączony zostanie kilkusetmetrowy odcinek drogi, a ruch będzie się tutaj odbywał wahadłowo. Prowadzone prace będą związane m.in. z budową kanalizacji deszczowej, a także wzmocnieniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi.
0: Konstrukcja nawierzchni zostanie wzmocniona na odcinku 1100 metrów. Inwestycja warta ponad 4,5 miliona złotych ma potrwać do końca roku. Proces Sebastiana M. w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem wchodzi w końcową fazę. Przewód sądowy został zamknięty, a oskarżonemu przedłużono tymczasowy areszt. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
3: Prokuratura ocenia zgromadzony materiał dowodowy jako pełny i jednoznaczny, mówi Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
4: Prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
3: Strona oskarżona nadal kwestionuje część ustaleń ekspertów, mówi obrońca Sebastiana M. Katarzyna Hebda.
5: Z naszego punktu widzenia najważniejszą kwestią, która nie została w dniu dzisiejszym rozwiana, była kwestia drogi hamowania.
3: Pełnomocnik pokrzywdzonych, mecenas Łukasz Kowalski, podkreśla, że biegli wskazywali na prędkość samochodu przekraczającą 300 km na godzinę.
6: Samochód przy starcie ma 300, no to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał.
3: Oskarżonemu przedłużono także tymczasowy areszt do 1 lutego przyszłego roku.
0: We wypadku we wrześniu 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina ze Śląska Sebastianowi M. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Tak grały opolskie drużyny.
0: Korotop Gwardiopole pokonała Stal Mielec 28-27 w meczu trzeciej kolejki Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych. O zwycięstwie gospodarzy zdecydowała bramka Keliana Janikowskiego, zdobyta na zaledwie 15 sekund przed końcową syreną. Bardzo cieszymy się z tej wygranej, ale sami sobie utrudniliśmy grę, mówił po meczu Bartosz Jurecki, trener Korotop Gwardiopole.
7: Zagraliśmy bardzo dobry zawód. Myślę, że troszeczkę za dużo nam w głowie siedział ten mecz legionowy i za szybko czy za bardzo chcieliśmy się zrehabilitować. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to czapka z głów dla chłopaków, że wytrzymali tą presję, że w końcówce, mimo tego, że też graliśmy w osłabieniu, dowieźliśmy to zwycięstwo.
0: Gwardia dzięki wygranej awansowała na 5. miejsce w ligowej tabeli. Kolejny mecz zawodnicy Bartosza Jureckiego zagrają na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w niedzielę 27 września. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 500 w Singapurze. Na inaugurację Polka pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową 6-4-6-2. Kolejną rywalką Polki będzie lepsza z pary Amerykanka Vivian Wolf, Ukrainka Aleksandra Olinikowa.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura oscyluje już w granicach 10,5 stopnia Celsjusza. Wzrosło ciśnienie do 1023 hektopaskali. Przypomnę, że wciąż jest spore zachmurzenie i z tych chmur może przelotnie popadać, jak pada przez cały dzień. Wiatr jest słaby i umiarkowany, wieje z zachodu. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. W dalszym ciągu spodziewać się możemy przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą od 8 do 9 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Salon Naukowy Radia Opole.
1: W poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest doktor inżynier Wiktor Sędkowski z Katedry Cyberbezpieczeństwa Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Nie będzie o cyberbezpieczeństwie, a przynajmniej nie tak bezpośrednio. Będzie o technologii dobrze już znanej. Parę lat to funkcjonuje, 5G, ale pretekstem do tej rozmowy jest to, że uczestniczył pan, jak słyszałem niedawno, w takiej konferencji naukowo-technicznej poświęconej właśnie technologii 5G. Jak się zaczęło to googlać, to już właściwie prace nad 6G trwają, ale wielu jeszcze w głowach ma strach przed 5G, więc pomyślałem sobie, że w ogóle zanim rozszerzymy ten temat i powiemy o funkcjonalności, zaletach, być może i wadach, to może w ogóle zacznijmy tak sobie troszeczkę od początku. No bo jak już jest 5G, to kiedyś musiało być jakieś 1G. Kiedy to wszystko się zaczęło, panie doktorze?
2: No kiedyś było, tak? I to jeszcze było w czasach, w których mnie nie było na świecie, albo byłem na tyle mały, że nie pamiętam tej pierwszej generacji. Też ta konferencja, której pan wspomniał, no ona dotyczyła ogólnie technologii bezprzewodowych. Co prawda tytuł tej konferencji zawierał w słowie kluczowym swoim 5G właśnie, no ale to były zastosowania głównie wojskowe, tak? Zastosowania, które bada w tej chwili NATO i które rozwija wspólnie z rynkiem cywilnym. Więc tam jak najbardziej też mówiliśmy troszeczkę o tych właśnie starszych generacjach sieci komórkowych, po to chociażby, żeby przybliżyć, na co one były wcześniej podatne i w czym w tej chwili 5G jest lepsze, przed czym jest w stanie uchronić użytkowników, no i też przed czym jeszcze nie jest w stanie uchronić, a trzeba o tym myśleć w przyszłości. No ale tak jak pan mówi właśnie o tych starszych generacjach, no to warto mieć to na uwadze, tak, że ta technologia jest ciągle rozwijana. To właśnie G w nazwie, tak, to jest po prostu generacja sieci komórkowych, sieci bezprzewodowych, z których korzystamy na co dzień. Tą pierwszą to ja tak naprawdę kojarzę tylko i wyłącznie z filmów, tak, z filmów amerykańskich, których biznesmeni zawsze mieli takie wielkie telefony komórkowe,
1: tak, większe. Walizki właściwie całe.
2: Dokładnie,
1: chyba,
2: tak. No. Z pełnymi klawiaturami i z anteną, którą należało wysunąć. No, teraz to już w zasadzie nie wiem, czy nawet krótkofalówki mają takie wysuwane anteny. Wydaje mi się, że nie. Ta generacja no, była archaiczna, tak? No, oczywiście z perspektywy czasu tak możemy to wszystko tak to nazwać. Natomiast można było faktycznie tam bardzo nadużywać transmisję. Nie było w niej żadnego szyfrowania, dane tak naprawdę, no nie dane, głos jedynie, tak, analogowy, nasz głos, który był słyszany w tych połączeniach. Można było tak naprawdę nasłuchiwać zwykłym radiem w momencie, kiedy je w jakiś sposób zmodyfikowaliśmy, przestroiliśmy, a do tego nie trzeba było mieć tak naprawdę zbyt dużej wiedzy. Pamiętam, że jak miałem kilka lat, to nawet tato mnie przełapał na tym, że śrubokrętem rozkręciłem starą unitrę i tam wszystko no, jest dosyć prosto skonstruowane, więc naprawdę podstawowa wiedza pozwalała na to, żeby

0: Co podpowiedział mi internet, tak, pierwsze, tam 1G, pierwsza analogowa sieć, przełom 70. i 80. lat i dla młodszego słuchacza od razu tłumaczę, ubiegłego wieku. 2G to już lata 90., jeszcze ubiegły wiek, tak. 3G to tam początek lat 2000, tak. No i faktycznie słynne LTE, czyli 4G i właściwie to jeszcze często też nam się wyświetla na ekranach komórek, kiedy nie ma jakiegoś turbo zasięgu, nie jesteśmy w strefie tej 5G, to jeszcze LTE i to tam jakoś w miarę wszystko jeszcze fajnie na tym hulało. Mam na myśli internet. Ale czy my tylko właściwie potrzebujemy unowocześnienia tej technologii do internetu?
1: Absolutnie nie. Też jeszcze, jeżeli poruszyliśmy tę kwestię właśnie LTE i 5G, to trzeba mieć na uwadze to, że tak naprawdę sieć 5G może działać w dwóch trybach, albo inaczej, może być wdrażana w dwóch trybach, tak zwanym trybie standalone i non-standalone, czyli trybie takim, w którym faktycznie budujemy od samego początku pełną infrastrukturę sieci 5G. Z tym szkieletem, z całą architekturą, która gdzieś tam dba od tak zwanego backendu, tak, czyli od tyłu, od samego dołu sieci o połączenia, lub też możemy po prostu, to też nie jest jakaś super trywialna sprawa, tak, ale możemy wdrożyć tą sieć w ten sposób, że maszty radiowe i te stacje nadawcze, tak to nazwijmy w uproszczeniu, wspierają już właśnie połączenia 5G, wszelkie metody modulacji, tak, metody transmisji danych, które są tą siecią nowej generacji. Natomiast szkielet pozostaje szkieletem jeszcze z sieci LTE i tak naprawdę w Polsce większość wdrożeń, które są w tej chwili, to są właśnie te wdrożenia takie, nazwijmy to...
0: Na starej bazie jakby trochę,
1: dokładnie, tak?
0: Na LTE.
1: Większość operatorów, nie tylko u nas, tak, ale ogólnie większość operatorów też powoli próbuje przejść gdzieś tam na jakichś małych obszarach. Testy też w Polsce były w wielu miastach prowadzone na tym, żeby tam sieć typowo 5G standalone, taką pełną udostępnić użytkownikom, tak najbardziej działa, tak? To ma wiele zalet, natomiast sama ta część radiowa również dla użytkownika jest ważna, no bo ona jest tak naprawdę tym, czym użytkownik jest zainteresowany. Transmisją znacznie szybszą, znacznie mniejszymi opóźnieniami, co też jest bardzo istotne, jeżeli chodzi nam nie tylko właśnie o to, żeby ściągnąć jakieś dane, ale chociażby po to, żeby, nie wiem, pograć na komputerze w jakąś grę lub w zastosowaniach przemysłowych, w zastosowaniach takich jak telemedycyna, jakieś tak zwane mission critical zastosowania, czyli tam gdzieś, gdzie wchodzi już właśnie wojsko czy służby, które po prostu potrzebują niezawodności, potrzebują ultra niskich opóźnień, no tu właśnie 5G to gwarantuje i w tym jest dużo lepsze niż poprzednie generacje.
0: No bo tu chyba w ogóle trzeba by rozdzielić jakby tory naszej rozmowy na taki trochę cywilny i wojskowy, prawda? Bo ten cywilny to tak trochę wspominamy, no ja mówię szybszy internet, lepsza jakość połączeń, tak, wycinanie, nie wiem, szumów i to, że tam no rzeczywiście mamy jakby w tym 5G wszystko, czyli od grania po rozrywkę, to co daje internet, tak? No ale teraz a propos też tej konferencji, te zastosowania militarne, to może być bardzo ciekawe i nie wiem, czy o wszystkim możemy mówić, ale jak najwięcej chciałbym od pana wyciągnąć, bo mówi się, że też ta wojna na Ukrainie jest mocno oparta właśnie o te drony, o te systemy, tam jest wzajemne zagłuszanie, tam jest taka trochę cyberwojna w ogóle właściwie i na ile to 5G tam na pewno jest wykorzystywane, czy nie wiem, jeszcze jakieś inne technologie. Jak to wygląda pod tym względem?
1: No, na pewno o jakichś szczegółach technicznych nie możemy mówić, ale tak myślę, że dobrą analogią, nie wiem, są samochody, system jakiś transportowy, w którym z jednej strony no, możemy to próbować rozdzielić, że samochody mają zupełnie inne zastosowanie w wojsku, zupełnie inne no, dla nas jako cywili, ale tak jak się nad tym zastanowić, to jest to samo, tak? Samochody ciężarowe będą transportowały w wojsku potrzebny żołnierzom sprzęt czy amunicję, samochody po prostu jeżdżą i tak samo będzie z tym 5G, ono po prostu działa, tak?
0: Co, daje łączność?
1: Daje łączność.
0: No chyba nie tylko.
1: Daje łączność, ale też ta łączność jest, no po prostu ma inne, spełnia inne potrzeby, tak? Bo chociażby po to, żeby te drony, o których pan redaktor wspomniał, działały, żeby one mogły, no służyć... No kurczę, do zabijania ludzi niestety, tak, bo większość tych dronów służy do tego, no to one potrzebują mieć połączenie. Czy to jest połączenie, tak jak w tej chwili... Na Ukrainie w większości przypadków to są drony połączone kablem optycznym po to, żeby się bronić przed zakłóceniami właśnie w tej strefie bezprzewodowej, bo te zakłócacze istnieją. To jednak te drony, które mają po prostu modemy, czy to 5G, czy innego rodzaju łączność bezprzewodową, też tam są wykorzystywane. No są wykorzystywane oczywiście też do monitoringu, są wykorzystywane po to, żeby pomóc w ewakuacji rannych. To nie to są tylko też drony latające, tak? Mamy teraz zastosowania wojskowych bardzo dużo dronów naziemnych. Miałem teraz okazję też w zeszłym tygodniu odwiedzić Kielce po to, żeby się przyjrzeć, jak wygląda przemysł obronny i głównie też polskie firmy, które się tam wystawiały.

0: mają bardzo wiele rozwiązań takich, jeżeli chodzi właśnie o rozwiązania unmanned, bez udziału człowieka, którymi można właśnie używać, których można używać na polu walki. Pamiętam takie zastosowanie wilka polskiego, tak? Właśnie mały, taki dosyć, nie wiem, wielkości może stołu, takiego normalnego obiadowego pojazd, który całkowicie bez udziału kierowcy potrafi wjechać w strefę zagrożenia i pomagać ludziom, którzy są ranni, bądź też przeszkadzać tym, którzy nie są ranni, a są naszym przeciwnikiem.
1: Ale rozumiem, że ten pojazd ma też takiego swojego operatora, jak choćby te drony, tak? Że gdzieś jest jakieś centrum dowodzenia i tam jest człowiek z joystickiem, który ma monitory.
0: Oczywiście, że tak. Chociaż funkcje sztucznej inteligencji też w tego typu pojazdach jak najbardziej istnieją. No, konwencje, które większość krajów podpisało, mówią o tym, że takie drony, statki bezzałogowe nie powinny nigdy podejmować jakiejś decyzji, na przykład, czy wystrzelić rakietę w kierunku
1: samodzielnie, tak.
0: kogoś innego samodzielnie, ale potrafią na przykład omijać przeszkody, tak? Potrafią raportować temu operatorowi o przeszkodach, które operator nie widzi, bo na przykład wykryły to po prostu jakieś lidary czy innego rodzaju czujniki, które nie są czujnikami optycznymi i operator tego nie ma szans zauważyć. To jednak tutaj ta sztuczna inteligencja wspiera. Też warto chyba wspomnieć o tym, że sieć 5G, czy nawet sieć LTE, która na Ukrainie była wdrażana właśnie w tych newralgicznych rejonach frontowych, ona pomaga tak jakby poszerzyć tą strefę buforową, bo w momencie, w którym obrońcy jakiegoś terytorium mają zapewnioną łączność, mają zapewnioną możliwość wystartowania dronem bezprzewodowo, tak, i monitorowania tej strefy, no to też przeciwnik nie jest w stanie w tej strefie działać skutecznie. Więc tego typu sieć, która wspomaga te działania, no zapewnia w pewnego rodzaju większy bufor i moim zdaniem też mniejsze straty, po prostu w szczególności jeżeli chodzi o jakieś osoby postronne, które z jakichś powodów musiały zostać tak na tych terenach przyfrontowych i które są w niebezpieczeństwie cały czas. Więc tu jak najbardziej zastosowania takie, powiedziałbym, militarne, ale...
1: Ale takie obronne bardziej.
0: Takie obronne, tak. Ta sieć bezprzewodowa i komórkowa ma dosyć duże.
1: No tak, ale 5G jakkolwiek nie byłoby nowoczesne i przełomowe i przebojowe, to jednak potrzebuje mimo wszystko tych masztów, tych nadajników i z tego co czytam, no gęściej usianych mimo wszystko.
0: Gęściej usianych, tak. To wiąże się głównie z tym, że 5G jako technologia oddziałuje w znacznie wyższych pasmach częstotliwości niż te poprzednie technologie. To po to, żeby osiągnąć jak najwyższe prędkości transmisji, no ale to też powoduje, że fala, która ma wyższą częstotliwość, słabiej będzie penetrowała na przykład roślinność, słabiej będzie penetrowała budynki. Mamy z tym do czynienia nawet, nie wiem, w domu z Wi-Fi, tak? Jeżeli mamy nowy router Wi-Fi, który wspiera zarówno pasmo 2 GHz, jak i 5 GHz, to tam, gdzie jest 5 GHz, zasięg będzie słabszy, tak? Ta przenikalność przez ścianę będzie inna, jeżeli w przypadku 2 GHz. No i przez to potrzebujemy jakoś ustawić wszystko w domu. I tylko też to jest dobrą analogią, bo niedawno prowadziłem taką dyskusję, czy to jest dobry pomysł, żeby w domu na przykład stosować repeatery, takie sygnały.
1: Teraz dodajmy, co to jest.
0: Repeater to jest takie urządzenie, które tak jakby wzmacnia sygnał. Czyli w momencie, kiedy mamy, nie wiem, na piętrze, na przykład w domu jednorodzinnym, albo gdzieś, nie wiem, w mieszkaniu, w oddalonym zakątku, gdzieś, w kuchni, tak, brak zasięgu i żona się denerwuje, że w trakcie jak przygotowuje posiłek, to nie wiem, nie może
1: Termomix
0: sobie YouTube
1: nie ma
0: oglądać.
1: Połączenia z internetem,
0: dokładnie, tak? No to stosujemy te właśnie urządzenia repeatery. No i teraz, czy to jest fajne, tak, że mamy coraz więcej tego szumu elektromagnetycznego,
1: właśnie.
0: Czy nie? W moim skromnym zdaniem to lepiej, tak, bo możemy mieć jeden router, który będzie nadawał ten sygnał z maksymalną mocą, lub ten router będzie nadawał z mocą mniejszą, możemy wtedy ustawić sobie tak na tym routerze, żeby działał po prostu z mocą na przykład tam średnią, niską, wysoką, bądź w decybelach nawet wyrazić tą moc, jaką on nadaje sygnał, a na repeaterze po prostu ustawić, żeby ten sygnał był zwielokrotniany, tam podawany dalej i przez to w tych najbliższym otoczeniu tego routera będziemy mieli mniej tak naprawdę tego sygnału, który bardzo często się boimy, że on ma dla nas zły wpływ.
1: No to właśnie, jak już jesteśmy przy tym temacie, muszę o to zapytać, no bo przecież ja nawet pamiętam tak z dziennikarskiego życia, że protesty były jak gdzieś w mieście, tu w Opolu choćby, miał być stawiany taki nowy maszt właśnie pod 5G, no to zaraz, to nie, na budynku na przykład, na bloku, no to zaraz była petycja mieszkańców, obzwanianie mediów, że oni nie życzą sobie, nie chcą. No i teraz byłbym daleki od nazywania ich foliarzami. Jak to jest naprawdę? No to ten sygnał mocny jest, te anteny już takie duże. Ja nie mówię właśnie o routerku w domu, ale kiedy to jest jakaś antena porządna 5G i ona, nie wiem, obsiewa ileś tam miasta, jakiś fragment, kawałek, nie wiem jak daleko, jak szeroko, to już też pytanie do pana, no to jakoś wpływa na nas, no przecież to my jesteśmy przeszywani tym na wskroś.
0: Jest bardzo dużo badań na ten temat, tak, które no, jednoznacznie wskazują na to, że to nie jest, to promieniowanie tak elektromagnetyczne nie jest czymś obojętnym do organizmu.
1: No właśnie.
0: Natomiast są normy, tak, są wyznaczone normy, bo były te badania prowadzone w ten sposób, żeby określić, kiedy to promieniowanie jest niebezpieczne, kiedy jest po prostu, no nie wiem, takim szumem, nazwijmy to, w tle działającym, więc jak najbardziej wszyscy i operatorzy i też wszystkie firmy, które tworzą jakikolwiek sprzęt służący do komunikacji bezprzewodowej, muszą te normy spełniać. No, ja mam opinię na ten temat i też tylko muszę powiedzieć, że to jest moja opinia i że ona w jakikolwiek sposób nie jest związana z tym, co robi mój pracodawca, więc wszelkie opinie, które tutaj wyrażam, okay, są wyłącznie moje.
1: Okay.
0: Są badania po prostu tak, które pokazują, że w momencie, kiedy na przykład szczury były przetrzymywane blisko routera właśnie Wi-Fi, no to te szczury zachowywały się dosyć dziwnie, tak? Nie potrafiły zapamiętać na przykład drogi przez labirynt do wyjścia, tak? Te, które tego routera nie miały w pobliżu, radziły sobie z tym bez problemu. Tylko nadal te badania były prowadzone właśnie w ten sposób, żeby pokazać, że szkodliwe promieniowanie ma na nas wpływ. Że w momencie, kiedy ten poziom mocy jest zbyt wysoki, to ma na nas wpływ. A my robimy wszystko, żeby tak dobrać poziomy mocy, żeby one były dla nas bezpieczne. I to nie jest nic, nie wiem, nowego w sieci 5G, czy zaraz w sieci 6G, że są inne częstotliwości, że jest szybsza transmisja danych, bo te normy są ciągle te same, tak? Staramy się je dobierać w ten sposób, żeby to było bezpieczne nie tylko dla ludzi, też dla innych organizmów, które no, mogą ucierpieć, jeżeli byśmy no, robili głupoty, tak?
1: No bo gdyby się przyjrzeć takiej pewnie mapie, gdyby to można było widzieć, założyć jakieś magiczne okulary i zobaczyć te fale, no to prawdopodobnie my jesteśmy w nich bez przerwy już na tym etapie nawet cywilizacyjnym. To nie jest tak, że my, no może jak pójdziemy gdzieś do lasu, to tam powiedzmy jest jakiś mniej, i to też nie zawsze, tak? Ale generalnie my jesteśmy cały czas w tej takiej chmurze bezustannie płynących danych.
0: No, można by to tak, tak powiedzieć. I to nie tylko sieć komórkowa je generuje. Generują je wszelkiego rodzaju
1: elektromagnetyczne.
0: Pamiętam czasy, kiedy mieliśmy jeszcze kineskopowe telewizory i takie były zalecenia, tak, żeby od nich się trzymać z daleka.
1: Te włoski stawały na rękach, jak się tam przyłożyło
0: dokładnie
1: rękę.
0: Tak, i to w ogóle nie chodziło przecież o to, żeby że one psują nasz wzrok, chociaż też, tak. Chodziło o to, żebyśmy nie byli narażeni na to niepotrzebne promieniowanie, które się ze sprzętu elektronicznego wydobywa. Ważne jest to, że im bliżej jakiegoś sprzętu się znajdujemy, tym gorzej dla nas. Nie mówię tutaj o masztach, tak, telefonii komórkowej, mówię tutaj chociażby właśnie o sprzęcie elektronicznym, o laptopie na naszych kolanach, o telefonie, który mamy przy uchu, nie daj Boże.
1: A kto nie śpi tak z telefonem przy szafce nocnej, prawda? To tam jest pół metra,
0: metr. Większość osób nie śpi. Ale tak, no o tym warto pamiętać, nie? Żeby trzymać po prostu te urządzenia na odległość, no nawet noszenie tego telefonu w kieszeni, tak, w momencie, kiedy mamy tam jakąś aktywną transmisję danych, bo telefon jest w kieszeni, połączony bluetoothem z słuchówkami w naszym uchu, słuchamy sobie, nie wiem, muzyki, audiobooków, to może być tak naprawdę dla nas szkodliwe, jeżeli stosujemy to w nadmiarze. Zresztą chyba każdy miał kiedyś taką sytuację, że prowadził rozmowę przez, nie wiem, 45 minut z słuchawką przy uchu, z telefonem przy uchu, po czym orientujemy się, że nagle jedna część naszego ciała, w sensie jedno ucho jest cieplejsze od drugiego.
1: Pewnie tak, telefon gorący, no.
0: Im bliżej te anteny, tak, to urządzenie w ogóle całe, które no to przecież pracuje i generuje promieniowanie, tym gorzej, dlatego z wszystkiego z umiarem.
1: No i po tym fragmencie rozmowy tak nabrałem sceptycyzmu, chociaż no mówię, już ładnych parę lat 5G funkcjonuje, no a właśnie, przymierzamy się chyba powoli do 6G, ale może rzeczywiście zanim.
0: No tylko jeszcze jedna rzecz, dokończmy. Bo ten sceptycyzm wydaje mi się, że niekoniecznie jest trafiony, tak? Bo jeżeli byśmy mieli do czynienia teraz z siecią starszej generacji, którą cały czas byśmy stosowali, w stylu na przykład 2G, jakiś tam UMTS starszy, potrzebowalibyśmy w tej chwili, jeżeli patrzymy na nasze zapotrzebowanie na dane, jeszcze więcej nadajników.
1: No, to na pewno.
0: No i też sam fakt, że jest ich więcej, tak naprawdę dla nas, tak jak już wspomniałem wcześniej, mówiąc o tym przykładzie z repeaterami, to lepsza rzecz, tak? Bo jeżeli te maszty znajdują się gęściej, to potrzebują nadawać ze znacznie mniejszą mocą. To też myślę, że warte podkreślenia, że właśnie sieć 5G, ona działa w różnych pasmach. Są pasma tam 700 MHz, są pasma około 3 GHz, w których ono może działać, i tam, gdzie zapotrzebowanie na szybkość transmisji i na pokrycie jest, wynika z tego, że to jest na przykład miasto, tak, gdzie jest po prostu gęsta liczba zaludnienia, no to tam stosujemy tą wyższą częstotliwość, ale też potrzebujemy, ze względu na to, że wyższa częstotliwość to mniejszy zasięg, tych właśnie stacji więcej. Jeżeli jesteśmy gdzieś na wsi, w lesie, nie wiem, na pustyni błędowskiej, no to tam wystarczy jeden nadajnik z tą częstotliwością niższą, który pokryje znacznie większy obszar, słabiej zaludniony, tak, też taki obszar, w którym no, nie wymaga każdy użytkownik, nie wiem, 100 megabitów na sekundę, jeżeli mówimy o szybkości transmisji, a w mieście, ze względu na to, że tych użytkowników jest więcej, potrzebujemy też więcej stacji bazowych.
1: No to jest taka trochę jednokierunkowa droga, no bo my udoskonalamy te metody właśnie przesyłu danych, tą prędkość podbijamy, ale jednocześnie właśnie jakość choćby tych materiałów wideo, rozdzielczość, to wszystko też idzie w górę, więc na pewno każdy miał taką sytuację, jak jest gdzieś w jakimś mieście, miejscu, gdzie jest gorszy zasięg, tak zwany, i nagle nam się, nie wiem, archaiczne 3G pojawia na telefonie, no spróbujcie wtedy odpalić jakąkolwiek aplikację i zobaczcie, co się dzieje. To w ogóle interfejs się wgrywa, nie wiem, kilkadziesiąt sekund, jeśli w ogóle, i jesteśmy już w ogóle pozbawieni 3/4 funkcjonalności telefonu. Można sobie zadzwonić, jak po staremu, ale no okazuje się, że w tych nowych telefonach z tymi bajerami to w ogóle już nic nie działa. My jesteśmy już skazani co najmniej na LTE, 5G, no a właśnie, być może za chwilę jeszcze podbijemy te wszystkie parametry, jeszcze będzie więcej wszystkiego, jeszcze szybciej. Nie wiem, co tam jeszcze jesteśmy w stanie dorzucić i znowu się okaże, że musimy gonić tego króliczka.
0: Pytanie, czy to my golimy tego króliczka, czy on goni nas, tak? Bo wydaje mi się, że te wszystkie potrzeby, tak, które też organizacje międzynarodowe próbują standaryzować po to, żeby wdrażać te nowe generacje, one nie są tworzone po to, że ktoś po prostu wymyślił, że szybciej to lepiej. Tylko ludzie oczekują, tak, nowych funkcjonalności, rynek ich oczekuje. No, wspomniał pan redaktor o tych aplikacjach, które się nawet nie ładują, tak? No proszę sobie wyobrazić na przykład streaming, tak? Jak miałby wyglądać streaming, żeby sobie zobaczyć, nie wiem, cokolwiek na Netflixie przy użyciu tych starych technologii, to buforowałoby się pewnie pół dnia, już byśmy zapomnieli, że chcieliśmy coś oglądać. No dzięki tych nowych technologiach, dzięki małych komórkach, tu nie chodzi mi o telefony, tylko małych komórkach sieci, które gwarantują nam dostęp do usług, chociażby na stadionach na przykład. Ostatnio byłem w takiej sytuacji, w której na meczu Odry była rozłożona wielka sektorówka. Ta sektorówka chyba przez 15 minut ciągle była w górze, no i nie mogliśmy oglądać meczu z kolegami, no bo musieliśmy trzymać tą wielką sektorówkę na
1: i na telefonach kibiców. Oglądaliście?
0: Więc mecz sobie włączyliśmy na telefonach pod spodem, no i to nie tylko ja to zrobiłem, tak? Mm-hmm. Zrobiło to około bardzo wiele osób. Korzystając przecież z sieci komórkowej, wszyscy oglądali ten sam stream. Podejrzewam, chyba że ktoś tam jakiś inny mecz.
1: A nie zawieszało się? Bo czasem są takie sytuacje, to też z dziennikarskiego życia, że jak jest właśnie jakiś mega mecz, dużo ludzi i wszyscy mają odpalone telefony, to czasami coś tam nie działa nawet w naszych takich różnych urządzeniach do łączenia, no bo jest przesilenie. Jak wszyscy odpalą w jednym czasie na małej powierzchni tak te telefony i próbują z jakością taką właśnie wideo, czyli ruchomo obraz odpalić, no to się tam już zaczyna, to też ta przepustowość kończy w pewnym momencie, nie?
0: Na pewno tak. I tutaj właśnie z pomocą troszeczkę przychodzą te nowe technologie, właśnie sieć 5G, też sieć 6G, którą w tej chwili standaryzujemy, no już będzie miała bardzo dużo funkcji, chociażby takich opartych o sztuczną inteligencję, która będzie próbowała przewidzieć takie sytuacje. I w momencie, w którym zbyt wiele osób próbuje się połączyć do jednej stacji bazowej, która nie ma na tyle dużo przepustowości, żeby to zrobić, no to trzeba ten problem jakoś rozwiązać, tak? Nieraz jest też tak, że wąskim gardłem nie jest to połączenie między użytkownikiem a stacją bazową, tylko ona się pojawia gdzieś dalej. Pojawia się dalej na przykład po stronie serwerów TVP, która nie ogarnia tak dużej ilości połączeń. Tutaj sieć 5G będzie w stanie pomóc i sieć tej generacji, która nadchodzi, będzie w stanie pomóc, bo będzie w stanie w pewien sposób ten sygnał przetwarzać na tak zwanym edge'u, tak, na brzegu sieci. Po prostu gdzieś tam z serwerów te dane będą pobrane, ponieważ tyle samo, tak dużo osób będzie prosiło o dokładnie te same dane, to sieć będzie w stanie sobie zbuforować u siebie, przechować i po prostu przesyłać je dalej do tych użytkowników, tak jakby zwielokrotniając je, a nie dopuszczając do sytuacji, w której osobno użytkownicy proszą o dokładnie te same zasoby. Więc no, mam nadzieję, że tych sytuacji będzie jak najmniej. Też wydaje mi się, że bardzo dobrze działa to wszystko tak, jak działa. Ja nie byłem zbyt często w takiej sytuacji, w której nie mógłbym zobaczyć meczu, czy nie mógłbym, nie wiem, skorzystać z internetu ze względu na zasięg. Wydaje mi się, że w Polsce
1: mamy to takie magiczne,
0: jest bardzo duże.
1: Mamy takie magiczne miejsce i tu znów się odwołam do doświadczenia dziennikarskiego. Proszę sobie spróbować na Górze Świętej Anny połączyć się telefonem z kimś. Nie wiem dokładnie teraz, jest takich kilka miejsc. Kolarski wyścig Tour de Pologne był ostatnio dobrym przykładem. Zawsze, ale odkąd pamiętam, najlepiej się tam spisywał taki stary radiowy Chrysler z jakąś anteną i taką w ogóle drogą, wręcz prawie analogową. Tam zawsze wtedy było połączenie. GSM wysiada. No, są takie miejsca na tej planecie.
0: Są takie miejsca, to czasami wynika po prostu z tego, że nie jest zasięg tam potrzebny, że jest zbyt mało użytkowników, nie wiem, jakiejś Puszczy Białowieskiej. Czasami to wynika z uwarunkowań terenowych, bo coś jest po prostu górą i maszyn się nie da postawić wyżej niż jest ta góra. Czasami są jakieś obwarowania po prostu prawne, coś jest, nie wiem, parkiem narodowym, coś innego, no, wymagałoby jakichś specjalnych zgód ze względu na ustawę krajobrazową i tego masztu po prostu nie można tam postawić.
1: A propos po 6G, no już wywołanego tutaj trochę do tablicy, no ja znalazłem taką informację, że być może szacuje się, że w Polsce i na świecie pojawi się około roku 2030, ale nie wiem, czy mam świeże dane. A jak nie, to no wygląda to z pańskiego punktu widzenia?
0: Tak średnio właśnie co dekadę, jakbyśmy sobie przeliczyli od tych lat 80., to wychodzi, że jedna generacja jest co dekadę. To nie znaczy, że ona będzie wdrożona w 2030 roku. Mhm. Tak samo było z siecią 5G, tak byśmy kilka lat później, tak niż te pierwsze wdrożenia. Natomiast no, celem jest to, żeby wszystko było gotowe na 2030 rok. Czy to się troszeczkę przesunie, czy nie, to zobaczymy. No wiadomo, tak, że to nie jest kwestia tylko wymiany masztów, tak, to będzie kwestia też wymiany urządzeń. Najprawdopodobniej nie będzie możliwości podłączania się do tej sieci 6G przy użyciu no, starszych modemów tych poprzedniej generacji. To jest kwestia też ustandaryzowania tego, czy na przykład karty SIM będą kompatybilne wstecznie, tak?
1: No, to może być duży krok,
0: czy to,
1: tak?
0: No, czy to jakieś inne rozwiązanie będzie miało. No, ale to jeszcze mamy troszeczkę czasu, tak, do tego 30 roku, żeby te rozwiązania wdrożyć.
1: Ale jeśli chodzi o założenie, no to co? Jak się domyślam, jeszcze większa przepustowość, jeszcze większa szybkość, jeszcze więcej gigabajtów na sekundę, czy w jakąś inną stronę to jeszcze idzie? Coś pan może zdradzić? Wie więcej?
0: Nie, no, genialnie to pan podsumował, tak? To każda w zasadzie generacja
1: no
0: w ten sposób działa, szybciej,
1: no, ale
0: więcej.
1: Może wydumaliśmy coś jeszcze, nie wiem, ekstra jakąś funkcję.
0: To się najlepiej sprzedaje, tak? To się najlepiej sprzedaje, bo jeżeli w sieć 5G tam w testach pokazywała, że nawet do 20 gigabitów jest w stanie ogarnąć, no to chcemy, żeby w sieci 6G to było 100. Jeżeli chodzi o zwykłego użytkownika...
1: Z 20 na 100?
0: Tak, tylko tutaj mówimy o jakichś takich laboratoryjnych tak warunkach, bo jeżeli chodzi o takiego zwykłego, szarego użytkownika jak ja, no to nigdy 200 gigabitów nie zobaczę przy zastosowaniu domowego urządzenia. Myślę, że takie realne warunki, no to jakieś 100 megabitów.
1: No, ale to jest
0: może
1: 5 razy więcej, to przeciwnicy zaczną znowu panikować, że będziemy świecić w nocy dosłownie, no.
0: Może nie będą, tak, bo też chcemy, żeby ta sieć 6G zużywała mniej energii, więc też mam nadzieję, że będzie promieniowała znacznie słabiej. Mniej takiego niepotrzebnego promieniowania i też w sieci 6G bardzo dużą rolę odgrywa sztuczna inteligencja i te rozwiązania AI, które będą w stanie przewidzieć w jakiś sposób zapotrzebowanie w danym regionie na po prostu transfer, tak? To też przełoży się właśnie na to, żeby te zasoby radiowe, tak, zasoby w widmie skierować tam, gdzie są potrzebne i też ograniczyć ilość tego niepotrzebnego szumu.
1: Ta sama sztuczna inteligencja, upewniam się, przed którą teraz najwięksi jej twórcy ostrzegają coraz głośniej, coraz mocniej, tak? Jest w ogóle ciekawy zwrot. Ja zaczynałem z takiej pozycji pół żartem, pół serio, że, prawda, Skynet, no ale nie wiem, no pan też to śledzi doskonale, no czemu oni tak mówią? Czemu to teraz przybiera taki obrót? Z jednej strony ekolodzy już biją na alarm a propos chłodzenia tych serwerów i tych centrów danych, a teraz jeszcze dochodzi nam, nie wiem, już jakieś prawie wizje buntu tej sztucznej inteligencji. Trochę odlecieliśmy od tematu 5G, ale to się łączy trochę.
0: Odpowiem na pierwszą część tego pytania, czy ta sama. Wydaje mi się, że nie. Także po to, żeby dobrać odpowiednio na przykład zastosowanie beamformingu, czyli tej technologii, w którą stronę skierować wiązkę.
1: No to jest trochę tak.
0: To nie potrzebujemy do tego LLM-ów, tak? Nie potrzebujemy do tego jakiejś ogromnej sztucznej inteligencji z wielką bazą danych, która jest w stanie tam nam odpowiadać na wszystkie pytania. Potrzebujemy dane po prostu z sieci i tak naprawdę na jakiś tam algorytm być może też byłby w stanie to ogarnąć. Sztuczna inteligencja to zrobi lepiej, tak? Ten machine learning, który tam zostanie wdrożony, na pewno tutaj bardziej pomoże, więc to nie, tak? Nikt raczej nie będzie tej sieci z czatem GPT tutaj łączył. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część pytania, czy należy się bać sztucznej inteligencji, ja też byłem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o te zastosowania. Pamiętam, jak kiedyś z jednym z kolegów prowadziliśmy podcast na temat sztucznej inteligencji, tylko to było, no nie wiem, ponad 5 lat temu i tak naprawdę mówiliśmy, że to wszystko przecież, co te LLM-y nam pokazują, to one tam bazują na statystyce, jakiś zlepek słów prezentują. No a dzisiaj mamy takie modele językowe, które przewyższają nas możliwościami poznawczymi, tak bym to nawet określił. Dzisiaj w zasadzie nawet jak już przecież w Google pytamy o cokolwiek, to nikt nie patrzy na wyniki wyszukiwania i nie szuka tych informacji na stronach, tylko patrzymy na to, co nam podpowiada AI, tak, to co podsumował dokładnie.
1: Ten asystent.
0: Te najnowsze modele, tak, Mythos, czy tam ChatGPT-6 chyba teraz jakiś jest najnowszy, no są po prostu fenomenalne, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów, otworzenie zawartości, to co się stało w ogóle stworzeniem obrazów, filmów, tak, to przecież jest jakaś abstrakcja. Ja pamiętam, jak na początku myśleliśmy, że sztuczna inteligencja, jeżeli zabierze jakąś część, nie wiem, pracy naszych zawodów, to tutaj najbardziej ucierpią jakieś zawody takie, nazwijmy to, techniczne.
1: Tak, jakieś... tak, albo jakieś takie, nie wiem, excelowe tam zestawianie tabelki, a nie te artystyczne, dokładnie nie żadne pisanie tekstów, komponowanie muzyki, albo tworzenie super zdjęć. Ja mam znajomego grafika, który, no nie jest zachwycony tym obrotem spraw, bo to jest jeszcze taki wypust, że tak powiem, mojego rocznika, gdzie pierwsze 3D studio obczajał sam, nie było tutoriali na YouTubie, w ogóle YouTube był jeszcze w powijakach, no a teraz, no dokładnie, a teraz ta jego cała wiedza, tak, ta jego cała wiedza jest do niczego, lata zdobywania i praktykowania, no i faktycznie te modele 3D, które on tam rzeźbi i animuje, no w zasadzie za chwilę nie wiadomo, po co on tam będzie, no i ja nie mówię tego, że to nie jest sarkazm, to są autentyczne zjawiska, zresztą ci twórcy też mówią i przyznają się szczerze, że AI zabiera pracę ludziom.
0: Tak, i ja się troszeczkę boję takiego momentu, w którym te czołowe firmy tworzące te naprawdę bardzo potężne modele po prostu sięgną do naszych kieszeni, tak? Bo dzisiaj mamy większość tych zastosowań darmowych albo w przystępnych cenach, bo nawet, nie wiem, ChatGPT Plus, wczoraj sprawdzałem, tak, to jest 99 zł miesięcznie w jakiejś wersji nadal rozszerzonej tej płatnej subskrypcji, to jest chyba 50 zł. To nie są jakieś ogromne pieniądze, umówmy się, tak? To nie są małe kwoty, jeżeli to sobie tym bardziej jakoś spróbujemy zsumować, ile to będzie rocznie. Natomiast to jest taka kwota w zasięgu ręki, tym bardziej kogoś, kto potrzebuje tego do zastosowań jakichś biznesowych, tak? Jeżeli grafik chce teraz tworzyć grafikę szybciej, no to 100 zł chyba warto wydać, tak? Żeby
1: mniej po prostu niż się na program graficzny, który kosztuje tysiące.
0: Tylko wyobraźmy sobie sytuację, w której za kilka lat stracimy kompletnie tą możliwość uczenia się sami. Właśnie. Stracimy umiejętności obsługi tych programów graficznych.
1: Alarmuje się, że u dzieci już jest to zjawisko, że one właśnie tak idą na łatwiznę, że same nie rozwiązują problemów, tylko pytają czata.
0: Tak, a jeżeli za tego czata będzie trzeba zapłacić teraz połowę naszej pensji, żeby mieć do niego dostęp, to trochę taki cyberbankowy klimat się pojawia. Mhm. Więc nawet ciekawego posta gdzieś wczoraj czytałem w internecie jednego z pracowników właśnie tych firm AI-owych, że on po tym, to tak pisze, tak, że po tym, co on widzi, w którą stronę to idzie, to spodziewa się, że albo w przyszłości będziemy mieli globalny komunizm, albo taki typowy cyberpunk. No i tak jak się człowiek zastanowi troszeczkę nad tym, to trochę to tak zmierza, tak? Czy to źle? Nie wiem, tak? Bo,
1: no
0: bo ponoć ten
1: dobrze.
0: Utopijny komunizm wcale nie jest zły. No nie, ja nie widziałem nigdy takiego utopijnego, a w tych krajach, w których on został wdrożony, no to nie wygląda to dobrze.
1: To hasło, że jak czegoś nie ma w sieci, to nie istnieje, naprawdę się spełni.
0: W sensie chodzi o ten utopijny komunizm, czy...
1: W ogóle, no kto nie będzie miał dostępu do superpłatnych jakichś tam, prawda, modeli, ten zginie bez wiedzy jakiejś, no.
0: Bo... No i tak cyberpunk wygląda, tak? Że ta klasa, w której wszyscy są bogaci, no to ma dostęp do wszystkiego, a jednak niestety większość ludzi nie ma tam dostępu. No mam nadzieję, że gdzieś tam się opamiętamy, mam nadzieję, że też te firmy, które wdrażają te modele, no są jednak odpowiedzialne nie tylko za swoje portfele, ale też za ludzkość, bo to dosyć istotna kwestia jednak.
1: No to, co właśnie ostatnio, chociaż też wiąże się te apele przystopowanie prac nad tymi modelami z wizytą Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych, więc ja nie wiem już, na ile dzisiaj jest coraz trudniej w ogóle rozpoznać, czy to jeszcze jest, nie wiem, coś realnego, naukowego, czy jakaś kampania na rzecz czegoś. Wróćmy do 5G, proponuję, bo tak, o 6G to będziemy sobie rozmawiać być może za parę lat bardziej konkretnie, ale jeszcze wymieńmy, dobrze, dość tych negatywów, plusy z tego 5G, na przykład bezpieczeństwo. Czy to jest w ogóle faktycznie tak, że ta sieć jest bezpieczna, czy nad tym się ciągle pracuje? No bo tam, gdzie coś powstaje nowego, to zaraz jest oczywiście, pojawiają się hakerzy i milion sposobów na to, jak jakieś zabezpieczenia złamać. Jak to jest tutaj w tym przypadku?
0: W ogóle wiele założeń, dzięki którym 5G było rozwijane, polegało na tym, żeby rozwiązać problemy związane właśnie z tą starszą generacją. Chodziło głównie o problemy związane z bezpieczeństwem, o problemy takie jak na przykład problem prywatności, gdzie w starszych generacjach sieci mieliśmy coś takiego jak identyfikator każdego użytkownika, taki numerek IMSI, który był numerem przypisanym do każdego z użytkowników i był stałym numerem. Czyli w momencie, kiedy wykonywaliśmy jakieś połączenie, to sieć rozpoznawała to właśnie po tym numerze. Powstały takie rozwiązania, które źli ludzie wykorzystywali, albo dobrzy ludzie w złej wierze, i tutaj mam na myśli po prostu służby obcych państw zainteresowane jakimiś konkretnymi obywatelami, którzy wykorzystywali ten fakt do śledzenia ludzi, tak? Do śledzenia ich aktywności, do śledzenia ich położenia, bo można przechwytywać, po prostu było te informacje w starszych generacjach sieci w 5G. To zostało zastąpione tak zwanym identyfikatorem SUCI, tak? Który jest już identyfikatorem, który się zmienia, który jest kryptograficznie odporny, tak to nazwijmy, bo po prostu można go wygenerować za każdym razem na nowo.
1: Tak jakbyśmy zmieniali hasło do sejfu, tak za każdym razem, powiedzmy. No tak mówię to tak,
0: tak
1: obrazowo.
0: Tak, obrazowo można tak to określić, albo tak jakbyśmy, nie wiem, telefon za każdym razem po prostu z innego próbowali dzwonić. Więc tutaj ta sieć 5G rozwiązała ten problem prywatności, co nie znaczy, że zostały rozwiązane wszelkie problemy z tym związane, bo oczywiście jeśli ludzie zaczęli wymyślać sposoby obejścia, tak, na przykład znana jest taka technika, że sieć 5G jest zakłócana w taki sposób, aby to połączenie, które wykonujemy, zdowngrade'ować, tak to się po angielsku nazywa, po polsku nawet nie wiem, jak
1: spadło
0: to określić.
1: Spadło co, DLT, czy jeszcze niżej?
0: No, żeby spadło po prostu właśnie do tej starej generacji, bo nie mam zasięgu 5G, więc musimy się podłączyć jeszcze niżej, no i wtedy nagle, no już znowu mamy ten sam problem, który mieliśmy wcześniej. Bronimy się przed tym tak samo w sieci 5G, chociażby stosując ten właśnie beamforming, jakieś różnego rodzaju adaptacyjne algorytmy, które no, próbują przeciwdziałać temu zakłócaniu, co nie znaczy, że tych ataków nie ma, tak? One się pojawiają w jakimś przeróżnym odstępie czasowym, jakieś nowe metody się pojawiają, ale wdrażane są rozwiązania równie szybko, tak? Sieć 5G też od strony takiej szkieletowej, nie tej radiowej, znacznie się różni niż poprzednie generacje, bo ona już jest oparta o tak zwaną architekturę SBA, Service Based Architecture, która wykorzystuje bardzo dużo oprogramowania open source, czyli to samo oprogramowanie, które jest wykorzystywane gdzieś w internecie, tak, może być użyte do tego, żeby tą sieć szkieletową 5G zbudować. Te same protokoły, które skorzystamy w internecie, takie chociażby protokoły HTTP, są wykorzystywane właśnie w sieci 5G do komunikacji. No i to z jednej strony powoduje, że to jest prostsze do wdrożenia, że jest mniejsza możliwość uniknięcia jakichś błędów konfiguracyjnych, ale z drugiej strony też daje tym atakującym możliwość szybszego tego poznania, jak to wszystko działa, tak? Jeżeli pojawia się jakaś luka w znanym oprogramowaniu, z którego korzystamy, no, po prostu, no, no, powiedziałbym, że w domu, ale niekoniecznie w domu, tylko z którego gdzieś tam w biznesie można korzystać i te luki są automatycznie publikowane, no to ci przestępcy też mają dostęp do tych, do informacji i mogą próbować to wykorzystać po to, żeby gdzieś do sieci 5G się włamać. Było kilka takich właśnie sytuacji, w których przy wykorzystaniu urządzeń brzegowych, takich normalnych routerów, które też są dostępne nie tylko w infrastrukturze telekomunikacyjnej tam w sieci 5G, tylko które na przykład w serwerowniach gdzieś sobie stoją, to przestępcom udało się, stosując odpowiednie luki, do nich włamać, dzięki czemu dalej propagowali swoje uprawnienia po to, żeby bezpośrednio do sieci szkieletowej się dostać. Chyba w Korei Południowej, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie dostawca padł ofiarą takiego ataku. Bardzo dużo danych dotyczących, bardzo dużo danych, które należały do użytkowników tego operatora, zostały wykradzionych, a to też otwiera ścieżkę do kolejnych ataków, bo tam akurat w Korei była taka dosyć niebezpieczna sytuacja, że hakerzy uzyskali dostęp do tak zwanego UDM-a. To jest taki element, który przechowuje informacje na temat profili użytkowników, więc kluczy kryptograficznych. Mając dostęp do tych kluczy, jesteśmy w stanie tak naprawdę skopiować kartę SIM innego użytkownika, więc jesteśmy w stanie pod niego podszyć.
1: No, no to już nie fajnie.
0: I to, no, powoduje, że na przykład jesteśmy w stanie zresetować mu hasło i dostać tak SMS-em ten link, który miał dotrzeć tylko i wyłącznie do osoby, która, no, posługiwała się tym numerem telefonu. Te ataki też można tak naprawdę wykonać w prostszy znacznie sposób niż włamywając się do sieci. Mamy takie niestety sytuacje, w których ludzie po prostu idą do sklepiku tak z telefonami do operatora, posługując się fałszywymi dokumentami, wyłudzają tak te duplikaty kart SIM. Jeżeli nasze dane gdzieś wyciekły, a teraz mieliśmy niedawno do czynienia tak, z taką sytuacją.
1: Mieliśmy.
0: No to jest niebezpieczne zjawisko, tak? I no, musimy się przed tym jakoś bronić.
1: Jeszcze mi się przypomniał taki przykład, chociaż nie wiem na ile tutaj, jaka tu była technologia zastosowana, ale była jakaś afera też z jakąś siecią sklepów w Szwecji, że śledziła swoich klientów właśnie też tam poprzez, nie wiem, czy jakoś tam poprzez komórki, w tym sensie, że jakąś ich aktywność, gdzie oni tam jeszcze są, co kupują, gdzie chodzą. No też każda wiedza, wiadomo, jakaś tam jest pożyteczna i jakoś marketingowo do przetworzenia. Nie wiem, czy pan o tym słyszał i coś potrafi więcej powiedzieć. O co to chodziło?
0: Ale podejrzewam, że tu raczej chodzi o technologię Bluetooth, tak? O to, że zazwyczaj w telefonach komórkowych ten Bluetooth mamy włączony, bo chcemy...
1: A on się później łączy z milionem różnych rzeczy. Można człowieka też śledzić, bo tu, nie wiem, z zegarkiem tam z czymś tam, tu z
0: tak,
1: kamerą.
0: Więc bardzo często całkiem legalnie tak stosuje się tak zwane kotwice Bluetooth, które próbują zbierać sygnały od wszystkich urządzeń, które są w pobliżu i które zbierają informacje, no właśnie, o położeniu jakiegoś użytkownika, o tym, w jaki sposób on się porusza chociażby po sklepie. To też jest troszeczkę, jakby to powiedzieć, rozwiązane, bo od pewnego czasu adresy te bluetoothowe, tak zwane MAC adresy, czyli taki adres typowo sprzętowy, jest rotowany. Wydaje mi się, że co 15 minut
1: daj mieć. No bo mamy poodpalane w telefonach od Bluetooth na stałe, właśnie faktycznie, no, bo łączy się z różnymi naszymi gadżetami elektronicznymi.
0: Tak, tylko ten identyfikator, on właśnie się, on się rotuje. Wydaje mi się, że co 15 minut, nie jestem do końca pewny, ale no, zostało to zabezpieczone w starszych telefonach, to rzeczywiście było problemem, można było osoby śledzić przez ten Bluetooth, który, no, ma mały zasięg, ale jest to realnym zagrożeniem.
1: No właśnie. No dobrze, no myślę, że na dziś postawimy już dużą kropkę albo wielki przecinek. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, w jaką stronę. Piękne dzięki za rozmowę. Mam nadzieję, że sceptyków grono się nie powiększyło po tej rozmowie, jeśli chodzi o te technologie GSM. Doktor inżynier Wiktor Sędkowski z Katedry Cyberbezpieczeństwa Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej przybliżał nam to zjawisko, z którym już obcujemy, ale nie do końca może wiedzieliśmy, co ono oznacza. No i czekamy na 6G. Zobaczymy, co to będzie. Piękne dzięki za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Dobranoc.
1: Dzięki również wam, drodzy słuchacze. I już od razu zapraszam na kolejny program z cyklu Salon Naukowy. Oczywiście w poniedziałek po 22:00. A dobranoc już mówi Krzysztof Rapp.

0: Zbliża się godzina 23 na FM w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole. Pora na ostatni dziś serwis informacyjny. Brak zgody w Unii Europejskiej na przedłużenie sankcji na Rosję. Zabójstwo kobiety w Skorogoszczy, zatrzymano męża ofiary. Nowy bus w Gogolinie, pojazd dostosowany jest do przewozu osób z niepełnosprawnościami.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak, polskie lotnictwo wojskowe operuje w przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców w województwie lubelskim o treści: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. Na Łotwie poderwano myśliwce NATO z powodu potencjalnego zagrożenia przestrzeni powietrznej. Informacje przekazały w serwisie X łotewskie Narodowe Siły Zbrojne. Mieszkańcy Krasławia i okolicy na wschodzie tego kraju otrzymali ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu. Wojsko przekazało jednocześnie, że nie ma na razie potrzeby podejmowania dodatkowych działań.
1: Światowe agencje informują.
0: Zwrot w Brukseli w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. Ambasadorom unijnych krajów nie udało się dziś osiągnąć porozumienia, choć procedura pisemna zatwierdzająca decyzję została rozpoczęta i miała się zakończyć o godzinie 20. Została jednak wydłużona do jutra. Szczegóły Beata Płomecka.
2: Irlandzkiej prezydencji wydawało się, że jest zgoda na kompromis. Komisowe uzgodnienia, wykreślenie z listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów wzbudziło opór. Nie pomogła nawet propozycja, by sankcje przedłużyć aż o 3 lata, zamiast o pół roku, tak jak do tej pory. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że nie zgodziła się na to Łotwa i to ona jako pierwsza zgłosiła zastrzeżenia. Sprawa jest pilna, jutro o północy mija termin na przedłużenie. Jeśli nie będzie zgody, prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji otrzyma ponownie dostęp do swoich zamrożonych aktywów w Europie.
0: Prezydent USA Donald Trump spotka się jutro z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pytany w Nowym Jorku o zakończenie działań wojennych Rosji, odpowiedział, że drogą do pokoju w tym konflikcie jest silne wsparcie Ukrainy przez USA. Według wicepremiera Władimir Putin będzie dzięki temu bardziej przychylny zawieszeniu broni.
3: Dopiero gdy Putin uzna, że nie jest w stanie wygrać tej wojny po akceptowalnym koszcie, stanie się bardziej wrażliwy na oferty Ukrainy zawieszenia broni i negocjacji pokojowych.
0: Radosław Sikorski jest w Nowym Jorku, aby wziąć udział w 81. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Prezydent Karol Nawrocki dotarł do Stanów Zjednoczonych w piątek.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Policja pod nadzorem prokuratora ustala okoliczności śmierci 41-letniej mieszkanki Skorogoszczy. W związku ze sprawą zatrzymano męża zmarłej kobiety. Przypomnijmy, wczoraj po godzinie 4 nad ranem policja otrzymała zgłoszenie o awanturze domowej, mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba z policji w Brzegu.
4: Policjanci pod wskazanym adresem ujawnili zwłoki 41-letniej kobiety. Zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych. W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego męża denatki. Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni zabójstwa.
0: W chwili zdarzenia w domu przebywała dwójka dzieci. Małoletni trafili pod opiekę bliskich.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Bus w pełni wyposażony i dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami trafił do Gogolina w ramach 4. edycji projektu Nie sami dzielni. Mamy już jeden pojazd, ale nie wystarczą, dlatego napisaliśmy projekt, mówi Marek Korniak, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.
5: Koszt tego zadania wraz z kierowcą, bo to jest jeszcze dodatkowo etat na 18 miesięcy, to kwota 574 tysiące złotych. Do finansowania z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu. Środki oczywiście unijne. To dotacja w 100% finansująca nasze zadanie.
0: Samochód od poniedziałku do piątku, a w razie potrzeby także w weekendy, będzie dowozić osoby z miejsca zamieszkania do miejsca, do którego potrzebują się udać. Bus wyposażony jest m.in. w podjazd dla wózków inwalidzkich. Korotop Gwardia Opole pokonała Stal Mielec 28-27 w meczu 3. kolejki Lotto Superligi piłkarzy ręcznych. Dzięki wygranej Gwardia awansowała na 5. miejsce w ligowej tabeli, a kolejny mecz zawodnicy Bartosza Jureckiego zagrają na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w najbliższą niedzielę 27 września. Dziś poznaliśmy też ostatnich ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarzy. W spotkaniach 1/8 finału Belgowie pokonali Czechów 3-1, a Słoweńcy wygrali z Serbami 3-0. W ćwierćfinałach zagrają Polska, Niemcy jutro o 18:00, Włochy, Finlandia, Francja, Rumunia i Belgia, Słowenia.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura oscyluje w granicach 10 stopni Celsjusza, na barometrach z kolei 1023 hektopaskale. Wiatr jest teraz słaby, umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie będzie duże, będą też większe przejaśnienia, wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 8 do 9 stopni Celsjusza, także jutro sporo chmur, ale i przejaśnienia i dalsze przelotne opady deszczu. Termometry pokażą jutro maksymalnie od 13 do 15 stopni Celsjusza. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu dobrej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.

0: Drodzy Państwo, wysłuchaliście utworu Wals Brillante Fryderyka Chopina w wykonaniu Leny Ledow ze swoim trio. W tym trio wówczas grał Zbigniew Wegehaupt na kontrabasie i Przemek Knopik na perkusji. I z tej trójki, która to trio tworzyła i ukazała się również płyta, bo utwór pochodzi z płyty My Sweet Fryderyk Lena Ledow Trio, jest właśnie pani Lena Ledow. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że jestem w Apolu.
0: O, ja bardzo też i przyznaję, że bardzo chętnie, bo od razu powiem, że spotkaliśmy się z panią Leną, kiedy przyjechała ze swoją przyjaciółką, poetką, fotografką na wieczór autorski.
1: Dyplomatą
0: Tak, która jest też dyplomatą, tak. No i to jakby nie był pani solowy występ, solowy koncert, więc ja trzymam kciuki, żeby kiedyś pani przyjechała, czy to solo z Chopinem, Chopinem właśnie, czy na jazzowo, czy normalnie, bo to jest rzecz absolutnie fascynująca, że to, że kocha pani Chopina, powiem dlaczego od razu wiem. Dlatego, że poza płytami, poza koncertami, wykonaniami jest też książka, którą pani Lena Ledow napisała, Biedny Chopin. Oj, i teraz się zastanawiam.
1: Zacznie się pytanie, dlaczego biedny?
0: A nie, bo oczywiście, że to nie jest takie oczywiste, bo być może no, jest on biedny dlatego, że pani zaczęła go grać. To tak oczywiście żartobliwie, bardzo delikatnie, subtelnie, tylko złośliwie. Ale biedny dlatego, że no, przez lata jest grywany, opisywany, omawiany, a nie wiadomo ilu osobom udaje się dotrzeć do jakby jego duszy, do jego serca. Czyli krótko mówiąc, to jest moje pytanie, bo pani wykonuje jego kompozycje i klasycznie, i na jazzowo, na bardzo autorsko. I ja uważam, że takie wykonanie ma sens. Znaczy, bo trudno, bo nie mamy płyt, na których Chopin grałby swoje kompozycje, więc trudno mieć punkt odniesienia. Zostają nam nuty, ewentualnie opisy, prawda, recenzje ówczesne, jakieś wrażenia osób, które go słuchały i na tej podstawie. Myślę, że wprawne ucho, takie jak pani, może mniej więcej domyślić się, jak taka interpretacja, jak on to rzeczywiście grał.

0: Ogromnego przygotowania technicznego też, zaplecze technicznego, doświadczenia, wszystkich tych rzeczy, które, na które stać tylko muzyka już dojrzałego, dorosłego, więc kiedy w dzieciństwie tam chciałam coś Chopina, jeszcze nie teraz, jeszcze nie czas, jeszcze pograłem i tam naprawdę nie brakuje muzyki fortepianowej, różne, albo i przede wszystkim klasyków wiedeńskich, Jana Sebastiana Bacha też, żeby zbudować takie porządne fundamenty w ogóle pianizmu, żeby zabierać się za Chopina. No i potem jak już w liceum muzycznym zaczynasz z Chopinem się zmagać, albo najlepszy czas na Chopina to już Akademia Muzyczna, tak uważam, bo już liceum to już człowiek ma wiatr w głowie i siano. Chopin, no może dla wyjątków, bo teraz oglądamy też, słuchamy konkursy chopinowskie, bardzo młodzi ludzie też zabierają się za Chopina i niektórym to wychodzi wręcz genialnie. Ale to wyjątki, ja twierdzę, że to wyjątki. Do Chopina trzeba dojrzeć, dorosnąć i Chopin nie jest dla wszystkich. To też taka prawda.
1: Ale mnie pani teraz zaskoczyła, bo rzeczywiście też patrząc po tych konkursach chopinowskich, to wydaje się, że ale być może ta dojrzałość, o której pani mówi, że trzeba dorosnąć. Ja też przypomnę sobie, to dygresja zupełnie na boku, kiedy po jednym z koncertów w Filharmonii miałem taką zaprzyjaźnioną starszą panią i tak powiedziałem, że a jakoś do Mozarta nie potrafię się przekonać jakoś. A ona mówi, proszę pana, do Mozarta trzeba dorosnąć. Do dziś to pamiętam.
0: Jak już do Mozarta dorosnąć, który wiele utworów, wiele jakich jego płaszczyznach jego muzyki jest dla mnie wręcz dziecinny. Absolutnie dziecinny, genialnie dziecinny, ale jest takim dzieckiem. To Chopin absolutnie dzieckiem nie jest.
1: No właśnie, chociaż...
0: Do Mozarta nie wiem. Mozart jest niezbędny dla budowania w ogóle muzyka. On jest niezbędny dla pianisty, do wszystkiego, żeby się nauczyć wydobywać dźwięk z instrumentu. Mało grać technicznie umieć, jeszcze trzeba wydobyć ten pierlisty, ten świetlisty dźwięk mozartowski. Jak już umiesz Mozarta rozegrać, no to można zabierać się za Chopina, uważam. Mhm. Taka droga. Od razu w Chopina nie da się przeskoczyć. Tak uważam i niech wspierają się ze mną wszyscy i niech mówią, że po prostu aż za bardzo wysokie poprzeczki stawiam, ale uważam, że Chopin ustawił najwyższą poprzeczkę dla każdego muzyka.
1: Bo też często myślę, taki normalny słuchacz jak ja, nie jestem wykształconym muzykiem ani muzykologiem, więc bardzo często wydaje się, że od walc, polonez, prawda, że to są przecież rzeczy proste.
0: No właśnie, pozornie tańce, ale kto o zdrowych zmysłach tańczy walc Chopina?
1: No nie widziałem, nie żeby na parkiecie akurat Chopina rzeczywiście puszczano z taśmy i przy tym, żeby ktoś
0: tańczył. Bo to tylko jakby Chopin zostawiał po mazurkach, po walcach nazwę i no, pewien kod rytmiczno-melodyjny, a resztę już czysty Chopin, który jest osobnym kosmosem, osobnym bytem, czymś, czego nie można z niczym porównać. Nie z tym, co było przed Chopinem, nie z tym, co nastąpiła po Chopinie.
1: Czyli miał taki indywidualny swój rys, czyli coś, co muzyk widzi i wie. Ja też
0: jak dotykam Chopina, on jest tak inny. Może tu mnie, myślę, że rację przyzna każdy pianista. Jak dotykasz Chopina, to jakby wchodzisz w zupełnie inny świat. Jakby, nie wiem, jakby całe życie na przykład kąpałeś się w jeziorze, a tu nagle dotykasz oceanu. Aha. Ja mam takie odczucie, że to jest coś innego. Muszę być innym człowiekiem, innym artystą, innym muzykiem.
1: Znaczy mi się trudno z tym nie zgodzić, bo nawet te właśnie festiwale chopinowskie pokazują, dlaczego akurat chopinowskie, dlaczego tych wybitnych pianistów, te wielkie indywidualności, których poszukujemy w świecie pianistyki, akurat mają grać Chopina. No właśnie dlatego, o czym pani
0: dlatego
1: mówi.
0: Proszę zauważyć, co mnie przyszło do głowy, że na przykład ułożyć program, ja już dawno nie gram recitali klasycznych, no bo jestem leniwa strasznie, bo to jest... wymaga dużo pracy. Ale myślę, że dla każdego koncertującego pianisty jest problem ułożyć repertuar. Jak już masz Chopina, to bardzo trudno co innego jeszcze tam włożyć w ten repertuar. No albo coś ekstremalnie współczesnego, myślę, albo Prokofiewa, coś takiego,

0: żeby zdystansować się od Chopina. On naprawdę zabiera jakby cały świat i cały czas, całą wyobraźnię. I no trudno, ja nie wyobrażam grać muzykę romantyczną w zestawieniu Chopin, Liszt, nie wiem, Schumann. Oni przygrywają z Chopinem.
1: Mhm. A tutaj pani w przypadku płyty po kilka jednak utworów innych sięgnęła. O tym za chwileczkę będziemy rozmawiali. Natomiast posłuchamy oczywiście kolejnego utworu Chopina. Myślę, że życzenie mogę.
0: Proszę bardzo, pieśń Fryderyka Chopina z cyklu pieśni.
1: Aha, tak jest. A więc przed wami życzenie, a za chwilę do was wracamy.

0: I już jesteśmy z Państwem ponownie. Ja i pani Lena Ledow słuchaliście utworu Życzenie Fryderyka Chopina. Na chwilę jeszcze zatrzymam się przy płycie. Pani już wspomniała o tym, że trudno jest grać, jak już się nagrywa Chopina i gra Chopina, trudno jest później sięgnąć po repertuar innych. Ja się zgodzę z panią, że rzeczywiście szukanie wśród muzyki współczesnej, awangardowej jest bardzo dobrym wyborem, bo to jest tak znowu inny świat. Ja akurat bardzo lubię awangardę, zwłaszcza tą po II wojnie nagrywaną, bo uważam, że wielu muzyków, wielu kompozytorów bardzo umiejętnie oddało ducha tego, co się wydarzyło, tego wielkiego kataklizmu wojennego. Kiedy słucham czy Johna Cage'a, czy Pendereckiego, tam ja to czuję. Ten
1: ja grałam na studiach, kończyłam z drugą sonatą Popola Hindemitha i to jest po prostu muzyka o katastrofie. Polifoniczna, ale jest o tym katastrofie i mówiono bez ogródek, o tym, co się stało i że się nie pozbieramy po tym. Ja to jak to osobiście odebrało. Bardzo ciężko mnie było to grać psychicznie, bo po prostu jakby oglądałam dokumentalne zdjęcie z wojny. Taki
0: i to się zgadzam. A teraz mnie pani zachęciła, Hindemitha mam kilka płyt na półce, a dawno ich nie słuchałem. Pewnie kurzy
1: mnie obrosy. Proszę Ludu Stanalis słuchać.
0: Tak, to dobrze. To ja z wielką przyjemnością do tego wrócę. I tutaj na pani płycie jest Haczaturiana, taniec ormiański. Myślę,
1: to jest taki wybryk, bo się znudziliśmy graniem Chopina. No bo to na tym to polega, że z trio graliśmy Chopina też, no w wersji tak mocno, jak Stanisław Sojka kiedyś ujął, po wysłuchaniu naszego koncertu powiedział, że najbardziej rock'n'rollowa kapela wśród jazzmenów jesteście. No gdzieś tak bardzo ostro, bo Chopin też nie brał jeńców, można powiedzieć.
0: Ale co ciekawe, bo rzeczywiście bardzo wielu polskich muzyków, zostańmy tylko w Polsce, nagrywało płyty jazzowe, mówię o muzykach jazzowych, z muzyką Chopina. Więc widać, że ta fascynacja, wydawałoby się, że skoro on jest taki trudny technicznie i skoro podchodzimy z takim wręcz religijnym namaszczeniem, jak do Boga, klawiatury, nut muzyki, no to wydawałoby się, że a co ci jazzmeni teraz z nim zrobią? Będą nam tutaj tego Chopina wyobracać na różne strony. Matko Bosko, prawda? A tymczasem okazuje się, że nie, że te płyty są słuchane, uwielbiane, bo Adam Makowicz i Możdżer, no wielu, wybitnych, wielu muzyków jazzowych z Chopinem.
1: Jagodziński zaczął, Andrzej, właśnie. Jego płyta, jego trio, uważam, że znakomita. Chyba największe jego osiągnięcie i on cały czas powracał do Chopina. Ja w ogóle z tym, już rozmawialiśmy dzisiaj z moją przyjaciółką, właśnie chciałam przedstawić Marzenę Krajewską, poetkę i dyplomatkę, z której przyjechałam do Opola i rozmawialiśmy dzisiaj, my cały czas tak jakby wracamy do Chopina i ja oprócz właśnie wymienionych przez pana Leśka Możdżera, którego bardzo cenię, ale i Andrzeja Gadzińskiego, ale to wszystko muzycy po Akademii Muzycznej, po gruntownym przygotowaniu, oni potrafią Chopina zagrać jakby tak na bez udziwnień jazzowych. Więc tam zupełnie inny Chopin brzmi. Ja jestem troszkę zniesmaczona, nie wiem jak to nazwać, bo wiele teraz się zabiera za Chopina i Chopin jest jakby powodem tylko dla wielu muzyków, żeby opowiedzieć o sobie. Jaki jestem fajny, jak ja umiem jazz grać, jakich patentów się nauczyłam i wszystkiego. Chopina tam jak na lekarstwa, nieraz.
0: Tu się z panią zgodzę, bo rzeczywiście czasami zostaje nam tylko ten na początku, wychodzimy od...
1: Temat, bierzemy temat z Mazurka, albo...
0: Fajny motyw, bo jak wiemy najczęściej...
1: No fajny, wiadomo, że fajny.
0: Te utwory, bardzo wiele utworów jazzowych zapamiętujemy i one są tak zwanymi przebojami, bo mają bardzo melodyjny, fajny jakiś motyw. No weźmy sobie My Favorite Things, chociażby Coltrane'a. Kto tego nie zapamięta, prawda? Od razu zostaje nam w głowie, bo jest bardzo melodyjny, bardzo ładny. No a później zaczynają się bardzo indywidualne improwizacje, które rzeczywiście z Chopinem, jak dla mnie, też nie mają już wiele wspólnego, niestety.
1: No, jest powód o sobie, bo jazz w ogóle to jest jakby dziedzina i improwizatorów, i twórców, ale też wielkich egoistów, więc powód pogadać o sobie, nawet na temat Chopina, no nie uważam, że to jest właściwa droga, ale każdy się tam swoją ścieżkę drepczy.
0: Aha, ale też wiem, że w pani przypadku, bo tego chyba na płytach, przynajmniej jak sprawdzałem, nie ma, skomponowała pani też wiele muzyki teatralnej na przykład.
1: Tak, uwielbiam teatr. Uwielbiam teatr, z teatrem od dawna współpracuję, zaczęłam w Teatrze Studio w Warszawie. Był absolutnie genialny spektakl Bal pod Orłem, spektakl bez słów. To jest według takiego filmu słynnego Ettore Scoli, Le Bal francuski film, może pan kojarzy z lat. Z
0: no, Teres Cole kojarzę, ale filmu ale teraz
1: film,
0: nie
1: gdzie
0: przyznaję.
1: To jest historia, był francuski tanc budy. Zmieniają się epoki, wszystko przez taniec, przez muzykę. Zbigniew Brzoza, reżyser spektaklu Bal pod Orłem, tak ten spektakl się nazywał, wymyślił taką historię polskiej knajpy. No bo tam zbudę to umówmy się, nie, a knajpy wszędzie byli. I się zaczyna tuż po wojnie. W ogóle pierwsza scena, bo to rosyjskie żołnierze wychodzą z tej knajpy, została dziewczyna zgwałcona, pozabierali zegarki wszystkim. No, z takiej tragedii mocnej, no jak to Polska. No ale potem epoki się zmieniają, zagrali tam wspaniałe aktorzy, i Marysia Peszek, i Stasiu Brudnej, Boże, wymieniać by bardzo, no, naprawdę, kwiat polskiego aktorstwa, i miałam zaszczyt grać tam w zespole, z moim zespołem, my byliśmy taka orkiestra.
0: Na żywo.
1: Na żywo była, i mieliśmy naprawdę ludzie zachwyceni wychodzili, że po prostu tak opowiedzieć żadnego słowa nie ma przez cały spektakl ponad dwugodzinny.
0: A czasami jest lepiej bez słów, rzeczywiście, tak. Gestem, muzyką, patrzymy tak. Komuś w twarz, no, bardzo
1: wymaga,
0: często...
1: Wymaga bardzo wysokiego poziomu aktorstwa, ale tu właśnie zespół wtedy Teatru Studio był na najwyższym poziomie. A potem ja związałam się z Teatrem Nowym w Łodzi, bo mój mąż, Przemek Dąbrowski, właśnie jest aktorem Teatru Nowego w Łodzi, i zrobiła muzykę dla 7 spektakli, a od 6 lat musical idzie mojego autorstwa i z moją muzyką. My psy. To jest o bezdomnych psach, które mieszkają na wysypisku za miastem, i o ich przygodach. A i nawet zrobiliśmy drugą część, bo Przemek oczywiście reżyserował ten spektakl, a druga część nazywa się My psy w kosmosie. To jest dla spektakl familijny. Najbardziej lubię takie określenie. Bo najpierw dyrekcja myślała, że to będzie dla dzieci, ale dorośli przychodzili się awanturować, dlaczego pokazujecie to o 10 rano, my chcemy to wieczorem, my przyjedziemy całą firmę, bo to jest świetne, to jest super fajna muzyka, i temat o porzuceniu, o bezdomności, to jest, dotyczy każdego. Jest jeden kot w tej grupie psów. Kot z bogatej rodziny, powiedzmy dewelopera, który zamierza budować na tym wysypisku nowe osiedle, więc psy bezdomni, które znaleźli tam się schronienie, znów zostają się bez domu. Więc taki temat.
0: No to ja się nie dziwię, że dorośli chcą to oglądać, ja już się zapalę, coś chciałbym zobaczyć.
1: Zapraszamy do Łodzi, gramy to nieprzerwalnie już ponad 6 lat. To jest naprawdę też, to jest rekord, jak na taki stacjonarny teatr. Też bardzo lubię naszych aktorów. Dorosli ludzie wszyscy grają psów, nie przebierają się, u nas tam nikt się nie przebiera za psów, nie ma uszek, pazurków, wszyscy ubrani jak warszawscy hipsterzy, bardzo ładnie, bo nasz scenograf Mateusz Atman stwierdził, że pies tak ładnie wygląda, no popatrz, on ładnie ubrany jest, więc muszą być na nim drogie czuchy, piękne buty.
0: Ale ja myślę, że jak wychodzi publiczność, niezależnie czy mała, dziecięca, czy dorosła, gdyby ich zapytać, kto był na tej scenie, o kim była opowieść, to chociaż oni nie wyglądają jak psy, myślę, że oni wiedzą i od razu powiedzą, to było o psach.
1: Tak, bardzo, bardzo mnie zawsze wzrusza, jak początek spektaklu, kiedy stary pies Kulawy, on wygląda jak taki bezdomny, taki łazi po śmietnikach, i on znalazł taką dziewczynkę, Kropkę, małą psinkę, którą wyrzucili z domu. Zawiezli na przystanek i zostawili. To się pierwszy początek na przystanku tramwajowym. On rozmawia i zabiera ją. I jak ja słyszę z widowni, dzieci mówią, to psy. Oni odkrywają, że to psy, że to nie są ludzie, to psy. I genialnie wchodzą w tą konwencję. Niczego nie ułatwiamy dzieciom. Dzieciom nie trzeba nic ułatwiać.
0: O, to prawda. Dzieci mają ogromną wyobraźnię.
1: Dzieci tego nie lubią. Jak ich na siłę zaczynają bawić, zaczynają im tłumaczyć, dzieci się obrażają. Oni lubią z nimi jak z równymi rozmawiać. Tak samo jak z dorosłymi, tak samo rozmawiamy z dziećmi.
0: Pełna zgoda. Natomiast my obiecamy, że będziemy rozmawiali chociaż chwilę, opowiemy o książce. Zrobimy to, drodzy Państwo, uspokajam, ale za chwilę posłuchamy znowu muzyki, później do Was wrócimy.

0: Wracamy do Państwa, ja i pani Lena Ledow, i wrócimy też do Chopina, bo byliśmy już przy płycie, przy jazzie, przy teatrze. W teatrze zresztą Chopin też się pojawia.
1: Tak, gram od 7 lat chyba już w takim spektaklu, wspaniałym spektaklu Pani Pelińska i Sekret Chopina. To jest sztuka napisana według króciutkiego opowiadania, no dość krótkiego, francuskiego autora Erika Emanuela Schmidta. I to jest historia Erika, jego wspomnienia z młodości, kiedy on studiował na Sorbonie i równolegle chciał zgłębić sztukę Chopina, bo strasznie go fascynował Chopin, kręcił, bo on już umiał tam, jak już szkołę muzyczną skończył, i polecono mu polską nauczycielkę, niejaką pani Pylińską właśnie, i on zaczął pobierać u niej lekcje. Te lekcje przerodziły się w jakieś bardzo dziwaczne ćwiczenia, bardzo zabawne i nieraz po prostu niedorzeczne. Na przykład pani Pylińska radziła mu jutro przyjść po uprawianiu seksu, żeby się rozluźniał. I to zawsze na widowni taki śmiech. I w końcu te lekcje przerodziły się w szkołę życia, w szkołę pokory, szkołę, czym jest sztuka dla człowieka. Bardzo mądre opowiadanie. Robert Gliński, wybitny reżyser filmowy, ale przede wszystkim zrobił adaptację tej sztuki, i w głównej roli wspaniała, wspaniała, zachwycająca Joanna Żółkowska, wielka aktorka, a Erika, i ona gra Pylińską, a Erika gra Kacper Kuszewski, też wszystkim znany aktor, prezenter i w ogóle bardzo, bardzo dobry, przede wszystkim dla mnie aktor teatralny. W roli cioci M.M. Paulina Holtz albo Dorota Naruszewicz na zmianę, a ja jestem cały czas na scenie obecna za fortepianem, i to jest sztuka dziwna, niespotykalna. Udało nam się przede wszystkim Robertowi połączyć dwa jakby nieprzystające do siebie wątki. Spektakl teatralny i recital. Ja gram tam Chopina sporo, gram też troszkę Franciszka Lista, gram rzeczy też trudne, ekstremalnie technicznie. Na przykład gram finał drugiej Rapsodii Lista, no pianiście to gwizdną tylko, a potem gram finał balady G-moll Chopina, który jest uważany też jeden z najtrudniejszych utworów w całej historii literatury pianistycznej. No więc nieraz, ja mówię, że po spektaklu to jak koń po westernie.
0: A wydawałoby się, że skoro ballada, no to będzie spokojna, to zdążymy.
1: Ale tam
0: tutaj...
1: jaka jazda w finale, no tak? Tam ryktajmowa. Pianiści wiedzą, o czym ja mówię, i to jest, bardzo dużo mnie to kosztuje, ale uwielbiam ten spektakl. Najbliższy gramy w Krakowie 5 września na otwarcie, nie wiem, jakiejś sali. Proszę szukać nas w internecie. To jest wspaniały spektakl. Gramy też w Lublinie, we Wrocławiu. Generalnie jeździmy z tym spektaklem i,
0: fajnie byłoby
1: i on jest
0: Opola.
1: inny niż tak, do Opola, jakby władze Opola chciały. To jest krakowska agencja CDN wyprodukowała ten spektakl, i ja jestem dumna, że gram w tym spektaklu. Oprócz tego, że jest wielka zabawa, wspaniała muzyka, to nie jest tragedia. Ludzie się boją, że taki spektakl Chopina, o nie, to będzie nudne. No proszę Państwa, nie jest tam nudne.
0: No nie jest.
1: Oczywiście, trzy śmierci odbywają się i ludzie płaczą też na tym spektaklu, ale bardzo dużo śmiechu, zabawy i absolutnie nieoczywistego podejścia do Chopina.
0: No a ja uważam, że prawdziwa tragedia bez odrobiny humoru jest nieprawdziwą tragedią. Jak nie ma tam nic śmiesznego, to znaczy, że to jest nieprawda. Dla mnie jakaś nadęta i sztuczna i nieprawdziwa, bo ludzkie życie zawsze bywa i śmieszne, i tragiczne.
1: Tak, a to jest Francuz napisał, to jest francuską lekkością, z taką
0: zresztą,
1: nieznośną
0: zresztą,
1: może.
0: Zresztą bardzo znany, bo Emanuela Schmidta akurat rzeczywiście chyba wszystko przetłumaczono w Polsce, więc nie ma. Najbardziej znane oczywiście Pan Ibrahim i Kwiaty Koranu, czy Oskar i Pani Róża, to były te wielkie przeboje na
1: Był
0: początku.
1: Pan Schmidt przyleciał do nas na premierę.
0: O, i był zadowolony?
1: Osobiście, tak, on powiedział, da Kaspra powiedział, że to on, ale najbardziej był zachwycony Joanna Żółkowska, powiedział, że właśnie tak Pylińska wyglądał. On może przeżył po prostu jakieś wstrząsne wydarzenie.
0: Bo to wybitna aktorka jest matka. Ja nabrałem takiej ochoty, chyba wezmę urlop jakiś dłuższy, żeby to wszystko móc pojechać
1: 16 do Wrocławia, 16 października do Wrocławia zapraszam.
0: To Wrocław jest blisko. No i już mnie pani zachęciła, proszę sobie zanotować. Natomiast chociaż kilka słów, bo nie chciałbym jej streszczać, ale chciałbym państwa zachęcić zachęcić do przeczytania książki pani Leny, Biedny Chopin. I bardzo bym chciał, żeby zaznaczyć, to nie jest biografia Chopina. To jest...
1: I też nie moja biografia, chociaż w oparciu o moją biografię. Ja nie miałam zamiaru w ogóle pisać kolejną biografię Chopina, a broń Boże, są świetne napisane biografie, monografie i naprawdę tam zachęcam. Adama Zamoyskiego albo Wierzbickiego jest genialnie napisane i już. I teraz jest coś nowego się ukazało. Ja pisałam o swojej drodze, jakby z Chopinem, o tym, jak Chopin determinuje życie, muzyka pianisty i też o jakichś smutnych latach w Związku Radzieckim, trudnych, gdzie cały system próbuje cię zniszczyć. Mm-hmm. Próbuję zniszczyć cię jako artystę, jako pianistę, jako człowieka. No i też jakieś troszkę moich przygód w Polsce. Duże rzeczy, jak już mówię, fantasmagorycznych, bo ja mam poczucie humoru, które mnie nieraz każe pisać rzeczy, które się nie wydarzyły, ale mi się wydają tak zabawne.
0: O sam, ja tu trafiłem na kilka takich fragmentów, ale drodzy Państwo, po prostu przeczytajcie książkę.
1: Wydawnictwa Angora, tego czasopisma takiego popularnego, takie gazety, co wychodzi co tydzień. Mhm. I tam można wejść na ich stronę Angory i taką książkę zamówić.
0: No, to prawda. Poza tym, drodzy Państwo, jest też tak, że naprawdę, jak chcecie zrozumieć artystkę, a pani Lena Ledow jest artystką, to
1: tak
0: i taką ciężką drogę, o tym, że czasami trzeba zjeść coś paskudnego na stołówce, o tym, że czasami wdajemy się w romanse, które niekoniecznie są mądre, ale za to mamy dojście do fortepianu na przykład na dużej sali.
1: I dużo alkoholu. Mnie ktoś powiedział, kto przeczytał książkę, że to tam alkohol u ciebie się leje strumieniami.
0: Takie
1: życie.
0: Takie tak, życie. Tak, ja tak, tego tak, akurat oczywiście tak, to... nie popieram i sam,
1: ja też.
0: I sam nie używam, ale jakby rozumiem i wiem, że tak jest, zobaczycie, ile tego tam się leje. Na pewno jest to bardzo poruszająca, świetna książka psychologiczna, żeby dobrze zrozumieć też psychologię samego pianisty, artysty.
1: No, jako ja próbowałam siebie zrozumieć może przez tą książkę i przez to, jak Chopin zdeterminował moje życie, a na pewno zdeterminował i może dlatego napisałam to, żeby jakąś jasność mieć przynajmniej dla siebie.
0: Mhm. Pani Leno, musimy niestety kończyć nasze spotkanie, ale liczę, że może na spektaklu, może jednak z recitalem w Opolu zobaczymy. Bardzo się cieszę, że pani znalazła czas i przyszła do studia Radia Opole.
1: Więc... Ja również dziękuję. Opole, zachwycające, piękne miasto. Chciałabym tu więcej czasu spędzić kiedyś. Mhm.
0: Drodzy Państwo, przypomnę, pani Lena Ledow była moją i waszą gościnią. Do zobaczenia, mówię bardzo ufnie. I Państwu też mówię już do zobaczenia, bo kończymy dzisiejsze wydanie audycji. Dobrej, spokojnej nocy.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Razem ze mną w studiu Jakub Różycki. Cześć Jakubie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Jeżeli słuchacie Państwo regularnie audycji, to możecie pamiętać poprzednią naszą rozmowę z Jakubem Różyckim. Obiecaliśmy wtedy, właściwie ja Kubę poprosiłem, Kuba obiecał, że jeżeli tylko znajdzie czas, a zajęć masz, Kubo, wiem, na pewno sporo, bo jesteś psychologiem, przypomnę dla tych, którzy nie słuchali, a od razu też zaznaczę, że oczywiście ta rozmowa jest w formie podcastu na stronie Radio Opole, więc jeżeli będziecie zainteresowani dzisiejszą, chcielibyście posłuchać wcześniejszej, to możecie, tak jak wszystkich rozmów w tej audycji poświęconej szeroko rozumianym patologiom społecznym. No i tutaj, Kubo, ty masz sporo też do czynienia z młodzieżą, bo jesteś psychologiem i z dziećmi i młodzieżą pracujesz sporo. W różnych programach już czasami też zaznaczałem, wspominaliśmy o tym, że młodzież jest coraz bardziej wulgarna, coraz bardziej ordynarna, że te wiązanki, które możemy usłyszeć niestety też w przestrzeni publicznej, a nie dalej jak wczoraj, a więc całkiem niedawno byłem świadkiem, no 16, 17 to jest maks, myślę, że młodsze były jednak to dzieciaki, trzech chłopców, jedna dziewczyna i taką wiązankę, jaka ta dziewczyna rzucała, oczywiście nie stałem tam długo, przechodziłem, ale to był jeden wielki bluzg i ściek. Druga sytuacja, rozmawialiśmy z kolegą o muzyce, bo jak Państwo wiecie, prowadzę też audycje muzyczne i tam sporo piosenek dostaję coraz częściej w tych piosenkach, zwłaszcza u młodych artystów. Zdarzają się teksty, które zawierają słowa niecenzuralne. Oczywiście takie piosenki na antenę nie trafiają. Ja rozumiem to, że to jest licencja poetyka. Czasami, tak jak w literaturze, no, wulgaryzmy się pojawiają, jeżeli one są zasadne, opisują pewne zjawisko albo opisują właśnie patologię społeczną, no to trudno, żeby ten ktoś mówił pięknym językiem Szekspira, prawda, albo Kochanowskiego.
2: Tak, tak jest.
1: I wiemy o tym, że no, taka osoba spod budki z piwem tak zwanej będzie posługiwała się takim językiem. Niemniej jednak, myślę, że jest co do tego absolutna zgoda, że ten język jest czegoś przejawem. Ja bym chciał, bo Kuba powiedział, żebyśmy porozmawiali o przemocy międzyrówieśniczej i o agresji. Uważam, nie wiem, Kubo, czy się zgodzisz, możemy od tego zacząć, skoro zacząłem od tego języka, że to jest w pewnym sensie wynik nieradzenia sobie z emocjami. W nich się kotłuje, w nich się dusi, jest dużo jakiejś agresji, bo to najczęściej jest. My, kiedy przeklinamy, dorosły człowiek, mi też się zdarzy, najczęściej w sytuacji jednak bardzo dużego zdenerwowania, prawda? Coś się nie udało, świat się wali. No, i wtedy czasami puszczają nerwy. No ale tutaj ten jeden wielki bust, albo im ciągle puszczają nerwy, albo są ciągle nabuzowani, nie potrafią znaleźć ujścia swoim emocjom i to przeradza się w tego typu agresję.
2: No tak, ja bym tutaj jeszcze dodał to, że myślę, że pamiętamy może ze starych czasów, też tam lat młodzieńczych, że też każdemu z nas się zdarzało taką wiązankę gdzieś tam pewnie puścić, ale raczej może bardziej wtedy, kiedy dorośli nie słyszeli, kiedy nauczyciele, rodzice i tak dalej byli gdzieś daleko, tam po cichu pod nosem, pomiędzy sobą, żeby się pochichrać, a potem już wracaliśmy do takiego normalnego trybu. A teraz to właśnie jest to takie wrażenie, ja też je mam, że to się gdzieś zatraca, że już nie ma tej granicy, że faktycznie te wulgaryzmy, które gdzieś tam też są jakąś, no jednak ważną częścią języka, jakby na to nie patrzeć, wchodzą tak u tych osób, no tak jak podałeś właśnie te przykłady, w taki sposób bardzo naturalny do...

0: odpier się od siebie. I tutaj to słowo jest bardzo konkretne, bo ona co komunikuje? Że przez wiele lat była, wmawiali jej, że musisz to, musisz tamto, dąż do jakiejś doskonałości, jak nie będziesz taka, to będziesz kiepska, i tak dalej, i tak dalej. Więc ona śpiewa o tym, że ciągle jest taka presja, myśl o sobie, doskonal się, rób coś z sobą i tak dalej, i tak dalej. I ona w końcu mówi, dość, ulało mi się, odpier się od siebie, zacznij żyć po prostu, no wyluzuj troszeczkę. I tutaj ten wulgaryzm jakby uderza nas w twarz, ale bardzo celowo i robi bardzo duże wrażenie, prawda? Mówi, tak, o Jezu, dokąd my zmierzamy? Za chwilę albo będziemy się wieszać, albo cokolwiek jeszcze. Natomiast tutaj, tak jak mówisz, rzeczywiście to już jest język praktycznie codzienny. Zresztą on jest słyszalny jest przez też również dorosłych, takich 20-paro-30-latków w miejscach publicznych. I przeraża mnie to, że czasami, bo mam też blisko akurat różnego rodzaju ogródki, kawiarenki, no i potrafią siedzieć trzy panie. Wyglądają na takie panie, które no, mają raczej dobrą pracę. Nie wyglądają na tak zwaną patologię. No właśnie nie wyglądają. Ten wygląd to już jest dzisiaj bardzo mylące. No i też słyszę, że lecą bluzgi. Mało tego, stolik dalej siedzi ktoś z dzieckiem. One rozmawiają na tyle głośno, że ja to słyszę, więc tym bardziej słyszy ten ktoś przy stoliku. Ludzie się siebie nawzajem chyba boją, więc ktoś się tam boi odwrócić, powiedzieć, że proszę nie przeklinać, prawda? Bo przyszedłem z dzieckiem na lody. I to są te kolejne hamulce, które puszczają, że już w ogóle mamy gdzieś innych, prawda? Dokładnie gdzieś. Co mi tam? Kiedyś ktoś taki uchodziłby za chama, prostaka i patologię. A dzisiaj oni się w ogóle nie wstydzą. Ja przyznaję, że nie bardzo rozumiem. No ale nie jestem psychologiem, ani socjologiem.
1: Nie jest ten, nie wiem, poziom Wieniawy Długoszowskiego, tego jakiegoś polotu i tam puszczenia jakiegoś wulgaryzmu właśnie w jakimś konkretnym celu, tylko to jest raczej poziom taki, no że ten wulgaryzm jest, no spłyca całkowicie, absolutnie cały przekaz. Ale to też oczywiście może się też właśnie wiązać z tym, co powiedziałeś wcześniej, to znaczy tym sposobem też na rozładowanie troszeczkę tej złości, tych naszych nerwów, tylko że to jest sposób, który już nie wystarcza. No jest bardzo proste, bardzo łatwe, dostępne w każdej chwili dla każdego, tylko że trzeba tego coraz więcej, żeby to spełniało tę samą funkcję, co spełniało na przykład na początek, tak? Kiedy się trzymaliśmy to wszystko w sobie, jak już nam to wyszło z tych ust, to wtedy się poczuliśmy rzeczywiście, rzeczywiście lepiej i rzeczywiście ta ulga przyszła, to jakoś te emocje gdzieś tam, napięcie sobie poszło, no ale właśnie po takim czasie, no niestety to już tak nie działa.
0: Czyli można powiedzieć, że podobnie jak z alkoholem czy innymi używkami, na początku, kiedy no, ktoś mówi, że idzie na dyskotekę, a wstydzi się poprosić dziewczynę do tańca, no to na odwagę sobie coś tam dziabnął, jak mówi potocznie młodzież. Albo jest zdenerwowany, potrzebuje się wyciszyć, no to wieczorem drinka. Jak wiemy, bardzo często, jeżeli to jest zwłaszcza z powodu nieradzenia sobie z emocjami, no to za chwilę jeden drink nie wystarczy, jedno piwo nie wystarczy, sięgamy po drugie, trzecie, czwarte, no i zostajemy alkoholikami, albo narkomanami, albo lekomanami. I tutaj ta analogia do mnie generalnie trafia, że rzeczywiście, kiedy to staje się codzienne, no to już nie przynosi ulgi, bo jak my się zdenerwujemy i tam rzucimy sobie czymś, wiemy, że zrobiliśmy źle, ale dobra, o Jezu, okej, ale czujemy rzeczywiście ulgę, no nie, jakoś to tak jest, że sprawia to nam jakąś ulgę i jesteśmy w stanie później mówić, uff, dobra, to spróbujmy teraz konstruktywnie zrobić coś inaczej. No ale właśnie, u normalnego człowieka działa to tak, że jak rozładujemy to natężenie złości, złych emocji, to jesteśmy w stanie później, aha, uff, dobrze, i poszukajmy konstruktywnego rozwiązania. Tutaj za tym nie idzie żadna refleksja, bo oni tego nie robią po to. Nawet jeżeli robią po to nieświadomie, no to nie ma czasu na refleksję, bo za chwilę lecą kolejne bluzgi i wzajemne się nakręcanie. Może to jest też to, że oni wzajemnie się nakręcają. Wiesz, normalnie człowiek się nie nakręca, że jak ja powiem coś na K, to sąsiad albo sąsiadka, o, to ja też coś powiem, a ja dwa razy jeszcze powiem. No to trochę takie śmieszne, jakieś durne zawody, no.
1: No raczej tak się nie dzieje, chociaż kto wie, może w jakichś konkretnych sytuacjach. Znaczy ja bym tutaj w ogóle może troszeczkę inaczej to powiedział, może nie zacząłbym od tego, że nie ma tutaj raczej podziału na, że normalny tam jakiś, bo to są rzeczy, które dotyczą nas wszystkich tak naprawdę. Z tym, że chodzi po prostu o to, że to w tej całej złości, która się tam w nas kształtuje, pojawia się,

0: no o coś jej chodzi, tak? Złość do czegoś służy. Zazwyczaj do tego nam służyła w czasach prehistorycznych, żeby walczyć o swoje zasoby, na przykład. Żeby się jakoś gdzieś tam bronić. I ta złość, no ona musi być taka bardzo dynamiczna, musi właśnie podpowiadać nam zachowania, no takie gwałtowne, właśnie agresywne, po to, żeby właśnie walczyć. I ten język też może być agresywny, też może być metodą na takie jakieś, może czasami w pewnym sensie postawienie granicy jakiejś, czy właśnie zachowanie po prostu gwałtowne. I no jak się przyzwyczajamy do tego, no to decydujemy, znaczy podejmujemy decyzję pod wpływem właśnie tych emocji. Ta emocja nam wskazuje, co mamy zrobić i nie zastanawiamy się, czy to jest adekwatne do tej sytuacji, tylko po prostu w to idziemy. Pierwsza myśl, pierwszy impuls, błyskawiczna reakcja. No i jak się do czegoś takiego przyzwyczajamy nie wchodzimy bardziej w ten proces, nie zaczynamy go analizować, nie zastanawiamy się co, gdzie, jak, nie uczymy się tego, no to to potem się może właśnie troszeczkę wymsknąć spod kontroli i każda nasza reakcja w takich emocjach będzie właśnie no, gwałtowna, będzie w pewnym sensie agresywna. Czyli na przykład właśnie też za pośrednictwem tego języka. Formy jakieś bardziej wulgarne, jakieś właśnie stanowczej, agresywnej, czy w jakimś tam kontekście niebezpiecznej i dla nas, i dla otoczenia.
1: No tak, bo tu jeszcze teraz pójdziemy krok dalej, bo sam język wulgarny, jeżeli to jest tylko zamiast przecinka tak zwanego, no to powiedzmy, że jeszcze nikomu nie robimy krzywdy, prawda? Po prostu przeklinamy, jesteśmy wulgarni, dosyć prymitywni, źle wychowani i tyle. I ktoś może powiedzieć, no to ja nie chcę z kimś takim się spotykać, zadawać. Okej, dobrze.
0: No na przykład. Taka może być tego konsekwencja, no?
1: Tak. Może nas to spotkać, no ale jak znajdziemy sobie towarzystwo, które posługuje się podobnym językiem, to okej. Natomiast ten krok dalej to jest taki, że my za pomocą tego typu języka też obrażamy siebie. Znaczy obrażamy, to jest bardzo delikatnie powiedziane. Jesteśmy agresywni, bo mówimy, że to jest agresja słowna. Najczęściej używamy słowa hejt, no ale hejt wcale akurat nie musi być wulgarny. Możemy kogoś hejtować bardzo miłym, sympatycznym językiem, bardzo ładną, literacką wręcz polszczyzną, a możemy zniszczyć mu życie. Tak wcale jest. Nie są do tego potrzebne wulgaryzmy, co się zresztą często dzieje. Natomiast tutaj ty powiedziałeś o tej sytuacji takiej obronnej. Ja sobie to rzeczywiście wyobrażam, bo jest jakaś wroga grupa, to wyobrażam sobie, że my teraz, prawda, krzyczymy do nich, prawda, wy to, tamto, my was za... I to jest jakby dla mnie naturalne, bo chcemy ich odstraszyć. Robimy to po to, żeby uniknąć walki. Liczymy na to, że taką agresją, siłą głosu, prawda, i tak dalej, oni poczują, nie boją się nas. To są twardziele jednak, nie? To się, dobra, wycofujemy się, nie? Nie zadzieramy. Unikamy w ten sposób konfrontacji fizycznej, przemocy fizycznej. I to taką rolę odstraszającą na pewno w jakimś sensie, tak jak mówiłeś, pełniło i pewnie jeszcze w jakimś stopniu pełni, tylko że skoro my cały czas to robimy, to już przestaje pełnić. Bo można komuś powiedzieć, proszę pana, proszę odejść ode mnie, prawda, bo ktoś jest namolny, przy barze zaczepia młodą dziewczynę. No jak drugi, trzeci raz mu mówi, to w końcu mówi, weź pan się od, no i on może rzeczywiście zareagować, prawda, bo widzi, że okej, dziewczyna się zdenerwowała, za chwilę zacznie krzyczeć, może zrobi aferę, nie? Więc dobra, wycofuje się. I tu to słowo agresywne może zadziałać odstraszająco, że rzeczywiście skończyły się żarty, to już nie jest po prostu, że ja będę namolnie nagabywał i w końcu za 10 razem się uda. Natomiast jeżeli ona siedzi i tam bluzga, wszyscy bluzgają, no to w tym momencie co ona mu powie?
0: No, zostaje eskalacja jeszcze jakby mocniejsza, nie?
1: Tak, no to ona mu powie takie, no to ona jej powie takie, a za chwilę zaczną się tłuc po prostu, bo wiem, że coraz częściej kobiety też się biją niestety i to nie tylko między sobą. Czyli wchodzi nam ta agresja fizyczna, a myślę, że ta agresja słowna jest taką prelekcją właśnie, takim preludium, przepraszam, do agresji fizycznej. Że to granicę bardzo łatwo stracić, bo jesteśmy w emocjach. Umówmy się, nawet jeżeli oni używają tego jako przecinków, to ja widzę po nich, że temu towarzyszą emocje, bo to nie jest taka spokojna rozmowa, prawda? Oni się nakręcają, bardzo są emocjonalni, coraz bardziej, im dłużej to trwa, są w jakiejś grupie rówieśniczej, jeden przed drugim stara się później, wiesz, jak ta jest taka wyluzowana i ostra, to ja pokażę, że też nie jestem gorszy i zaczyna się ta spirala nakręcać, no to tak jak mówisz, w pewnym momencie to już nie robi wrażenia, to może, nie wiem, podpalimy kota, jak to bywało w jakichś patostreamingach, prawda, może coś rozwalimy, wybijemy szybę, kogoś może pobijemy, bo to to jest ta droga. Komuś się może wydawać, że przesadzamy. Myślę, że nie przesadzamy, ale jakie jest twoje doświadczenie na ten temat? Czy rzeczywiście ta granica od tej agresji słownej do fizycznej, rozboju, przemocy jest bardzo nikła, albo wręcz żadna? Czy to jest prosta taka droga od jednego do drugiego?
0: Ciężko jednoznacznie stwierdzić. Myślę, że to niestety też jest zawsze standardowa, może trochę unikająca odpowiedź, że to jest zależne od...
1: Ja też nie lubię wrzucać wszystkich do jednego worka, nie? Ale tak ogólnie jako zjawisko, prawda? Jeżeli, no bo lepiej byłoby na pewno powiedzieć, lepiej w związku z tym nie przeklinać, bo nawet jeżeli nie u wszystkich, czy nie we wszystkich przypadkach tak będzie, to jednak ryzyko zachowań patologicznych, przestępczych jest dużo większe.
0: Tak, bo będzie większe, oczywiście. To nie znaczy też od razu, że to pójdzie, że na 100% to pójdzie tą drogą, jednak no ten język, którym się posługujemy, w którym nawet czasami myślimy, ma bardzo duże znaczenie i to nawet można przykłady wziąć może na przykład z uczenia się na temat innych emocji, na temat radzenia sobie z lękiem. Bardzo często na przykład lęk, który nas gdzieś jakoś dotyka, ma jakąś swoją treść pewną, tak? Boimy się czegoś, boimy się jakiegoś scenariusza, jakiejś rzeczy, albo pojawia nam się w głowie jakaś taka mantra, że sobie nie poradzę z jakąś sytuacją. I to sobie tak powtarzamy, o tym myślimy i to gdzieś tam jest obecne. Tylko, że co to znaczy, że sobie nie poradzę na przykład? Jaka jest tego definicja konkretna? Ten nasz język ma jakieś swoje też ograniczenia, czasami kulturowe nawet, i to ta cała operacjonalizacja tych pojęć jest takim tutaj dosyć ważnym tematem, którego nie można też za bardzo pomijać, no bo może się okazać, że tak naprawdę boimy się czegoś zupełnie innego, niż nam się wydaje. I tak samo też może być tutaj, to znaczy ten język, no będzie miał znaczenie. Jak będzie nam gdzieś tam w głowie kołatało jakieś stwierdzenie bardzo agresywne i bardzo wulgarne, no to będziemy się gdzieś tam też, te emocje wtórnie będą się pojawiały, będą się nakręcały po prostu. Człowiek jest w stanie sam siebie czasami nakręcić, jakiś wyzwalać, jest w stanie powstać taki wewnętrzny, dotyczący właśnie tego, co ja sobie pomyślałem o czymś, na przykład, że właśnie tego nie lubię i on jest taki i coś tam i on na pewno zrobi to i będzie wobec mnie taki, więc ja już idę do niego naładowany, nabuzowany, mimo że de facto nic się nie wydarzyło. Dlatego generalnie można powiedzieć, że tak, że w tym kierunku, że jest to niebezpieczne, nie? Po prostu jest to niebezpieczne. Czy bezpośrednio tak jest z tym powiązane? To już może być różnie, nie zawsze tak musi być, bo myślę, że też każdy z nas zna przykład, że no niekoniecznie, ale też są pewnie przykłady absolutnie w drugą stronę, że ktoś właśnie tą drogą podążał i to niestety źle się skończyło.
1: No zwłaszcza wtedy, kiedy dwie osoby w tym zaczną brać udział, bo jeżeli jedna zachowa się wulgarnie, a druga w związku z tym powie, okej, dobra, to skoro ty tak, no to ja dziękuję za rozmowę, odchodzę, prawda, nie będę w ten sposób rozmawiał, ani agresywnie reagował, odpowiadał, to nie jest dobre, ale jeżeli, a tak się czasami zdarza, to niestety też najczęściej u tej tak zwanej patologii, no bo tam najłatwiej to jest zaobserwować, a zdarzyło mi się takich sytuacji wiele niestety widzieć, że to jacyś panowie, najczęściej z kobietami, to jest też zastanawiające, ale nie tylko, bo były słynne pobicia też między panami, którzy razem spożywali alkohol na ławeczce, no i nagle jeden drugiego się tam butelkę tłucze, dźga go, zabija i tak dalej, no bo oni się wzajemnie zaczynają najpierw wyzywać, dokuczać sobie, albo dogadywać. Mało kto lubi, ma dużą tolerancję, no można wstać i odejść. To jest najlepsze rozwiązanie, kiedy ktoś zaczyna być agresywny i wulgarny. No ale najczęściej jest taka, co ty mi tu pie, a ja ci tychu i tak dalej. No i w końcu okazuje się, że no jak już zużyliśmy arsenał i już nie jesteśmy w stanie sobie bardziej dowalić i widzimy, że żaden nie jest pokonany, prawda? Jesteśmy, no to wtedy zaczynają iść w ręce pięści. No i to jest właśnie dla mnie ta droga, nie? Zwłaszcza kiedy właśnie jest kilka osób, które nikt nie powie stop, nikt nie przerwie tej spirali właśnie nakręcania się. No i to są rzeczy dla mnie absolutnie straszne, zwłaszcza, że no mieliśmy też słynny film, już chyba trzy części powstały, o Mickiewiczu i z przodu było słowo takie, żeby tego Mickiewicza pie, czyli taka przyprawa była, oprócz soli używana najczęściej w kuchni. No i też część osób się oburzała. Oczywiście film miał takie przesłanie edukacyjne, że oto trafia nauczyciel, wyluzowany, świetny polonista, prawda, do szkoły, gdzie jest tak zwana trudna młodzież. On pokazuje im to, że też potrafi użyć takiego języka. No to nie jest problem powiedzieć, że pije Mickiewicza albo coś tam. Jest pytanie tylko, no ale co w związku z tym? Znaczy, dlaczego? Bo mi się nie chce, ale jaki mam w takim razie pomysł na siebie, prawda? Czy chcę spędzić całe życie, nie wiem, rzucając łopatą i bluzgami, popijając jabłcoka, czy jednak mam na siebie jakiś inny pomysł? Czy uważam się za człowieka skreślonego? Bo bardzo często za tym stoi szereg różnych innych zjawisk. Nasze, tak jak ty już mówiłeś o tym częściowo, nasze przekonania, brak wiary w to, że coś możemy zrobić, czegoś możemy dokonać, coś możemy zmienić, prawda?
2: No tak, na przykład.
1: I w związku z tym jesteśmy bardzo sfrustrowani, no bo prawda, nie stać mi na porządne wakacje, nie stać mi na markowe buty, nie stać mi na coś tam, to też często przeradza się w agresję. Bunt wobec tego świata i agresję wobec tego lepszego świata, do którego z jednej strony aspiruję i chciałbym być jego częścią, też mieć te różne dobra, a świadom tego, że są poza moim zasięgiem, pytanie, czy rzeczywiście są i czy rzeczywiście wszystko muszę mieć. No to jest właśnie ta praca, gdzie zaczyna się praca twoja jako psychologa, psychologów szkolnych, pedagogów. Żeby na tym etapie pracować, z młodzieżą, z dzieciakami, zanim zaczną się bluzgi, przemoc, kradzieże i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiem, czy to tak łatwo jest przekuć, czy w ogóle przychodzą rodzice, nie wiem, dzieciaki, nauczyciele przesyłają tego typu młodzież, dzieci do psychologa.
2: Znaczy to, że...
1: Czy czekają, aż poleje się krew i
2: czy przesyłają,
1: wtedy...
2: to tak. To znaczy, no oczywiście, to też zależy, wiadomo, że od konkretnego miejsca, ale tak, czy przesyłają, to zdecydowanie. Jest bardzo dużo ludzi, jednak ta nasza świadomość też na temat w ogóle naszej psychiki, jakie to jest ważne, żeby nad tym pracować, jest coraz większa i tutaj bardzo należy się z tego cieszyć, moim zdaniem, należy wręcz, bo idzie to w dobrym kierunku. Czy jest już dobrze, to nie wiem. Wydaje mi się, że jeszcze jest spore miejsce do poprawy. Czasami też to jest w drugą stronę, że rzeczy, które już nie należą, że tak powiem, do psychologa, są zwalane trochę na psychologa, że to napraw, tak? Weź coś z tym zrób, napraw, a to też nie zawsze o to chodzi, tak? No bo to po prostu bardzo, bardzo różnie bywa. Ja też miałem kiedyś okazję pracować w takiej placówce troszeczkę dla takiej właśnie młodzieży, no takiego skrótu stereotypu użyję trudnej, z różnymi życiowymi przygodami i tak dalej, ale też nie tylko. No i to wyglądało bardzo różnie. To znaczy były przypadki takie, przy których można było bardzo dużo zrobić. Były takie przypadki, przy których ta praca była no, ciężka, żmudna i czasami niestety nie wychodziła z racji tego, że były jeszcze jakieś inne tutaj bodźce na przykład, na które, zewnętrzne, na które się nie miało wpływu kompletnie, tak? Bo na przykład, no niestety, psycholog nie będzie miał wpływu na to, co się dzieje w domu.
1: Tak myślałem, że tutaj to będzie, bo to też moje pierwsze takie skojarzenie, bo to wiele też osób, narkomanów w procesie wychodzenia z nałogu, alkoholików, wiele osób z takich środowisk patologicznych podkreśla, że nawet jeżeli oni sami rozpoczynają nad sobą pracę, to wracając do środowiska rodzinnego, które jest patologiczne, pijącego ojca, czy nawet pijących obojga rodziców, gdzie jest przemoc, gdzie jest no, wulgarna agresja, no to jakby cała ta praca jest trudna później do, no bo oni wracają, myślą sobie, no okej, no fajnie, facet mi powiedział, że mogę to, mogę tamto, ale gdzie w tym gu, za przeproszeniem, gdzie w tym wszystkim? I cała twoja praca, czy innego psychologa, pedagoga idzie właściwie na marne, bo on wszystko to, co już gdzieś tam mu się zapaliła lampka, uwierzył, że można spróbować, on musiałby się z tego wyrwać. Mało tego, musielibyśmy wtedy prawdopodobnie pracować z całą rodziną. No,
2: a czasami już, się nie da. Czasami też da. Jest, no, jest jednak jakiś tutaj opór, jest jakaś walka nawet z tym. A to nawet bym dodał, że to nie musi też być tylko patologiczne środowisko, żeby było tutaj jeszcze tak trochę może pikanterii dorzucić, że to znaczy, no, to też jest takie słowo używane bardzo często, a właśnie jak to zdefiniujemy, nie? Czym jest patologia tak naprawdę.
1: No o tym ostatnio, przepraszam, rozmawiałem właśnie tydzień temu w audycji czy dwa, bo ja myślę, że my bardzo łatwo posługujemy się słowem patologia w sposób taki, że to jest jakaś skrajność, tak, że to jest jakiś ułamek społeczeństwa, prawda? Łapiemy się jakiejś definicji, prawda, bo nam AI wyrzuci definicję i myślimy, no nie, no my to nie, no gdzie tam, prawda? I to nam niestety bardzo, bardzo zaburza obraz. Później dziwimy się, że gdyby popatrzeć na kroniki kryminalne, prawda, ośrodki lecznicze, to wychodzi nam, że 10% społeczeństwa, jak popatrzymy później na ilość włamań, przestępstw, prób samobójczych i tak dalej, robi nam się 30%. No to chwila, moment, prawda? To co, definicja pokazuje 10, a realne życie 30? Nie, to znaczy, że 30% to jest patologia, tylko z jakiegoś powodu używamy innych, ładniejszych, łagodnych określeń, kombinujemy, jak to tylko zrobić, że to no przecież jeszcze nie jest to. Już jest niestety.
2: No, znaczy na patologię albo na przykład, nie wiem, środowisko, które w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób tak naprawdę jest niesprzyjające i to może być nawet niesprzyjające w taki sposób, że ktoś, rodzic, no, niech będzie, jak już zaczęliśmy o tych młodych osobach, tak, młodych, młodzieży, dzieciach i tak dalej. Także rodzic bardzo chce, bardzo się stara, ale jakieś czynniki na to wpływają takie, że to po prostu nie idzie, nie? I czy to jest patologia? No nie, nie musi być, tak? Bo to mogą być trudne warunki tam finansowo, materialne i tak dalej, jakieś tam inne czynniki, które na to wpływają, ale to też ciężko to nazwać tak, tak jednoznacznie, nie? Dlatego to, no oczywiście, też używamy często, nie mamy już jak inaczej takich właśnie skrótów myślowych, takich troszeczkę też odnosimy się do stereotypów, nie w takim negatywnym tego słowa tutaj brzmieniu, ale, no ale to jest dlatego... Dlatego właśnie to jest niestety skomplikowana praca i czasami bardzo taka delikatna, bym powiedział. Nie?
1: No to, bo
2: bardzo indywidualna.
1: Ktoś może nie radzić sobie na przykład ze znalezieniem pracy i wcale nie oznacza, że, bo przecież ani nie pije, ani jest żadną patologią, no ale jest ubogi. W związku z tym dziecko nie dostaje tego, o czym marzy, co mają koledzy, koleżanki, no i jest frustrowane, jest agresywne. I tutaj przecież nie jesteśmy w stanie teraz pójść i każdemu sprawić, że go całe życie i całe jego rodziny się za pstryknięciem odmieni. Więc tak jak mówiłeś, ja się zgadzam z tym, że to może, mówimy też przecież sami rodzina dysfunkcyjna. Zupełnie inaczej będzie z dziećmi z rodzin niepełnych, a też przecież takie mamy, gdzie bardzo chce mieć tatę, bardzo chce mieć mamę. Nie zawsze to musi być rozwód, bo zdarza się niestety, że mama, ojciec umierają w bardzo młodym wieku, giną w jakimś wypadku. To jest ogromna, ogromna trauma, więc to, że dziecko bije inne dzieci i przeklina, wcale nie musi oznaczać, że jest z patologicznej rodziny. Tak, to bardzo dobrze to mówisz, bo chciałbym też, żeby to dobrze wybrzmiało, bo to mnie zawsze troszeczkę i staram się pokazywać w tej audycji, że jakkolwiek mówimy o zjawiskach patologicznych, to zjawisko patologiczne, które wygląda, znaczy kwalifikuje się i jest, no bo przemoc, agresja zawsze będzie zjawiskiem patologicznym, jego źródło wcale nie musi tkwić w środowisku patologicznym.
2: Tak, tak, tak. I to właśnie tak nawiązując do samego początku, ta praca też troszeczkę na tym polega, że jeśli chodzi o samą pracę nad złością, agresją i problemami z tym właśnie związanymi, to no jest coś takiego jak trening zastępowania agresji. To jest cały model pracy właśnie nad tym, model grupowy dla ludzi tak naprawdę w każdym wieku, bo i dla dzieci w przedszkolu, i dla dorosłych. No tak się akurat przypadkiem składa, że właśnie jestem osobą, tak, która ukończyła kurs trenera tego właśnie trybu, no i...
1: No i opowiemy o tym troszeczkę więcej w takim razie, bo ja myślę, że fajnie jest też, jak nie tylko nazywamy i pokazujemy, gdzie jest coś złego, ale też coś Państwu podsuniemy, co można z tym zrobić. Mnie bardzo interesuje i myślę słuchaczy też, na czym to polega, bo wiesz, może ktoś później się na coś takiego zapisze, może skorzysta, pójdzie do poradni najbliższej i powie, słyszałem o czymś takim, o takiej metodzie, myślę, że mam w rodzinie czy ze sobą taki właśnie problem, chciałbym z tego skorzystać.
2: No i możemy właśnie powiedzieć tak, że jak już zaczęliśmy o tych, chociażby tych, nie wiem, placówkach dla różnej młodzieży, no to w przypadku zajęć grupowych to możemy się skupić na takim ogólnym problemie, tak? To znaczy na czym w zasadzie polega agresja, dlaczego to się wszystko dzieje, jak to działa, jak te emocje właśnie tam, co one z nami robią i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no też nie wyeliminujemy tego źródła, prawda? Jeżeli jest tak, że ktoś doskonale jest w stanie to sobie nawet samodzielnie rozpracować i potem już rozumie, skąd to się bierze, dlaczego się zaczynam złościć, na co w zasadzie ja się złoszczę, to jest
0: takie trochę może, może złego słowa użyję, ale nie jestem w stanie teraz na szybko niczego innego wymyśleć. Moim zdaniem zabawne, że my bardzo często nie rozpoznajemy, na co tak naprawdę się denerwujemy. Mhm. Że to nie musi być to, co nam pierwsze do głowy przychodzi. Ten ktoś na przykład, kto się zachował jakoś tam, mimo że on się zawsze tak zachowuje, nigdy to nam nie przeszkadza, a teraz nagle straszną furię to w nas wywołuje, nie? A to jest gdzieś w ogóle zupełnie indziej. No ale powiedzmy, że właśnie ktoś sobie to tak wszystko nawet już rozpracuje, przejdzie cały ten proces, ale to gdzieś tam cały czas na przykład istnieje, nie? I tutaj już wchodzi bardziej ta kwestia indywidualna, tych różnic indywidualnych, tych jakichś dodatkowych aspektów, które na to wpływają. Nawet czasami mogło to być relatywnie proste, w cudzysłowie oczywiście, rzeczy, jak ADHD, które sprawia, że człowiek po prostu wie, co się z nim dzieje, wie, jak to działa, a ten impuls jest zbyt mocny.
1: Nie potrafi zapanować.
0: Tak, ta reakcja jest tak szybka, że nie jest w stanie rozpoznać, kiedy coś się dzieje, nie? I dopiero po fakcie, jak się zorientuje, że tam na kogoś się wydarł albo coś, nie, tam była afera, awantura i jest problem, to potem, że a no tak, znowu to zrobiłem. Nie?
1: No ja bardzo często na przykład wiem, że podnoszę głos i mówię bardzo emocjonalnie i robię to zupełnie nieświadomie, bo się czymś albo ekscytuję, albo jak się zaczynam denerwować, jest jakiś problem, to mówię podobno bardzo głośno. No, w audycjach mi się raczej nie zdarza, chociaż też czasami się emocjonuję, ale rzeczywiście tak, jeżeli sytuacja jest napięta, stresująca, to tak, no to wiadomo, nakręcamy się i nawet bezwiednie, bo już nad tym nie panujemy, nie kontrolujemy, zaczynamy krzyczeć wręcz, ekscytować się, przeżywać, złościć. Oczywiście jest tak, jak mówiłeś, że najczęściej, no akurat mając to szczęście, że byłem na terapii i jakby mniej więcej, bo wiadomo, że nie jestem żadnym specjalistą, ale zwracano mi uwagę i uczono mnie tego, żeby nazywać uczucia, określać je i szukać przede wszystkim przyczyny.
0: Tak jest.
1: Do tego służył chociażby dzienniczek uczuć, który pisaliśmy, do którego zresztą zachęcam każdą osobę, nie tylko osobę uzależnioną, bo kiedy przelejecie wieczorem, możecie to próbować tak na marginesie naszej rozmowy, ale ona się w to wpisuje. Wieczorem sobie usiądźcie i na przykład napiszcie wieczorem, jakie emocje dzisiaj wam towarzyszyły. Złościłem się w pracy, ale dlaczego? Bo kolega mnie zdenerwował, szef mnie zdenerwował, a może po prostu rano coś było nie tak, bo bardzo często rzeczywiście, jak zaczynamy patrzeć, złośliwie takie bardzo chamskie, ordynarne dowcipy na przykład mężczyzn o kobietach, jak szefowa się wyżywa w pracy, a pewnie ma okres, nie? A de facto nie myślimy o tym, że a może akurat wydarzyło się coś w domu, może rzeczywiście tak, albo nie. Albo my się też jakoś zachowaliśmy i rzeczywiście daliśmy jej pretekst, ale bardzo często kumulujemy bardzo różne emocje. Jeżeli wieczorem będziemy sobie to rozpisywali, to nie będą się kumulować, bo później rzeczywiście czasami spotkamy kogoś znajomego, rozmawiamy, on nas czymś zdenerwuje, my nagle na niego wyskakujemy. I to rzadko jest tak, że on nam coś zrobił. Po prostu nam się ulało. On był tym wyzwalaczem, jemu się oberwało, krótko mówiąc, za grzechy innych albo nasze same, które się kumulowały przez tydzień albo dwa i nosiliśmy je w sobie.
0: Tak, dokładnie. I tutaj w ogóle najważniejszą w tym wszystkim rzeczą, ja przynajmniej tak uważam, chociaż to też jest właśnie sedno całego tego właśnie programu, o którym wcześniej treningu zastępowania agresji, że właśnie chodzi o zastępowanie, czyli o wybór odpowiedniego do sytuacji rozwiązania. Raz na miliard przypadków zdarzy się tak, że ta złość jest dobrym rozwiązaniem. Że trzeba ostro zareagować, że trzeba je użyć. I to czasami jest okej. Okay. Są też takie przypadki ludzi, którzy właśnie tak bardzo się blokują, że oni powinni się wściec i w końcu krzyknąć, tupnąć nogą, a tego nie zrobią, bo mają jakieś blokady. I właśnie to też pokazuje, że to nie jest wcale takie proste. Ta złość sama w sobie, jako emocja, ona nie jest zła. Złe jest to, co my z nią robimy. Nie? Jak ona zaczyna nas kontrolować, bo nie ma podziału na złe czy dobre emocje. Mogą być przyjemne albo nieprzyjemne, no bo złość jest na przykład nieprzyjemna, no jednak nikt z nas nie lubi tego odczuwać, nie? Tak samo strach czy smutek, ale chodzi o to, żeby wypracowywać sobie metody rozładowywania tego, czy jakiegoś takiego nowego trybu podejmowania decyzji w tych emocjach, żeby to lepiej działało, nie? Żeby to nie przysparzało nam większej ilości problemów, niż było na początku. No bo właśnie zazwyczaj tak to z tą agresją, z tą złością jest, że jak zaczynamy, jak ona zaczyna decydować za nas w zasadzie i idziemy tą ścieżką cały czas tego, co ona nam podpowiada, no to to zazwyczaj przynosi więcej problemów niż korzyści jednak na dłuższą metę, nie? Nawet jeśli w krótkim czasie się wyżyjemy, wyładujemy jakoś i tak dalej, no to jak kogoś pogonimy na drzewo, no to to może też spotkać jakaś konsekwencja nas za to, nie? Albo...
1: Albo też nie czujemy się później dobrze, bo może się okazać, że zrobiliśmy jakąś krzywdę komuś, na kim nam tak naprawdę zależy, tak, prawda? Byliśmy wściekli, no i później no nie zawsze wystarczy kupić kwiatki i pójść i powiedzieć przepraszam, bo ten ktoś nagle mówi, okej, Jezus, skrzywdziłeś mnie, za co? Nie mam ochoty się z tobą spotykać, jak mam nie spotykać coś takiego, wiesz, przemoc. Tak. Skoro nad sobą nie panujesz, skoro jesteś agresywny, to ja się ciebie po prostu najzwyczajniej w świecie boję, bo nie wiem, co ty zrobisz. Jak ty jesteś w stanie z byle głupiego powodu dla mnie, jakiegoś banalnego reagować agresywnie w sposób ordynarny czy chamski, to ja po prostu nie chcę z tobą się dodawać. I teraz jest fajnie jednak odpowiednio wcześniej sobie zdać sprawę i po prostu, jeżeli sobie nie radzimy, bo to może być też ważny sygnał, nam się może wydawać, że o Jezu, puściły mi nerwy, pójdę, powiem przepraszam i już. No to nie zawsze tak jest, bo jeżeli te nerwy puszczają nam co chwilę, no to już jest problem. Mi się podoba też koncepcja grupowej terapii, takiego, tej terapii zastępczej, bo ja wiem, że dużo osób się boi, bo myślą, a jak pójdę sam na sam do psychologa, prawda, czy do psychiatry, no to to zostanie w gabinecie, nikt się nie dowie. A tu przed ludźmi nagle tak, no ale właśnie mówmy się, moim zdaniem, myślę, że nie wiem, na ile się z tym zgodzisz, no ale masz praktykę i wiedzę, że jednak przyznanie się przed innymi jest o wiele bardziej terapeutyczne, chociaż potrząsa, jest trudne, mogą być łzy, może być naprawdę gorąco, ale to gwarantuje, że rzeczywiście nagle zaczniemy intensywnie nad sobą pracować, bo ten gabinet na solo, tak zwany, to już jest dla nas pewna wymówka i zabór bezpieczeństwa, że no, to przecież nie musi nikt wiedzieć, nikt się nie dowie, co to było. Pójdę do żony, pójdę do dzieci, powiem, no był tatuś tam, już jest w porządku, a za tydzień znowu awantura. No, a grupowo? Jak to jest, że to grupowo jednak? No, tak, można się przejrzeć w kimś, prawda? Że inni mają też. Dlaczego ty wybuchasz? Dlaczego ty? A co zrobiłeś, prawda? Dlaczego byłeś agresywny? I chyba też czasami lepiej dojrzeć własne błędy, własne życie, których nie widzimy, odbijając się w innych członkach grupy, jak w zwierciadle troszeczkę.
0: Tak, no bo to trzeba więcej odwagi po prostu. Najzwyczajniej w świecie więcej jest bodźców dookoła, więcej jest osób, które... Może nam się pojawić w głowie coś takiego, że bo będą mnie oceniać, każdy z nich i tak dalej, jedną osobą jeszcze jest jakoś tak prościej, nie, że to... No, no ale dobra, to jest specjalista, tak?
1: Tak ze spowiedzią troszeczkę, nie? Tam w konfesjonale.
0: No, dobra, to po cichu, nie? A tutaj, no, jednak jest grupa i grupa takich ludzi zwykłych, takich jak ja, ale właśnie to może mieć o tyle plus, że potem się okazuje, że no, ale co? Ludzie po prostu mają z tym problem, to nie tylko ja jestem... walnięty całkowicie, nie? Nie tylko ze mną jest coś nie tak. Albo właśnie nie, albo właśnie wszystko jest ze mną okej, tylko mam problem z jakąś tam rzeczą, jedną. I można to zmienić, można to jakoś zrobić. Może nawet ktoś mi powie, jedno nie zadziała, ale ktoś mi coś innego podpowie i to zadziała. I też jest jakieś takie poczucie przynależności wtedy, nie? Tego takiego oparcia bardziej społecznego.
1: No tak, nie czujemy się samotni. Jak wiemy, że inni mają też podobne problemy i dlaczego je mają, w jaki sposób reagują, że też czasami zdarza im się kogoś skrzywdzić, no to to działa, mówię, okej, no zdarza się, ale zobacz, tylu ludzi próbuje z tym pracować, nie jesteś sam, spróbuj coś z tym zrobić. Przecież w normalnych warunkach myślę, że każdy normalny człowiek chce mieć przyjaciół, kolegów, znajomych, kogoś bliskiego. Jest nam raźniej, jest cudownie, jest przyjemniej. Naprawdę nie trzeba mieć markowych butów, nie trzeba mieć pieniędzy na wczasy zagraniczne, jeździć po jakichś tam Afrykach czy Japoniach. Można pojechać na Turawę, zrobić sobie ognisko, wziąć gitarę i spędzić miło czas. I naprawdę uważam, że wolałbym w ten sposób z grupą przyjaciół i to, że ich mam, niż pojechać solo na jakieś egzotyczne wyspy i tam się snuć i myślę sobie, ach, szkoda, że już muszę wracać do tego pustego domu. No, to ja wolę turawę, ognisko i jednak mieć przyjaciół. I te grupy czasami zresztą takich przyjaciół dają. Ja nawet myślę, że tego typu zajęcia, spotkania mogłyby się odbywać w szkołach, jako takie prelekcje, pogadanki. Jak już wspomniałem o tym filmie o Mickiewiczu, to tam też w późniejszej części, kiedy dzieci miały też wulgarne zachowania erotyczne, seksualne. Ja zresztą powiem Państwu, że bardzo chciałbym, nie wiem czy Ty, Kubo, będziesz chciał, ale na pewno szukam, i to jest temat bardzo ważny, patologii seksualnych, bo uważam, że to jest też kolejne zjawisko. Niedawno rozmawiałem z jedną panią, która pracuje i mówi, że ona już nie bardzo chce o tym, bo troszeczkę nie jest już w zawodzie, ale rzeczywiście seks zaczyna być traktowany tak jak te wulgaryzmy i agresja, jako coś, co jest zupełnie mechaniczne, bezwiedne, relaksujące, na zasadzie wypalenia jakiejś trawki czy wypicia piwa. Nie budują się relacje, nie budują się więzi. No i jest to zjawisko, moim zdaniem, które warto byłoby się mu przyjrzeć i warto o nim porozmawiać, bo cały czas, jak tylko pada hasło wychowanie seksualne, to jest jakieś święte oburzenie, a rośnie nam grupa ludzi. Wszystkie dane pokazują, małżeństwa, związki się nie utrzymują. 30% się rozpada, nie wchodzimy w te relacje. Podobno osoby dojrzałe zatracają, jakby inicjacja następuje dużo wcześniej, seksualna, zupełnie mechaniczna, bezwiednia, jakaś rekompensacyjna, a nie potrafimy zbudować później szczęśliwego życia intymnego w wieku dorosłym. Zajmujemy się pracą od rana do nocy, a to wszystko gdzieś leży. Podczas gdy jest bardzo ważnym aspektem ludzkiego życia i też dobrze byłoby umiejętnie, świadomie z tego korzystać. To tak już na zupełnie na marginesie, ale myślisz, że takie zajęcia grupowe właśnie dla dzieciaków, tam mówiłem o tym filmie, tam przyszła prostytutka grająca w filmach pornograficznych do szkoły i zrobiła pogadankę z młodzieżą. Ja wiem, że gdyby ktoś taki zrobił coś takiego w szkole naprawdę, a nie w filmie, to była masakra.
2: Ale ona
1: pokazała dzieciakom, wystąpiła, mówi, no wszystko to jest po prostu pewna konwencja, pewne zło, popłakała się tam, wyszła. Ja myślę, że to w tych dzieciakach i w tych, którzy to oglądali, zostanie na wiele dłużej niż mówienie o tym, co wolno, co nie wolno, że kalendarzyk, że to, że tam, bo nie działa to na nas, no. I takie zajęcia grupowe, myślę, też byłyby ciekawsze, zwłaszcza kiedy ludzie zaczęliby się otwierać. Bo najczęściej jak się jeden otworzy drugi, to później inni nawet jak siedzieli w kącie i się śmiali, bo zawsze się ci prześmiewcy znajdą, którzy, patrz jaka głupia, patrz jaki wajza, nie? Nagle się okazuje, że wiesz, jak ktoś się śmieje, to najczęściej ma jeszcze gorzej. Tak praktyka często pokazuje. Tylko wstydzi się przyznać.
2: Tak, no na przykład, no. Myślę, że no, dlatego właśnie w bardzo wielu różnych jak to powiedzieć, rejonach pracy nad samym sobą gdzieś ta terapia grupowa się przebija, nie? Że ona ma swój sens i w wielu właśnie sytuacjach naprawdę pomaga. Tak? No pod kątem tej agresji to myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo dobre, bo ja nawet samego tak mogę powiedzieć, samej tutaj jak potem po tym całym kursie tego trenera i tak dalej były jakieś rozmowy takie prywatne pomiędzy uczestnikami, no to też nagle ludzie się zaczęli otwierać, że no mi się ostatnio zdarzyło tam coś tam, ale teraz już rozumiem, albo coś tam i to pomaga po prostu, nie? Jakieś rzeczy w nas się wtedy odpalają, że troszeczkę inaczej zaczynamy to patrzeć, zaczynamy się może troszeczkę bardziej. Ja w ogóle mam takie podejście, że niestety dlatego też praca na sobie jest taka trudna, ponieważ wymaga tony po prostu pokory wobec siebie, świata i wszystkiego dookoła. I często mam takie wrażenie przynajmniej, że właśnie coś takiego, ten taki grupowy tutaj rytm trochę też nas tego uczy. I dlatego to też może pomóc.
1: Tak, a na pewno nie pomaga tłumaczenie, że Jasiu bije mamy piąstkami, bo domaga się uczucia i miłości. Oczywiście on w pewnym sensie domaga się uwagi, w związku z tym kopie, bije i gryzie, tylko za chwilę coraz mocniej bije, kopie i gryzie. Więc teraz pytanie, czy mama mu ciągle tej miłości nie okazuje, chociaż on kopie i gryzie? Czy może jednak chodzi o coś innego? I warto wtedy jednak udać się do psychologa i sobie to skonsultować, bo też czasami zbyt łatwo zrzucamy na to, że AI nam wyrzuciło i powiedziało. A z agresją rzeczywiście jest kłopot. Terapia grupowa, tak jak słyszeliście, jest dobrym rozwiązaniem, Więc jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, spróbujcie. Są ośrodki, są poradnie, można to zrobić i jest to najczęściej na NFZ, jest to najczęściej darmowe, więc śmiało, drodzy Państwo, bo świat będzie lepszy. Ja przyznaję, że już po tej rozmowie zaczynam się zastanawiać, czy ja na pewno w tym tygodniu byłem taką oazą spokoju, czy jednak mi nerwy czasami nie puszczają, zwłaszcza wieczorem, kiedy już najchętniej bym się położył, ale jeszcze coś tam czeka do zrobienia, a tu jeszcze, a może to, a może tamto, a może siamto. Tak, i czasami wtedy rzeczywiście się ulewa. Myślę, nie mam już po prostu siły, prawda? Ale przecież kochamy te osoby, z którymi jesteśmy. Ja przynajmniej tak mam, że kocham, no przecież nie odtrącę, a czasami burknę jak gbur. Więc żeby nie było, że innych pouczamy, sam sobie też tak. Posypuję.
2: Ja w tym tygodniu akurat myślę, że spoko, w poprzednim miałem trochę gorzej, ale ten, więc też, no... Zdarza się.
1: Ale zawsze możesz pograć na gitarze, bo przy okazji powiem, na Kuba Rożycki, 13 piętro zespół, tam się można powyżywać, można? Można. No tak, bo też czasami oglądałem taki film już zupełnie na koniec z Nicole Kidman, ona była patolożką sądową i jakiej się tak bardzo, bardzo ulało, kiedyś właśnie znajomy mówił, że trzeba się wyżyć i sobie coś rozwal.
2: Ale tak,
1: ona wzięła bejsbola, poszła i rozwaliła sobie coś.
2: Ja na koniec tylko w takim razie się wtrącę, zaznaczę tutaj, że właśnie, bo to powszechnie w popkulturze jest takie coś, że to idź w worek bokserski sobie potłuc, tak? Albo właśnie rozwal coś. No nie.
1: No nie.
2: Bo to jest uczenie się zachowania agresywnego.
1: Bo za chwilę nie będzie to worek, tylko jednak ta osoba, która coś nam zrobiła.
2: I nasz organizm nawet już sobie wczytuje taką po prostu sposób na rozładowanie się. Natomiast wspomniane wcześniej różne tam zajęcia związane z hobby, z zainteresowaniami i tak dalej, no to działa jak złoto.
1: To już lepiej puknąć samego siebie w czoło. Proszę Państwa, jak już zamiast worka, albo kogoś innego. Oczywiście nie za mocno, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Kubo, słuchaj, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że za jakiś czas ponownie się spotkamy, bo wątków, tematów do rozmów, no niestety takie mamy czasy, że nam nie zabraknie chyba jeszcze bardzo, bardzo długo, ale za dzisiejsze spotkanie bardzo Ci już dziękuję. I Państwu też dziękuję za wysłuchanie audycji. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Poniedziałkowy Radia Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest doktor inżynier Wiktor Sędkowski z Katedry Cyberbezpieczeństwa Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Nie będzie o cyberbezpieczeństwie, a przynajmniej nie tak bezpośrednio. Będzie o technologii dobrze już znanej. Parę lat to funkcjonuje, 5G, ale pretekstem do tej rozmowy jest to, że uczestniczył pan, jak słyszałem niedawno, w takiej konferencji naukowo-technicznej poświęconej właśnie technologii 5G. Jak się zaczęło to googlać, to już właściwie prace nad 6G trwają, ale wielu jeszcze w głowach ma strach przed 5G, więc pomyślałem sobie, że w ogóle zanim rozszerzymy ten temat i powiemy o funkcjonalności, zaletach, być może i wadach, to może w ogóle zacznijmy tak sobie troszeczkę od początku. No bo jak już jest 5G, to kiedyś musiało być jakieś 1G. Kiedy to wszystko się zaczęło, panie doktorze?
2: No kiedyś było, tak? I to jeszcze było w czasach, w których mnie nie było na świecie, albo byłem na tyle mały, że nie pamiętam tej pierwszej generacji. Też ta konferencja, o której pan wspomniał, no ona dotyczyła ogólnie technologii bezprzewodowych. Co prawda tytuł tej konferencji zawierał w słowie kluczowym swoim 5G właśnie, no ale to były zastosowania głównie wojskowe, tak? Zastosowania, które bada w tej chwili NATO i które rozwija wspólnie z rynkiem cywilnym. Więc tam jak najbardziej też mówiliśmy troszeczkę o tych właśnie starszych generacjach sieci komórkowych, po to chociażby, żeby przybliżyć, na co one były wcześniej podatne i w czym w tej chwili 5G jest lepsze, przed czym jest w stanie uchronić użytkowników, no i też przed czym jeszcze nie jest w stanie uchronić, a trzeba o tym myśleć w przyszłości. No ale tak jak pan mówi właśnie o tych starszych generacjach, no to warto mieć to na uwadze, tak, że ta technologia jest ciągle rozwijana. To właśnie G w nazwie, tak, to jest po prostu generacja sieci komórkowych, sieci bezprzewodowych, z których korzystamy na co dzień. Tą pierwszą, to ja tak naprawdę kojarzę tylko i wyłącznie z filmów, tak, z filmów amerykańskich, których biznesmeni zawsze mieli takie wielkie telefony komórkowe,
1: tak. Takie walizki właściwie całe.
2: Dokładnie,
1: chyba,
2: tak. No. Z pełnymi klawiaturami i z anteną, którą należało wysunąć. No, teraz to już w zasadzie nie wiem, czy nawet krótkofalówki mają takie wysuwane anteny. Wydaje mi się, że nie. Ta generacja, no, była archaiczna, tak? No, oczywiście z perspektywy czasu tak możemy to wszystko tak to nazwać. Natomiast można było faktycznie tam bardzo nadużywać transmisję. Nie było w niej żadnego szyfrowania, dane tak naprawdę, no nie dane, głos jedynie, tak? Analogowy nasz głos, który był słyszany w tych połączeniach. Można było tak naprawdę nasłuchiwać zwykłym radiem w momencie, kiedy je w jakiś sposób zmodyfikowaliśmy, przystroiliśmy. A do tego nie trzeba było mieć tak naprawdę zbyt dużej wiedzy. Pamiętam, że jak miałem kilka lat, to nawet tato mnie przełapał na tym, że śrubokrętem rozkręciłem starą Unitrę. I tam wszystko, no, jest dosyć prosto skonstruowane, więc naprawdę podstawowa wiedza pozwalała na to, żeby właśnie rozmowy podsłuchiwać. To wszystko się rozwijało, tak? Rozwijała się technologia GSM, czyli już 2G, później 3G, UMTS przez LTE. Teraz mamy już od paru dobrych lat wdrożone 5G, wdrożone bardzo szeroko, bo według takich szacunkowych danych ponad połowa tak naprawdę świata już jest w zasięgu technologii 5G. No w Polsce mamy ją, może nie od samego początku, bo te pierwsze wdrożenia to gdzieś tam Korea, tak, Stany Zjednoczone ścigały się o to, kto wdrożył jako pierwsi, ale my byliśmy niedługo później.
1: No tak, ja tylko tytułem zakończenia tej historycznej naszej części rozmowy wspomnę, co podpowiedział mi internet. Tak, pierwsze, tam 1G, pierwsza analogowa sieć, przełom 70. i 80. lat i dla młodszego słuchacza od razu tłumaczę, ubiegłego wieku. 2G to już lata 90., jeszcze ubiegły wiek, tak. 3G to tam początek lat 2000, tak. No i faktycznie, słynne LTE, czyli 4G i właściwie to jeszcze często też nam się wyświetla na ekranach komórek, kiedy nie ma jakiegoś turbo zasięgu. Nie jesteśmy w strefie tej 5G, to jeszcze LTE i to tam jakoś w miarę wszystko jeszcze fajnie na tym hulało. Mam na myśli internet. Ale czy my tylko właściwie potrzebujemy unowocześnienia tej technologii do internetu?
2: Absolutnie nie. Też jeszcze, jeżeli poruszyliśmy tę kwestię właśnie LTE i 5G, to trzeba mieć na uwadze to, że tak naprawdę sieć 5G może działać w dwóch trybach, albo inaczej, może być wdrażana w dwóch trybach, tak zwanym trybie standalone i non-standalone, czyli trybie takim, w którym faktycznie budujemy od samego początku pełną infrastrukturę sieci 5G. Z tym szkieletem, z całą architekturą, która gdzieś tam dba od tak zwanego backendu, tak, czyli od tyłu, od samego dołu sieci o połączenia, lub też możemy po prostu, to też nie jest jakaś super trywialna sprawa, tak, ale możemy wdrożyć tą sieć w ten sposób, że maszty radiowe i te stacje nadawcze, tak to nazwijmy w uproszczeniu, wspierają już właśnie połączenia 5G, wszelkie metody modulacji, tak, metody transmisji danych, które są tą siecią nowej generacji, generacji, natomiast szkielet pozostaje szkieletem jeszcze z sieci LTE. I tak naprawdę w Polsce większość wdrożeń, które są w tej chwili, to są właśnie te wdrożenia takie, nazwijmy to...
1: Na starej bazie jakby trochę,
2: dokładnie,
1: tak?
2: Na LTE. Większość operatorów, nie tylko u nas, tak, ale ogólnie większość operatorów też powoli próbuje przejść gdzieś tam na jakichś małych obszarach. Testy też w Polsce były w wielu miastach prowadzone na tym, żeby tam sieć typowo 5G standalone, taką pełną udostępnić użytkownikom, tak najbardziej działa, tak? To ma wiele zalet, natomiast sama ta część radiowa również dla użytkownika jest ważna, no bo ona jest tak naprawdę tym, czym użytkownik jest zainteresowany. Transmisją znacznie szybszą, znacznie mniejszymi opóźnieniami, co też jest bardzo istotne, jeżeli chodzi nam nie tylko wyłącznie o to, żeby ściągnąć jakieś dane, ale chociażby po to, żeby, nie wiem, pograć na komputerze w jakąś grę lub w zastosowaniach przemysłowych, w zastosowaniach takich jak telemedycyna, jakieś tak zwane mission critical zastosowania, czyli tam gdzieś, gdzie wchodzi już właśnie wojsko czy służby, które po prostu potrzebują niezawodności i potrzebują ultra niskich opóźnień, no tu właśnie 5G to gwarantuje i w tym jest dużo lepsze niż poprzednie generacje.
1: No bo tu chyba w ogóle trzeba by rozdzielić jakby tory naszej rozmowy na taki trochę cywilny i wojskowy, prawda? Bo ten cywilny to tak trochę wspominamy, no ja mówię szybszy internet, lepsza jakość połączeń, tak, wycinanie, nie wiem, szumów i to, że tam no rzeczywiście mamy jakby w tym 5G wszystko, czyli od grania po rozrywkę, po no ten, no to, co daje internet, tak? No ale teraz a propos też tej konferencji, te zastosowania militarne, to może być bardzo ciekawe i nie wiem, czy o wszystkim możemy mówić, ale jak najwięcej chciałbym od pana wyciągnąć, bo mówi się, że też ta wojna na Ukrainie jest mocno oparta właśnie o te drony, o te systemy, tam jest wzajemne zagłuszanie, tam jest taka trochę cyberwojna w ogóle właściwie i na ile to 5G tam na pewno jest wykorzystywane, czy nie wiem, jeszcze jakieś inne technologie? Jak to wygląda pod tym względem?
2: No na pewno o jakichś szczegółach technicznych nie możemy mówić, ale tak myślę, że dobrą analogią, nie wiem, są samochody i system jakiś transportowy, w którym z jednej strony no możemy to próbować rozdzielić, że samochody mają zupełnie inne zastosowanie w wojsku, zupełnie inne no, dla nas jako cywili, ale tak jak się na tym zastanowić, to jest to samo, tak? Samochody ciężarowe będą transportowały w wojsku potrzebny żołnierzom sprzęt czy amunicję, samochody po prostu jeżdżą i tak samo będzie z tym 5G, ono po prostu działa, tak?
1: Co, daje łączność?
2: Łączność.
1: No chyba nie tylko.
2: Daje łączność, ale też ta łączność jest, no po prostu ma inne, spełnia inne potrzeby, tak? Bo chociażby po to, żeby te drony, o których pan redaktor wspomniał, działały, żeby one mogły, no służyć... No kurczę, do zabijania ludzi niestety, tak? Bo większość tych dronów służy do tego, no to one potrzebują mieć połączenie. Czy to jest połączenie, tak jak w tej chwili... Na Ukrainie w większości przypadków to są drony połączone kablem optycznym po to, żeby się bronić przed zakłóceniami właśnie w tej strefie bezprzewodowej, bo te zakłócacze istnieją. To jednak te drony, które mają po prostu modemy, czy to 5G, czy innego rodzaju łączność bezprzewodową, też tam są wykorzystywane. No są wykorzystywane oczywiście też do monitoringu, są wykorzystywane po to, żeby pomóc w ewakuacji rannych. To nie to są tylko też drony latające, tak? Mamy teraz zastosowania wojskowe, bardzo dużo dronów naziemnych. Miałem teraz okazję też w zeszłym tygodniu odwiedzić Kielce po to, żeby się przyjrzeć, jak wygląda przemysł obronny i głównie też polskie firmy, które się tam wystawiały, mają bardzo wiele rozwiązań takich, jeżeli chodzi właśnie o rozwiązania unmanned, bez udziału człowieka, którymi można właśnie używać, których można używać na polu walki. Pamiętam takie zastosowanie Wilka polskiego, tak? Właśnie mały, taki dosyć, nie wiem, wielkości może stołu, takiego normalnego obiadowego pojazd, który całkowicie bez udziału kierowcy potrafi wjechać w strefę zagrożenia i pomagać ludziom, którzy są ranni, bądź też przeszkadzać tym, którzy nie są ranni, a są naszym przeciwnikiem. Ale

0: i operator tego nie ma szans zauważyć, to jednak no tutaj ta sztuczna inteligencja wspiera. Też warto chyba wspomnieć o tym, że sieć 5G, czy nawet sieć LTE, która na Ukrainie była wdrażana właśnie w tych newralgicznych rejonach frontowych, ona pomaga tak jakby poszerzyć tą strefę buforową, bo w momencie, w którym obrońcy jakiegoś terytorium mają zapewnioną łączność, mają zapewnioną możliwość wystartowania dronem bezprzewodowo, tak, i monitorowania tej strefy, no to też przeciwnik nie jest w stanie w tej strefie działać skutecznie. Więc tego typu sieć, która wspomaga te działania, no zapewnia w pewnego rodzaju większy bufor i moim zdaniem też mniejsze straty, po prostu w szczególności jeżeli chodzi o jakieś osoby postronne, które z jakichś powodów musiały zostać tak na tych terenach przyfrontowych i które są w niebezpieczeństwie cały czas. Więc to jak najbardziej zastosowania takie, powiedziałbym, militarne, ale...
1: Ale takie tym, obronne bardziej.
0: Takie obronne, tak. Ta sieć bezprzewodowa i komórkowa ma dosyć duże.
1: No tak, ale 5G jakkolwiek nie byłoby nowoczesne i przełomowe i przebojowe, to jednak potrzebuje mimo wszystko tych masztów, tych nadajników i z tego co czytam, no gęściej usianych mimo wszystko.
0: Gęściej usianych, tak. To wiąże się głównie z tym, że 5G jako technologia oddziałuje w znacznie wyższych pasmach częstotliwości niż te poprzednie technologie. To po to, żeby osiągnąć jak najwyższe prędkości transmisji, no ale to też powoduje, że fala, która ma wyższą częstotliwość, słabiej będzie penetrowała na przykład roślinność, słabiej będzie penetrowała budynki. Mamy z tym do czynienia nawet, nie wiem, w domu z Wi-Fi, tak? Jeżeli mamy nowy router Wi-Fi, który wspiera zarówno pasmo 2 GHz, jak i 5 GHz, to tam, gdzie jest 5 GHz, zasięg będzie słabszy, tak? Ta przenikalność przez ściany no, będzie inna, nieżeli w przypadku 2 GHz. No i przez to potrzebujemy jakoś ustawić wszystko w domu. I tylko też to jest dobrą analogią, bo niedawno prowadziłem taką dyskusję, czy to jest dobry pomysł, żeby w domu na przykład stosować repeatery, takie sygnały.
1: Teraz dodajmy, co to jest.
0: Repeater to jest takie urządzenie, które tak jakby czyli w momencie, kiedy mamy, nie wiem, na piętrze, na przykład w domu jednorodzinnym, albo gdzieś, nie wiem, w mieszkaniu, w oddalonym zakątku,
1: tak,
0: brak zasięgu i żona się denerwuje, że w trakcie, jak przygotowuje posiłek, to, nie wiem, nie może
1: Thermomix
0: sobie YouTube
1: oglądać.
0: Thermomix
1: nie ma połączenia z internetem,
0: dokładnie, tak? No to stosujemy te właśnie urządzenia repeatery. No i teraz, czy to jest fajne, tak, że mamy coraz więcej tego szumu elektromagnetycznego,
1: właśnie,
0: czy nie? W moim skromnym zdaniem to lepiej, tak, bo możemy mieć jeden router, który będzie nadawał ten sygnał z maksymalną mocą, lub ten router będzie nadawał z mocą mniejszą. Możemy wtedy ustawić sobie tak na tym routerze, żeby działał po prostu z mocą na przykład tam średnią, niską, wysoką, bądź w decybelach nawet wyrazić tą moc, z jaką on nadaje sygnał, a na repeaterze po prostu ustawić, żeby ten sygnał był zwielokrotniany, tam podawany dalej i przez to w tych najbliższym otoczeniu tego routera no będziemy mieli mniej tak naprawdę tego sygnału, który bardzo często się boimy, że on ma dla nas zły wpływ.
1: No to właśnie, jak już jesteśmy przy tym temacie, muszę o to zapytać, no bo przecież ja nawet pamiętam tak z dziennikarskiego życia, że protesty były jak gdzieś w mieście, tu w Opolu choćby miał być stawiany taki nowy maszt właśnie pod 5G, no to zaraz, to nie, na budynku na przykład, na bloku, no to zaraz była petycja mieszkańców, obzwanianie mediów, że oni nie życzą sobie, nie chcą. No i teraz byłbym daleki od nazywania ich foliarzami. Jak to jest naprawdę? No to ten sygnał mocny jest, te anteny już takie duże. Ja nie mówię właśnie o routerku w domu, ale kiedy to jest jakaś antena porządna 5G i ona, nie wiem, obsiewa ileś tam miasta, jakiś fragment, kawałek, nie wiem jak daleko, jak szeroko, to już też pytanie do pana, no to jakoś wpływa na nas, no przecież to my jesteśmy przeszywani tym na wskroś.
0: Jest bardzo dużo badań na ten temat, tak, które no, jednoznacznie wskazują na to, że to nie jest, to promieniowanie tak elektromagnetyczne nie jest czymś obojętnym do organizmu.
1: No właśnie.
0: Natomiast są normy, tak, są wyznaczone normy, bo były te badania prowadzone w ten sposób, żeby określić, kiedy to promieniowanie jest niebezpieczne, kiedy jest po prostu, no nie wiem, takim szumem, nazwijmy to, w tle działającym. Więc jak najbardziej wszyscy i operatorzy, i też wszystkie firmy, które tworzą jakikolwiek sprzęt służący do komunikacji bezprzewodowej, muszą te normy spełniać. No, ja mam opinię na ten temat i też tylko muszę powiedzieć, że to jest moja opinia i że ona w jakikolwiek sposób nie jest związana z tym, co robi mój pracodawca, więc wszelkie opinie,

0: które tutaj wyrażam, są wyłącznie moje. Są badania po prostu tak, które pokazują, że w momencie, kiedy na przykład szczury były przetrzymywane blisko routera, właśnie Wi-Fi, no to te szczury zachowywały się dosyć dziwnie, tak? Nie potrafiły zapamiętać na przykład drogi przez labirynt do wyjścia, tak? Te, które tego routera nie miały w pobliżu, radziły sobie z tym bez problemu. Tylko nadal te badania były prowadzone właśnie w ten sposób, żeby pokazać, że szkodliwe promieniowanie ma na nas wpływ. Że w momencie, kiedy ten poziom mocy jest zbyt wysoki, to ma na nas wpływ. A my robimy wszystko, żeby tak dobrać poziomy mocy, żeby one były dla nas bezpieczne. I to nie jest nic, nie wiem, nowego w sieci 5G, czy zaraz w sieci 6G, że są inne częstotliwości, że jest szybsza transmisja danych, bo te normy są ciągle te same, tak? Staramy się je dobierać w ten sposób, żeby to było bezpieczne nie tylko dla ludzi, też dla innych organizmów, które no, mogą ucierpieć, jeżeli byśmy no, robili głupoty, tak?
1: No bo gdyby się przyjrzeć takiej pewnie mapie, gdyby to można było widzieć, założyć jakieś magiczne okulary i zobaczyć te fale, no to prawdopodobnie my jesteśmy w nich bez przerwy już na tym etapie nawet cywilizacyjnym. To nie jest tak, że my, no może jak pójdziemy gdzieś do lasu, to tam powiedzmy jest jakiś mniej, i to też nie zawsze, tak? Ale generalnie my jesteśmy cały czas w tej takiej chmurze bezustannie płynących danych.
0: No można by to tak powiedzieć. I to nie tylko sieć komórkowa je generuje, generują je wszelkiego rodzaju
1: elektromagnetyczne.
0: Pamiętam czasy, kiedy mieliśmy jeszcze kineskopowe telewizory i takie były zalecenia, tak, żeby od nich się trzymać z daleka.
1: Te włoski stawały na rękach, jak się tam przyłożyło rękę.
0: Dokładnie tak. I to w ogóle nie chodziło przecież o to, żeby że one psują nasz wzrok, chociaż też, tak. Chodziło o to, żebyśmy nie byli narażeni na to niepotrzebne promieniowanie, które się ze sprzętu elektronicznego wydobywa. Ważne jest to, że im bliżej jakiegoś sprzętu się znajdujemy, tym gorzej dla nas. Nie mówię tutaj o masztach, tak, telefonii komórkowej, mówię tutaj chociażby właśnie o sprzęcie elektronicznym, o laptopie na naszych kolanach, o telefonie, który mamy przy uchu, nie daj Boże,
1: przez 2 godziny. A kto nie śpi tak z telefonem przy szafce nocnej, prawda? To tam no, jest
0: mam
1: nie
0: nadzieję,
1: pół metra,
0: że większość osób nie śpi. Ale tak, no o tym warto pamiętać, nie? Żeby trzymać po prostu te urządzenia na odległość, no nawet noszenie tego telefonu w kieszeni, tak, w momencie, kiedy mamy tam jakąś aktywną transmisję danych, bo telefon jest w kieszeni, połączony Bluetoothem z słuchówkami w naszym uchu
1: i
0: słuchamy sobie, nie wiem, muzyki, audiobooków, to może być tak naprawdę dla nas szkodliwe, jeżeli stosujemy to w nadmiarze. Zresztą chyba każdy miał kiedyś taką sytuację, że prowadził rozmowę przez, nie wiem, 45 minut z słuchawką przy uchu, z telefonem przy uchu, po czym orientujemy się, że nagle jedna część naszego ciała, w sensie jedno ucho jest cieplejsze od drugiego.
1: Pewnie tak, telefon gorący, no.
0: Im bliżej te anteny, tak, to urządzenie w ogóle całe, które nas to przecież pracuje i generuje promieniowanie, tym gorzej, dlatego z wszystkiego z umiarem.
1: No i po tym fragmencie rozmowy tak nabrałem sceptycyzmu, chociaż no mówię, już ładnych parę lat 5G funkcjonuje, no a właśnie, przymierzamy się chyba powoli do 6G, ale może rzeczywiście zanim.
0: No tylko jeszcze jedna rzecz, dokończmy. Bo ten sceptycyzm wydaje mi się, że niekoniecznie jest trafiony, tak? Bo jeżeli byśmy mieli do czynienia teraz z siecią starszej generacji, którą cały czas byśmy stosowali, w stylu na przykład 2G, jakiś tam UMTS starszy, potrzebowalibyśmy w tej chwili, jeżeli patrzymy na nasze zapotrzebowanie na dane, jeszcze więcej nadajników.
1: No, to na pewno.
0: No i też sam fakt, że jest ich więcej, tak naprawdę dla nas, tak jak już wspomniałem wcześniej, mówiąc o tym przykładzie z repeaterami, to lepsza rzecz, tak? Bo jeżeli te maszty znajdują się gęściej, to potrzebują nadawać ze znacznie mniejszą mocą. To też myślę, że warte podkreślenia, że właśnie sieć 5G, ona działa w różnych pasmach. Są pasma tam 700 MHz, są pasma około 3 GHz, w których ono może działać. I tam, gdzie zapotrzebowanie na szybkość transmisji i na pokrycie jest, wynika z tego, że to jest na przykład miasto, tak, gdzie jest po prostu gęsta liczba zaludnienia, no to tam stosujemy tą wyższą częstotliwość, ale też potrzebujemy, ze względu na to, że wyższa częstotliwość to mniejszy zasięg, tych właśnie stacji więcej. Jeżeli jesteśmy gdzieś na wsi, w lesie, nie wiem, na pustyni Błędowskiej, no to tam wystarczy jeden nadajnik z tą częstotliwością niższą, który pokryje znacznie większy obszar, słabiej zaludniony, tak, też taki obszar, w którym no, nie wymaga każdy użytkownik, nie wiem, 100 megabitów na sekundę, jeżeli mówimy o szybkości transmisji, a w mieście ze względu na to, że tych użytkowników jest więcej, potrzebujemy też więcej stacji bazowych.
1: No to jest taka trochę jednokierunkowa droga, no bo my udoskonalamy te metody właśnie przesyłu danych, tą prędkość podbijamy, ale jednocześnie właśnie jakość choćby tych materiałów wideo, rozdzielczość, to wszystko też idzie w górę, więc na pewno każdy miał taką sytuację, jak jest gdzieś w jakimś mieście, miejscu, gdzie jest gorszy zasięg tak zwany, i nagle nam się, nie wiem, archaiczne 3G pojawia na telefonie. No spróbujcie wtedy odpalić jakąkolwiek aplikację i zobaczcie, co się dzieje. To w ogóle interfejs się wgrywa, nie wiem, kilkadziesiąt sekund, jeśli w ogóle. I jesteśmy już w ogóle pozbawieni 3/4 funkcjonalności telefonu. Można sobie zadzwonić, jak po staremu, ale no okazuje się, że w tych nowych telefonach z tymi bajerami to w ogóle już nic nie działa. My jesteśmy już skazani co najmniej na LTE, 5G, no a właśnie, być może za chwilę jeszcze podbijemy te wszystkie parametry, jeszcze będzie więcej wszystkiego, jeszcze szybciej. Nie wiem, co tam jeszcze jesteśmy w stanie dorzucić i znowu się okaże, że musimy gonić tego króliczka.
0: Pytanie, czy to my golimy tego króliczka, czy on goni nas, tak? Bo wydaje mi się, że te wszystkie potrzeby, tak, które też organizacje międzynarodowe próbują standaryzować po to, żeby wdrażać te nowe generacje, one nie są tworzone po to, że ktoś po prostu wymyślił, że szybciej to lepiej. Tylko ludzie oczekują, tak, nowych funkcjonalności, no rynek pewnie, ich oczekuje. No, wspomniał pan redaktor o tych aplikacjach, które się nawet nie ładują, tak? No proszę sobie wyobrazić na przykład streaming, tak? Jak miałby wyglądać streaming, żeby sobie zobaczyć, nie wiem, cokolwiek na Netflixie przy użyciu tych starych technologii, to buforowałoby się pewnie pół dnia, już byśmy zapomnieli, że chcieliśmy coś oglądać. No a dzięki tych nowych technologiach, dzięki małych komórkach, tu nie chodzi o telefony, tylko małych komórkach sieci, które gwarantują nam dostęp do usług, chociażby na stadionach na przykład. Ostatnio byłem w takiej sytuacji, w której na meczu Odry była rozłożona wielka sektorówka. Ta sektorówka chyba przez 15 minut ciągle była w górze, no i nie mogliśmy poglądać meczu z kolegami, no bo musieliśmy trzymać tą wielką sektorówkę na
1: i na telefonach oglądaliście.
0: Więc mecz sobie włączyliśmy na telefonach pod spodem, no i to nie tylko ja to zrobiłem, tak? Mm-hmm. Zrobiło to około bardzo wiele osób. Korzystając przecież z sieci komórkowej, wszyscy oglądali ten sam stream, podejrzewam, chyba że ktoś tam jakiś inny mecz.
1: A nie zawieszało się, bo czasem są takie sytuacje, to też z dziennikarskiego życia, że jak jest właśnie jakiś mega mecz, dużo ludzi i wszyscy mają odpalone telefony, to czasami coś tam nie działa nawet w naszych takich różnych urządzeniach do łączenia, no bo jest przesilenie. Jak wszyscy odpalą w jednym czasie na małej powierzchni tak te telefony i próbują z jakością taką właśnie wideo, czyli ruchomo obraz odpalić, no to się tam już zaczyna, to też ta przepustowość kończy w pewnym momencie, nie?
0: Na pewno tak. I tutaj właśnie z pomocą troszeczkę przychodzą te nowe technologie, właśnie sieć 5G, też sieć 6G, którą w tej chwili standaryzujemy, no już będzie miała bardzo dużo funkcji, chociażby takich opartych o sztuczną inteligencję, która będzie próbowała przewidzieć takie sytuacje. I w momencie, w którym zbyt wiele osób próbuje się połączyć do jednej stacji bazowej, która nie ma na tyle dużo przepustowości, żeby to zrobić, no to trzeba ten problem jakoś rozwiązać, tak? Nieraz jest też tak, że wąskim gardłem nie jest to połączenie między użytkownikiem a stacją bazową, tylko ono się pojawia gdzieś dalej. Pojawia się dalej na przykład po stronie serwerów TVP, która nie ogarnia tak dużej ilości połączeń. Tutaj sieć 5G będzie w stanie pomóc i sieć tej generacji, która nadchodzi, będzie w stanie pomóc, bo będzie w stanie w pewien sposób ten sygnał przetwarzać na tak zwanym edge'u, tak, na brzegu sieci. Po prostu gdzieś tam z serwerów te dane będą pobrane, ponieważ tyle samo, tak dużo osób będzie prosiło o dokładnie te same dane, to sieć będzie w stanie sobie zbuforować u siebie, przechować i po prostu przesyłać je dalej do tych użytkowników, tak jakby zwielokrotniając je, a nie dopuszczając do sytuacji, w której osobno użytkownicy proszą o dokładnie te same zasoby. Więc no, mam nadzieję, że tych sytuacji będzie jak najmniej. Też wydaje mi się, że bardzo dobrze działa to wszystko tak, jak działa. Ja nie byłem zbyt często w takiej sytuacji, w której nie mógłbym zobaczyć meczu, czy nie mógłbym, nie wiem, skorzystać z internetu ze względu na zasięg. Wydaje mi się, że w Polsce
1: mamy
0: to pokrycie jest bardzo duże.
1: Mamy takie magiczne miejsce i tu znów się odwołam do doświadczenia dziennikarskiego. Proszę sobie spróbować na Górze Świętej Anny połączyć się telefonem z kimś. Nie wiem, dokładnie teraz jest takich kilka miejsc. Kolarski wyścig Tour de Pologne był ostatnio dobrym przykładem. Zawsze, ale odkąd pamiętam, najlepiej się tam spisywał taki stary radiowy Chrysler z jakąś anteną i taką w ogóle drogą wręcz prawie analogową. Tam zawsze wtedy było połączenie. GSM wysiada. No, są takie miejsca na tej planecie.
0: Są takie miejsca, to czasami wynika po prostu z tego, że nie jest zasięg tam potrzebny, że jest zbyt mało użytkowników, nie wiem, jakiejś Puszczy Białowieskiej. Czasami to wynika z uwarunkowań terenowych, bo coś jest po prostu górą i maszki się nie da postawić wyżej niż jest ta góra. Czasami są jakieś obwarowania po prostu prawne, coś jest, nie wiem, parkiem narodowym, coś innego, no, wymagałoby jakichś specjalnych zgód ze względu na ustawę krajobrazową i tego masztu po prostu nie można tam postawić.
1: A propos 6G, no już wywołanego tutaj trochę do tablicy, no ja znalazłem taką informację, że być może szacuje się, że w Polsce i na świecie pojawi się około roku 2030, ale nie wiem, czy mam świeże dane. A jak nie, to no wygląda to tak z pańskiego jest, punktu to... widzenia?
0: Tak średnio właśnie co dekadę, jakbyśmy sobie przeliczyli od tych lat 80., to wychodzi, że jedna generacja jest co dekadę. To nie znaczy, że ona będzie wdrożona w 2030 roku. Mhm. Tak samo było z siecią 5G, tak, byśmy kilka lat później, tak, niż te pierwsze wdrożenia. Natomiast no, celem jest to, żeby wszystko było gotowe na 2030 rok. Czy to się troszeczkę przesunie, czy nie, to zobaczymy. No wiadomo, tak, że to nie jest kwestia tylko wymiany masztów, tak, to będzie kwestia też wymiany urządzeń. Najprawdopodobniej nie będzie możliwości podłączania się do tej sieci 6G przy użyciu no, starszych modemów tych poprzednich generacji. To jest kwestia też ustandaryzowania tego, czy na przykład karty SIM będą kompatybilne wstecznie, tak?
1: No, to może być duży krok, czy to, tak?
0: No, czy to jakieś inne rozwiązanie będzie miało. No, ale to jeszcze mamy troszeczkę czasu, tak, do tego 30 roku, żeby te rozwiązania wdrożyć.
1: Ale jeśli chodzi o założenie, no to co? Jak się domyślam, jeszcze większa przepustowość, jeszcze większa szybkość, jeszcze więcej gigabajtów na sekundę, czy w jakąś inną stronę to jeszcze idzie? Coś pan może zdradzić? Wie więcej?
0: Nie no, genialnie to pan podsumował, tak? To każda w zasadzie generacja no w ten sposób działa szybciej,
1: więcej. No ale
0: więcej.
1: Może wydumaliśmy coś jeszcze, nie wiem, ekstra jakąś funkcję.
0: To się najlepiej sprzedaje, tak? To się najlepiej sprzedaje, bo jeżeli sieć 5G tam w testach pokazywała, że nawet do 20 gigabitów jest w stanie ogarnąć, no to chcemy, żeby w sieci 6G to było 100. Jeżeli chodzi o zwykłego użytkownika...
1: Z 20 na 100?
0: Tak,
1: sekundę.
0: Tylko tutaj mówimy o jakichś takich laboratoryjnych tak warunkach, bo jeżeli chodzi o takiego zwykłego, szarego użytkownika jak ja, no to nigdy 20 gigabitów nie zobaczę przy zastosowaniu domowego urządzenia. Myślę, że takie realne warunki, no to jakieś 100 megabitów.
1: No, ale to jest
0: może
1: 5 razy więcej, to przeciwnicy zaczną znowu panikować, że będziemy świecić w nocy dosłownie, no.
0: Może nie będą, tak, bo też chcemy, żeby ta sieć 6G zużywała mniej energii, więc też mam nadzieję, że będzie promieniowała znacznie słabiej, mniej takiego niepotrzebnego promieniowania i też w sieci 6G bardzo dużą rolę odegra sztuczna inteligencja i te rozwiązania AI, które będą w stanie przewidzieć w jakiś sposób zapotrzebowanie w danym regionie na po prostu transfer, tak? To też przełoży się właśnie na to, żeby te zasoby radiowe, tak? Zasoby w widmie skierować tam, gdzie są potrzebne i też ograniczyć ilość tego niepotrzebnego szumu.
1: Ta sama sztuczna inteligencja, upewniam się, przed którą teraz najwięksi jej twórcy ostrzegają coraz głośniej, coraz mocniej, tak? Jest w ogóle ciekawy zwrot. Ja zaczynałem z takiej pozycji pół żartem, pół serio, że prawda Skynet, no ale nie wiem, no pan też to śledzi doskonale, no czemu oni tak mówią? Czemu to teraz przybiera taki obrót? Z jednej strony ekolodzy już biją na alarm a propos chłodzenia tych serwerów i tych centrów danych, a teraz jeszcze dochodzi nam, nie wiem, już jakieś prawie wizje buntu tej sztucznej inteligencji. Trochę odlecieliśmy od tematu 5G, ale to się łączy trochę.
0: Odpowiem na pierwszą część tego pytania, czy ta sama. Wydaje mi się, że nie. Także po to, żeby dobrać odpowiednio na przykład zastosowanie beamformingu, czyli tej technologii, w którą stronę skierować wiązkę.
1: No to jest trochę tak.
0: To nie potrzebujemy do tego LLM-ów, tak? Nie potrzebujemy do tego jakiejś ogromnej sztucznej inteligencji z wielką bazą danych, która jest w stanie nam odpowiadać na wszystkie pytania. Potrzebujemy dane po prostu z sieci i tak naprawdę jakiś tam algorytm być może też byłby w stanie to ogarnąć. Sztuczna inteligencja to zrobi lepiej, tak? Ten machine learning, który tam zostanie wdrożony, na pewno tutaj bardziej pomoże, więc to nie, tak? Nikt raczej nie będzie tej sieci z czatem GPT tutaj łączył. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część pytania, czy należy się bać sztucznej inteligencji, ja też byłem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o te zastosowania. Pamiętam, jak kiedyś z jednym z kolegów prowadziliśmy podcast na temat sztucznej inteligencji, tylko to było, no nie wiem, ponad 5 lat temu i tak naprawdę wtedy mówiliśmy, że to wszystko przecież, co te LLM-y nam pokazują, to one tam bazują na statystyce, jakiś zlepek słów prezentują. No a dzisiaj mamy takie modele językowe, które przewyższają nas możliwościami poznawczymi, tak bym to nawet określił. Dzisiaj w zasadzie nawet jak już przecież w Google pytamy o cokolwiek, to nikt nie patrzy na wyniki wyszukiwania i nie szuka tych informacji na stronach, tylko patrzymy na to, co nam podpowiada AI, i to, tak, co podsumował dokładnie.
1: Ten asystent.
0: Te najnowsze modele, tak, Mythos, czy tam ChatGPT-6 chyba teraz jakiś jest najnowszy, no są po prostu fenomenalne, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów, otworzenie zawartości, to, co się stało w ogóle stworzeniem obrazów, filmów, tak, to przecież jest jakaś abstrakcja. Ja pamiętam, jak na początku myśleliśmy, że sztuczna inteligencja, jeżeli zabierze jakąś część, nie wiem, pracy naszych zawodów, to tutaj najbardziej ucierpią jakieś zawody takie, nazwijmy to, techniczne.
1: Tak, tak, jakieś, albo jakieś takie, nie wiem, excelowe tam zestawianie, tabelki, a nie te artystyczne, dokładnie. Nie żadne, tak, pisanie tekstów, komponowanie muzyki albo tworzenie super zdjęć. Ja mam znajomego grafika, który no nie jest zachwycony tym obrotem spraw, bo to jest jeszcze taki wypust, że tak powiem, mojego rocznika, gdzie pierwsze 3D studio obczają sam, nie było tutoriali na YouTubie, w ogóle YouTube był jeszcze w powijakach, no a teraz no dokładnie, a teraz ta jego cała wiedza, tak, ta jego cała wiedza jest do niczego, lata zdobywania i praktykowania, no i faktycznie te modele 3D, które on tam rzeźbi i animuje, no w zasadzie za chwilę nie wiadomo, po co on tam będzie, no i ja nie mówię tego, że to nie jest sarkazm, to są autentyczne zjawiska, zresztą ci twórcy też mówią i przyznają się szczerze, że AI zabiera pracę ludziom.
0: Tak, i ja się troszeczkę boję takiego momentu, w którym te czołowe firmy tworzące te naprawdę bardzo potężne modele po prostu sięgną do naszych kieszeni, tak? Bo dzisiaj mamy większość tych zastosowań darmowych albo w przystępnych cenach, bo nawet, nie wiem, ChatGPT Plus, wczoraj sprawdzałem, tak, to jest 99 zł miesięcznie w jakiejś wersji nadal rozszerzonej tej płatnej subskrypcji, to jest chyba 50 zł. To nie są jakieś ogromne pieniądze, umówmy się, tak? To nie są małe kwoty, jeżeli to sobie tym bardziej jakoś spróbujemy zsumować, ile to będzie rocznie. Natomiast to jest taka kwota w zasięgu ręki, tym bardziej kogoś, kto potrzebuje tego do zastosowań jakichś biznesowych, tak? Jeżeli grafik chce teraz tworzyć grafikę szybciej, no to 100 zł chyba warto wydać, tak, żeby
1: mniej po prostu niż się na program graficzny, który kosztuje tysiące. Na
0: tylko
1: pewno.
0: Wyobraźmy sobie sytuację, w której za kilka lat stracimy kompletnie tą możliwość uczenia się sami. Właśnie. Stracimy umiejętności obsługi tych programów graficznych.
1: Alarmuje się, że dzieci już jest to zjawisko, że one właśnie tak idą na łatwiznę, że same nie rozwiązują problemów, tylko pytają czata.
0: Tak, a jeżeli za tego czata będzie trzeba zapłacić teraz połowę naszej pensji, żeby mieć do niego dostęp, to trochę taki cyberpunkowy klimat się pojawia. Mhm. Więc nawet ciekawego posta gdzieś wczoraj czytałem w internecie jednego z pracowników właśnie tych firm AI-owych, że on po tym, to tak pisze, tak, że po tym, co on widzi, w którą stronę to idzie, to spodziewa się, że albo w przyszłości będziemy mieli globalny komunizm, albo taki typowy cyberpunk. No i tak jak się człowiek zastanowi troszeczkę nad tym, to trochę to tak zmierza, tak? Czy to źle? Nie wiem, tak? Bo,
1: no bo
0: ponoć ten
1: dobrze
0: utopijny komunizm wcale nie jest zły. No nie, ja nie widziałem nigdy takiego utopijnego, a w tych krajach, w których on został wdrożony, no to nie wygląda to dobrze.
1: To hasło, że jak czegoś nie ma w sieci, to to nie istnieje, naprawdę się spełni.
0: W sensie chodzi o ten utopijny komunizm, czy...
1: W ogóle, no kto nie będzie miał dostępu do super płatnych jakichś, tak, tam, prawda, tak, modeli, ten zginie bez wiedzy jakiejś, no.
0: Bo... No i tak cyberpunk wygląda, tak? Że ta klasa, w której wszyscy są bogaci, no to ma dostęp do wszystkiego, a jednak niestety większość ludzi nie ma tam dostępu. No mam nadzieję, że gdzieś tam się opamiętamy, mam nadzieję, że też te firmy, które wdrażają te modele, no są jednak odpowiedzialne nie tylko za swoje portfele, ale też za ludzkość, bo to dosyć istotna kwestia jednak.
1: No to, co właśnie ostatnio, chociaż też wiąże się te apele o przystopowanie prac nad tymi modelami z wizytą Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych, więc ja nie wiem już, na ile dzisiaj jest coraz trudniej w ogóle rozpoznać, czy to jeszcze jest, nie wiem, coś realnego, naukowego, czy jakaś kampania na rzecz czegoś. Wróćmy do 5G, proponuję, bo tak, o 6G to będziemy sobie rozmawiać być może za parę lat bardziej konkretnie, ale jeszcze wymieńmy, dobrze, dość tych negatywów, plusy z tego 5G, na przykład bezpieczeństwo. Czy to jest w ogóle faktycznie tak, że ta sieć jest bezpieczna, czy nad tym się ciągle pracuje? No bo tam, gdzie coś powstaje nowego, to zaraz jest oczywiście, pojawiają się hakerzy i milion sposobów na to, jak jakieś zabezpieczenia złamać. Jak to jest tutaj w tym przypadku?
0: W ogóle wiele założeń, dzięki którym 5G było rozwijane, polegało na tym, żeby rozwiązać problemy związane właśnie z tą starszą generacją. Chodziło głównie o problemy związane z bezpieczeństwem, o problemy takie jak na przykład problem prywatności, gdzie w starszych generacjach sieci mieliśmy coś takiego jak identyfikator każdego użytkownika, taki numerek IMSI, który był numerem przypisanym do każdego z użytkowników i był stałym numerem. Czyli w momencie, kiedy wykonywaliśmy jakieś połączenie, to sieć rozpoznawała to właśnie po tym numerze. Powstały takie rozwiązania, które źli ludzie wykorzystywali, albo dobrzy ludzie w złej wierze, i tutaj mam na myśli po prostu służby obcych państw zainteresowane jakimiś konkretnymi obywatelami, którzy wykorzystywali ten fakt do śledzenia ludzi, tak? Do śledzenia ich aktywności, do śledzenia ich położenia, bo można przechwytywać, po prostu było te informacje w starszych generacjach sieci. W 5G to zostało zastąpione tak zwanym identyfikatorem SUCI, tak? Który jest już identyfikatorem, który się zmienia, który jest kryptograficznie odporny, tak to nazwijmy, bo po prostu można go wygenerować za każdym razem na nowo.
1: Tak jakbyśmy zmieniali hasło do sejfu, tak za każdym razem, powiedzmy. No tak mówię to tak obrazowo.
0: Tak, obrazowo można tak to określić, albo tak jakbyśmy, nie wiem, telefon za każdym razem po prostu z innego próbowali dzwonić. Mhm. Więc tutaj ta sieć 5G rozwiązała ten problem prywatności, co nie znaczy, że zostały rozwiązane wszelkie problemy z tym związane, bo oczywiście jeśli ludzie zaczęli wymyślać sposoby obejścia, tak, na przykład znana jest taka technika, że sieć 5G jest zakłócana w taki sposób, aby to połączenie, które wykonujemy, zdowngrade'ować, tak to się po angielsku nazywa, po polsku nawet nie wiem, jak
1: spadło
0: to określić.
1: Spadło co, do LTE, czy jeszcze niżej?
0: No, żeby spadło po prostu właśnie do tej starej generacji, bo nie mamy zasięgu 5G, więc musimy się podłączyć jeszcze niżej, no i wtedy nagle, no już znowu mamy ten sam problem, który mieliśmy wcześniej. Bronimy się przed tym tak samo w sieci 5G, chociażby stosując ten właśnie beamforming, jakieś różnego rodzaju adaptacyjne algorytmy, które próbują przeciwdziałać temu zakłócaniu, co nie znaczy, że tych ataków nie ma, tak? One się pojawiają w jakimś przeróżnym odstępie czasowym, jakieś nowe metody się pojawiają, ale wdrażane są rozwiązania równie szybko, tak? Sieć 5G też od strony takiej szkieletowej, nie tej radiowej, znacznie się różni niż poprzednie generacje, bo ona jeszcze jest oparta o tak zwaną architekturę SBA, Service Based Architecture, która wykorzystuje bardzo dużo oprogramowania open source, czyli to samo oprogramowanie, które jest wykorzystywane gdzieś w internecie, tak, może być użyte do tego, żeby tą sieć szkieletową 5G zbudować. Te same protokoły, które skorzystamy w internecie, takie chociażby protokoły HTTP, są wykorzystywane właśnie w sieci 5G do komunikacji. No i to z jednej strony powoduje, że to jest prostsze do wdrożenia, że jest mniejsza możliwość uniknięcia jakichś błędów konfiguracyjnych, ale z drugiej strony też daje tym atakującym możliwość szybszego tego poznania, jak to wszystko działa, tak? Jeżeli pojawia się jakaś luka w znanym oprogramowaniu, z którego korzystamy, no po prostu, no, powiedziałbym, że w domu, ale niekoniecznie w domu, tylko z którego gdzieś tam w biznesie można korzystać i te luki są automatycznie publikowane, no to ci przestępcy też mają dostęp do tych, do informacji i mogą próbować to wykorzystać po to, żeby gdzieś do sieci 5G się włamać. Było kilka takich właśnie sytuacji, w których przy wykorzystaniu urządzeń brzegowych, takich normalnych routerów, które też są dostępne nie tylko w infrastrukturze telekomunikacyjnej tam w sieci 5G, tylko które na przykład w serwerowniach gdzieś sobie stoją, to przestępcom udało się, stosując odpowiednie luki, do nich włamać, dzięki czemu dalej propagowali swoje uprawnienia po to, żeby bezpośrednio do sieci szkieletowej się dostać. Chyba w Korei Południowej, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie dostawca padł ofiarą takiego ataku, bardzo dużo danych, które należały do użytkowników tego operatora, zostały wykradzionych, a to też otwiera ścieżkę do kolejnych ataków, bo tam akurat w Korei była taka dosyć niebezpieczna sytuacja, że hakerzy uzyskali dostęp do tak zwanego UDM-a. To jest taki element, który przechowuje informacje na temat profili użytkowników, więc kluczy kryptograficznych. Mając dostęp do tych kluczy, jesteśmy w stanie tak naprawdę skopiować kartę SIM innego użytkownika, więc jesteśmy w stanie pod niego podszyć.
1: No to już nie fajnie.
0: To no, powoduje, że na przykład jesteśmy w stanie zresetować mu hasło i dostać tak SMS-em ten link, który miał dotrzeć tylko i wyłącznie do osoby, która no, posługiwała się tym numerem telefonu. Te ataki też można tak naprawdę wykonać w prostszy znacznie sposób niż włamywając się do sieci. Mamy takie niestety sytuacje, w których ludzie po prostu idą do sklepiku tak z telefonami do operatora, posługując się fałszywymi dokumentami, wyłudzają tak, te duplikaty kart SIM. Jeżeli nasze dane gdzieś wyciekły, a teraz mieliśmy niedawno do czynienia tak, z taką sytuacją,
1: mieliśmy.
0: No to... To jest niebezpieczne zjawisko, tak? I no, musimy się przed tym jakoś bronić.
1: Jeszcze mi się przypomniał taki przykład, chociaż nie wiem na ile tutaj, jaka tu była technologia zastosowana, ale była jakaś afera też z jakąś siecią sklepów w Szwecji, że śledziła swoich klientów właśnie też tam poprzez, nie wiem, czy jakoś tam poprzez komórki, w tym sensie, że jakąś ich aktywność, gdzie oni tam jeszcze są, co kupują, gdzie chodzą. No też każda wiedza, wiadomo, jakaś tam jest pożyteczna i jakoś marketingowo do przetworzenia. Nie wiem, czy pan o tym słyszał i coś potrafi więcej powiedzieć, o co to chodziło.
0: Ale podejrzewam, że tu raczej chodzi o technologię Bluetooth, tak? O to, że zazwyczaj w tych telefonach komórkowych ten Bluetooth mamy włączony, bo chcemy...
1: A on się później łączy z milionem różnych rzeczy, można człowieka też śledzić, bo tu, nie wiem, z zegarkiem, tam z czymś tam, tu z kamerą, jakąś
0: więc bardzo często całkiem legalnie, tak, stosuje się tak zwane kotwice Bluetooth, które próbują zbierać sygnały od wszystkich urządzeń, które są w pobliżu i które zbierają informacje no właśnie o położeniu jakiegoś użytkownika, o tym, w jaki sposób on się porusza chociażby po sklepie. To też jest troszeczkę, jakby to powiedzieć, rozwiązane, bo od pewnego czasu adresy te bluetoothowe, tak zwane MAC adresy, czyli taki adres typowo sprzętowy, jest rotowany. Wydaje mi się, że co 15 minut.
1: Mamy poodpalane w telefonach od Bluetooth na stałe, właśnie faktycznie, no, bo łączy się z różnymi naszymi gadżetami elektronicznymi.
0: Tak, tylko ten identyfikator on się rotuje. Wydaje mi się, że co 15 minut, nie jestem do końca pewny, ale no zostało to zabezpieczone w starszych telefonach, to rzeczywiście było problemem, można było osoby śledzić przez ten Bluetooth, który no, ma mały zasięg, ale jest to realnym zagrożeniem.
1: No właśnie. No dobrze, no myślę, że na dziś postawimy już dużą kropkę albo wielki przecinek. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, w jaką stronę. Piękne dzięki za rozmowę. Mam nadzieję, że sceptyków grono się nie powiększyło po tej rozmowie, jeśli chodzi o te technologie GSM. Doktor inżynier Wiktor Sędkowski z Katedry Cyberbezpieczeństwa Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej przybliżał nam to zjawisko, z którym już obcujemy, ale nie do końca może wiedzieliśmy, co ono oznacza. No i czekamy na 6G. Zobaczymy, co to będzie. Piękne dzięki za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Dobranoc.
1: Dzięki również Wam, drodzy słuchacze. I już od razu zapraszam na kolejny program z cyklu Salon Naukowy. Oczywiście w poniedziałek po 22:00. A dobranoc już mówi Krzysztof Rapp.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Wienio i DJ Cheddarak w remiksie Michała Urbaniaka pomagają nam rozpocząć audiokrację. No i oczywiście zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę.